satelitą. Pełen sukces, ogłosiła firma ICEYE w mediach społecznościowych. Produkowane przez polsko-fińską firmę satelity, posługując się mikrofalami z satelitą. Pełen sukces, ogłosiła firma ICEYE w mediach społecznościowych. Produkowane przez polsko-fińską firmę satelity, posługując się mikrofalami

0: Odkryto sarkofagi. No i rzeczywiście znaleźliśmy dwie takie sterty kości, które podjęliśmy, przełożyliśmy, pozbieraliśmy te kości, przełożyliśmy te kości do pojemników. Mamy ciekawe efekty już tego, co się nam udało tutaj znaleźć, bo spodziewaliśmy się, że będą szczątki dwóch żon, a tych osób, które tam są pochowane, jest więcej.
1: Mówił Robert Jędrzejczak, dyrektor Zamku Muzeum Opalińskich w Sierakowie. Specjalistyczne badania mają pomóc w identyfikacji znalezionych szczątków.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Uchwalono ją po to, aby uporządkować w Rzeczypospolitej rzeczywistość polityczną i społeczną. O znaczeniu Konstytucji 3 maja z historyczką z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Katarzyną Kuras rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Od czego to się wszystko zaczęło? Po co ta konstytucja była?
4: Po co był 3 maja 1791 roku? Po to, żeby uporządkować rzeczywistość polityczną i społeczną i rozwiązać różne problemy, które nagromadziły się w Rzeczypospolitej. Myślę, że od początku w monarchii elekcyjnej, więc od roku 1573. Szlachta, czyli naród panujący, bardzo długo nie godziła się ze zmianami. W zasadzie dopiero czasy stanisławowskie, rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego te zmiany przyniosły. Wcześniej w XVII, w XVIII wieku wprowadzenie jakichkolwiek zmian było rzeczą trudną, dlatego że szlachta uważała, że nie trzeba tworzyć nowych praw, lecz należy wrócić do tego, co było, gdyż to, co było, jest rzeczywistością idealną i tylko i wyłącznie odświeżenie przyszłości może przynieść dobre i poprawne funkcjonowanie teraźniejszości. Ten klimat faktycznie zmienia się w XVIII wieku, trochę w czasach saskich, trochę w czasach stanisławowskich i Konstytucja 3 maja jest owocem tych zmian. Tu trzeba mieć świadomość tego, że ona nie rodzi się nagle, lecz jest finalnym efektem bardzo długiej drogi, która prowadzi do 3 maja.
3: Powiedzmy o tym, co ta konstytucja zmieniała, no bo zmienia monarchię, porządkuje sprawę chłopów. Co tam jeszcze się znalazło?
4: Ta konstytucja przede wszystkim przedefiniowuje władzę, czy w ogóle definiuje władzę. Sama idea konstytucji, taki pomysł tworzenia ustawy zasadniczej jest nowy. Po raz pierwszy został wprowadzony w życie w Stanach Zjednoczonych w roku 1787, więc konstytucja z roku 1791 nawiązuje właśnie do takiego pomysłu, żeby całość spraw politycznych i społecznych opisać w ogólnej ustawie zasadniczej. Myślę, że ta konstytucja jest ważna z dwóch względów, bo ona porządkuje i na nowo ustawia władze, które zgodnie z koncepcją monteskiuszowską są podzielone na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i faktycznie, jak słusznie pan wspomniał, w tej konstytucji zawarte są pewne akcenty społeczne, czyli uwzględniono nie tylko naród panujący, ograniczony w konstytucji do szlachty posiadającej, posesjonatów, ale też pewne problemy mieszczan zamieszkujących miasta królewskie oraz chłopów, którzy zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu krajowego. I w tym definiowaniu władz zgodnie z zasadą trójpodziału istotne jest jeszcze to, że udało się bardzo nowocześnie i bardzo innowacyjnie opisać władzę wykonawczą, czyli władzę królewską. Właściwie taka niechęć wobec władzy wykonawczej, wobec władzy królewskiej to było coś, co wyróżniało polską szlachtę i sposób myślenia o państwie. To, że to się udało zmienić 3 maja 1791 roku, to jest absolutnie fenomenalne i świadczy o ogromnej dojrzałości naszych przodków, którzy potrafili zerwać z taką nieufnością, bardzo naturalną do osoby królewskiej. Konstytucja to zmienia. Król jest władzą wykonawczą, dysponuje strażą praw, dysponuje inicjatywą ustawodawczą. Władza ustawodawcza dostaje po prostu nowy impet do działania.
3: Skąd pomysł, ponieważ Konstytucja 3 maja wprowadza też monarchię dziedziczną?
4: Panowało takie przekonanie, że wolna elekcja się nie sprawdziła. To jest argument numer jeden, który pojawia się w ówczesnych debatach politycznych i tutaj nie trzeba było szukać zbyt głęboko, żeby znaleźć argumenty. W zasadzie jak popatrzymy na XVIII wiek, to żadna z elekcji, które wówczas miały miejsce, nie była ani elekcją wolną, ani nie świadczyła naszej niezależności. Ja nie chcę tutaj wspomnieć o tej karkołomnej elekcji Leszczyńskiego, ale przecież to jest wybór Augusta III, rozdwojona elekcja. No No czy jednak wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego z tym mało dyskretnym wsparciem rosyjskim, to nie były wolne elekcje, tak? Więc panowało pewne przekonanie, że wolna elekcja jest tą kartą, którą można rozegrać. Ale dlaczego zrezygnowano z wolnej elekcji? Tutaj decydujące były konkretne realia, to znaczy w realiach roku 1799

0: 91. Nawet zmieniona Rzeczpospolita potrzebowała wsparcia na arenie międzynarodowej. Znajdując się w tych kleszczach rosyjsko-prusko-austriackich, pojawiała się kwestia tego rodzaju, w jaki sposób zyskać jakiekolwiek poparcie na arenie międzynarodowej. No właśnie, i ofiarowanie jakiejkolwiek zagranicznej dynastii polskiego tronu wydawało się takim argumentem na rzecz zyskania wsparcia na arenie międzynarodowej.
1: Jaka dynastia miałaby rządzić Polską według Konstytucji 3 maja?
0: No to był taki pewien koncept, który nawiązywał do tradycji XVIII-wiecznej. Tutaj stawiano na dynastię saską, na dynastię Wettynów, mając nadzieję, że ówczesny elektor przejmie władzę w Rzeczypospolitej, że podejmie tę pałeczkę. Świadczyło to paradoksalnie o tym, że dynastia Wettynów pozostawiła po sobie dość dobre wspomnienia, skoro w Konstytucji decydowano się na powierzenie elektorom saskim władzy po raz kolejny. Ale też, tak jak już wspomniałam, to był też taki argument w batalii, jak umocnić polską pozycję na arenie międzynarodowej. To jest zresztą ciekawe, bo zdawano sobie przecież doskonale sprawę, że elektor nie ma syna, ale ma córkę, więc to też nie stanowiło jakiegoś tam, jakiejkolwiek przeszkody dla twórców konstytucji. No cóż, sam elektor w obliczu tego daru, który otrzymał, zachowywał się asekurancko i jakoś tak nie deklarował zbyt wyraźnie swojego poparcia, no ale to jest już realpolitik. XVIII-wieczna Rzeczpospolita jednak obraca się w kręgu takiej polityki rzeczywistej.
1: Jak wyglądała Polska w tym czasie? W jakiej była sytuacji? Oprócz oczywiście tych wspomnianych kleszczy trzech zaborców.
0: No to jest czynnik chyba najważniejszy, który decyduje o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Kuratela rosyjska, która jest rozciągnięta bardzo mocno na sprawy wewnętrzne po Sejmie Rozbiorowym z lat 1773-1775. Ciągłe ingerencje ze strony kolejnych rosyjskich posłów, rosnąca świadomość, że jesteśmy rosyjskim protektoratem. Na to wszystko nakłada się też skomplikowana sytuacja wewnętrzna. Król Stanisław August Poniatowski był oceniany ambiwalentnie i budził takie różne emocje. Sami Polacy też byli podzieleni. To znaczy tutaj właściwie nie było takiej zgody co do tego, w którą stronę kraj powinien ewoluować, dryfować. Byli zwolennicy faktycznie wzmocnienia władzy królewskiej, no ale byli też cały czas zwolennicy koncepcji republikańskich, jak Szczęsny Potoccy, którzy uważali, że Rzeczpospolita nie powinna się umacniać, ale powinna się zamieniać w taki konglomerat luźno ze sobą powiązanych państewek, województw, etc. No ale byli też ludzie, którzy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia zmian społecznych, jak chociażby ksiądz Hugo Kołłątaj czy Stanisław Staszic. Myślę, że ten komponent społeczny w czasach stanisławowskich nabiera intensywności i staje się jednym z czynników decydujących o tej potrzebie zmiany, która została ucieleśniona 3 maja 1791 roku.
1: Co się dzieje już po uchwaleniu konstytucji? No tak naprawdę do 1795 roku tam wybucha wojna, mamy konfederację. Jak to wyglądało? To już do upadku I Rzeczpospolitej.
0: Wybucha wojna. Wcześniej no, konstytucja też jest bardzo mocno krytykowana przez twórców konfederacji, późniejszej konfederacji targowickiej. Wybucha wojna polsko-rosyjska. Król Stanisław August Poniatowski przystępuje do Targowicy. W 1793 roku jest drugi rozbiór, w którym biorą udział Rosja oraz Prusy. Terytorium Rzeczypospolitej zostaje znacząco okrojone i trudno tutaj w ogóle wierzyć w to, żeby to państwo miało szansę dłużej istnieć. Konstytucja już wtedy nie obowiązuje. Trudno w ogóle mówić, żeby ona była dokumentem żywym czy jakoś tam istniejącym. Ale w 1794 roku wybucha powstanie kościuszkowskie, które w jakimś tam sensie symbolicznym jest trochę odkupieniem tych dawnych win i zmazaniem tych dawnych win. Powstanie kościuszkowskie też w bardzo rzeczywisty sposób zmienia tę podstawę narodową. Kościuszko bardzo otwarcie podchodzi do kwestii narodowych i uważa, że naród to nie jest tylko i wyłącznie szlachta, lecz o wiele szersza podstawa społeczna. Powstanie kończy się klęską w 1795 roku. Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej przynosi kres istnienia państwa polsko-litewskiego. Chwilę potem abdykuje król Stanisław August Poniatowski, ostatni nasz monarcha i w zasadzie aż do 1918 roku państwo polskie nie istnieje.
2: Usłyszał Maciej Sołtys, nasz reporter, od profesor Katarzyny Kuras, historyczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie faktów w RMF FM. A fakty o trzeciej zaczynamy od silnego pożaru fabryki drutu w Gliwicach. Z ogniem walczy już ponad 200 strażaków. Potem ważnej informacji dla kierowców z S8 w Łódzkiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Na koniec o Krakowie. Stolica Małopolski w ostatnich dniach stała się również stolicą kina. Już prawie 70 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem fabryki drutu w Gliwicach. Przypomnę, ogień pojawił się w rozebranej hali produkcyjnej i objął sąsiedni budynek. Jak informują strażacy, ogień nie rozprzestrzenia się, jednak akcja gaśnicza może potrwać do rana. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Kierowcy, uważajcie na S8 w Łódzkiem. Na odcinku Julianów-Babsk zderzyły się dwie osobówki. Lewy pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany. Tutaj również na szczęście nie ma informacji o osobach rannych. To polityczne science fiction, mówią politycy koalicji rządowej o prezydenckim pomyśle napisania nowej konstytucji do 2030 roku. Uważają, że przynajmniej do końca kadencji tego parlamentu nie ma szans na jakiekolwiek prace nad nową konstytucją. Twierdzą, że nie znajdzie się większości 2/3 głosów w Sejmie, aby zmienić obecną konstytucję z 1997 roku.
1: Ten zespół, ci doradcy zaproszeni też przecież w części polityce, pokazują, że to bardziej chyba chodzi jednak o budowanie zaplecza politycznego dla Karola Nawrockiego.
0: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei politycy obecnej opozycji chwalą pomysł Karola Nawrockiego. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości cieszy się, że do Rady Nowej Konstytucji zostali zaproszeni ludzie z różnych środowisk.
2: Jeżeli mówimy o konstytucji, to tutaj powinniśmy nad tym pracować szeroko, nie tylko i wyłącznie jednopartyjnie.
0: A ja przypomnę, że w skład nowej rady przy prezydencie mają też zostać powołani parlamentarzyści ze wszystkich klubów i kół poselskich. Trzęsienie ziemi w londyńskiej policji. W ciągu zaledwie tygodnia od uruchomienia systemu opartego na sztucznej inteligencji wszczęto wewnętrzne dochodzenia wobec kilkudziesięciu funkcjonariuszy Scotland Yard. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Algorytm, który został zastosowany przez dowództwo Scotland Yardu, nie zna pojęcia lojalności zawodowej ani zmowy milczenia. System z ogromną prędkością przeanalizował raporty z interwencji, rejestry finansowe, a nawet komunikację służbową tysięcy policjantów. W ten sposób wyszukał schematy, które dla ludzkiego oka były dotąd nieuchwytne. Na przykład powiązań z grupami przestępczymi, niewyjaśnionych przepływów pieniędzy czy podejrzanych decyzji procesowych. Związki zawodowe policjantów biją na alarm, twierdząc, że sztuczna inteligencja może działać na podstawie błędnych założeń, a setki funkcjonariuszy zostało wziętych na celownik bez możliwości natychmiastowej obrony swojego imienia.
0: Dla kochających kino Kraków w tym tygodniu był obowiązkowym miejscem do odwiedzenia, a to za sprawą festiwalu Mastercard Off Camera. Uczestników czekały spotkania z aktorami, warsztaty związane z kinem, a także projekcje filmów, w tym m.in. o erupcji w reżyserii Pita Ochsa.
4: Opowiedzieliśmy z naszej perspektywy opowieść o Warszawie w taki sposób, jak jeszcze tego nikt nie zrobił.
0: Filmów, w tym m.in. o erupcji w reżyserii Pita Ochsa.
4: Opowiedzieliśmy z naszej perspektywy opowieść o Warszawie w taki sposób, jak jeszcze tego nikt

0: Wybieramy się do laboratorium okulografii, w którym sprytne urządzenia potrafią śledzić nasz wzrok. Służą do tego specjalne czujniki rejestrujące ruchy gałek ocznych, wyjaśnia Małgorzata Plechawska-Wójcik z Politechniki Lubelskiej.
1: Mamy możliwość zobaczenia, jak dana osoba patrzyła, na przykład jak czytała tekst. Czy on spojrzał i po prostu nie przeczytał, nie zauważył, czy on w ogóle nie patrzył w to miejsce.
2: Po co komu ta wiedza?
1: Wiedzę tą wykorzystujemy w wielu aspektach, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji. Więc jeżeli użytkownik nie może długo znaleźć jakiejś opcji, jakoś mu się trudno z takiej aplikacji korzysta, to od razu wiadomo, że przecież bardzo łatwo zmieni sobie ją na inną, więc bada się te aplikacje, na przykład jeszcze przed wdrożeniem, po to, żebyśmy byli pewni, że interfejs jest tak zrealizowany, że użytkownicy będą z niego chętnie korzystać.
0: Z Małgorzatą Plechawską-Wójcik rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Życie po amputacji to zupełnie nowy rozdział. Pan Michał Wójtowicz, podopieczny fundacji Znowu w biegu, stracił nogę 2 lata temu. Przegniotła go koparka. 5 miesięcy walczyło życie i sprawność w szpitalu, ale najtrudniejsza lekcja czekała go dopiero po wyjściu z placówki.
3: W szpitalu byłem zaopatrzony, wszystko było fajnie. No i wyszedłem do domu, to zderzyłem się z taką rzeczywistością, że to, co było najprostsze, żeby na przykład przejść do kuchni, gdziekolwiek się poruszyć, no to stało się bardzo trudne. I do tego, jak trafiłem do szpitala, to miałem wagę przy wypadku na przykład tam 78 kilo, a wyszłem jak miałem 52. Więc miałem bardzo dużo problemów tam w tym szpitalu, ale się udało, jakoś dźwigło się to, bo organizm silny, młody, no to jakoś w miarę. No i jak wróciłem do domu, no to tak jak mówię, zderzenie z tym wszystkim, no i oczywiście załamanie trochę psychiczne, bo małe dzieci, wtedy miała moja córka 2,5 roku, no i mam też syna niepełnosprawnego, który nie mówi, nieodpieluchowany jest, no i też wymagała opieki cały czas 24, no i tak naprawdę to z żoną robiliśmy taką wymianę, co ona do pracy, to ja do pracy, no to ktoś się musiał nim cały czas zajmować, no nie? No i wtedy jak ja byłem w tym szpitalu, no to on też tak odczuł, że nie ma taty, no nie? No też to takie było trochę smutne, ale jak już wróciłem, no to pierwszy dzień, jak weszłem właśnie na górę do domu, no to dziecko, które nie mówi, widać było na nim taki uśmiech, że się aż ucieszył. A córka troszeczkę się bała, bo nie wiedziała, co jest grane, bo dawno nie widziała mnie. Zaczęła mówić dopiero do mnie tata przez telefon w szpitalu jakby, no nie, no to... Ale się przyzwyczaiła, no i teraz jest super. No ale wracając do początków, no to tak jak mówię, bardzo ciężko było się w ogóle ogarnąć. Żona mi bardzo dużo pomogła w tych początkach, no i oczywiście zostawiłem tak jakby sam z tym od strony rodziny mojej, bo moja rodzina się odwróciła troszeczkę ode mnie. Troszeczkę. No zostawiła mnie z tym samym, ale za to rodzina żony pomagała mi bardzo i za to jestem wdzięczny do końca życia. Moja żona stwierdziła, że coś musimy znaleźć, żeby się rehabilitować. Mi oczywiście się nie chciało nigdzie nic, bo tylko leżenie, ale widziała, że zaczynam wpadać może nie w depresję, tylko takie zastanie, żeby, bo nie chciało się nic. No i znalazła właśnie tą fundację Znowu w biegu. Jak tam trafiłem, no to na początku oczywiście bez protezy, bo jeszcze nie miałem. I zaczęli ze mną ćwiczyć, poznawałem innych ludzi, bez nóg, bez rąk. Każdy miał jakąś inną historię. No i zauważyłem, że starsze osoby nawet, które mają 60 lat, była taka pani, co miała nawet prawie 70, i ona się uczy chodzić o protezie i ćwiczy i wszystko, to dlaczego ja bym tego nie dał rady? No i tak trochę taki dzwonek się zaświecił, że trzeba coś działać, no nie? No i
4: Wydaje mi się, że dla młodego mężczyzny to jest tym trudniejsze doświadczenie, że pewnie zwłaszcza jako ojciec, jako mąż, no to pan był tą taką siłą i fizycznie, i psychicznie tej rodziny.
3: Dokładnie, bo ja byłem jako pracownik fizyczny, więc zawsze energii, dużo siły, wszystkiego, wszystko się dało zrobić i nie było problemu, no nie? Zawsze był czas na wszystko a to właśnie jak trafiłem do Znowu w biegu, no to tam mi pomogli wyćwiczyć prawą nogę bardzo dobrze, jeszcze przed oprotezowaniem, i to jest bardzo ważne i to każdemu mogę doradzić, żeby nawet jeśli nie ma ktoś protezy, to żeby ćwiczył tą nogę, którą ma sprawną, tak można powiedzieć, do granic wytrzymałości, ile się da. Bo jeśli ta noga jest wzmocniona dobrze, tak samo brzuch, bo to jest bardzo ważne przy tym, brzuch, noga i pośladki, to przy założeniu protezy w sierpniu 2025, jak mi ubrali, to po prostu poszłem. O jednej ręce i przy ten, ale poszłem. I mam te filmy, pan, który robił mi protezy, powiedział, żebym się zatrzymał.

0: to jest niemożliwe, no nie? No i na drugi dzień już chodziłem po polu, tylko że miałem kulę, żeby w razie, bo jakbym się potknął czy coś. I mi było spoko, nie?
1: Czuł się pan jak sportowiec szykujący się do maratonu?
0: Nie lubię maratończyków i biegów, to od razu mówię, ale poczułem się, że jest szansa wrócić może nie do 100% sprawności, ale do takiego, że moim celem było... Dzieci są moim celem. O, może tak. Bo żeby syna na przykład wynieść na trzecie piętro, który waży 26 kilo, jak nie będzie chciał iść po schodach, a ja bez nogi, o kulach bym nie dał rady tego zrobić. A w tym momencie, na tym etapie, co jest dziś, normalnie go biorę na ręce.
1: Daje pan radę to zrobić?
0: Muszę. Choćby mnie bolało, muszę wyjść z nim. On jest najważniejszy. No nie?
1: No tak. No. To nie takie proste.
0: No, ale wracając do oprotezowania, no to, tak jak mówię, ćwiczenia i przygotowanie kikuta, najważniejsze, nie? Czyli pielęgnacja, masaże, tak jak ja mam wszędzie, bo mam cały kikut w bliznach, to musiałem bardzo często jeździć na masaże tych blizn, rozciąganie i dużo mnie to kosztowało, ale przez to teraz, jak chodzę, to już nie odczuwam bólu. Tak wcześniej, no to rzeczywiście, bo ten ucisk, to musi się przyzwyczaić ciało. Dwa, głowa musi wyłączyć to, że to jest twoja noga, no nie? I musisz ją obciążyć, bo człowiek chce szybko uciec. Mózg chce uciec na prawą stronę, tak jak ja nie mam lewej nogi, no to uciekam szybko na prawą, a to jest zgubne, bo trzeba tak, jakby się szło normalnie. Choć jest czasem ból, bo rzeczywiście, bo jak już przeciąży się nogę, no to już automatycznie już widać, że się tak bardziej utyka, no nie? Ale...
1: Inaczej pan postrzega teraz życie i w ogóle sprawność, możliwość chodzenia, możliwość jeżdżenia niż przed wypadkiem?
0: No trochę gorzej jest, no bo jak jest swoja noga, no to zawsze to lepiej, no nie?
1: Wiadomo, ale chodzi mi o to, o możliwość, o szansę, o to, że ile to znaczy dla człowieka móc samemu przejść z punktu A do B?
0: To jest bardzo dużo. To jest, nie da się tego określić słowami. Jeśli ktoś utracił nogę, czy to tak ja w wypadku, czy tu pani w chorobie, to jeśli ktoś jest uziemiony i nagle dostaje szansę, że on może iść do sklepu i kupić sobie wodę, czy na przykład iść na spacer z dzieckiem, to wszystko inne po prostu zostaje z tyłu i wychodzisz na pole i wszystko to możesz iść i dotknąć. No i to jest super, nie? Dla mnie było najważniejsze mieć wolne ręce. Żeby przytrzymać syna, czy tam córkę wziąć na ręce. Idąc do kościoła, ona chce iść na ręce do taty, jak miałem kulę, to nie byłem w stanie. A teraz stoję, trzymam ją na rękach i jest super, nie? I to są takie chwile, które kiedyś nie miałyby w ogóle żadnego znaczenia. A teraz taka mała rzecz, a bardzo cieszy.
1: A jak to jest z poczuciem i własnej wartości, i poczuciem siebie jako atrakcyjnego człowieka?
0: Dla mnie nie ma znaczenia, bo ja prezentuję to, bo to jest moja sztuka, że ogarnąłem to i mogę chodzić i czy ktoś się patrzy, czy tak, dzieci przeważnie, bo jak odprowadzam swoje dzieci do przedszkola, to zawsze z uśmiechem, mama, patrz, on nie ma nogi, albo co to za noga? No nie, no to zawsze tam coś żartem jakaś bioniczna mówi albo coś takiego, ten nie, no to ja to przyjmuję bardziej na wesoło i nie interesuje mi opinia innych, o, może tak to powiem, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, jakby ktoś wszedł w czyjeś buty tego dnia, chociaż na 24 godziny.
2: Cała historia Michała Wójtowicza i innych osób po amputacjach jest na rmf24.pl. Polecamy artykuł Marleny Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: mówię, że cię.
1: Dżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.

0: na zegarach zaraz wybije czwarta, a to oznacza na czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Iran grozi Stanom Zjednoczonym. Chodzi o zapowiedź amerykańskiej pomocy dla statków uwięzionych w cieśnie Ormuz. Tym otwieramy fakty, później o problemach mieszkańców wokół jednej z kluczowych arterii drogowych w Szanowie. Kluczowej, choć nieczynnej, od prawie roku. Sprawdzimy też, jak bawiliście się na majówkowej akcji RMF FM. Odwiedziliśmy Was, naszych słuchaczy. Iran uzna każdą ingerencję Stanów Zjednoczonych w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu. To odpowiedź Teheranu na słowa Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zapowiedział pomoc statkom, które utknęły w cieśninie, pomoc w jej bezpiecznym przepłynięciu. Jakakolwiek ingerencja Stanów Zjednoczonych będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni, mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ebrahim Azizi. Amerykańska operacja Projekt Wolność ma ruszyć dzisiaj. Tragedia w Czarnocinie w powiecie kazimierskim w Świętokrzyskiem. Mężczyzna zatruł się czadem. Mimo akcji ratowników nie udało się go uratować.
1: W przechowalni warzyw Zasła był mężczyzna w wieku około 60 lat. Po przybyciu służby wdrożyły resuscytację krążeniową oddechową u mężczyzny wyciągniętego z przechowalni warzyw. Po sprawdzeniu pomieszczenia przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono dużą ilość czadu, 1500 ppm tlenku węgla. Przypomnę, silnie toksycznego gazu, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Niestety w tym przypadku zebrał on tragiczne żniwo życia mężczyzny. Nie udało się uratować.
0: Informował starszy kapitan Marcin Bajur z Kieleckiej Straży Pożarnej. Samorząd Chorzowa rozważa wcześniejsze dopuszczenie ruchu pod zamkniętą estakadą, czyli częścią Krajowej 79. Estakada jest wyłączona z użytku już prawie rok. Przed zamknięciem była kluczowym połączeniem drogowym między Bytomiem a Katowicami. Mimo złego stanu technicznego, ostatnia ekspertyza pozwala na jej warunkowe użytkowanie. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Chodzi o otwarcie przejść i przejazdów pod estakadą dla pieszych, samochodów i tramwajów. Miejski Zarząd Ulicy Mostów zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z pytaniem, czy jest to możliwe jeszcze przed wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych. Miasto poinformowało, że 5 maja rozpocznie się zabezpieczanie i naprawa odpadających elementów betonowych konstrukcji nośnej estakady, a spółka Tramwaje Śląskie sprawdza stan szyn i trakcji i przygotowuje się do wznowienia ruchu tramwajowego pod estakadą. Przypomnę, że z ostatniej ekspertyzy wynika, iż również ruch na estakadzie będzie możliwy w ograniczonym zakresie po wykonaniu niezbędnych napraw i przy stałym monitoringu. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo.
0: Koniec majówki to równocześnie koniec naszej majówkowej akcji Żółta Ławeczka RMF FM. Przez 3 dni odwiedzaliśmy Wasze miasta i miasteczka, żeby na ławeczce przed sklepem z Wami rozmawiać i świetnie się bawić. Finał akcji odbył się w Brzuzach Małych na Mazowszu.
3: My się bawimy tutaj całą majówkę już. A takie zakończenie, takie zaskoczenie, mistrzostwo świata. Nie wiem, czy ja pamiętam lepszy finisz w ogóle. Ten jest po prostu super.
4: Radio nie widać, ale we wszyscy macie na sobie żółte fartuszki RMF.
5: Idealne na grilla.
4: Ale rozumiem, że w kuchni będą używane, prawda?
3: Oczywiście. Efekt wow. Wszystko. I gwiazdy, i muzyka, no i radio RMF FM przede wszystkim ciągle gra. Super.
4: Lepeściaki jesteście.
0: Dziękujemy za te słowa i oczywiście przede wszystkim za to, że byliście razem z nami. A w Brzuzach Małych była z kolei nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: A będzie ona związana z kinem. Nasz reporter Paweł Konieczny podczas festiwalu Mastercard Off Camera rozmawiał z aktorką Martyną Byczkowską, znaną chociażby z roli Anieli Adamczewskiej w hitowym już serialu 1670. To ta rola spowodowała, że głos aktorki również stał się niezwykle rozpoznawalny.
7: Chyba już teraz każdy wie, z kim rozmawia.
8: Dzień dobry. Nie, zaskoczyłeś mnie tym, że to mówisz. Ja jakoś tak nie myślałam nigdy o tym, bez żadnej kokieterii. Dzień dobry. Nie, zaskoczyłeś mnie tym, że to mówisz. Ja jakoś tak nie... nie

0: jak studiowałam, to tak uświadamiałam sobie, że ten głos mnie tak koi, bo go znam.
1: Twój głos też pewnie koi tych, którzy lubią serial 1670, ale też tych, którzy obejrzeli film LARP, który, no, trzeba przyznać, jest taką ciekawą polską komedią, taką delikatną polską komedią, ale także z przesłaniem.
0: Tak, ja się zgodzę z tym, że ta delikatność, jakaś czułość w tym filmie, która rezonuje, dla mnie jest wartością dodatnią i połączona z takim poczuciem humoru. Ja to nazywam taką miłością Kordiana Kądzieli, reżysera, do Polski, tej takiej trochę z poprzednich lat, przed tym konsumpcjonizmem, czyli te stare szyldy i to wszystko, czego Kordian szuka w małych miasteczkach. On ma nawet takie konto na Instagramie, gdzie czuć tą miłość do tej Polski małomiasteczkowej, to mam wrażenie, że ona się też tu w tym LARP-ie przebija.
1: A ty kiedykolwiek brałaś udział w takim LARP-ie, albo słyszałaś, ktoś z twoich znajomych brał udział?
0: Nie, jedyne co to mąż przyjaciółki mojej mamy. Pamiętam właśnie już od dzieciństwa, że on wojował właśnie z mieczem i brał udział w rekonstrukcjach takich wojennych na koniu, także, a ja sama zawsze powtarzam, że moją formą LARP-a było po prostu odgrywanie scenek z bratem i z moją przyjaciółką, gdzie, i nie tylko zresztą, z klasą w podstawówce, gdzie mieliśmy już ten dostęp do kamery i kręciliśmy jakieś swoje filmy i montowałam je potem, i to był nasz LARP, odgrywanie amerykańskich problemów takich, w sensie filmów, które niosły ze sobą takie dorosłe problemy, a my je odtwarzaliśmy jako dzieci.
1: A propos tego filmu, bo tam mamy problemy też młodzieży, mamy problemy dzieci, problemy też w dorastaniu. Czy ty też utożsamiałeś się w jakiś sposób z tą bohaterką, którą nam przedstawiasz w tym filmie? Czy też znasz kogoś lub miałaś kogoś, komu chciałaś w jakiś sposób oddać hołd, nawet grając tę rolę?
0: Myślałam o tym, nawet raz gdzieś padło jakieś takie pytanie, czy kiedyś miałam jakieś doświadczenie z bullyingiem. A ja sobie pomyślałam, bo moja przyjaciółka tak mi to uświadomiła, że samo nawet nazywanie tego bullyingiem z angielszczyzny, czyli zamiast nazwać to po polsku, to już odbiera temu, że staje się to jakieś takie bardziej, nie wiem, cool, używając angielskiego, a tak naprawdę mamy na to polskie słowo znęcanie się. I pamiętam, że bo zawsze jest jakaś ofiara w klasie, zawsze jest ta osoba, która gdzieś na pewnym etapie czegoś takiego doświadcza, i myślałam o tym w trakcie kręcenia tego filmu, ile ja miałam takich koleżanek lub kolegów, lub sama gdzieś tam miałam z tym styczność, że jest to tak ważne, żeby wtedy coś z tym zrobić i żeby były te osoby w klasie, które zareagują, które coś z tym zrobią, a jeżeli to jesteś ty, to żebyś znalazł jakieś wsparcie. I myślę o tych osobach, bo pamiętam je i samej mi było też ciężko, jak ktoś tam chciał mnie wtrącić w rolę ofiary, i to nigdy nie jest łatwe, ale każdemu, kto tego doświadczył, życzę jak najlepiej, żeby po prostu jakoś z tym walczyć. Są od tego psychologowie w szkołach, są nauczyciele, są rodzice, żeby coś z tym zawsze robić.
1: Pytam, bo właśnie oboje jesteśmy z czasów urodzeni przed 2000 rokiem. Co prawda troszeczkę lat nas dzieli jeszcze w tej kwestii. Natomiast takie sytuacje w szkole, takie sytuacje jak pokazane w tym filmie, zdarzało się w moich czasach przynajmniej nagminnie.
0: Właśnie coś za coś, bo teraz jak rozmawiałam z tatą moim, który jest nauczycielem, to mówił mi, że teraz często korytarz wygląda tak, że jest cichy, bo wszystkie dzieci siedzą w telefonie, i mój tata jakkolwiek nie narzekał na ten okrutny hałas w przerwie, to czasami z sentymentu miał ochotę tak szturchnąć te dzieci i powiedzieć im, możecie
1: być,
0: bądźcie głośniej, macie przerwę, macie prawo teraz nareszcie po lekcji coś zrobić. Ja uważam, że obie strony po prostu są na swój sposób tragiczne, ale tak jak mówisz, to ja wspominam podstawówkę, gimnazjum, liceum jako dżunglę. To jest taki rodzaj przetrwania. Ktoś to zresztą ostatnio powiedział, chyba raper Słoń. Taka była śmieszny taki viral powstał, że

0: Masz, ja tego pewnie to sparafrazuję, ale masz po, nie wiem, 15 lat, buzują w tobie hormony, ktoś ci każe wstawać o 6 rano, uczyć się biologii, fizyki, chemii, czy tam, no może masz, może jeszcze takich przedmiotów nie masz wszystkich, ale i jesteś zderzony z małą klasą, małym pomieszczeniem, w którym jest 20 innych osób, które tak samo jak ty nie potrafią sobie jeszcze radzić z emocjami, nie wiedzą kim są. Proszę, zaczynaj. I że ten etap w życiu wydaje mi się, że jest naprawdę trudny i nie wiem, czy bym chciała do niego wrócić, ale on niesie ze sobą też na pewno jakieś pozytywne momenty, może nie dla wszystkich. I trzeba się jakoś nauczyć w tej dżungli funkcjonować. W LARP-ie gdzieś jest też trochę o tym.
1: W dżungli show biznesu ty już zdążyłaś się zadomowić, już umiesz funkcjonować?
0: Nie wiem, czy da się zadomowić w dżungli biznesu. Myślę, że bardziej da się do tego po prostu zdystansować i nie traktować tego tak na serio. To znaczy gdzieś czuję, że to cały ten blichtr i ten świat show biznesu, jeżeli się potraktuje za poważnie, to on cię też potraktuje zbyt poważnie i może się to źle skończyć. Ale on ma też swoje pozytywne strony. To tak jak właśnie mówimy o szkole, to tutaj też jak żyjesz w tym show biznesie w zgodzie ze sobą, w biznesie, bo show biznes to może też jest trochę co innego, no to on też ci daje jakiś rodzaj głosu, który możesz na różny sposób wykorzystać i jest to nęcące i myślę, że teraz ta akcja też właśnie Piotrka, która nie miała miejsca, jakoś czuję, że daje taki rodzaj komunikatu, że ten internet i świat, w którym żyjemy, niesamowite mamy narzędzia i pytanie, co z tym chcemy zrobić.
1: To pójdzie w dobrą stronę, myślisz? Zrobimy coś dobrego z tym?
0: Właśnie ja nie chcę być wróżbitą, nie jestem znawcą, ale część optymistyczna mnie mówi, że jak w Star Warsach, dobro zwycięży a czasami czuję, że to przejście na tą złą stronę mocy świata jest też namacalne, jest blisko i nie chcę zabrzmieć pesymistycznie, ale internet po prostu jest anarchistyczny i chyba dowiadujemy się, że jakkolwiek chcieliśmy wierzyć, że moglibyśmy żyć wszyscy na równi, bez załóżmy kogoś, kto nami rządzi. Internet trochę tak funkcjonuje, że jesteśmy tam wszyscy, każdy może się wypowiedzieć.
1: Każdy jest znawcą.
0: Dokładnie i myślę, że to zaczynamy odczuwać negatywnie, że to nie działa i śmieję się, że zaraz pojawi się sądownictwo i policja w internecie, żeby jakoś nad tym rozporządzać, więc nie wiem do czego to doprowadzi, ale chciałabym, żeby ten Anakin przeszedł na dobrą stronę mocy, a nie złą.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o ciebie. Może to tak HR-owo zabrzmi, ale gdzie widzisz się, no powiem teraz, w moim wieku, czyli dokładnie za 10 lat na przykład?
0: Chciałabym to wiedzieć. Chciałabym móc spojrzeć wtedy sobie w lustro i powiedzieć, że nie wstydzić się spojrzeć w lustro albo nie czuć się zażenowaną. To chyba tylko takie coś mam, że to też jakoś mi przypomina, to są takie wartości, które ja wyniosłam z domu, że jak mój tata mówił mi, jak go pytali, jak był mały, kim chce zostać, to Piotrem, mówił, że Piotrem Byczkowskim, ale właśnie że chciałby być sobą, pozostać sobą i ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co mu chodziło, że nie chciałabym zobaczyć kogoś innego, bo zaczęłam udawać jakąś inną osobę, którą nie jestem. Więc chyba to jest jakiś taki mój wyznacznik.
2: A cała rozmowa Pawła Koniecznego z Martyną Byczkowską jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach opanowany. To jednak jeszcze nie koniec akcji. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Dziennikarza odznaczono orderem Orła Białego. W faktach również o technologii, która podgląda to, na co w danej chwili patrzymy. Strażakom udało się opanować pożar nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach. Przypomnę, ogień pojawił się na terenie rozebranej hali produkcyjnej. Nad miastem unosiły się głęby gęstego, czarnego dymu.
1: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
0: Relacjonował starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków. Na miejscu wciąż jest ponad 60 zastępów straży pożarnej. Gaszenie pożarów wciąż trwa. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Podziękował mu za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, podała w nocy kancelaria prezydenta na portalu X. Przypomnę, wczoraj dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, uwolniony kilka dni temu z kolonii karnej, został odznaczony orderem Orła Białego.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem, Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, mówi z kolei kanclerz Friedrich Merz. Zaznaczył, że zapowiedź wycofania części amerykańskich żołnierzy z jego kraju od dawna była przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA. Jest kontyngent amerykańskich żołnierzy, który rozmieścił w Europie Joe Biden. O ich wycofaniu rozmawia się już od dłuższego czasu, wyjaśnił Merz. Przypomnę, w piątek Pentagon ogłosił, że wycofa 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzję w tej sprawie ogłoszono po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem, choć według resortu obrony USA to wynik wewnętrznych analiz.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Miłośnicy komedii romantycznych, teraz ważna informacja dla Was. Na aukcję w Wielkiej Brytanii trafi wyjątkowy eksponat. To drzwi, przed którymi w filmie To właśnie miłość rozegrała się scena wyjątkowego wyznania. Motywy licytacji są jednak nieco mniej romantyczne, o czym nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
4: Kto z nas nie pamięta tej sceny? Zimowy wieczór w Notting Hill, ciche dźwięki kolędy i białe, niepozorne drzwi, przed którymi staje mężczyzna zakochany w żonie przyjaciela. W ręku ma kartonowe plansze z wyznaniem miłosnym. To wzruszający moment w historii brytyjskiej kinematografii, ale nie dla właściciela domu, przed którym nakręcono tę scenę. Od lat boryka się on z tłumami turystów, którzy koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie przed białymi drzwiami. Stąd pomysł demontażu legendy i jej licytacji. Ten kawałek filmowej historii może osiągnąć cenę nawet 5000 funtów. Nie ma natomiast pewności, że po zakończeniu aukcji zakończą się także pielgrzymki odwiedzające niepozorną uliczkę w zachodniej dzielnicy Londynu.
0: A licytację słynnych drzwi zaplanowano na czwartek. W faktach na koniec ponownie zaglądamy do pracowni okulografii w Lublinie. Inżynierowie z Politechniki Lubelskiej sprawdzają tam, na co patrzymy. Specjalne urządzenia śledzą ruchy gałek ocznych. To przydaje się twórcom aplikacji na przykład na telefony, ale efekt tej techniki możemy odczuć także podczas robienia zakupów.
5: O takie okulary mobilne zakłada się użytkownikowi.
6: Okulary z kablem USB.
5: Tak, kablem USB i kamerką tutaj. Kamerka na podczerwień i kamera sceny też jest. I my wiemy, które elementy na półce ściągają uwagę, gdzie patrzę, a gdzie w ogóle nie patrzę.
6: Sklepy wiedzą, gdzie patrzę.
5: Zgadza się. Tak, jak najbardziej. To jest taka praktyka.
6: Ustawienie towarów w sklepach nie jest przypadkowe.
5: Zdecydowanie tak. Dużo pracy i dużo uwagi sklepy wkładają w to, żeby pozycjonować właściwie te produkty, które mają być wypozycjonowane.
0: Tłumaczyła Małgorzata Plechawska-Wójcik z Politechniki Lubelskiej, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A na fakty o poranku zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.

0: Jest 5:30 na zegarze. Tomasz Wryński, zapraszam na Fakty RMF FM. A na początek Dolny Śląski, autostrada A4 na wysokości krzyżowej, kolizja dwóch aut, są duże utrudnienia o poranku. W Faktach również morze flag na krakowskich Błoniach. Tak świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej.
1: Czekam na tą jedyną dla siebie.
2: Która flaga, Marcel?
3: Tamta.
2: Tamta? Flaga Polski, tak?
4: Flaga Polski.
3: Tak.
0: A dziś już poniedziałek, 4 maja, zaczynamy poranne Fakty RMF FM. Dwa samochody zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Prawdziwe morze flag trafiło w ręce krakowian i turystów w minioną sobotę. Razem z miastem Kraków świętowaliśmy na Błoniach Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Chcemy zobaczyć, jak wygląda nasza piękna Polska w takim wydaniu.
1: Czekam na tą jedyną dla siebie.
2: Która flaga, Marcel?
3: Tamta.
2: Tamta? Flaga Polski, tak?
4: Flaga Polski.
3: Tak.
6: Dzień dobry, witam cały Kraków!
7: Proszę Państwa, na scenie Doda, to hymn.
8: Jeszcze Polska nie zna.
9: Hymn, podniosła chwila?
10: Tak, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Bardzo fajnie, że wiele młodych ludzi, tak jak my,
11: Doda,
10: interesuje się faktycznie tym, więc kultywujmy to.
11: Flag.
9: Macie flagę?
10: Mamy, mamy.
9: Udało się, straszny tłum.
10: Jest dużo więcej ludzi niż się spodziewałem, szczerze mówiąc.
12: Akurat na majówkę do Krakowa, akurat się trafiło, że słuchamy codziennie rano RMF-ki, jak jadę do pracy. I właśnie słyszałam, że będzie Doda i przy okazji przyszliśmy.
0: Na Błoniach w Krakowie był reporter RMF FM Maciej Sołtys. To są poranne Fakty RMF FM w poniedziałek 4 maja. Bardzo ważny dzień dla wielu młodych ludzi. Rozpoczynają się matury. Dziś pisemny język polski. My będziemy przeglądać się, jak przebiega egzamin. Sprawdzimy również, jak wy wspominacie swoje egzaminy.
13: Miałam tyle tych ściąg, że jak wyszłam, później poszliśmy do kawiarni, to mi się aż sypały te ściągi.
0: O poranku zapraszamy też na nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Tuż po 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. 8:00 rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastalerkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejne fakty już o 6:00. Zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF24. Już dziś od 7.

0: Podam? Pora na fakty, oczywiście, że tak.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Nowa konstytucja na horyzoncie.
3: Prezydent wyznaczył cel na 2030 rok i stworzył zespół, który ma pracować nad nową ustawą zasadniczą.
2: Pijany sternik z zarzutami po tragedii na Jeziorze Salińskim w Pomorskiem.
3: Zginęły dwie osoby.
2: A w Gliwicach dogaszanie pożaru nieczynnej fabryki.
3: Jest szósta, za 3 godziny matura.
2: Język polski na dzień dobry.
3: Prezydent chce nowej konstytucji, która ma powstać do 2030 roku.
2: Karol Nawrocki powołał w tym celu specjalną radę.
3: Zasiądą w niej m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, związani kiedyś z PiS Marek Jurek i profesor Ryszard Legutko.
2: Ale także była minister sprawiedliwości w rządzie SLD Barbara Piwnik, czy były marszałek Sejmu z PSL Józef Zych.
3: W faktach o poranku nasz dziennikarz Michał Radkowski. Dlaczego prezydent chce zmienić konstytucję?
4: Bo aktualna, ta z 97 roku, zdaniem Karola Nawrockiego, dziś trąci myszką i nie sprawdza się przy mocno spolaryzowanej scenie politycznej. Stąd apel prezydenta, aby stworzyć, jak to określił, konstytucję nowej generacji roku 2030.
5: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
4: Tym mają zająć się zaproszeni przez prezydenta eksperci, prawnicy, konstytucjonaliści, ale też parlamentarzyści ze wszystkich klubów i kół poselskich. Premier Donald Tusk krytykuje pomysł zmiany konstytucji.
6: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
4: Szef rządu dodaje, że i tak do końca tej kadencji Sejmu nie ma szans na zmianę konstytucji.
3: 3 lata w więzieniu może spędzić mężczyzna sterujący łodzią, która w piątkowy wieczór wywróciła się na Jeziorze Salińskim na Pomorzu.
2: W tragicznym wypadku zginęły 2 osoby. Mężczyzna był pijany. W porannych faktach teraz nasz reporter Michał Krasonia.
3: Michale, jaki zarzut usłyszał 33-latek?
7: Sterowania łodzią w stanie nietrzeźwości. Przesłuchanie mężczyzny było możliwe dopiero wczoraj. W chwili zatrzymania w sobotę rano miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i przez cały dzień trzeźwiał w policyjnym areszcie. Dopiero w niedzielę po południu został doprowadzony do prokuratora,
8: który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
7: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, w piątek wieczorem na Jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, w wyniku czego życie straciła kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat.
2: Trwa dogaszanie pożaru nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach.
3: Doszczętnie spłonęły tam 2 hale. Na miejscu wciąż pracuje 60 zastępów straży pożarnej.
2: Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa przeszukanie gruzowiska, aby ugasić każde zarzewie ognia, przekazał rzecznik gliwickich strażaków, starszy kapitan Damian Dudek.
3: Po 54 latach Puchar Polski wrócił do Zabrza.
2: Wczoraj na swoim stadionie przy ulicy Roosevelta piłkarze Górnika Zabrze spotkali się ze swoimi wiernymi kibicami.
3: Fani dziękowali zawodnikom za zwycięstwo i emocje.
9: Moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
10: Nawet tego pucharu, patrząc na pana, to ostatniego to pan nie pamięta.
11: Nie. To było 54 lata temu.
10: A pan ma?
11: 21.
12: No wielki sukces. Bardzo długo czekaliśmy na to, prawda?
13: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy.
2: Wielką fetę na stadionie Górnika Zabrze obserwowała Anna Kropaczek.
14: Matura faktach RMF FM.
3: Już za 3 godziny rozpoczynają się matury na pierwszy ogień, pisemny język polski.
2: No, dzisiaj ściąganie na egzaminie dojrzałości wydaje się niemal niemożliwe, ale ci, którzy matury mają dawno już za sobą, wspominają, że kiedyś ściągi w maskotkach, kanapkach i toaletach były na porządku dziennym.
15: Gdzieś tutaj pod spódnicę, bo to kiedyś były te spódnice i pończochy.
16: I później się tam sięgało w czasie egzaminu.
15: Tak. Miałam tyle tych ściąg, że jak wyszłam, później poszliśmy do kawiarni, to mi się aż sypały te ściągi.
17: Ja mówię, przepraszam pani, coś wypadło. Sypały.
16: Ale czy te ściągi były skuteczne? Udało się zdać egzamin?
15: No tak.
17: Bardzo skuteczne, dlatego że przy sporządzaniu tych ściąg następuje powtórzenie całego materiału.
16: A panowie?
17: Panowie mieli takie skalki techniczne, taką lornetkę tak zwaną, czyli dwie takie rolki zwinięte z gumką i przekręcając to po prostu tak jak na ekranie przesuwały się te wszystkie wzory.
3: Tegorocznym, tak jest. Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia.
2: A na wasze wspomnienia maturalne czekamy pod adresem fakty@rmf.fm.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: No już jest milej o poranku niż jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu.
20: Benz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: No już jest milej

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z...
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu busa z lawetą na autostradzie A4 w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.
2: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia, wprowadzono objazd przez węzeł Godzieszów.
1: W jaki sposób zapowiadane wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec wpłynie na bezpieczeństwo Polski?
2: O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka dziś wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
3: Tak, jest wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: O czym jeszcze będziecie rozmawiać?
3: O programie SAFE, bo słyszymy zapowiedź, że do końca tygodnia będzie podpisana umowa z Komisją Europejską, ale zegar tyka. Do końca maja trzeba przecież podpisać kontrakty z polskimi producentami, jeżeli chcemy korzystać tylko z naszych zakładów zbrojeniowych. Wrócimy też do słów Donalda Tuska, które padły w wywiadzie dla Financial Times. W ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować któregoś z członków sojuszu, sugerował polski premier. Co ma też znaczyć otwarcie wyrażany niepokój szefa naszego rządu o trwałość Sojuszu Północnoatlantyckiego? To są niektóre, ale nie wszystkie tematy, które poruszymy z Pawłem Zalewskim, także zapraszam.
2: A przed faktami sportowymi jeszcze wspomnienie naszej majówkowej akcji, która skradła nasze serca.
1: Przez 3 dni żółta ławeczka RMF stawała przed sklepami w małych miejscowościach, żebyśmy mogli z wami rozmawiać i dobrze się bawić.
4: Fantastycznie, to jest najpiękniejsza impreza w tym roku w brzuzach małych. Fantastyczne rozpoczęcie sezonu.
5: Zabawa jest przednia i muzyka też. Ja się poruszałam, zrobiłam sobie focie, także jestem bardzo zadowolona. Zdjęcie z królem. Moja siostra będzie mi zazdrościła, bo ona jest fanką Rancha. Jak jej pokażę te focie, będzie mi bardzo zazdrościła.
2: W rolę króla wcielił się oczywiście aktor Piotr Pręgowski.
1: A zdjęcia, focie i filmy zobaczcie w naszych social mediach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Piłkarskie trzęsienie ziemi w Częstochowie. Łukasz Tomczyk wczoraj wieczorem zwolniony z funkcji trenera Rakowa.
1: Fakty sportowe. Patryk Serwański, dzień dobry.
7: Dzień dobry. W klubowym oświadczeniu napisano, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Nie chodziło tylko i wyłącznie o wynik finału Pucharu Polski, w którym Raków przegrał z Górnikiem Zabrze. A drużynie potrzebny jest teraz nowy impuls. Tomczyk oprowadził Raków w 17 spotkaniach. Na stanowisku wytrwał nieco ponad 4 miesiące. Dziś mamy poznać nazwisko jego następcy. We Włoszech Inter mistrzem przesądził o tym zwycięstwo nad Parmą 2-0. Asystę zanotował w tym meczu Piotr Zieliński dla Mediolanu. Klubu to 21 tytuł w historii. U nas wyłoniony pierwszy spadkowicz z Ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza spada po porażce 1-5 z GKS-em Katowice. Ta drużyna z kolei nie rezygnuje z walki o europejskie puchary.
8: Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo i wykorzystaliśmy naprawdę bardzo wiele z tego, co żeśmy stworzyli. Na tym też rzecz polega. Jestem bardzo, bardzo zadowolony.
7: Komentował trener GKS-u Rafał Górak. Widmo Smatku oddaliła Pogoń Szczecin po pokonaniu 3-0 Wisły Płock bez goli w starciu Zagłębia z Krakowią. W plus idę siatkarzy. Walka o brązowy medal nadal nie rozstrzygnięta. W trzecim meczu małego finału ASEKO Resowie Rzeszów przegrywała już 0-2 z projektem Warszawa, ale wygrała w 5 setach.
9: Po 2 setach ten obraz meczu się zmienił i zaczęliśmy grać po prostu w siatkówkę. Męską, twardą, fajną. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze wrócić tutaj na Torwar i zobaczymy.
7: Podsumował atakujący ASEKO Resowi Jakub Buzki. Nierozstrzygnięta pozostaje też rywalizacja o złoto. Biorą w niej udział, przypomnę, Bogdanka Luk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie. 2-1 dla Bogdanki. Czwarte mecze dużego i małego finału w środę. Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Miami Formuły 1 dla młodego Włocha. Trzecie zwycięstwo w karierze. Podium uzupełnili Lando Norris i Oscar Piastri. Na ostatnim okrążeniu duży błąd popełnił Charles Leclerc, no i spadł z 3. na 6. miejsce.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24, mówimy wam dzień dobry majowo i maturowo. Piotr Salak, kłaniam się w naszym poranku informacyjnym. Będzie o maturach oczywiście, ale będzie też o naszym bezpieczeństwie. To już za moment. Polecam zatem i zapraszam, ale jak zazwyczaj zaczynamy oczywiście od faktów. Jest poniedziałek, 4 maja. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weliński, 7.
1: Prawie 44 miliardy euro pożyczki dla Polski na dozbrojenie.
2: W piątek podpisanie umowy w sprawie SAFE.
1: Przetarg za blisko 100 milionów złotych do unieważnienia.
2: Chodzi o system łączności Tetra dla policji i wątpliwości wokół jednego z dostawców.
1: Odliczanie do matury z języka polskiego.
2: A w faktach powrót do egzaminów sprzed lat.
3: Ściąganie było zawsze, to matura by się nie odbyła bez ściągania.
2: Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek. Zasugerował to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nasza dziennikarka w Brukseli potwierdziła tę informację i ustaliła, że uroczystość odbędzie się w Warszawie.
2: Przypomnijmy, umowa pożyczkowa SAFE otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka 6,5 miliarda euro.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
4: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji kolegium unijnych komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność po tym, jak premier Donald Tusk rozmawiał 10 dni temu na Cyprze z szefową komisji Ursulą von der Leyen i rozwiał wszystkie wątpliwości Brukseli dotyczące roli Banku Gospodarstwa Krajowego, operatora finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie trafią środki. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
1: Do tego tematu wrócimy w rozmowie już za moment.
5: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
2: Wart blisko 100 milionów złotych przetarg na szyfrowaną łączność Tetra dla policji do unieważnienia.
1: I jak dowiedział się reporter RMF FM, polskie władze poważnie rozważają taki scenariusz, a powodem ma być fakt, że jednym z dostawców została firma powiązana z chińskim producentem.
2: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie argumenty przemawiają za rozpisaniem nowego przetargu?
6: Nowe przepisy, które weszły w życie już po ogłoszeniu wyników postępowania. Nie ma pewności, czy w świetle ustawy z początku kwietnia o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także w oparciu o unijną dyrektywę z 2022 roku, dostawca i chiński producent będą uznani za firmy wysokiego ryzyka, a są takie obawy. To oznaczałoby, że pozyskany sprzęt policja musiałaby w ciągu 4 lat wycofać z użytkowania, a to znów rodziłoby zarzuty niegospodarności. Dlatego, jak się dowiedziałem, szefostwo policji chce unieważnić dotychczasowy przetarg i ogłosić nowe postępowanie, w którym zmieni się opis przedmiotu zamówienia. Ma objąć m.in. zmianę wymagań technicznych, by dostosować zamawiane systemy do aktualnych standardów bezpieczeństwa i wymagań prawnych nakładanych na podmioty publiczne. Jak usłyszałem, realizacja postępowania w obecnym kształcie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1: Zderzenie dwóch samochodów na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
2: Tworzą się korki na jezdni w kierunku Pragi, donosi nasz reporter.
1: Trzymamy kciuki, żeby dzisiaj wszyscy, no a szczególnie uczniowie, dojechali na czas, bo dzisiaj pierwszy dzień matur i pisemny język polski.
2: A jak egzamin dojrzałości wygląda przed laty, nasza reporterka Martyna Czerwińska namówiła na wspomnienia panią Halinę z Wrocławia.
3: Ściąganie było zawsze, to matura by się nie odbyła bez ściągania, szczególnie z matematyki. Przez ramię się zaglądało, on tak tam trzymał swoje zadanie.
7: Dobrze, że pokazywał, że udostępniał.
3: Na imię miał Janusz, taka moja sympatia jak gdyby szkolna, no to i on chciał mi, żeby pokazać. Żeby
7: pewnie chciał z panią na studia. A później tak, jechać gdzieś.
3: Tak, ale nasze drogi się rozminęły, ponieważ on poszedł do Poznania na prawo, a ja przyjechałam do Wrocławia, do szkoły położnej.
1: Maturzystom życzymy powodzenia.
2: Tak jest, niezależnie od tego, kto będzie przed nimi siedział.
1: Czas na rozmowę o 7 w Faktach i Radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, czy jest szansa, że żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec trafią do Polski?
8: Nie chcę o tym teraz, nie chcę tego teraz potwierdzać ani zaprzeczać. To nie jest moment na komentowanie. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Natomiast naszą intencją jest to, aby zdolności amerykańskie w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Myślę, że również tego typu sposób myślenia znajduje zrozumienie w Pentagonie.
0: A czy może pan chociaż potwierdzić, czy mamy jakiekolwiek Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem, czy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przemieszczenia tych żołnierzy z Niemiec do Polski?
8: Panie redaktorze, prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Natomiast decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
0: Paweł Zalewski, wiceminister obrony, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale polecamy oczywiście radio RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Panie ministrze, a czy pana zdaniem wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec to jest tylko pierwszy krok? Za chwilę Amerykanie też wycofają jednostki z Hiszpanii i Włoch?
8: Mam nadzieję, że nie, dlatego że po pierwsze obecność żołnierzy amerykańskich w Europie jest ważna dla stabilności i bezpieczeństwa Europy w kontekście zagrożenia rosyjskiego. Po drugie, Europa oferuje Amerykanom bazy wojskowe, które umożliwiają projekcję siły na trzy kontynenty, na Azję, Bliski Wschód oraz na Afrykę. Także myślę, że to jest kwestia trzy kontynenty na Azję, Bliski Wschód oraz na Afrykę. Także myślę, że to jest kwestia

0: znacznie więcej działań i przejmuje na siebie obowiązki obrony konwencjonalnej wobec Rosji. To wymaga zwiększenia zdolności wojskowych państw europejskich. Polska jest liderem w tym procesie. Dzisiaj to jest najważniejsze. To jest również istotne, aby przekonać Amerykanów do pozostania i utrzymania swoich, ich zdolności wojskowych.
1: Ale myśli pan, że Amerykanie dadzą się przekonać, bo sam Donald Trump mówi, że te 5000 to może być tylko pierwszy krok, to może być tylko wstęp do tego, do wycofywania sił amerykańskich ze Starego Kontynentu.
0: Zgadzam się z panem redaktorem, że dzisiaj inicjatywa leży po stronie europejskiej i bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób Europa na tę wizję NATO 3.0 odpowie. A więc jeżeli uda nam się przekonać naszych partnerów europejskich, bo Polska, powtarzam raz jeszcze, w tym względzie jest modelowym sojusznikiem w NATO. A więc jeżeli uda nam się przekonać wspólnie partnerów europejskich, aby podnieśli realnie swoje wydatki, podnieśli realnie swoje działania na rzecz zwiększenia zdolności wojskowych, wówczas uważam, że będziemy mieli poważne argumenty, by utrzymać się zdolności amerykańskie w Europie.
1: Panie ministrze, największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, ale postępujący rozpad naszego sojuszu. Musimy wszyscy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odwrócić ten katastrofalny trend. Pan zna doskonale pewnie ten wpis Donalda Tuska, bo bardzo głośno o nim. Czy to jest zapowiedź tego, że trwa proces rozpadu NATO? Tak pan rozumie słowa polskiego premiera?
0: Ja rozumiem, że NATO, że państwa europejskie NATO przez wiele, wiele lat lekceważyły zagrożenie rosyjskie i nie słuchały opinii, które przychodziły z Polski. Także nie wyciągały wniosków z działań rosyjskich, najpierw w Czeczenii, potem w Gruzji, potem wreszcie w 2014 i 2020 na Ukrainie. Dopiero 2020 rok był wstrząsem. I dzisiaj państwa europejskie NATO nie są przygotowane w odpowiedni sposób do realizacji zadań, które przewidują plany operacyjne. Dzisiaj musimy wszyscy, powtarzam raz jeszcze, dotyczy to Polski, ale Polska tutaj swoje zadania wypełnia, a więc państwa europejskie muszą radykalnie podnieść swoje zdolności obronne, aby te plany były realizowalne.
1: Ale pan mówi tak, panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo, bo pan mówi tak, jakby ten wpis był adresowany do państw europejskich. Ja mam takie wrażenie i tak też chyba był ten wpis odbierany przez większość komentatorów, jakoby był ten, to było to odniesienie przede wszystkim do administracji amerykańskiej. Pan tego tak nie odbiera?
0: Ja patrzę, panie redaktorze, na to, co jest kluczowym zadaniem Ministerstwa Obrony, a więc na przygotowanie Polski do realizacji planów operacyjnych NATO, planów obronnych. I to jest nasz główny przedmiot troski. My robimy wszystko, aby Polska była gotowa i Polska te działania podejmuje bardzo konsekwentnie i skutecznie. Natomiast widzimy, że w Europie nie do końca panuje zrozumienie, że trzeba zwiększać wydatki po to, aby modernizować siły zbrojne.
1: To teraz porozmawiamy o innym.
0: To jest z mojego punktu widzenia największy problem.
1: To teraz porozmawiamy o tym stanowisku resortu obrony, bo gdy premier mówi z kolei w wywiadzie dla Financial Times, Rosja może zaatakować sojusznika w ciągu miesięcy, a nie lat, to jest polskie stanowisko oficjalne, to jest też stanowisko resortu obrony. Na takim etapie są prace resortu obrony, że jesteśmy gotowi do odpowiedzi w przypadku ewentualnego ataku w ciągu miesięcy?
0: Premier jest szefem rządu i jest najbardziej wyraźnym i jednoznacznym interpretatorem polityki rządu. Oczywiście, że tak, ale gdyby pan redaktor zechciał głębiej wczytać się w ten wywiad, który został udzielony dla Financial Times, to tam mowa jest przede wszystkim o możliwości ataku hybrydowego na terenie wokół Morza Bałtyckiego. I wiemy o tym, że

0: Rosja do takich ataków hybrydowych się szykuje. One nie wymagają takich koncentracji sił jak pełnoskalowa wojna, chociażby prowadzona na Ukrainie. Dzisiaj do takiej wojny na dwa fronty Rosja nie jest przygotowana. Natomiast istnieje możliwość takich działań rosyjskich o charakterze hybrydowym, które mogłyby mieć efekty takie jak wojna kinetyczna, bo widzieliśmy już, co Rosjanie są w stanie zrobić na przykład na Krymie w 2014 roku.
1: A jeżeli pan mówi o wojnie kinetycznej, to znaczy, że reakcja dyplomatyczna też by była taka jak w czasie wojny kinetycznej, czyli byłby uruchomiony piąty artykuł?
0: Jeżeli mówię o działaniach hybrydowych, których konsekwencją byłyby tego typu efekty, jakie przyniosłaby wojna kinetyczna, to oczywiście, że artykuł 5 wchodzi w grę i byłby uruchomiony. A więc wracając do pana pytania, tak, Polska przygotowuje się do każdego scenariusza, również do tego scenariusza, o którym mówił pan premier Tusk.
1: Panie ministrze, to porozmawiamy w takim razie o przygotowaniach, jeśli chodzi o uzbrojenie. Czy mamy opóźnienia, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych? Czy tych opóźnień się spodziewamy? Bo mamy sprzeczne informacje na ten temat. Z jednej strony Reuters przekazuje stanowisko Waszyngtonu, które zostało wysłane teoretycznie do sojuszników, w tym również do Polski. Z drugiej strony słyszę szefa resortu obrony, który mówi, nie ma opóźnień.
0: Ja mogę potwierdzić tylko to, co powiedział szef resortu. Pan premier Kosiniak-Kamysz.
1: Nie ma żadnych opóźnień, jeśli chodzi o dostawy sprzętu amerykańskiego i nie będzie tych opóźnień?
0: Ja mogę powiedzieć, że w tym momencie takich opóźnień nie ma. Natomiast jesteśmy świadomi przecież, że sytuacja w Zatoce Perskiej, wojna w Iranie spowodowała odpowiednie braki w arsenale amerykańskim i jest kwestią uzgodnień, ale także jest kwestią także inicjatywy amerykańskiej, aby nie doprowadzić do tego, by w krytycznych zdolnościach, które kupujemy od Amerykanów, takie opóźnienia miały miejsce. Natomiast mogę powiedzieć, że dziś, w tym momencie opóźnień takich nie ma. Natomiast,
1: ale w tym momencie
0: musimy mieć świadomość sytuacji, która jest wywołana wojną Zatoce.
1: Ale wie pan, panie ministrze, że to nie chodzi o to oczywiście o 26 rok, tylko o 27, kiedy mają dojechać dodatkowe baterie Patriotów, kiedy mają dojechać dodatkowe pociski i to w dużych ilościach pociski do Patriotów. To o ten moment chodzi. Pytanie, czy tutaj nie będzie tego opóźnienia?
0: Mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem, panie redaktorze.
1: Panie ministrze, porozmawiamy troszkę o dyplomacji. Dlaczego pańskim zdaniem Amerykanie tak dużo zainwestowali energii dyplomatycznej, żeby dogadać się z Łukaszenką, z dyktatorem białoruskim?
0: Myślę, że to jest korzystne. Także pod kątem tego, co mówił pan premier Tusk. Mianowicie Białoruś w tych wszystkich planach Rosji odgrywa kluczową rolę. Potencjalne działania hybrydowe, związane chociażby z działaniem tzw. zielonych ludzików, musiałyby wciągnąć w to Białoruś. I wiadomo również, że w sytuacji, w której wojna w konsekwencji mogłaby wybuchnąć, objęłaby również swoimi konsekwencjami bardzo poważnymi, strasznymi Białoruś. A więc mamy dwa interesy, które się ze sobą wiążą. No naszym interesem jest to, aby zachęcić Białoruś do tego, żeby utrudniała działania rosyjskie i żeby nie wykorzystywała terenu i zasobów białoruskich do potencjalnych działań, które mogłyby się przerodzić w bardzo poważny kryzys. No z drugiej strony mamy interes i świadomość Łukaszenki, że tego typu działania byłyby olbrzymim ryzykiem dla Białorusi. Skąd są te rozmowy, które bardzo popieramy i cieszymy się z tego, że więźniowie białoruscy, w tym pochodzenia polskiego, jak pan Andrzej Poczobut, są zwalniani z...
1: No oczywiście, to jest jakby najważniejsza wartość tych wszystkich rozmów. Ja i absolutnie z dużą radością pewnie wszyscy witamy Andrzeja Poczobuta, który bohatersko się zachowywał w białoruskim więzieniu. Ale czy to też będzie oznaczało...
0: To jest ważne, panie redaktorze, dwa słowa. Bo jeżeli dzisiaj szukamy ludzi, którzy są niezłomni, którzy w warunkach współczesnej cywilizacji potrafią wszystko postawić na kartę honoru i wartości, to jest takim człowiekiem Andrzej Poczobut. Jest to absolutny wzór dla nas wszystkich.
1: Niewątpliwie. Natomiast pytanie jest bardziej takie, czy to też oznacza zwrot w polskich stosunkach z Białorusią? Czy to będzie oznaczało chociażby otwarcie przejść granicznych, pańskim zdaniem, już wkrótce?
0: Ja bym bardzo chciał, aby tak było. I mam nadzieję, że te rozmowy amerykańskie otworzą taką przestrzeń do pewnego złagodzenia relacji polsko-białoruskich. Ale tutaj, jak pan doskonale wie, piłeczka jest po stronie białoruskiej, bo to Białoruś swoimi także hybrydowymi atakami, bo przecież organizowanie nielegalnego przekraczania granicy miało charakter ataków hybrydowych, a więc to Białoruś tymi atakami hybrydowymi te relacje zepsuła.
1: Tak, ale jednocześnie dzisiaj... też słyszę, panie ministrze, co mówi białoruska opozycja. Oni się troszkę obawiają tego, że dochodzi do dogadywania się Zachodu z Łukaszenką ponad ich głowami. Co pan myśli na ten temat?
0: Polska będzie na pewno popierać dążenia opozycji białoruskiej do demokratyzowania systemu ich państwa. Z drugiej strony mamy dzisiaj bardzo konkretne interesy, dla których partnerem jest Łukaszenka. To Łukaszenka atakował hybrydowo Polskę poprzez organizowanie tych nielegalnych przekroczeń granicy i to Łukaszenka swoją decyzją może te ataki zlikwidować. No dzisiaj od początku roku widzimy silne osłabienie tej presji na granicę, a wiemy o tym, że ona była organizowana przez białoruskie KGB, a więc to są kwestie, które muszą być omówione z białoruskim dyktatorem, co nie oznacza uznania, że jest on przywódcą, który rządzi w sposób demokratyczny, bo przecież nie, bo przecież sfałszował wybory, no to są rzeczy jasne.
1: Panie ministrze, w piątek podpiszemy umowę w sprawie SAFE?
0: Tak, wszystko na to wskazuje, ona jest gotowa, a wymaga jeszcze formalnego kroku po stronie komisji.
1: A pańskim zdaniem będziemy prosić Komisję Europejską o przedłużenie tego terminu na wykorzystanie środków SAFE na kontrakty z polskimi firmami, bo ten termin kończy się 30 maja. Jeżeli nie zdążymy podpisać kontraktów, nie zdążymy ich aneksować, no to wtedy trzeba będzie szukać współpartnerów gdzieś na starym kontynencie.
0: Liczyliśmy, że ta umowa będzie podpisana wcześniej. Po stronie komisji leży opóźnienie, dlatego nie podpisaliśmy jej w kwietniu, bo to komisja nie była gotowa z wersją tej umowy. Ale dzisiaj ta umowa już jest. My jesteśmy przygotowani do podpisania tych kontraktów. Ale mogę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Wiele również zależy od polskiego przemysłu zbrojeniowego, który... Mam takie wrażenie, w niektórych przypadkach może zastanawiać się nad tym, aby rewidować porozumienia, które miały miejsce z Ministerstwem Obrony Narodowej, podwyższając cenę, wykorzystując tę sytuację do podniesienia ceny.
1: Czyli są tacy, którzy próbują na tym zarobić, panie ministrze, to pan chce mi powiedzieć, tak?
0: No, zarobić w sposób całkowicie nieproporcjonalny i sprzeczny, także sprzeczny w moim przekonaniu z prawem, a więc mówię o absolutnych wyjątkach, ale takie sygnały do nas dochodzą, więc chcę powiedzieć teraz jasno. My jesteśmy gotowi do tego, aby tę umowę podpisać. Gotowa jest Komisja Europejska, która stwarza nam takie możliwości. Natomiast wiele zależy od tego, czy rzeczywiście wszyscy partnerzy będą poważni i racjonalni. Ja chcę powiedzieć również, że my mamy w rezerwie możliwość podpisania umów na tę transzę SAFE-u, bo zakładamy również, że będą następne. I ta rezerwa wynosi 20 miliardów euro. Zatem po stronie Ministerstwa Obrony jest gotowość, jesteśmy przygotowani I zakładam nawet, że jeżeli ktoś będzie chciał tutaj wykorzystać sytuację, to będziemy w stanie z innymi partnerami takie umowy podpisać. W związku z tym odpowiedź jest tak, jesteśmy gotowi, ale ja celowo powiedziałem o tych...
1: Panie ministrze, ale to brzmi to trochę tak, jakbyśmy byli w środku negocjacji, bo
0: Nie jesteśmy w środku negocjacji. Negocjacje były przeprowadzone, umowy są gotowe do podpisania. Natomiast powtarzam, jest jeden czy dwa przypadki sytuacji, w której nasi partnerzy dają rewidować swoje stanowisko.
1: Ja mówię to również po to, polskiej grupie zbrojeniowej, czy pan mówi o podmiotach prywatnych?
0: Mówię to również o kilku partnerach, o dwóch partnerach, którzy są naszymi partnerami, z którymi takie umowy wynegocjowaliśmy i są gotowe do podpisania, ale powtarzam...
1: No to o kim pan mówi, panie ministrze? Czy to jest polska grupa, czy to są zakłady związane z polską grupą zbrojeniową,
0: chcę,
1: czy to są podmioty
0: nie
1: prywatne?
0: Nie chcę, panie redaktorze, w tym momencie o tym mówić, ale jeżeli pan mi zada pytanie, to chcę powiedzieć, że ta gotowość musi istnieć rządowej, bo tutaj jest w pełni. Ona musi istnieć we wszystkich przypadkach, także po stronie przemysłu. Zatem chciałbym, żeby ta świadomość również miała miejsce, ale powtarzam, to dotyczy absolutnych wyjątków i generalnie rzecz biorąc nie spodziewam się tutaj jakichkolwiek problemów.
1: Panie ministrze, na moment jeszcze wróćmy na koniec już naszej rozmowy do krajowej polityki. Czy jeżeli według informacji TVN24 pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu dla Szymona Hołowni, to jak pan będzie głosował w Sejmie?
0: No, musiałbym poznać, co stoi za tym wnioskiem. Zatem ja każdy taki wniosek traktuję merytorycznie, w związku z tym musiałbym ten wniosek poznać argumentację drugiej strony. Dzisiaj to jest gdybanie, ja przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że rozmowa na ten temat jest braniem udziału w jakiejś grze, którą ktoś prowadzi, no bo powołuje się na jakieś przesłuchy z prokuratury. Wiem, prokuratura działa w ten sposób, że albo chce postawić zarzuty, albo ich nie chce stawiać i nie należy o tym dywagować, należy rozmawiać o faktach. Na razie, jak rozumiem, żadnych zarzutów nie ma. Jak będą, to będziemy się do tego ustosunkowywać.
1: A pan uważa, że to jest dobry moment, żeby rozmawiać o zmianie konstytucji, jak tego chce Karol Nawrocki?
0: Ja uważam, że nie ma w Polsce warunków politycznych do zmiany konstytucji. Notabene to PiS, obóz prezydenta Nawrockiego, doprowadził do faktycznej zmiany konstytucji, łamiąc ją, bo łamanie konstytucji też jest jej zmianą. I dzisiaj również prezydent Nawrocki bardzo wyraźnie chce poszerzyć wbrew konstytucji swoje konstytucyjne, ustrojowe kompetencje. Natomiast tych warunków nie ma z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dzisiaj to, co powinno nas jednoczyć, a dyskusja o zmianie konstytucji będzie nas dzielić, że dzisiaj to, co powinno nas jednoczyć, to polityka powstrzymania Rosji. To jest dzisiaj rzecz najważniejsza i nie możemy szukać tutaj jakichkolwiek elementów, które dodatkowo mogłyby nas poróżnić. A po drugie, dlatego, że w warunkach skrajnej polaryzacji dzisiaj konstytucja, czy też dyskusja o konstytucji będzie elementem politycznej gry, a nie naprawy ustroju państwa. Takie warunki, aby podjąć poważną rozmowę i znaleźć kompromis, który poprawi polski system ustrojowy, byłyby wówczas i będą wówczas, kiedy wstanie w Polsce, okrzepnie, ustabilizuje się formacja, która reprezentowałaby Polaków o poglądach centrowych. Taką próbę podjęliśmy, ja w tym brałem udział, tworząc Trzecią Drogę w 23 roku. Taka próba, ale tym razem już głębsza, stabilna i mająca przyszłość jest niezbędna na wybory w przyszłym roku. Wówczas, jeżeli taka ważna formacja grupująca 15-20% Polaków pojawi się, wówczas powstaną warunki do kompromisu i wówczas dyskusja o konstytucji nie będzie elementem polaryzacyjnej gry.
1: No to zaczyna nam się robić bardzo ciekawa rozmowa o przyszłości polskiej sceny politycznej, ale niestety to już temat na kolejne spotkanie. Paweł Zalewski, wiceminister obrony, był razem z nami. Dziękujemy, panie ministrze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, panie.
1: Kłaniamy się.
0: Kłaniamy się.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: I już czas najwyższy na fakty, bo jest 7.30, razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Musimy poczekać na decyzję Pentagonu.
6: Tak mówił w rozmowie o 7 wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, pytany, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski.
7: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
5: Powiedział wiceszef Resortu Obrony. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Prezydent Karol Nawrocki odbył oficjalną rozmowę z Donaldem Trumpem, informuje Kancelaria Prezydenta.
6: A w warszawskim studiu jest Tomasz Talikowski. Dzień dobry, Tomku.
8: Dzień dobry.
6: O czym rozmawiali obaj politycy?
8: No, głównym tematem były plany częściowej redukcji liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, w Niemczech. Karol Nawrocki to już podejrzenie. Mógł zabiegać o ich skierowanie do Polski, co byłoby dla niego ważnym politycznie sygnałem. O to zaś, czy to możliwe, zapytam gościa porannej rozmowy RMF FM, którym będzie Marcin Mastalerek, były szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Ale w centrum rozmowy będzie oczywiście konstytucja, bo wczoraj prezydent powołał Radę Konstytucyjną, a sam Mastalerek zaproponował referendum, w którym Polacy mieliby opowiedzieć się za systemem kanclerskim lub prezydenckim.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: To była droga majówka na stacjach paliw, a co czeka nas po niej?
5: O tym już teraz. Igor Skrzypek, witamy.
10: Dzień dobry, kłaniam się. W długi majowy weekend rafinerie nie próżnowały. Ostatnia aktualizacja cen hurtowych miała miejsce 1 maja, a w niej drobne zmiany. Symboliczna podwyżka stawki za metr sześcienny benzyny 95. Tu powinniśmy się spodziewać zmiany o kilka groszy w górę. W przypadku oleju napędowego mamy spadek. Choć tu zmiana jest jeszcze mniejsza, być może nawet jej nie zauważymy na pelonach. Natomiast na kolejne dni analitycy nie mają dobrych wieści.
11: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożeć. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
10: Magdalena Robak z petrol.pl ma jednak dobre wieści dla kierowców korzystających z autogazu.
11: Paliwo to ma szansę potanieć o około od 5 do 10 groszy na litrze.
10: A LPG jest przecież obecnie niezwykle drogi. Średnio powyżej 3 zł i 80 groszy za litr. Sytuacja na rynku paliw może się jednak zmieniać. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział początek operacji Wolność. Donald Trump zapowiedział, że statki handlowe płynące przez cieśninę Ormus będą mogły liczyć na pomoc amerykańskiej marynarki w bezpiecznym przedostaniu się na drugą stronę. Optymistyczna zapowiedź na razie niestety nie przynosi wyraźnych spadków cen ropy na giełdach. A z dobrych wieści wygląda na to, że w czasie majówki wypoczęła nasza waluta, bo po długim weekendzie złoty jest nieco mocniejszy. Euro kosztuje 4 zł i 24 grosze, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 4,91.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24 w poniedziałek 4 maja. Teraz zabieram was do Gliwic na Śląsk, bo tam trwa dogaszanie potężnego pożaru, który wiele godzin trawił dawną fabrykę drutu. Ogień objął ponad hektar powierzchni. Wyobrażacie to sobie? Hektar powierzchni, więc ogromny pożar. Rzeczywiście dużo strażaków zaangażowanych. O szczegóły poprosimy starszego kapitana Damiana Dudka, który jest teraz razem z nami. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Rzecznik prasowy gliwickich strażaków razem z nami. Jak wygląda w tej chwili sytuacja na miejscu? Czy pożar jest opanowany? Rozumiem, że trwa dogaszanie, no to on już pewnie jest opanowany. Ale jak długo jeszcze może potrwać to dogaszanie?
1: Szanowni państwo, o godzinie 2:10 zgłosiliśmy lokalizację pożaru, czyli w naszej nomenklaturze pożar już się nie rozprzestrzeniał. Niemniej jednak do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze i znacznej ilości sił i środków były w te działania zaangażowane. Obecnie działania polegają na dogaszeniu tego pożaru, natomiast jeszcze mamy zaangażowanych 26 zastępów straży pożarnej, ponad 60 strażaków. Te siły i środki, które są zgromadzone na miejscu zdarzenia, sukcesywnie są odsyłane do jednostek macierzystych. Natomiast w związku z rozmiarem tego zdarzenia, z ogromną ilością gruzowiska, które zostało po rozbiórkach tych hal, powoduje konieczność przegrzebania tego materiału i dokładnego przelania wodą. Na miejscu wspierają nas też koparko ładowarki, które mechanicznie ten materiał będą rozrzucać.
0: Panie kapitanie, pan powiedział, że to był duży teren, to był też trudny pożar. Dlaczego to był trudny pożar?
1: To był kompleks hal, których powierzchnia łącznie objęła około 15 tysięcy metrów kwadratowych.
0: I dlatego to było trudne zadanie. Ilu było w sumie strażaków zaangażowanych w tę akcję?
1: W kulminacyjnym momencie mieliśmy zaangażowanych 68 zastępów straży pożarnej, 221 strażaków.
0: Panie kapitanie, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Bo jeszcze rano Urząd Miasta w Gliwicach informował o objazdach. Czy w tej chwili cały czas niektóre drogi są w pobliżu tego pożaru zamknięte?
1: Wciąż zajmujemy część tych dróg wokół tego kompleksu hal, dlatego między innymi droga Stanisława Dibuła, Jana Śliwki oraz część drogowej trasy średnicowej jest zablokowana. Tutaj współpraca z policją i policja na tych odcinkach wstrzymuje ruch drogowy.
0: Czy coś wiemy, jeśli chodzi o toksyczność dymu? Bo wczoraj mieliśmy takie komunikaty, takie informacje, żeby mieszkańcy Gliwic zamykali okna. Czy w tej chwili już sytuacja jest opanowana?
1: Podczas naszych działań cały czas pracował samochód Mobilab, samochód z jednostki specjalistycznej ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic, który na bieżąco monitorował atmosferę wokół tego pożaru, nie stwierdzając zagrożenia dla mieszkańców.
0: Panie kapitanie, czy cokolwiek wiemy na temat przyczyn tego pożaru?
1: Jeśli chodzi o przyczyny pożaru, to musimy poczekać, aż zakończymy działania ratowniczo-gaśnicze. Wtedy policja będzie mogła przeprowadzić swoje oględziny i na tej podstawie ustalić przyczynę pożaru.
0: Czyli za wcześnie mówić, czy to było podpalenie, czy to był wynik nieostrożności i mógł być to po prostu przypadek?
1: Na ten moment nie możemy tutaj powiedzieć, co było przyczyną tego pożaru. No muszą to wyjaśnić czynności prowadzone przez policję i też biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: A czy cokolwiek na temat strat możemy powiedzieć? To były puste hale, czy tam były wyposażone?
1: Większość tego kompleksu hal już został rozebrany, a pozostałości tych hal, między innymi te, które zostały objęte ogniem, również były przeznaczone do rozbiórki, więc był to teren nieużytkowy.
0: I rozumiem, że też nikt nie ucierpiał podczas tego pożaru.
1: Na szczęście nie mieliśmy osób poszkodowanych i zarówno nie mieliśmy osób poszkodowanych wśród strażaków, których bardzo wiele pracowało.
0: I bardzo nas to cieszy w takim razie, panie kapitanie. Dziękujemy bardzo za informację. Przypomnę, starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków razem z nami. Dziękujemy za wizytę i wszystkiego dobrego, bo dzisiaj dzień świętego Floriana. Dobrze pamiętam, prawda?
1: Bardzo dobrze pan redaktor pamięta. Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się wszystkim strażakom, nie tylko tym gliwickim. Pozdrowienia w takim razie. Dziękujemy za wizytę. Damian Dudek razem z nami w Radiu RMF 24. Lecimy dalej w naszym porannym programie. Dziękujemy bardzo. W 7:42 na zegarach. Za chwilę więcej o tym, co się działo w sporcie w ten weekend.

0: Za kwadrans będzie godzina 8, to jest Radio RMF 24 w poniedziałek 4 maja. Razem z nami Patryk Serwański, redakcja sportowa. 2 maja oczywiście tradycyjnie rozgrywany był finał Pucharu Polski. Podoba mi się to, powiem ci szczerze, że w czasie wielkiej majówki, wiesz, w samym środku, kiedy wszyscy wypoczywają, raptem Stadion Narodowy się zapełnia. Pięknie to wyglądało, tam było ponad 50 tysięcy ludzi.
1: Troszeczkę prawda? Ponad 50, tak, no i naprawdę świetna atmosfera. Różne były te Puchary Polski pod tym względem, to tutaj naprawdę było gorąco z jednej i drugiej strony, chociaż przewaga Górnika była widoczna na trybunach.
0: Raków z Górnikiem grał, Raków z Górnikiem przegrał i od razu Raków zwolnia trenera. Powiem ci, że tego nie rozumiem trochę. Powiem ci szczerze, no, awans do finału to jednak jest duże osiągnięcie.
1: Tak, ja sobie inaczej. Raków napisał w oświadczeniu, że to nie tylko chodzi o tę porażkę w Pucharze Polski, że to troszeczkę szersza analiza tego, co dzieje się w zespole i takie decyzje, że potrzebny jest nowy impuls. Z drugiej strony to pokazuje coś takiego. Nie załapaliśmy się do pucharów europejskich poprzez Puchar Polski. Zostaje Ekstraklasa. 4 mecze ma jeszcze Raków do rozegrania. No i teraz, skoro coś tam nie do końca działało, jak stwierdza ten komunikat, popatrzmy, jak Raków musi się obawiać tego, że nie będzie w tych pucharach, tak? Czyli może jednak jest jakaś większa presja w sensie finansowym, w sensie tego, że ta drużyna po prostu musi zagrać w pucharach, żeby tam wszystko dobrze udało się poukładać. I może to jest jednak ten taki trochę nerwowy ruch z jednej strony, ale pokazujący, w jaką stronę poszedł Raków, tak? Nie możemy pozwolić sobie na sezon bez europejskich pucharów. Może to jest trochę taki sygnał.
0: Rozumiem, ale powiem ci, że bardzo ryzykowne jest zwalnianie trenera na samej końcówce sezonu, gdy, jak wspomniałeś, 4 mecze zostały do końca, to nie uspokaja atmosfery w szatni, chociaż może, no nie, nie wiem.
1: Zobaczmy w piłce ręcznej. Niedawno też takie trzęsienie ziemi w Industrii Kielce. Po latach talent Dujszebajew zwolniony. Trener, który świetnie miał tam wszystko poukładane i podobno sytuacja popsuła się w bardzo krótkim czasie. Jakiś konflikt, no powiedzmy, jakieś niesnaski w drużynie i też zmiana. Także różnie to bywa. No.
0: Górnik z pucharem, Raków bez trenera, a Lech Poznań na autostradzie chyba do mistrzostwa, prawda?
1: No myślę, że tak już to trzeba określić. Zwycięstwo 1-0 w ostatnim meczu z Motorem Lublin. To zresztą było już po tym finale Pucharu Polski, tak troszeczkę w tle tego meczu. Lech sobie zapewnił troszeczkę spokoju w końcówce sezonu. No i teraz taki dał sygnał, no to rywale teraz muszą się martwić, tak? No i właśnie Górnik i Raków mają jeden mecz zaległy, bo w ten weekend nie grały. Rzeczywiście, jak patrzymy sobie też na terminarz Lecha, Arka Gdynia, Radomiak, Wisła Płock, no gdzie tutaj mieliby się potknąć? Wisła Płock w słabszej formie, Arka, ale mecz będzie w Poznaniu. No, na razie się wydaje, że Lechowi już nic z tego nie odbierze, ale to jest polska ekstraklasa, jeszcze się wstrzymał.
0: Tak, ale jak popatrzysz na to, ile Lech przegrał w spotkań w tym sezonie, a moim zdaniem, o ile dobrze pamiętam, przegrał 5, wcale tak dużo nie przegrywał jak na polską ekstraklasę.
1: Ja tutaj jestem, bo mam ściągawkę.
0: A, no widzisz.
1: 6, no, ale różnica jest absolutnie niewielka, ale już tak dla, żebyśmy byli już tak.
0: To rzeczywiście wygląda na to, tak, to rzeczywiście wygląda na to, że Lech idzie po mistrzostwa.
1: Ostatnia porażka 7 marca, bo to też jest istotne, tak troszeczkę czasu minęło.
0: W ligach zagranicznych mieliśmy polskie mistrzostwo Portugalii, tak chyba trzeba powiedzieć.
1: I mistrzostwo Włoch też polskie. Zacznijmy od Portugalii, bo bramka jedyna w meczu FC Porto z Alverką, Jan Bednarek. Mm-hmm. To ten gol przesądził o mistrzostwie, ale oczywiście no, ta przewaga Porto była spora. Wczoraj we Włoszech Inter z mistrzostwem pokonał Parmę. Tam z kolei asysta Piotra Zielińskiego i też już wszystko jest jasne. Ciekawie jeszcze w Szwajcarii. Okej, no to jest taka liga troszeczkę drugiego szeregu albo nawet takiego trzeciego szeregu w Europie, ale tam mistrzem została drużyna FC Tin, czyli drużyna, która jest Beniaminkiem. Awansowała w poprzednim roku do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, a teraz ma mistrzostwo. Pierwsze w historii klubu, a klub sobie liczy ponad 120 lat, także jest to wydarzenie. Ostatnio FC Tin przegrywa kolejne spotkania, więc tam trochę się zrobiło nerwowo, no ale wczoraj prezent zrobiła drużyna wicelidera St. Gallen, przegrała też swój mecz. Zresztą na stadionie FC Tin można było oglądać ten mecz wicelidera, no i kiedy wicelider przegrał, to kibice mogli świętować. Bardzo blisko też tytułu FC Barcelona.
0: Tak, to już chyba nikt ich nie zatrzyma, prawda?
1: No, drodze Real ma jeszcze tylko matematyczne szanse, ale przed nami 10 maja właśnie mecz Realu z Barceloną, także jeżeli ten Real ma się jeszcze napędzić jakoś, no to w tym El Clasico.
0: To też prawda, chociaż gdyby Real wczoraj stracił punkty, to już byśmy mieli szpalę.
1: Tak. A grali z Espaniolem, czyli no z rywalem Barcelony z zamiedzy. Tutaj akurat lokalny rywal nie ułatwił Barcelonie zadania, no ale to już właściwie tylko takie odliczanie do tego, kiedy Barcelona będzie miała mistrzostwo i już odliczanie też do tego, kiedy Wisła Kraków wróci do Ekstraklasy. Jednego punktu brakuje jeszcze Wiśle Kraków. Wczoraj zwycięstwo ze Stalą Rzeszów 2-1, no więc w końcu powinno się udać. Już chyba w tym sezonie nic tej Wisły nie zatrzyma.
0: I o tym wszystkim Patryk Serwański z redakcji sportowej. Fakty sportowe, najbliższe fakty sportowe oczywiście o godzinie 8.30 polecamy gorąco w Radiu RMF 24. My jeszcze przed faktami o 8 zajrzymy na Bliski Wschód, bo tam właśnie rusza operacja Projekt Wolność.

0: Za 8 minut będzie godzina 8, radio RMF24. Bardzo romantycznie się zrobiło, ale wracamy do twardej politycznej rzeczywistości i oczywiście Bliski Wschód. Dzisiaj rusza amerykańska operacja, projekt Wolność. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że od poniedziałku siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. Stwierdził, że jest to gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Więcej o tej sprawie opowie nasz korespondent amerykański Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zapowiadając operację, powołał się na prośby płynące z całego świata. Kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, który toczy się tak wyraźnie i gwałtownie na oczach wszystkich, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków uwięzionych w cieśninie Ormus dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, aby mogły swobodnie i sprawnie zająć się swoimi sprawami. Ogłosił Trump we wpisie w swoim serwisie społecznościowym. Warto tutaj przypomnieć, że przed operacją Izraela i Stanów Zjednoczonych cieśnina Ormus była odblokowana. Iran zablokował cieśninę w reakcji na działania zbrojne Iranu i Stanów Zjednoczonych. Nie znamy szczegółów operacji zapowiadanej przez Donalda Trumpa. Nie wiemy, ile jednostek będzie brało udział w tej operacji. Trump już wcześniej zapowiadał eskorty statków, ale te zapowiedzi do tej pory nie zostały spełnione. Ta operacja ma rozpocząć się dzisiaj. Nie znamy dokładnej godziny. Przywódca USA, ogłaszając operację Projekt Wolność, stwierdził, że tak naprawdę rusza z pomocą humanitarną. Oświadczył, że na statkach kończą się zasoby i że jest to właśnie gest humanitarny. Zagroził jednak, że jeżeli ten proces zostanie zakłócony, no, to będzie zmuszony do odpowiedzi. Zatem gdyby ktoś chciał przeszkodzić w tej operacji USA, no to Stany Zjednoczone użyją siły. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Mamy jeszcze mały suplement do tej korespondencji Pawła. Karol Nawrocki rozmawiał wczoraj telefonicznie z Donaldem Trumpem. Jakie były szczegóły tej rozmowy? Na razie lakoniczny komunikat jedynie kancelarii prezydenta. Będziemy o tym rozmawiać. Będzie o tym rozmawiał Tomasz Terlikowski już za moment, tuż po godzinie 8 oczywiście. Poranna rozmowa w radiu RMF24. Tomek zaprosił Marcina Mastalerka, czyli byłego szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Pewnie o relacjach polsko-amerykańskich będzie dosyć sporo. Do faktów w radiu RMF24 zostało 5 minut.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
1: Już czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Marcin Mastalerek i Tomasz Terlikowski tuż po godzinie 8 w naszej porannej rozmowie. Wcześniej rzecz jasna fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na A4.
5: Duże problemy z przejazdem A4 na Dolnym Śląsku.
6: Po kolizji dwóch pojazdów na wysokości Krzyżowej 3 osoby zostały ranne.
5: W faktach nowe informacje w sprawie pożaru w Gliwicach.
6: Trwa dogaszanie nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach.
5: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
6: Gościem Tomasza Terlikowskiego Marcin Mastalerek, były szef Kancelarii Prezydenta.
5: Ale na początek pilna informacja, którą właśnie dostaliśmy.
6: Atak maczetą w pobliżu Termy Maltańskich w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala.
5: Nowe informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Jeden z pojazdów ciągnął lawetę.
6: Jak ustaliliśmy, służby już odblokowały jeden pas w kierunku Wrocławia.
5: Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień wybuchł wieczorem, a został opanowany po drugiej w nocy, po około 6 godzinach akcji.
6: Łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Witamy, Aniu. Z ogniem walczyło ponad 220 strażaków.
7: Tak, a teraz na miejscu jest jeszcze 60 ratowników. Dogaszanie pożaru polega na przebieraniu pogorzeliska, przelewaniu go i dozorowaniu. To jest bardzo duży teren, około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Palił się kompleks hal w trakcie rozbiórki. Na szczęście w tym pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu był także samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Monitorował powietrze. Nie było zagrożenia dla mieszkańców. Kierowcy muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulic Śliwki, Dibuła i części drogowej trasy średnicowej. Tam wciąż pracują strażacy.
5: A teraz kolejna pilna informacja, którą właśnie dostaliśmy. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
6: Ponad 340 tysięcy absolwentów liceów, techników i szkół branżowych rozpoczyna dzisiaj sesję maturalną.
5: Punktualnie o 9:00 pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego. W 11. Liceum Ogólnokształcącym przy placu Małachowskiego w Warszawie o poranku jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Michale.
6: Witamy, Michale. Co dzieje się w szkole niecałą godzinę przed pierwszym egzaminem?
8: Najwięcej dzieje się wokół sali gimnastycznej. Tutaj jest już zapas wody dla maturzystów. Są naklejone numery na każdej ławce i dyrektor szkoły Małgorzata Wojtysiak potwierdza, że od rana trwa wietrzenie sali.
9: Ważne, żeby już od 6 rano okna były uchylone. Zapowiada się piękny, słoneczny poniedziałek, dlatego dobrze, że było dobre powietrze.
8: Arkusze maturalne o której godzinie przyjechały tutaj do szkoły?
9: 20 po 6 były.
8: Teraz są zabezpieczone?
9: Tak, czekają. Przygotowane, rozdzielone do poszczególnych sal egzaminacyjnych, ale oczywiście jeszcze zafoliowane.
8: To wielkie odfoliowanie arkuszy będzie dopiero tuż przed 9:00, a na razie nauczyciele przypominają tutaj na ostatniej prostej wszystkim maturzystom, żeby zabrali ze sobą to najważniejsze, dokument ze zdjęciem i do tego długopis z czarnym tuszem.
5: A już teraz czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
6: Tomasz Terlikowski, jego gość, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry, witam.
10: Pamięta pan swoją maturę?
11: Pamiętam. Duże przeżycie.
10: Duże przeżycie było.
11: Dziś z perspektywy czasu wydaje się to mniejszym przeżyciem.
10: Jedna rada dla maturzystów, bo pewnie niektórzy z nas jeszcze nas słuchają, jadą z rodzicami teraz więzieni samochodami. Jedna rada.
11: Nie stresować się aż tak bardzo, dlatego że nic oprócz spraw życia i śmierci nie jest tak ważne, jak się na początku wydawało.
10: Amen. Co z tym referendum? Będzie, nie będzie? Pana zdaniem zaproponował pan wczoraj referendum konstytucyjne w sprawie tego, czy ma być system kanclerski czy prezydencki w Polsce.
11: To przede wszystkim prezydent Duda w 2017 roku zaproponował takie referendum i gdyby wtedy Jarosław Kaczyński i politycy zgodzili się, to dziś nie byłoby w większości problemów w polskiej polityce. Ja mam nadzieję, że będzie takie referendum, dlatego że to najpierw Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczypospolita powinna pójść, bo wiadomo, już chyba większość widzi, że tak się dalej nie da. I dopiero później można zacząć pracę, jeżeli Polacy się wypowiedzą.
10: No ale premier mówi, to ten system, który mamy, jest dobry.
11: Wiadomo,
10: tylko ludzie są źli.
11: To bardzo mocna samokrytyka ze strony premiera Tuska pod swoim adresem.
10: Nie do siebie to mówił, tylko
11: natomiast
10: do drugiej strony.
11: Myślę, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. To znaczy każda nowa odsłona władzy będzie tylko i wyłącznie pogarszała jeszcze ten wielki konflikt. Dziś mamy do czynienia z tego, że władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma do tego żadnych przesłanek. I dlaczego dla Donalda Tuska jest to bardzo dobre? Przecież on będzie mógł swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych mówić tak: no ja nie mogłem tych 100 konkretów zrobić, no bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem.
10: Ale to, prezydent ten system, mówi dokładnie to samo, że przecież system, nie może.
11: No ale prezydent mówi, że trzeba zmienić konstytucję. To prezydent ma tę samą diagnozę. Prezydent Nawrocki ma tę samą diagnozę, którą miał prezydent Duda w 2017 roku. Oczywiście, że nie
10: 3 maja prezydent i 3 maja pan proponuje to samo.
11: I 3 maja prezydent Duda w 2017 roku. Ja mówiłem zresztą, między innymi na piwie z Mencenem, że kiedyś się wkurzę i zacznę zbierać po prostu podpisy pod tym, żeby zmienić ten system. To było wiele miesięcy temu, byłem wtedy u pana tutaj w studio, więc to nie była oczywiście ustawka, nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim, uspokajam wszystkich. Natomiast...
10: No bo prezydent raczej ustroju prezydenckiego. To widać, chociaż też mówi, że Polacy mogą zdecydować.
11: Jeśli Polacy zdecydują, to powinien być ustrój albo prezydencki, albo kanclerski, albo może Polacy zdecydują, że powinien być ten system, którego chce Donald
10: to
11: Tusk, czyli system
10: pytanie?
11: Blokowania. Myślę, że realnie jesienią. Dziś rozpoczynamy rozmowy między innymi z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z różnymi środowiskami, właśnie, żeby te pytania były jak najlepsze. Timing jest taki, że najlepiej pytania pokazać jesienią, bo 30 lat tej konstytucji z 97 roku, będzie w kwietniu 2027. A pamięta pan, panie redaktorze, ile osób wzięło udział w referendum, które przyjęło konstytucję? 42%, prawie 43% Polaków, czyli jedynie 12 milionów ludzi. 6 milionów 400.
10: Skąd założenie, że teraz weźmie więcej?
11: Jeżeli to będzie w czasie wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie więcej. A gdyby nie było, bo ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć: nie no, ja bym zrobił. W Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć: nie no,

0: 2015 po przegranej w pierwszej turze przymuszeni. Ja nie jestem naiwny, chociaż może wyglądam trochę, może znaczy, wyglądam rozumiem, na naiwnego.
1: Nie jest pan ale naiwny, czyli zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat niż zwołać referendum rzeczywiście.
0: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam, jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować. Czyli jest decyzja, Polacy zdecydują. Chcemy tego, co jest teraz, chcemy prezydenckiego lub kanclerskiego i wtedy ale jest
1: pan doskonale wie o tym, że jak już będzie rozpisane, jeśli w ogóle będzie rozpisane to referendum, to partie cierpliwie zaczną pracować nad tym, żeby przekonać swoich wyborców do własnej decyzji politycznej. Jedne będą przekonywać do systemu prezydenckiego, drugie do kanclerskiego, a trzecie powiedzą, ten układ, który mamy, jest optymalny, bo pozwala zablokować głupie pomysły obu stron.
0: I wtedy Polacy zdecydują, będą mogli wyciągnąć wnioski, a ja wierzę, że Polacy są mądrzy, wielokrotnie mądrze wybierali. Dziś frekwencja jest dużo większa niż 30 lat temu, wtedy kiedy było referendum właśnie konstytucyjne. Dziś do wyborów chodzi 75% Polaków, wtedy te 40 kilka procent to była po prostu norma. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie. Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. To jakby z dziwnym trafem, akurat po 89, po 90 roku, to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje w wielu krajach, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?
1: No, tylko tam jakoś tylko jest są tak? Różne rozwiązania, bardzo różne i one się sprawdzają w różnych miejscach, bo i system kanclerski w Niemczech się sprawdza i system prezydencki w Stanach Zjednoczonych.
0: A ten system, który jest u nas, się nie sprawdza i to widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie ani w sprawach bezpieczeństwa, ani nawet w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu
1: się porozumieć. A może ludzie są winni, a nie system?
0: Nie, winne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzialności. Jeśli Donald Tusk wygrywa wybory lub wygrywa prezydent Nawrocki, to powinien mieć 4 lata, pełną odpowiedzialność i powinien zostać za to rozliczony. Inaczej premier Tusk będzie w 27 roku opowiadał, że te 100 konkretów to tak, ale niestety prezydent Nawrocki.
1: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński podkreśla zawsze, jak się go o to pytać, że jednak system kanclerski jest lepszy, bo może zablokować dojście do władzy osoby nieodpowiedzialnej. O tak ładnie powiedzmy, będzie konflikt między prezydentem a byłym premierem, byłym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2008 albo w 2009 roku przedstawił projekt konstytucji radykalnie wzmacniający.
1: Ale wtedy prezydentem był jego brat.
0: Prezydenta, więc nie wiem, jakie dziś zdanie ma prezes Kaczyński. Ja uważam, że liczyć się trzeba ze zdaniem Polaków i to oni powinni zdecydować. Natomiast wiadomo, że każdy lider partyjny, to jest oczywiste, wolałby system kanclerski, czyli parlamentarno-gabinetowy, dlatego że ten system daje partiom większą władzę i on jest na pewno lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ja nie mówię, czy ja jestem za systemem prezydenckim czy kanclerskim. Ja uważam, że ten, który dziś jest zły i powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. I zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy. Ale jest duża grupa Polaków, która uważa, że ten system jest niezły, dlatego że blokuje jakieś nieodpowiedzialne, ewentualnie pomysły. I, w, I uważam, że pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały właśnie również to, bo może się za chwilę okazać, że może większość Polaków
1: chce tego systemu,
0: bo się w takim urodzili, nie wiem, bo taki pamiętają. No tego nie wiemy, tylko musimy to po prostu
1: A jak powinien być wybrany prezydent w wyborach powszechnych, czy jednak przez Zgromadzenie Narodowe?
0: No to zależy od tego, który będzie
1: model
0: przyjęty, bo jeśli będzie model kanclerski, to wówczas nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej był prezydent.

0: tak silnym mandatem, no bo tak naprawdę po co? Więc no albo w lewo, albo w prawo i tak, żeby politycy wreszcie zaczęli odpowiadać za swoje decyzje i żeby nie mogli po 4 czy 5 latach opowiadać, no że zrobiliby to, ale druga część wykonawczej władzy ich blokowała.
1: Na tym etapie z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika w zeszłym tygodniu opublikowanego, że prawie 50%, 47,7% nie chce systemu prezydenckiego. Popiera ten system 29,8%, no prawie 30%, a zdanie nie ma 22%. Czyli wygląda na to, że kanclerski by wygrał.
0: Ja myślę, że kampania byłaby bardzo intensywna i ciekawa. Natomiast jeśli miałbym coś przewidywać, to wydaje mi się, że nie byłoby tak to oczywiste, jak jest teraz. Że naprawdę byłby czas na dotarcie z argumentami przez wszystkich.
1: A natomiast która partia by chciała być za systemem prezydenckim? Która z tych, które są obecnie na scenie politycznej, jasno by powiedziała, bierzemy system prezydencki na sztandary?
0: Wydaje mi się, że jednak partie skłaniałyby się do kanclerskiego, bo mają wtedy więcej do powiedzenia, ale nie znam programu Konfederacji, to trzeba zapytać Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka, ale jeśli któraś, czy Grzegorza Brauna, jeśli któraś z tych partii miałaby być w ogóle za takim systemem, to wydaje mi się, że któraś z Konfederacji, ale to jest tylko moja intuicja, to
1: no, ja nie znam. Korona jest za monarchią, no to jakby bez przesady. No, to znaczy korona to korona, nie prezydent.
0: Przepraszam, ale nie znam ich programu.
1: Aż tak szczegółowo ja też nie, ale rozumiem, że jak się jest koroną, to się nie jest za prezydenturą. No to jest dość oczywiste.
0: Ale kto miałby być królem? Król może być tylko jeden.
1: Grzegorz Braun. Zostawmy Grzegorza Brauna, za chwilę do niego wrócimy. Jeżeli wszyscy byliby za systemem kanclerskim, to kto by lobbował za systemem prezydenckim? Także jak się zdaje, za projektem samego prezydenta, bo on chyba chce takiej zmiany.
0: Myślę, że dziś najsilniejszym graczem na scenie politycznej jest urzędujący prezydent Karol Nawrocki. On, nie mając partii, ma wielką siłę do przekonywania i sądzę, że przekonywałby w stronę prezydenckiego systemu, ale to też
1: nie
0: tylko i wyłącznie...
1: PiSu? Do swojego projektu?
0: Myślę, że mógłby przypomnieć prezesowi Kaczyńskiemu, że prezes Kaczyński kiedyś chciałby jakby wzmocnienia roli prezydenta. A czy przekona? Nie znam relacji pomiędzy prezydentem Nawrockim a premierem Kaczyńskim.
1: A nie obawia się pan, że ten ostry bardzo konflikt doprowadzi do tego, że za chwilę będziemy mieć oczywistą sytuację? To znaczy, za zmianą konstytucji będzie prawa strona, różnorodna, czyli obecna opozycja. Przeciwko będzie oczywiście obecna koalicja i skończy się jak zwykle, czyli niczym.
0: Ja się obawiam zupełnie czego innego. Obawiam się, że po 2027 roku w Polsce nie będzie można wybrać stabilnych rządów i nie będzie już żadnej odpowiedzialności. Obawiam się, że ani jedna, ani druga strona nie będzie miała...
1: Dlatego system kanclerski nie
0: będzie miała... nie będzie miała większości. No ale dziś będziemy mieli jeszcze większe zamieszanie. Będzie, jeśli by się tak wydarzyło. Natomiast zmienić to mogłaby ordynacja wyborcza, bo zmieniając system można zmieniać też ordynację. Proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w tych samych wyborach, utrzymało władzę w Sejmie, a straciło ją w Senacie. To od ordynacji przy tak zbliżonych wynikach do siebie zależało, kto w Polsce miałby władzę. Gdyby to Senat decydował, kto jest premierem.
1: Tylko, że przy
0: tych samych wyborach. No jest to chyba ciekawe, przyzna pan, panie redaktorze.
1: To prawda, tylko że...
0: Czyli, że ordynacja decyduje o tym, przy tak zbliżonych wyborach, kto ma władzę.
1: Tylko, że przy tym układzie to również absolutnie o włos będzie się decydował,
0: oczywiście,
1: kto będzie prezydentem i kto będzie miał pełną władzę.
0: Tak, jeżeli pan mnie pyta, czego ja się obawiam, tego, że będzie trudność z wyborem rządu, obawiam się wielkiego chaosu i dlatego uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy my po 2027 roku nie mieli po prostu tego samego, co teraz, tylko razy 10, czyli jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, ani rozwojowych, ani w sprawie bezpieczeństwa, ani zupełnie innych. I jeszcze raz podkreślę, to, że ktoś 30 lat temu przyjął jakieś rozwiązania, to nie jest żaden święty graal.
1: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest szansa na przekierowanie wojsk amerykańskich z Niemiec, tych 5000 żołnierzy, tej części wycofywanej z Niemiec do Polski, pana zdaniem?
0: Uważam, że sama rozmowa właśnie w tym momencie, kiedy wycofywani są żołnierze z Niemiec i kiedy o tym trwa dyskusja, jest świetnym sygnałem i to świetna robota prezydenta Nawrockiego, że właśnie taki sygnał w świat idzie, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
1: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
0: Ja mam nadzieję, że tak, że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces, rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś. Dziś prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Kaczyńskiego, wcześniej prezydent Duda szedł drogą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dziś jest to pewna właśnie sztafeta prezydentów proamerykańskich i bardzo mi się to podoba. Uważam, że Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które trzeba realnie traktować jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Uważam, że to są mrzonki i brednie opowiadanie o bezpieczeństwie Polski w oparciu o Niemcy lub Francję. I uważam, że szkodliwe są listy czy wywiady, bo to był chyba wywiad premiera Donalda Tuska w Financial Times i to wszystko, co premier Tusk proponuje.
1: Bo
0: ważniejsze w wywiadzie premiera Tuska dla Financial Times jest to, czego premier Tusk tam nie mówi. De facto ta jego propozycja i te jego wnioski, które wysnuła Donald Tusk, mają według mnie prowadzić do federalizacji Europy. Czyli dziś establishment europejski, mainstream europejski, rękami premiera z Europy Środkowo-Wschodniej próbuje pokazać państwom, które były bardzo sceptyczne, że bezpieczeństwo może zapewnić tylko i wyłącznie federalizowana Europa.
1: Donald Trump bardzo pomaga w tym sygnale. To znaczy, powiedziałbym, jego polityka mocno zmienna i dynamiczna, o tak powiedzmy, bardzo wspomaga to myślenie w Europie, to znaczy także w Europie Środkowej, że przesadne zaufanie do Stanów też nie załatwia wszystkiego.
0: Przede wszystkim to Donald Trump wzmocnił NATO, bo to dzięki Donaldowi Trumpowi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zwiększyć w całym NATO wydatki do 3%, została przeprowadzona. Ja przypomnę, że kiedy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed 25. rocznicą wejścia Polski do NATO, prezydent Duda powiedział, że będzie walczył na szczycie NATO i w ogóle będzie walczył o to, żeby wszystkie kraje zwiększyły wydatki, to po prostu były kpiny ze strony premiera Tuska i mówił, że dzisiaj kraje nawet 2% nie wydają. I pamiętajmy, że jak przychodził prezydent Trump, to kraje nie wydawały 2%, dziś wydają. Więc fakty są takie, że Sojusz Północnoatlantycki jest mocniejszy. I oczywiście prezydent Trump zaczął rozliczać kraje Europy Zachodniej, że robi to w swoim stylu. Robi. Wszyscy widzimy, jak to wygląda. Natomiast Polacy, polski premier powinien zabiegać o polskie bezpieczeństwo, a nie martwić się bardziej Europą i brukselskimi urzędnikami.
1: O dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości. Te dwa płuca teraz będą tak pompować ten tlen w to ciało i naprawdę teraz już będzie sprint ku zwycięstwu.
0: To jest tak, że nic nie zapowiadało zwycięstwa w 2015 roku, rok przed wyborami w 2014. W 2025 też nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Mnie też wówczas wydawało się to niemożliwe, bo wielu dziś opowiada, że byli pewni, że prezydent Nawrocki
1: wygra. To jest takie opowiadanie, zdarza się. Oczywiście cuda się zdarzają. Ja się pytam
0: ale raz na jakiś czas, więc czy pan się mnie pyta, czy zdarzą się drugi raz pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą. Także cuda to są cuda, a nie...
1: PiS dotrwa jako jedność do tych wyborów?
0: To zależy od najbardziej zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że to prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu najbardziej niepopularnego albo jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że premier Morawiecki, no trudno było mu to zaakceptować. Więc to, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
1: Otóż jak prezes, socjalizm zupełnie. Otóż znaczy prezes, rozwiązuje bohatersko problemy, które sam...
0: To prezes Kaczyński stworzył ten problem, bo przecież premier Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że nie zaakceptuje i jest to dla niego sytuacja trudna, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński szedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje własne stowarzyszenie, a później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że pomimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, to premier Morawiecki się nie wycofuje z tego. Więc to wszystko jest gaszeniem pożaru, który prezes Kaczyński sam wywołał.
1: Ale pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu opłaca się w tej chwili wychodzić z PiS-u, albo nawet za rok? Do tej pory nikomu się nie udało. Wyjść z PiS-u i zbudować trwałą formację na prawicy.
0: Przede wszystkim tam trwa gra, żeby wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Bo gdyby tak nie było, to przede wszystkim nie było żadnej przesłanki, żeby półtora roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera.
1: Podobno ręka wyciągnięta do korony polskiej i Konfederacji miała być przecież.
0: Myślę, że to było bardziej skonfliktowanie się z nimi, bo jeżeli pokazuje się tak radykalnego polityka, to po to, żeby odebrać wyborców Konfederacji i koronie.
1: PiS jeżeli... by powiedział odzyskać.
0: No właśnie, jeżeli ktoś chce odzyskać tych wyborców, to myślę, że to nie jest ręka wyciągnięta, tylko raczej zaciśnięta pięść, więc stąd mocne napięcia i jeszcze większe między Konfederacją i koroną, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ja nie sądzę, żeby Przemysław Czarnek miał szansę odzyskać tych wyborców. Do dzisiaj nie przeprosił za Lex Czarnek, za to, że chciał, żeby urzędnicy decydowali o naszych dzieciach, a nie mogli robić tego rodzice. Ja dopóki kandydat na premiera.
1: Strażnie, tak.
0: Już tak długo jestem kandydatem, że
1: to nie,
0: już
1: prawie... Nie jest tak długo, na razie nic się nie zmieniło.
0: Pytanie Natomiast dopóki kandydat na premiera Czarnek nie przeprosi za Lex Czarnek, to mojego głosu mieć na pewno nie będzie, bo ja bym nie chciał, żeby urzędnicy decydowali o moich dzieciach.
1: To jeszcze pytanie o innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, już byłych, przepraszam, byłych, bo mieli wylecieć zwolennicy harcerzy, a tu nagle okazuje się, że Łukasz Mejza i Janusz Kowalski odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Co się stało?
0: Ja średnio jestem na bieżąco z tym, co się dzieje wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam,
1: ale to dowód siły, zdecydowania, no prezes w końcu podjął decyzję, odeszli. Mieli się, jeden z nich miał się mierzyć w klatce z kimś charytatywnie i odszedł.
0: Ja pamiętam, jak ja byłem posłem, też wielu odchodziło, wracało i ten serial długo trwał, więc ja nie jestem przekonany, że to jest ostatni odcinek tego serialu.
1: Myśli pan, że wróci Łukasz Mejza?
0: Wydaje mi się, że dopiero...
1: Posypie głowę popiołem.
0: Wydaje mi się, że dopiero po po zakończeniu tego serialu będziemy mogli go komentować. Przy ustalaniu list, oczywiście wyborczych. Przy ustalaniu list, bo prezes Kaczyński, jak każdy lider partyjny, ma długopis i myślę, że wielu może się zdziwić, czy będą na listach, czy
1: nie. No to
0: nie
1: jeszcze
0: będą.
1: Pytanie, bo tych dwóch polityków mogłoby się też odnaleźć na przykład w koronie.
0: Myślę, że obaj by tam pasowali. Nie wiem, czy się nie obrażą. Natomiast wydaje mi się, żeby pasowali.
1: Marcin Masterek, były szef gabinetu
0: kancelarii prezydenta. Nie wiem, czy się obrażą, ale średnio też mnie to interesuje.
1: I tym zdaniem kończymy. Marcin Masterek, były szef gabinetu kancelarii prezydenta, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.

0: 8.30 na zegarach, czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Waryński.
1: Andrzej Poczobut z najwyższym odznaczeniem państwowym.
2: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał wczoraj z rąk prezydenta Order Orła Białego.
1: Karol Nawrocki podkreślał, że Andrzej Poczobut jest bohaterem.
3: Dla polskości, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł i wrócił jako zwycięzca.
2: Andrzej Poczobut powiedział, że czuje się onieśmielony, odbierając Order Orła Białego.
4: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Dziennikarz podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu oraz rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia.
2: Jeżeli Polacy tak zdecydują, to powinien być system prezydencki albo kanclerski, albo ten, którego chce Donald Tusk, czyli blokowania. Tak mówił Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, zapowiadając zbieranie podpisów pod referendum dotyczącym nowej konstytucji.
1: Marcin Mastalerek dodał, że jesienią powinny być znane pytania referendalne, a samo głosowanie może odbyć się razem z wyborami parlamentarnymi.
5: Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć, nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki.
2: Mówił gość porannej rozmowy.
1: Dron uderzył w wieżowiec w Moskwie, zaledwie kilka kilometrów od Kremla.
2: Uszkodzony został kompleks Mosfilm Tower. Nikomu nic się nie stało.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Rozstrzygnięcia w piłkarskich ligach w Europie na początek faktów sportowych.
2: A zaprasza Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. No zacznijmy może trochę egzotycznie od Szwajcarii, bo tam mistrzem została drużyna FC Thun, drużyna, która przed rokiem świętowała awans do najwyższej ligi. Teraz została sensacyjnym mistrzem po raz pierwszy w 128-letniej historii klubu. We Włoszech numerem 1 Inter, klub z Mediolanu przypieczętował tytuł na 3 kolejki przed końcem sezonu. No a w Hiszpanii o włos od tytułu już FC Barcelona. Wczoraj była szansa nawet na koronację, ale Real Madryt pokonał Espanyol. Ciągle ma matematyczne szanse na odebranie tytułu Barcelonie. W niedzielę królewscy zagrają właśnie z Barceloną. U nas Wisła Kraków już jedną nogą w ekstraklasie. Wczoraj wygrana nad Stalą Rzeszów 2-1. Do awansu potrzebny jest jeszcze jeden punkt. Biała Gwiazda ma na to 3 spotkania. Sukces na koncie Ewy Pajor. Nasza napastniczka po raz 6 w karierze zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Barcelona wygrała 4-2 z Bayernem Monachium, a Polka strzeliła jedną z bramek. Porażka naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. W Sosnowcu przegraliśmy z Francją po rzutach karnych.
9: Jest niedosyt. No, walczyliśmy do końca. Szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
8: Podsumował Bartłomiej Pociecha. Świetna seria Jannika Sinnera. Włoski tenisista wygrał 5. z rzędu turniej rangi ATP 1000. Zaczęło się jeszcze w poprzednim sezonie w Paryżu. Teraz do listy Sinner dopisał Indian Wells, Miami, Monte Carlo i wczoraj Madryt. W finale w niespełna godzinę pokonał 6-1, 6-2 Aleksandra Zwieriewa. 3 z 6 naszych sztafet wywalczyły w Botswanie przepustki na przyszłoroczne lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Wczoraj na zawodach World Athletics Relay udało się to paniom na 4x400 metrów. Polki wygrały swój bieg repasażowy.
10: Cel był taki, żeby tutaj jak najwięcej sztafet zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. My jako dziewczyny, że tak powiem, mamy komplet i chyba to jest najważniejsze dla nas.
8: Tak mówiła Natalia Bukowiecka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: A w radiu RMF 24 poranek z Piotrem Salakiem.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24. W poniedziałek 4 maja do godziny 9. Jak powiedziałem, 23 minuty nam zostały. 23 minuty do rozpoczęcia tegorocznych matur. Egzamin z języka polskiego oczywiście na początek. 340 tysięcy maturzystów w blokach startowych. Pewnie już wszyscy w swoich salach gimnastycznych, na korytarzach. No tam, gdzie zazwyczaj będzie pisany ten egzamin dojrzałości. Razem z nami profesor Robert Zakrzewski, czyli prezes Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Pan zna pytania z języka polskiego, czy nikt tych pytań nie zna, oprócz paru, kilkunastu osób w całej Polsce?
1: Akceptowałem każdy arkusz maturalny, który poszedł w tej sesji egzaminacyjnej.
0: No i trudne były te pytania, panie profesorze, trudniejsze niż w zeszłym roku?
1: Arkusze maturalne tworzymy ponad 3 lata i one są zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, więc to, czego się uczyli maturzyści na swoich lekcjach, mogą się spodziewać w arkuszach maturalnych.
0: A będzie coś, co się jeszcze nie pojawiało w tych arkuszach? Coś nowego? Jakieś nowości?
1: Nowości techniczne to tylko na maturze rozszerzonej, z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wtedy kiedy do odpowiedzi do pytań zamkniętych zdający będzie musiał przenosić na kartę odpowiedzi.
0: A panie profesorze, czy to prawda, że będą na egzaminie z języka angielskiego więcej pojawi się pytań otwartych? Czego się w takim razie będzie wymagać od maturzystów?
1: Wszystko to, co jest zapisane w informatorze, tutaj maturzyści nie są zaskoczeni, pracowali przez 4 lata na swoich lekcjach, korzystali z materiałów publikowanych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
0: Myśli pan, panie profesorze, że poziom trudności jest porównywalny do tego, co było w zeszłym roku?
1: Tak chcieliśmy zrobić te arkusze, żeby były one porównywalne.
0: A czy polska matura...
1: Nie są takie same.
0: Nie są takie same? A czy polska matura pańskim zdaniem jest zbyt łatwa, zbyt trudna?
1: Jeżeli mówimy o poziomie podstawowym, czyli przedmioty obowiązkowe, to myślę, że one są na poziomie takim, żeby każdy maturzysta mógł zdać ten egzamin. Natomiast poziom rozszerzony, przedmioty nieobowiązkowe, trzeba pamiętać, że to są przedmioty rekrutacyjne i wynik z tego egzaminu maturzysta składa w swoich dokumentach podczas rekrutacji na studia wyższe.
0: A czy Centralna Komisja Egzaminacyjna też się wsłuchuje w to, co mówią chociażby nauczyciele akademicy o przygotowaniu maturzystów na pierwszych latach studiów?
1: Przygotowanie do matury to jest jakby praca nauczyciela z uczniem. To nie Centralna Komisja za to odpowiada. Natomiast w procesie tworzenia arkuszy maturalnych zapraszam również nauczycieli akademickich na każdym etapie tworzenia tego arkusza. Także akademicy wiedzą, jak ten arkusz wygląda. Rozmawiam z rektorami, rozmawiam z dziekanami.
0: Panie profesorze, Ile osób zna treść tego dzisiejszego arkusza, który będzie otwarty punktualnie o godzinie 9? Ile osób w Polsce?
1: Myślę, że ostateczny kształt to jest naprawdę kilka osób.
0: Dlatego o to pytam, bo chciałem z panem porozmawiać chwilę o tym tekście, który się dzisiaj pojawił w Polityce. Dotyczy między innymi skali kopiowania arkuszy maturalnych. Czy z punktu widzenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to jest jakiś problem?
1: Nie czytałem tego artykułu, który pojawił się dzisiaj w Polityce, więc trudno mi powiedzieć. I co ma pan na myśli kopiowanie arkuszy?
0: Chodzi mi o pewnego rodzaju proceder, o którym pisze Polityka. Zgłaszają się na egzaminy maturalne ludzie, którzy już mają matury, twierdząc, że chcą poprawić swój wynik, natomiast nie zależy im kompletnie na skopiowaniu, na zdaniu egzaminu, tylko chodzi o to, żeby skopiować arkusz maturalny, szybciutko wrzucić to do sieci. Rozwiązuje to zazwyczaj sztuczna inteligencja, po czym pytania trafiają z powrotem do, już rozwiązane arkusze trafiają z powrotem do maturzystów. Czy Centralna Komisja Egzaminacyjna zanocowała takie procedery?
1: Mhm. Materiał egzaminacyjny jest tajny do godziny 9. W momencie, kiedy arkusz jest otworzony, tak jak na pierwszej stronie każdego arkusza jest napisane, przestaje być materiałem tajnym. Za organizację egzaminów po godzinie 9 odpowiadają dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy są członkami zespołów nadzorujących. Tutaj chciałbym jasno podkreślić, że oni wykonują dobrze swoją pracę, że przestrzegają tych procedur i robią wszystko tak, aby one były zachowane, więc bardzo im dziękuję za tą pracę, którą oni wykonują, a jednocześnie też stwarzają pozytywną atmosferę podczas tego egzaminu. Także dla nich również jest to wyzwanie, dla nich to też pewne obciążenie. Także no jasne, bardzo dziękuję również tym osobom.
0: No, oczywiście, bo to też stres dla nauczycieli, co jest poza sporem. Natomiast ja jeszcze chciałem pana zapytać o to, że rozumiem, że jeżeli się pojawi się treść arkuszy egzaminacyjnych po godzinie 9 w sieci, to już nie jest żaden kłopot dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1: Powtarzam jeszcze raz, że materiał jest tajny do godziny 9. Natomiast staramy się tak, aby te nasze procedury, arkusze były tak stworzone i napisane, żeby każdy maturzysta miał równe szanse w napisaniu swojego egzaminu.
0: A co się dzieje, jeżeli nauczyciele zobaczą, że na sali egzaminacyjnej ktoś próbuje kopiować ten arkusz?
1: To znaczy, że wniósł niedozwolone urządzenie na salę egzaminacyjną i w tym momencie zostaje unieważniony ten egzamin.
0: A czy coś więcej się jeszcze dzieje? Bo polityka sugeruje, że być może to jest zbyt lekkie podejście do całej sprawy, bo być może trzeba zawiadomić na przykład policję o całej historii.
1: Tak, takie rzeczy będę zgłaszać do odpowiednich organów i to one przeanalizują, czy zostały złamane prawo czy nie.
0: Czyli rozumiem, że panie profesorze, że jeżeli ktoś próbuje kopiować arkusz egzaminacyjny podczas egzaminu maturalnego, może się narazić na odpowiedzialność także prawną.
1: Tak, oczywiście. Ale to już nie jest rola Centralnej Komisji.
0: Rzecz jasna. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Robert Zakrzewski na kilkanaście minut przed rozpoczęciem tegorocznych matur. Profesor Robert Zakrzewski, czyli prezes Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, razem z nami. Dziękujemy, panie profesorze. Trzymamy bardzo kciuki, dziękuję. Oczywiście za wszystkich maturzystów, rzecz jasna.
1: Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego i za ich udany egzamin. Dzisiaj polski, a jutro matematyka. Fakty za kwadrans.

0: dzisiaj pierwszy dzień matur. 4 maja, poniedziałek, Radio RMF 24 o 9. 340 tysięcy absolwentów liceów, techników, szkół branżowych rozpocznie swoją maturalną przygodę. Na początek oczywiście pisemny, podstawowy z języka polskiego. Na maturę się wybiera Michał Dobrołowicz, jak co roku.
1: Nie po raz pierwszy, dzień dobry.
0: Nie po raz pierwszy, tak jest. Ale nie dlatego, że Michał nie zdał, nie. Dlatego, że po prostu Michał śledzi oczywiście to, co się dzieje tuż przed rozpoczęciem matur. Jesteśmy przed, które to? 11 liceum, tak. Wiedziałem, Michał, że tam będziesz. To nasza słodka tajemnica, dlaczego akurat o tym liceum lubimy rozmawiać z Michałem. To Michał, opowiadaj w takim razie, w jakich nastrojach maturzyści wokół siebie.
1: Ja zacznę od tego, że ja w bardzo dobrym nastroju i myślę sobie, zawsze może być lepiej, dlatego co roku staram się wracać i myślę sobie, jeszcze ciekawiej opowiemy o tych, co się tutaj dzieje. Ja w tej chwili jestem na pierwszym piętrze właśnie 11 ELO w Warszawie. Jestem w strategicznym miejscu. Wokół mnie dookoła na pewno ponad 20 maturzystów. Jestem w kolejce, krótko mówiąc, jeśli chodzi o wejście do sali, bo za tym ta kolejka stoi. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Ja, jeśli się uda, to może wejdę z Państwem do tej sali, ale matury raczej pisać nie będę. Zobaczymy, jak się uda, bo ta kolejka nam się tutaj powoli przesuwa. A Państwo w jakim nastroju na tych kilkanaście minut przed startem?
2: Szczerze powiedziawszy, myślałem, że się będę bardziej stresował. Na razie jakoś, że to są podstawy, można podejść z luzem, ale zobaczymy, co będzie przed rozszerzeniami.
1: Ale to jest jednak początek, to jest nowe doświadczenie, to serce bije trochę chociaż mocniej?
2: No, na pewno, ale bałem się, że będzie gorzej.
1: Kolejka trochę się przesuwa, wchodzimy zaraz. Która to jest sala, jaki numer?
2: Ja jestem w sali 31.
1: To jest taka sala, jakie to są lekcje?
2: Tutaj z lewej.
1: Jakie lekcje na co dzień się odbywają?
2: Ja miałem tutaj matematykę, aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, ta sala jest uniwersalna.
1: A jaka myśl teraz jest w głowie?
2: Zdać.
1: Jak po prostu?
2: Tak.
1: Zadaniowo podejść do tego, pan też zadaniowo?
3: Jak najbardziej.
1: To będzie trudny egzamin? To będzie łatwy egzamin? To będzie w jakiś sposób ważny egzamin?
3: Uważam, że trzeba się postarać, nie można go lekceważyć i dać z siebie wszystko.
1: A będą trudniejsze w tej sesji maturalnej egzaminy niż ten dzisiejszy, niż ta podstawa z języka polskiego?
3: Uważam, że tak. Rozszerzenia jednak są trudniejsze niż podstawy, więc myślę, że mogą sprawić troszeczkę więcej trudności.
1: Dużo tych egzaminów jeszcze jest w planie w najbliższych dniach, właśnie teraz w maju?
3: W moim przypadku poza polskim jeszcze 8 matur.
1: 8?
3: Yes. Tak, z czego 2 ustne.
1: 8 matur, a w sumie to będzie razem z ustnymi, rozumiem?
3: Tak, razem z ustnymi.
1: A pisemne jakie jeszcze?
3: Geografia, WOS, matematyka rozszerzona, angielski rozszerzony, no i matematyka podstawowa i angielski rozszerzony.
1: Trzymamy kciuki, a tylko jeszcze opiszemy słuchaczom, co Państwo mają w dłoniach, bo tutaj też jest to ważna instrukcja dla tych, którzy może jeszcze jadą na maturę. Tu jest dowód osobisty i długopis.
3: Tak, oczywiście, dowód, długopis, woda,
1: podstawowa. Czy ta właśnie lewa dłoń to tutaj jeszcze taki zapas mały?
3: Tak, dokładnie tak.
1: Ja trzymam kciuki, proszę tutaj wchodzić do sali. A pan w jakim nastroju?
4: Ja lekko zestresowany, ale ze spokojem mimo wszystko.
1: Więcej stresu czy spokoju?
4: Więcej spokoju.
1: Im oby było, im bardziej będzie to dłużej trwało, tym więcej tego spokoju.
4: Tak, naturalnie.
1: To będzie trudny dzisiaj egzamin, czy może jeden z łatwiejszych, ten polski, na poziomie podstawowym, pisemny?
4: Myślę, że dzisiaj będzie trudny, ja jednak profil z rozszerzeniem matematyki, także dzisiaj trochę trudniej, ale potem będzie tylko prościej.
1: Coś tutaj krąży w rozmowach, jakaś giełda tematów, jakieś może domysły?
4: Nie, już nie rozmawiamy o tym, co będzie, nie ma...
1: To jest ten moment, że matura to jest ten ostatni temat na liście tych najbardziej pożądanych?
4: Tak, trzeba się trochę rozluźnić przed wejściem.
1: To umówmy się teraz przez najbliższych 20 sekund w Radiu RMF 24, ani słowa o maturze, to co pojawia się w głowie i jakie inne tematy. Maturę zostawiamy na boku.
4: Wakacje, pomyślmy o wakacjach.
1: Długie będą.
4: Będą najdłuższe.
1: Są już plany?
4: Są plany, oczywiście.
1: A takie bardziej zawodowe czy absolutnie odpoczynek?
4: Jedno i drugie.
1: To trzymam kciuki, żeby udało się jak najszybciej do tych wakacji dotrzeć i korzystać z nich w pełni i z tych kwestii zawodowych, i z tych odpoczynkowych. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze szybko panią zapytam o nastrój.
5: Chyba mnie nie wpuszczą do sali.
1: Dlaczego pani nie wpuszczą? Pani wszystko ma, dowód chyba jest.
5: Nie.
1: Nie ma dowodu?
5: Dymacja.
1: Ale jest dokument ze zdjęciem, to jest najważniejsze. Wszyscy te od rana powtarzają i my też mówimy w Faktach RMF FM, dokument ze zdjęciem jest podstawą, nie musi być dowód z tego, co wiem.
5: Amen.
1: I pani ma tu legitymację?
5: Tak.
1: Ale ma też pani zestaw długopisów, widzę...
5: Nie mogłam się zdecydować, który...
1: Dowodu nie ma, ale długopisy są 4.
5: Tak.
1: No. I jedna butelka z wodą.
5: I chusteczki, boję się, że przez moją alergię kichnę krwią na kartkę.
1: Tego... Trzymam kciuki, żeby było zdrowo przede wszystkim, a co w głowie? Bo mówimy o tym, co pani trzyma w dłoniach, a w głowie stres, emocje czy spokój?
5: Teraz się stresuję tylko tą legitymacją.
1: Ja trzymam kciuki, żeby tutaj się udało, pani już jest blisko tutaj wejścia, niech tutaj się uda, niech wszystko będzie dobrze, a jak się uda wejść, to potem z górki będzie, to może wtedy stres.
5: Nie, polski jest w porządku chyba.
1: Trzymamy kciuki, aby tak właśnie było. I takie pierwsze emocje, różne historie, jak słychać, różne zaskakujące sytuacje, ale za chwilę drzwi się tutaj zamkną za tych niespełna 10 minut właśnie tutaj na pierwszym piętrze i zacznie się to wielkie, wielkie pisanie w sali numer 32.
0: 32, Michał, nawet nie wiesz, jak boleśnie wspominam tamtą salę. Michał Dobrowicz z 11 Liceum imienia Mikołaja Reja w Warszawie, tuż przed startem matur. Dzisiaj punktualnie godzina 9. Język polski oczywiście. Trzymamy kciuki za maturzystów. Na pewno się uda, a potem przed wami i o tym myślicie najczęściej. Najwspanialsze i najdłuższe wakacje w życiu. Radio RMF 24. Jesteśmy z wami.

0: F24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
3: A my teraz otwieramy studio faktów RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński zapraszają, jest 9:00.
4: Nie żyje arcybiskup Józef Michalik.
5: Kierował polskim episkopatem przez 2 kadencje.
4: Tragiczny długi weekend na polskich drogach.
5: W wypadkach zginęło 17 osób.
4: A na zegarze 9:00 to oznacza jedno.
5: Matura, czas, start. Na początek język polski. Jakie nastroje?
6: Jestem dobrze nastawiony, na pewno się uda i trzeba po prostu napisać to.
4: To fakty RMF FM.
5: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był metropolitą przemyskim i przez 2 kadencje przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski.
4: Z nami Tomasz Terlikowski. Witamy, Tomku. Jak zapamiętamy arcybiskupa Michalika?
7: Jako postać skomplikowaną. To on był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II jeszcze w latach 80., a później jako przewodniczący konferencji Episkopatu Polski doprowadził do sytuacji, w której rola przewodniczącego KEP straciła na znaczeniu. Arcybiskup Józef Michalik robił wiele, by wygaszać konflikty wewnątrz konferencji Episkopatu i by nie przesadnie eksponować własne stanowisko. To zresztą było zrozumiałe, bo sam arcybiskup znany był z wypowiedzi, delikatnie rzecz ujmując, niekoniecznie najszczęśliwszych. Już w latach 90. zasłynął słynnym zdaniem, że katolik głosuje na katolika, a Żyd na Żyda. A potem mówił o dzieciach, które wpychają się księżom na kolana i uwodzą ich. I choć akurat za tę wypowiedź błyskawicznie przeprosił, to już tylko ona uświadamia powody, dla których arcybiskup niechętnie zajmował jednoznaczne stanowisko. A prywatnie, a jako autor wywiadu Rzeki z arcybiskupem, miałem z nim i takie relacje, był uroczym, niezwykle sympatycznym człowiekiem, który potrafił być naprawdę cudownym gospodarzem.
4: Za nami tragiczny długi weekend na polskich drogach. Od piątku do niedzieli w wypadkach zginęło 17 osób.
5: W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
8: Dzień dobry.
5: Ty przeanalizowałeś policyjne statystyki. Do ilu wypadków, przypomnij, doszło w majówkę?
8: Od piątku do niedzieli było ich aż 220. Jak mówiliście, na drogach zginęło 17 osób, a niemal 250 zostało rannych. Zatrważające są statystyki dotyczące pijanych kierowców. Policjanci zatrzymali ponad 1000 osób jadących na tak zwanym podwójnym gazie. Warto też porównać te dane z ubiegłorocznymi statystykami, bo mimo, że majówka wypadała głównie w weekend, to dane nie są znacząco niższe niż przed rokiem, a wtedy majówka trwała aż 5 dni.
4: 1 maja weszła w życie część handlowa umowy z krajami Mercosuru.
5: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał, że dołoży wszelkich starań, aby polska skarga została zgłoszona przed tym terminem. To się jednak nie udało.
4: Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgina-Łukasiu. Do kiedy Polska ma czas, żeby złożyć tę skargę?
9: Polska ma czas do 26 maja, żeby złożyć skargę. Z moich informacji wynika, że przyjęto już założenia do skargi, a więc jej główny zarys. A teraz prawnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowują jej ostateczną wersję. Wciąż Polska będzie mogła także wystąpić w ramach tej skargi o zabezpieczenie, czyli wstrzymanie części handlowej umowy, która weszła w życie 1 maja. Chociaż zdaniem moich rozmówców szanse na to, by wiceprezes TSUE zgodził się na to zabezpieczenie, są raczej niewielkie. Wciąż także Polska będzie mogła dołączyć do wniosku o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem, którą przesłał do TSUE Parlament Europejski.
4: Sesja maturalna oficjalnie rozpoczęta.
5: Punktualnie o 9:03 temu rozpoczął się pierwszy w tym roku egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.
4: W całym kraju zadania rozwiązuje ponad 340 tysięcy maturzystów.
5: Przed salą egzaminacyjną w 11. Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
4: Witamy, Michale. Co mówili maturzyści tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną?
10: Na tym etapie wielu maturzystów próbowało przewidzieć, jakie lektury są w arkuszu z języka polskiego.
11: No myślę, że tutaj klasycznie lalka na pewno będzie, nawet jeżeli nie będzie w arkuszu, to w wypracowaniu na pewno się przyda.
10: Jaka myśl jest teraz w głowie, tuż przed?
11: Teraz ja już chcę tylko to napisać, już chcę usiąść tam, nakleić wszystkie naklejki i zacząć zacząć robić swoje.
10: Do czegoś można porównać te emocje, to co się tutaj dzieje?
11: Do meczu piłkarskiego, wiadomo, i to na najwyższym poziomie.
10: Trzymając się tej terminologii piłkarskiej, zamiast sędziego tu jest już komisja egzaminacyjna, nad nią napis matura 2026, a ostatni gwizdek i koniec czasu dzisiaj na maturę za 4 godziny.
5: Myślami jesteśmy z wami, no i mocno trzymamy kciuki.
4: Pozdrawiamy też rodziców maturzystów, będzie dobrze.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mniej o maturze, więcej o polskiej polityce w Radiu RMF 24 do godziny 10. Są tarcia w partii Centrum, czy w ugrupowaniu Centrum. Jakie mogą być konsekwencje sporu w ugrupowaniu Pauliny Henning-Kloski? Będziemy o tym mówić. Będzie też o armii, tej amerykańskiej częściowo wycofowanej z Niemiec, i tej polskiej i jej programie SAFE. Także zapraszamy, bądźcie blisko.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24 i teraz właśnie o pieniądzach z programu SAFE. Przypominamy informację, która już pojawiła się w majowy weekend. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w Krakowie, że jeśli wszystko pójdzie dobrze i pójdzie zgodnie z planem, cytat z wicepremiera, to już w najbliższy piątek Polska podpisze kluczową umowę SAFE, która otworzy drogę do ogromnej linii kredytowej. Razem z nami nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co się musi stać, zanim wpłyną do Polski pierwsze pieniądze?
1: No jeżeli będzie tak, jak mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz i ta umowa pożyczkowa zostanie podpisana w piątek, to dosłownie kilka godzin później na konto Banku Gospodarstwa Krajowego Komisja Europejska przeleje 15-procentową zaliczkę, czyli około 6,5 miliarda euro. Po tym, jak ten dokument przez Polskę został wypełniony dotyczący tej umowy pożyczkowej i trafi on do Komisji Europejskiej, to jeszcze w Komisji będzie taka procedura w zasadzie już formalnego zatwierdzenia przez kolegium unijnych komisarzy. Formalne dlatego, że wszystko już na najwyższym szczeblu uzgodnił jakieś 10 dni temu premier Donald Tusk podczas szczytu Unii Europejskiej na Cyprze z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a przede wszystkim wyjaśnił rolę Banku Gospodarstwa Krajowego. Komisja Europejska trochę patrzyła z taką niechęcią czy zdziwieniem na to, że Polska chciała, żeby po stronie Polski tą umowę podpisali nie tylko szef resortu obrony i szef resortu finansów, ale także przedstawiciele tego banku, ale Polska właśnie musiała wyjaśnić, no bo Komisja Europejska chciała, żeby po stronie Komisji Europejskiej była wyłącznie strona rządowa, a premier właśnie wyjaśniał rolę tego banku, że nie jest to zwyczajny bank, ale jest to instytucja finansowa, państwowa i że właśnie na to konto, że ten bank jest jakby operatorem całej tej pożyczki i dlatego stąd ta jego rola i że musi podpisać również tą umowę. Tak więc zostało to wszystko jakby wyjaśnione przez stronę polską i po stronie Komisji Europejskiej tutaj już nie ma jakichś zastrzeżeń. Tak więc tak jak mówiłam, również przedstawiciele Krajowego Banku Gospodarstwa Krajowego będą podpisywać tę umowę.
0: I Kasia, jeszcze jedna sprawa, bo bardzo mało czasu zostało do 30 maja, kiedy mija termin na kontrakty indywidualne, bo 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi fabrykami, na przykład takimi jak zrzeszone w grupie PGZ. I będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej do każdego zamówienia. Powiedz, czy tu jest jakaś szansa na elastyczność ze strony Brukseli?
1: W tym wypadku Polska nie ma co liczyć na jakieś zrozumienie, czy na jakieś zielone światło ze strony Komisji Europejskiej. Tutaj Bruksela jest nieustępliwa. Szefowa Komisji także nie dała zielonego światła w tej rozmowie z Donaldem Tuskiem. Niechęć do wydłużenia tego terminu wynika z tego, że Bruksela przede wszystkim nie chce jakichś dodatkowych opóźnień, nie chce zmieniać zasad gry w trakcie trwania tego programu. Nie chce także dawać jakiegoś pretekstu do oskarżeń, że z programem jest coś nie tak, jeżeli by trzeba było zmienić rozporządzenie. No usłyszałam, że to rozporządzenie jest wykute w marmurze, zgodziły się na to wszystkie kraje i teraz nie będzie się robiło jakichś wyjątków dla Polski. Po prostu Bruksela absolutnie tutaj mówi stanowcze nie. No i teraz wszystko będzie zależało od Polski, od przygotowanych tych pojedynczych umów, czy Polska zdąży. Jeżeli nie, to będzie musiała poszukać sobie przynajmniej jednego kraju do tych kontraktów i jakby straci tą szansę na takie samodzielne umowy i samodzielne wykorzystywanie tylko...

0: tych unijnych środków.
1: I o tym opowiadała nam Katarzyna Szymańska-Borginion wprost z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Z Brukseli wracamy już do kraju i opowiemy chwileczkę, za chwilę o tym, co się dzieje na naszej scenie politycznej.

0: 20 minut po godzinie 9, Radio RMF 24. Pierwszy dzień matur. Kasper Wróblewski razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz co, mamy rozmawiać oczywiście o tym, co się będzie działo w Sejmie, ale koniecznie muszę cię zapytać, pamiętasz swoją maturę?
1: Pamiętam,
0: nie
1: bardzo
0: tak dawno
1: dobrze.
0: Było przecież,
1: no, nie tak dawno, pamiętam dobrze, miałem też małą przygodę w trakcie matur.
0: Ale właśnie jak jechałeś na maturę, tak?
1: Tak, jak jechaliśmy z moim znajomym na maturę, bo my mieszkaliśmy pod Lublinem i jechaliśmy do Lublina na matury, on do swojego liceum, ja do swojego, on był kierowcą i złapaliśmy kapcia.
0: No nie wierzę.
1: Na kilka kilometrów przed, tak, na kilka kilometrów przed Lublinem, nie wiem, to była godzina 8:20, 9:00 matura. Z matematyki, czyli dla mnie to kula u nogi, matematyka. I nagle się okazuje, że nie mam jak się dostać. Po kolegę przyjechał tata, jego tata, i mi powiedzieli, no za chwilę tu po ciebie przyjedzie mój brat, także czekaj. I ja stoję w polu, czekam na samochód i nie wiem, czy zdążę. Na szczęście zdążyłem, pod szkołą byłem za 3:09.
0: Brawo. No ale potem...
1: Ale udało się.
0: Udało się i dzięki temu dzisiaj Kacper. Proszę, albo Sejm, albo Senat. Słyszałem, Kacper, że będziemy mieć nowe twarze, nowe funkcje, może tak. Ludzi z funkcjami, jeśli chodzi o Sejm i Senat, bo nowy wicemarszałek i nowy Sejmu i Senatu ma się pojawić, tak?
1: Dokładnie. Tego chce Klub Centrum, nowo powstały klub parlamentarny, nowo powstały już prawie 3 miesiące po tym, jak Polska 2050 się rozpadła, podzieliła się na pół. Paulina Henning-Kloska założyła swoją formację, Klub Centrum. No i Klub Centrum zaczyna się rozpychać po tym, jak w ubiegłym tygodniu Paulina Henning-Kloska utrzymała swoje stanowisko, no to teraz mamy więcej kart w ręku. No i Klub Parlamentarny Centrum chciałby mieć swoich przedstawicieli w prezydium obu parlamentów. Dlaczego Polska 2050 mająca, tu cytuję oczywiście, 15 członków klubu ma swojego wicemarszałka Sejmu i Senatu, dlaczego mielibyśmy nie mieć tego my? Tak powiedział mi Mirosław Suchoń, szef Klubu Parlamentarnego.
2: Tak, jeżeli będą wymagały tego decyzje także personalne, to one będą podejmowane zarówno na poziomie parlamentarnym, a także na poziomie rządowym. Dzisiaj w parlamencie mamy, jeżeli mogę tak powiedzieć, odpowiedzialność za Komisję Gospodarki, Deregulacji i Komisję Infrastruktury i mam poczucie, że to są jedne z najlepiej i najsprawniej działających komisji w parlamencie i tutaj rzeczywiście dużo dowozimy takich spraw, które są częścią ustaw, które deregulują, które pozwalają na to, żeby ta naturalna przedsiębiorczość obywateli, ona mogła rozkwitać. My rozmawiamy też o innych wymiarach, ale tak jak mówię, to są rozmowy wewnętrzne w ramach koalicji.
1: Tutaj Mirosław Suchoń nie mówi wprost, że oczekują stanowisk, ale no mówi wprost, że są rozmowy wewnątrz koalicji, że potrzebujemy narzędzi do realizowania swoich postulatów.
0: To jeżeli rozumiem funkcję wicemarszałka Sejmu i Senatu, to pewnie też wiceministrowie, rozumiem, tak?
1: No, też tak słychać z Klubu Centrum, że chcieliby mieć więcej przedstawicieli w rządzie, no bo teraz mamy Paulinę Henning-Kloskę i nikogo więcej tak naprawdę, jeżeli chodzi o samych parlamentarzystów, to nikt nie piastuje oprócz Pauliny Henning-Kloski żadnych funkcji w rządzie. Z tego, co mówi się na sejmowych korytarzach, Klub Centrum chciałby stanowisko wiceministra sportu, to miałaby objąć Żaneta Cefalina-Śliwowska, posłanka, która jeszcze będąc posłanką Polski 2050 mocno zabiegała o to, żeby być wiceministrem sportu. No i też liczy Klub Centrum, że w resorcie rozwoju uda się znaleźć jakieś stanowisko. Też zapytałem Aleksandrę Leo z Klubu Centrum, czy oczekują właśnie stanowisk w rządzie.
3: Tak, my musimy mieć narzędzia. Narzędzia, które są niezbędne do naszej pracy w koalicji, w rządzie, dla Polek i Polaków i realizowanie naszego programu wyborczego, naszych postulatów. Te narzędzia, ten nasz wkład powinien być zgodny z naszym wkładem, powinien być proporcjonalny. No, umowa koalicyjna była podpisywana z Polską 2050, która miała wówczas 33 posłów, teraz ma 15. Sytuacja się zmieniła.
1: I tu jest argument właśnie posłów Centrum, że Polska 2050 podzieliła się na pół. No pytanie, co na te pomysły powie Donald Tusk?
0: Otóż to.
1: Ale ostatnio przecież po tym głosowaniu nad wotum nieufności członkowie klubu parlamentarnego z Pauliną Henning-Kloską na czele zrobili sobie tak zwane selfie z Donaldem Tuskiem na sejmowym korytarzu. Także niewykluczone, że ten odchudzony rząd, mówiąc w cudzysłowie, znowu nam się powiększy.
0: Czyli może tak być, że sprawa jest otwarta, rozumiem, tak? Tak odbierasz to zachowanie premiera, tak?
1: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę jeszcze jeden fakt, że przed samym tym rozpadem na biurku Donalda Tuska leżały powołania do rządu na stanowiska wiceministrów jeszcze członków Polski 2050, między innymi do Ministerstwa Funduszy. Tam ministrem, wiceministrem miał zostać Łukasz Osmalak z Polski 2050. Także te stanowiska wiceministrów w poszczególnych resortach są jeszcze, mówiąc najogólniej, nieuregulowane.
0: A wiązałbyś to z jakąś szerszą rekonstrukcją, te ewentualne nominacje na stanowiska wiceministerialne? Czy
1: no
0: nie?
1: Mówiło się o tym, przecież my informowaliśmy, to była tak moja informacja jeszcze chyba ponad miesiąc temu, że mówiło się o tej małej, tak zwanej małej rekonstrukcji. Premier co prawda wtedy to zdementował, ale też mieliśmy ostatnio materiał wideo, na którym była teczka rekonstrukcja kwiecień 2026. No zobaczymy, bo niewykluczone, że przed wakacjami takie lekkie odświeżenie Donald Tusk będzie chciał zrobić.
0: I o tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Kacper Wróblewski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Ciągle fascynuje mnie ta twoja historia, powiem ci, z tym kapciem w drodze na maturę. Ja bym chyba tego nie przeżył, no nie mam pojęcia. Trzymamy kciuki za maturzystą, 26 minut po dziewiątej.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: A na naszej antenie 9.30 fakty, Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry, Agnieszka.
5: Dzień dobry, witam i zapraszam. Państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników. Amerykanie, przypomnijmy, ogłosili w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofają około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Prowadzimy rozmowę z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce, przyznał o poranku w rozmowie po 7 wiceszef obrony narodowej Paweł Zalewski, pytany, czy amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do naszego kraju.
6: To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić.
5: Marcin Mastalerek, były szef Kancelarii Prezydenta RP, z kolei podkreślał wagę rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
7: W momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
8: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
7: Ja mam nadzieję, że tak, że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces. Rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś.
5: Podkreślał Marcin Mastalerek, pytany przez Tomasza Terlikowskiego. Prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, podała minionej nocy Kancelaria Prezydenta RP na portalu X. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane właśnie z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Dla prawie 345 tysięcy ludzi w Polsce zaczęła się matura 2026. Od 9 egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie nastroje przed wejściem na salę? No to głosy młodych ludzi z Opola i Szczecina.
9: Przygotowany jestem, czuję, że będzie dobrze. Polski jest dość łatwym egzaminem. Dla mnie jako matwidza to dzisiaj oby przeżyć.
10: Straszna ona z tym 4 lata, ale fajnie, zaraz zaczną się najdłuższe wakacje naszego życia.
11: No miejmy nadzieję, że będzie łatwo, chociaż polski u mnie najgorzej raczej, dlatego najbardziej się obawiam, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
5: Będzie dobrze, oczywiście nie może być inaczej, a wspomniane najdłuższe wakacje rozpoczną się z początkiem czerwca. Do 21 maja potrwają egzaminy pisemne, sesja egzaminów ustnych natomiast potrwa od 7 do 30 maja.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24, poranny program. Za minut 23 będzie godzina 10. To my jeszcze na moment dociśnijmy Ormuz, bo irańskie siły zbrojne właśnie ostrzegają marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do tej cieśniny. To jest wszystko po zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że od poniedziałku amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie przez cieśninę. No i przed chwilą prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Iran i Stany Zjednoczone do wspólnego wysiłku na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, mówiąc, że jest to jedyne rozwiązanie na trwałe odblokowanie statków. Dodał też, że Francja nie weźmie udziału w żadnej operacji z użyciem siły. Nie zamierzamy uczestniczyć w żadnych operacjach z użyciem siły, w ramach, które moim zdaniem nie wydają się jasne. To, czego chcemy najbardziej, to wspólne, ponowne otwarcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam na trwałe, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. To umożliwi swobodną żeglugę i uczyni to bez ograniczeń ani opłat. Tak mówi Emmanuel Macron. A wy słuchacie radia RMF 24 i za chwilę więcej o tym, co będzie z wojskami amerykańskimi w Europie i w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z wiceministrem z Obrony Narodowej tuż po godzinie 7. Pawłem Zalewskim.

0: Radio RMF 24 i poranny program do godziny 10. Zostało 16 minut. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Słyszeliście o tym w faktach. Te informacje podała Kancelaria Prezydenta, o czym panowie rozmawiali. Karol Nawrocki przede wszystkim podziękował administracji USA i też prezydentowi Trumpowi za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wśród tematów była też kwestia obecności wojsk amerykańskich w Europie. Takie informacje przekazuje Kancelaria Prezydenta. No właśnie, czy amerykańskich żołnierzy będzie w Polsce więcej po tym, jak ich część zostanie wycofana z Niemiec? Rozmawialiśmy na ten temat z wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej Pawłem Zalewskim. Dzisiaj o godzinie 7 rano.
1: Naszą intencją jest to, aby zdolności amerykańskie w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Myślę, że również tego typu sposób myślenia znajduje zrozumienie w Pentagonie.
0: A czy może pan chociaż potwierdzić, czy mamy jakiekolwiek Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem, czy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przemieszczenia tych żołnierzy z Niemiec do Polski?
1: Panie redaktorze, prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Natomiast decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
0: Tak mówi Paweł Zalewski. Po godzinie 7, a tuż po godzinie 10 w Radiu RMF 24 jeszcze wrócimy do tego tematu. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Janusz Reiter, czyli były polski ambasador i w Niemczech, i w USA. Będzie o obecności wojsk amerykańskich w Europie. Ten temat rozpala nie tylko naszą wyobraźnię. Bądźcie blisko z Radiem RMF 24.

8 minut zostało do godziny 10. Radio RMF 24. Teraz historia o tym, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, właśnie zadebiutował w drużynowych mistrzostwach świata jako zawodnik. Zawody odbywają się w Londynie, poważna sprawa. Wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi. Jego karierę sportową, gdy był młodym zawodnikiem, przerwała chińska rewolucja kulturalna. Tutaj mówimy o latach 50, 60, 70 ubiegłego wieku. Potem był trenerem wielu wybitnych chińskich zawodników, ale nigdy nie debiutował jako gracz. No i szansa nadarzyła się dopiero teraz. Po tym, jak parę lat temu wyemigrował na Fidżi. Dostał tamtejsze obywatelstwo. No, co prawda Fidżi uległo w fazie grupowej i Kamerunowi, i Kanadzie, i Belgii, ale to w ogóle nie zepsuło nastroju debiutanta, czyli Wanga Qi. Tenis stołowy to jest świetna sprawa dla wszystkich, mówi. Niezależnie od wieku. W krajach Oceanii poziom może nie jest jeszcze wysoki, nadal zatem potrzebni są ludzie, którzy będą go podnosić. Tak dodawał Wang Qi, 73-letni debiutant. I tak należy się bawić. Młody duchem, jak zawsze. Tomasz Terlikowski po godzinie 10. Piotr Salak. Dziękuję.

0: Koniec pracy to nie koniec słuchania radia RMF24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy.
3: A już teraz o godzinie 10:00 w Radiu RMF24 Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
4: Diamentowa piramida finansowa w Śląskiem rozbita.
5: Straty sięgają 32 milionów złotych. Policja zatrzymała 51-letniego mężczyznę.
4: Zablokowana autostrada A1 w pobliżu Torunia.
5: W faktach też amerykańska operacja Wolność.
4: Chodzi o bezpieczeństwo transportu w cieśninie Ormus.
5: Maturzyści mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym.
4: Trzymamy za was kciuki już od ponad godziny. Śląska policja zatrzymała 51-letniego założyciela diamentowej piramidy finansowej. Według śledczych oszukał ponad 200 osób na ponad 32 miliony złotych.
5: Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, jak działał ten mężczyzna?
6: Prowadził kilka firm i oferował ludziom różne produkty finansowe i inwestycyjne, między innymi związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i wysokie zyski, więc przekazywali mu znaczne kwoty. Śledczy ustalili do tej pory ponad 200 pokrzywdzonych, może być więcej. 51-latek działał przez kilka lat w różnych miejscach w Polsce. Ma zarzuty oszustwa oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Policjanci zabezpieczyli jego majątek o wartości ponad 20 milionów złotych. To między innymi nieruchomości, udziały w spółkach, diamenty i biżuteria oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej. Niektóre warte ponad milion złotych. To mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
5: Ostrzegamy kierowców na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
4: W pobliżu Torunia zepsuta ciężarówka blokuje jezdnię w kierunku Gdańska.
5: Policja kieruje na objazd przez Toruń. Dziś ma ruszyć amerykańska operacja Projekt Wolność.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus.
5: Twierdził, że jest to gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu.
4: Więcej w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Donald Trump, zapowiadając operację, powołał się na prośby płynące z całego świata, kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, który toczy się tak wyraźnie i gwałtownie na oczach wszystkich. Zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków uwięzionych w cieśninie Ormus dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, aby mogły swobodnie i sprawnie zająć się swoimi sprawami, ogłosił Trump we wpisie w swoim serwisie społecznościowym. Nie znamy szczegółów operacji, nie wiemy, ile jednostek będzie brało udział w tej operacji. Trump już wcześniej zapowiadał eskorty statków, ale te zapowiedzi do tej pory nie zostały spełnione. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: A Iran odpowiedział na zapowiedzi USA.
4: Irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, że jej jednostki zostaną zaatakowane, jeśli spróbują wpłynąć do cieśniny Ormus i pomagać statkom handlowym i tankowcom.
5: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
4: Kilka interwencji medycznych i technicznych podjęli w czasie majówki ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Z nami nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie była potrzebna pomoc?
8: Na jeziorze Bełdany w gminie Ruciane Nida ratownicy MOPR udzielili pomocy sternikowi, który przewrócił się na skuterze wodnym i złamał nogę. Koło Skłodowa na Mamrach jeden z żeglarzy wylał na siebie gorącą kawę i również musiał trafić na SOR. Na tym samym jeziorze ratownicy mieli też akcję techniczną. Pomagali odkolować do brzegu łódź, w której skończyło się paliwo. W tym tygodniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich mogą pojawić się burze. Warto obserwować maszty ostrzegawcze.
4: Język polski. Z nim od godziny mierzą się tegoroczni maturzyści.
5: Trwa egzamin na poziomie podstawowym.
4: Przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy.
9: Kłaniam się, dzień dobry.
5: Dzisiaj w tym miejscu jest wyjątkowo cicho.
9: Oj tak, przeszkolny gwar, do którego byliśmy w tej części centrum miasta przyzwyczajeni, zniknął, a ciszę przerywają nieliczne przejeżdżające obok mnie samochody. Na napisanie egzaminu z języka polskiego maturzyści mają aż 4 godziny i jeszcze nie spotkałem osoby, która w ekspresowym tempie poradziłaby sobie z testem i opuściła teren szkoły. Przypomnę, po walce z językiem polskim przyjdzie czas na matematykę i język obcy, a następnie przedmioty na poziomie rozszerzonym. Egzaminy pisemne zakończą się 21 maja. Sprzed pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, Paweł Konieczny.
5: Przyjemnie będzie dzisiaj wyjść z sali na to piękne słońce, które dzisiaj świeci, no nie tylko w Krakowie.
4: No właśnie, to my dziękujemy za uwagę.
5: Bardzo.
4: I już zapraszamy na kolejne fakty w RMF FM. O 11:00 będzie z wami Ewa Kwaśny.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A w Radio RMF 24 Tomasz Kardzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę i pierwszą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Dziś matury. Moja córka też zdaje maturę. Trzymajcie za wszystkich rodziców, chyba nawet bardziej niż za dzieci. Kciuki, a za chwilę porozmawiamy o NATO i Niemczech. Zostańcie z nami.

Słuchajcie, radio RMF24, my zaczynamy od informacji z ostatnich dni. Amerykanie ogłosili przed weekendem, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy wycofają około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Jakie to może mieć skutki w polityce międzynarodowej i czy na pewno skorzystają na tym Polacy? Najbliższych 6 do 12 miesięcy wycofają około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Jakie to może mieć skutki w polityce międzynarodowej i czy na

0: jest częścią większego planu ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Z tego punktu widzenia ważny jest też fakt, wiadomość, która jakoś może mniej wzbudziła u nas zainteresowania, że Amerykanie również ograniczą swoją obecność w Rumunii. To nie ma powodów, żeby udawać, że to jest tylko gra pomiędzy Ameryką a Niemcami. Nawet gdyby to dotyczyło tylko Niemiec, to z punktu widzenia bezpieczeństwa my jesteśmy częścią tej samej przestrzeni, tego samego regionu, więc to osłabiałoby również nasze bezpieczeństwo, chyba że ci żołnierze, albo ich część przynajmniej, zostałaby przeniesiona do Polski. Chciałbym w to wierzyć, ale uwierzę dopiero, kiedy to usłyszę jako konkretną zapowiedź. Jest jeszcze jedna zapowiedź, która mniej może wzbudziła zainteresowanie, ale jest bardzo ważna. Mianowicie Ameryka nie przeniesie, chociaż takie były zapowiedzi, do Europy broni średniego zasięgu, która była odpowiedzią na taką broń, którą mają Rosjanie w Królewcu. To jest bardzo ważne i to jest bardzo niepokojące.
1: Panie ambasadorze, jeszcze pytanie być może też istotne. Czy ta decyzja, o której teraz mówimy, Donalda Trumpa, to jest tylko efekt jego emocji? Tak się czasem interpretuje te decyzje. To jest taka zemsta za to, że Niemcy nie wsparły działań Stanów Zjednoczonych w cieśninie Ormus i w Iranie. Czy jednak to jest, tak jak pan powiedział, szersza strategia Stanów Zjednoczonych, stopniowego, ale już wcale nie tak powolnego, po prostu wycofywania się ze Stanów Zjednoczonych, z Europy?
0: Oczywiście tego typu decyzje nie zapadają pod wpływem chwilowych emocji prezydenta, nawet tego prezydenta. Takie emocje mogą wpłynąć na wybór terminu ogłoszenia takiej decyzji, ale nie na samą decyzję. Ta decyzja jest częścią długofalowego planu amerykańskiego i są zresztą wypowiedzi ważnych i poważnych ludzi z tego rządu amerykańskiego, którzy mówią, że Stany Zjednoczone ograniczą swoją obecność w Europie do odstraszania nuklearnego. To się nie stanie w ciągu jednego miesiąca czy roku nawet, ale trzeba się liczyć z tym, że ten proces się rozpoczął i on będzie trwał.
1: A na ile te rozmowy z Putinem, o których słyszymy, mają na niego wpływ? Mówiąc inaczej, na ile to jest też element jakiegoś dogadywania się, osiągania jakiegoś porozumienia z Rosją i Władimirem Putinem?
0: No więc właśnie to jest to, czego najbardziej bym się bał. Mam nadzieję, że nie ma takiego związku, ale nie można tego do końca wykluczyć. Gdyby był taki związek, no to też nie ma się co oszukiwać. Krajem, który byłby szczególnie dotknięty, byłaby właśnie Polska. Także kraje bałtyckie, ale w szczególności Polska. Bo z punktu widzenia Rosji, to obecność amerykańska w tej części Europy ma kluczowe znaczenie. Więc ja mam nadzieję, że Ameryka na ten temat z Rosjanami nie rozmawia, ale no, nie można tego tak do końca wykluczyć.
1: A na ile ktoś w ogóle może zastąpić w tej roli, o której pan ambasador mówi, czyli takiego gwaranta bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich w tej części Europy, na ile ktoś w ogóle jest zdolny do zastąpienia Stanów Zjednoczonych? No Niemcy mówią, że będą się rozbudowywać, zapowiadają rozwój armii i to potężny rozwój armii, ale czy w ogóle w Europie jest ktoś taki, kto mógłby na tym etapie Stany Zjednoczone zastąpić? I wdające się przewidzieć przyszłości oczywiście.
0: Tak, tu są dwa kłopoty. Jeden polega na tym, że Europa jest po prostu nieprzygotowana do tego, żeby przejąć takie obowiązki w sensie militarnym, czy w sensie wyposażenia, w sensie wszystkich zdolności wojskowych, które są potrzebne, żeby taką rolę wypełniać. To się może zmienić, Europa na to potrzebuje trochę czasu, ale to się może zmienić. Chociaż to potrwa parę lat co najmniej. Drugi problem, który jeszcze trudniej rozwiązać, to jest problem przywództwa. W NATO dzisiejszym, tak jak dzisiaj je znamy, jest wyraźnie określony przywódca, to jest Ameryka, której przywództwa nikt poważnie w tym sojuszu nie kwestionuje. Nie ma żadnego kraju europejskiego, który mógłby taką funkcję przejąć w sposób akceptowany, niekwestionowany. To może być, ale to już nie jest dokładnie to samo, jakaś grupa państw, w której to grupie zresztą Polska powinna być, ale kandydata do przejęcia tej roli od Ameryki w Europie nie ma i nie będzie. I jedna z korzyści NATO dla Europy polega również na tym, że NATO i obecność amerykańska uchyliła pytanie o to, kto w Europie jest mocarstwem dominującym.

0: na to pytanie w Europie nie będzie dobrej odpowiedzi. Więc to jest chyba najtrudniejsza część tej całej operacji.
1: Panie ambasadorze, czy ja dobrze rozumiem, że to jest trochę tak, że Stany Zjednoczone nam sprawując tą kuratelę, no, załatwiły problem przywództwa, ale on wróci, jeśli Stany Zjednoczone się wycofają.
0: Tak, to jest. Obecność amerykańska w Europie była częścią pewnej bardzo misternie skonstruowanej równowagi sił w Europie. Bez Ameryki będzie bardzo trudno utrzymać taką równowagę sił, ale to oczywiście jest konieczne i to się musi udać. To będzie wymagało ogromnej samodyscypliny od wszystkich Europejczyków, w tym również od nas, bo to będzie psychologicznie znacznie trudniejsze niż zaakceptowanie Ameryki w roli tego przywódcy. Ameryka jest szczególnym mocarstwem w Europie. Ona jest, była do niedawna w sensie politycznym mocarstwem europejskim, ale nie podzielała naszych europejskich obsesji, naszej pamięci historycznej. W związku z tym wszystko było prostsze. Bez Ameryki wszystko będzie znacznie trudniejsze, z czego wynika, że musimy robić wszystko, co jest możliwe, żeby tę obecność utrzymać, nawet jeżeli ona będzie pomniejszona i przynajmniej, żeby mieć czas na przygotowanie się do takiego NATO, w którym Europa będzie musiała wziąć na siebie większą odpowiedzialność, również w sensie przywództwa. To nie będzie ciągle jeszcze NATO bez Ameryki, ale to będzie NATO być może bez Ameryki jako przywódcy tego sojuszu, jako przywódcy europejskiego de facto.
1: Panie ambasadorze, pan mówi o tym, że Europa musi to jakoś zrobić, ale jak się patrzeć na scenę polityczną, nawet tych kluczowych państw, które no, rywalizowały przez wieki o przywództwo, czyli Francja i Niemcy, no to nie napawa wielkim optymizmem. To znaczy ani AfD, które jest w tej chwili pierwsze w sondażach, pewnie nie będzie rządzić, ale na razie jest pierwsze w sondażach. Ani, no i Mélenchon, czyli ani skrajna lewica, ani skrajna prawica francuska, no nie dają wielkiej nadziei na to, że tu nie będzie, że tu będzie zachowany spokój i głęboka kontrola nad sytuacją.
0: Tak, zgadzam się zupełnie. Szczególnie dla nas jest szczególnie ważne, kto będzie rządził w Niemczech i jaki będzie wpływ tych partii nacjonalistycznych na rządzenie w Niemczech. On na razie w sferze polityki zagranicznej w szczególności jest prawie żaden. Ale to oznacza, że na takie przemodelowanie Europy, na przebudowę systemu europejskiego mamy trochę czasu, ale ten czas nie jest nieograniczony. I on wymaga bardzo dużej dyscypliny i samodyscypliny. On wymaga od nas też chłodnego spojrzenia na rolę Niemiec i na naszą rolę. Polska obiektywnie nigdy nie była krajem tak silnym w stosunku do Niemiec, jak jest dzisiaj. Niemcy nie staną się wielkim mocarstwem w sensie światowym, ale one oczywiście są największym, najsilniejszym państwem w Europie i w jakiś sposób trzeba siły tego państwa i Francji też i Polski połączyć. Także w tym będzie miała udział Wielka Brytania, a wreszcie kraje północne i północnego wschodu, z którymi nas bardzo dużo łączy. Więc w Europie jest ogromny potencjał. Tylko jest pytanie, czy uda się go tak zorganizować, żeby Europa stała się silna, a nie tylko potencjalnie silna.
1: To jeszcze na koniec pytanie o ten element do wypowiedzi Donalda Trumpa do kanclerza Merca. Donald Trump radził Mercowi, by ten bardziej zaangażował się w zakończenie wojny w Ukrainie. Czy to jest zapowiedź dalszego ewakuowania się Stanów Zjednoczonych z przestrzeni tej wojny? Widzimy już, że nie wysłano wysłanników na potencjalne rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Wygląda to trochę tak, jakby Donald Trump postanowił wycofać się z tej, nie tylko z tej wojny, bo to już zrobił w dużej mierze, ale nawet z tego zaprowadzenia pokoju.
0: To wycofywanie już ma miejsce, już się odbywa. Ameryka nie dostarcza sprzętu wojskowego, dostarcza go jeżeli to przez Europę, która kupuje ten sprzęt, z czym w tej chwili są duże problemy, dlatego że Ameryka zużywa tego sprzętu bardzo dużo w konflikcie z Iranem. Także zaangażowanie Ameryki w sprawy Ukrainy niestety bardzo zmalało. Największym w tej chwili krajem, który najwięcej pomocy dostarcza Ukrainie, również tej wojny, wojskowej, ale również finansowej są Niemcy, a w ogóle wraz z Niemcami cała Europa. To jest w jakimś sensie też bardzo ciekawy test, ciekawa próba, na ile Europa potrafi sobie poradzić z tym tak wyjątkowo trudnym i militarnie, i politycznie, i psychologicznie konfliktem w Ukrainie. To jest najtrudniejsze w sensie politycznym i psychologicznym, ale to się dzieje i z tego można wyciągnąć też pewne wnioski napawające być może umiarkowanym optymizmem. Ja w ogóle uważam, że Polska powinna wciągać Niemcy w odpowiedzialność za Ukrainę i być razem z nimi tam, razem z Wielką Brytanią i Francją, bo w ten sposób Polska może odciągnąć uwagę Niemiec od Rosji. A to jest to, czego my się najbardziej musimy obawiać, to, czego nie ma dzisiaj, ale co może nastąpić oczywiście, a dzisiaj jest taki czas, kiedy trzeba właśnie myśleć o tym, co się może wydarzyć za parę lat. Mamy na to trochę czasu, ale to jest czas wyjątkowej odpowiedzialności.
1: Bardzo dziękuję naszym gościom. Był Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i USA. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w Radio RMF 24 już za moment powiemy o najnowszych wieściach z Moskwy. Tam też się trochę dzieje i to też jest bardzo interesujące. Zostańcie z nami.

Słuchacie radia RMF 24. Już teraz zapowiadane informacje prosto z Moskwy. Kreml wprowadza dodatkową ochronę Władimira Putina i dodatkowe środki bezpieczeństwa. Decyzja ta ma związek z możliwym zamachem na prezydenta Rosji oraz ryzykiem wewnętrznego przewrotu. To wynika z raportu Europejskiej Agencji Wywiadowczej, do którego dotarła stacja CNN.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
3: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
4: Od 90 minut w Polsce trwa pierwszy z egzaminów tegorocznej matury. Na start tradycyjnie pisemny język polski na poziomie podstawowym. Arkusze egzaminacyjne nie są już tajne, ale nie mogą być kopiowane i przekazywane na zewnątrz, tłumaczył w rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF 24 profesor Robert Zagrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
5: Materiał jest tajny do godziny 9, natomiast staramy się tak, aby te nasze procedury, arkusze były tak stworzone i napisane, żeby każdy maturzysta miał równe szanse w napisaniu swojego egzaminu.
6: A co się dzieje, jeżeli nauczyciele zobaczą, że na sali egzaminacyjnej ktoś próbuje kopiować ten arkusz?
5: To znaczy, że wniósł niedozwolone urządzenie na salę egzaminacyjną i w tym momencie zostaje unieważniony ten egzamin.
4: Arkusze są porównywalne do zeszłorocznych, ale nie takie same, podkreślał szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7: Fakty z Rosji.
4: Kreml wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina. Decyzja ma związek z możliwym zamachem na prezydenta Rosji oraz ryzykiem wewnętrznego przewrotu. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Wywiadowczej, do którego dotarła stacja CNN. Kucharzom, ochroniarzom i fotografom współpracującym z Putinem zakazano korzystania z transportu publicznego. Osoby odwiedzające Putina muszą przechodzić podwójną kontrolę, a członkowie jego najbliższego otoczenia mogą używać wyłącznie telefonów bez dostępu do internetu. Część tych środków wprowadzono w ostatnich miesiącach po zabójstwie wysokiego rangą generała w grudniu 2025 roku Fanila Sarwanowa. Raport wskazuje na narastający niepokój na Kremlu związany z problemami gospodarczymi, rosnącym sprzeciwem społecznym oraz niepowodzeniami na froncie. Przeczytajcie o tym więcej na naszej stronie rmf24.pl. Wracamy do kraju. Wszystkie potrzebne informacje dla mieszkańców gminy Kołbaskowo w jednym miejscu. Lokalne władze uruchomiły mobilną aplikację, która jest jednocześnie kalendarzem, tablicą informacyjną, a nawet punktem przyjmowania zgłoszeń o usterkach w okolicy.
8: Jest to aplikacja o nazwie Mieszkaniec Info. Przede wszystkim ważna informacja, jest to darmowa aplikacja, którą można pobrać sobie ze swoich sklepów smartfonowych z aplikacjami. Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Także tak naprawdę nie trzeba wchodzić na stronę internetową gminy, nie trzeba chodzić po naszych miejscowościach i szukać tablic ogłoszeń z ważnymi informacjami o zebraniach sołectw na przykład. Wszystko jest w jednym miejscu, wystarczy taką aplikację zainstalować.
4: Do pobrania aplikacji Mieszkanie z Info zachęca Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. My nieustająco zachęcamy do słuchania naszego radia internetowego RMF 24. U nas, pamiętajcie, najwięcej faktów i najwięcej komentarzy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. W naszym programie sesja maturalna, która dzisiaj została oficjalnie rozpoczęta. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się pierwszy w tym roku egzamin. Egzamin maturalny, oczywiście z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin trwa, to jeszcze nawet nie jest półmetek czasu, jaki mają do dyspozycji maturzystów. Maturzyści w całym kraju zadania rozwiązuje ponad 340 tysięcy osób, w tym, to taka informacja ode mnie osobiście, w tym moja córka, jak ktoś może, niech podtrzyma kciuki, może da radę, znaczy na pewno da radę, bo po prostu będzie dobrze, bo dlaczego miałoby nie być dobrze? Nasz reporter Michał Dobrołowicz, on już jest po maturze i to dawno, rozmawiał z maturzystami w 11 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie i sprawdzał, jak oni podchodzą do dzisiejszego egzaminu.
1: No, ja jestem z profilu matgeo, więc dla mnie na pewno matematyka rozszerzona będzie jednak tą trudniejszą i zdecydowanie ważniejszą.
2: A jak podchodzicie do tego dzisiejszego egzaminu? To taki lekki start?
3: Raczej tak. Myślę, że raczej rozgrzewka niż faktycznie jakiś stres.
2: Główna myśl, która jest teraz w głowie maturzystów, jak brzmi?
1: Już teraz nic się nie zmieni. Trzeba już po prostu rozluźnić się i skupić się na tym, żeby nie zestresować się za bardzo podczas matury.
0: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz, którego przed chwilą słyszeliście. Jakie są, Michale,
4: dzień
0: witaj.
4: Dobry.
0: Michale, jakie są najnowsze informacje na temat egzaminu z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? Czy są jakieś informacje o przeciekach?
4: Nie ma informacji o przeciekach, za chwilę to rozwinę, ale wcześniej skomentuję, Tomku, to co przed chwilą powiedziałeś. Trzymam absolutnie kciuki za twoją córkę. Oczywiście, że będzie dobrze, nie mam co do tego wątpliwości. Powiedziałeś, że od mojej matury trochę czasu minęło. Mówiłeś, że dawno, faktycznie jestem po maturze, 18 lat dokładnie. Czy to daleko i czy dawno? Chyba dawno, takie mam wrażenie, ale to niech każdy sam oceni. Jeśli chodzi o przecieki...
0: Znaczy jest to niedawno, bo ja jestem 33.
4: dziękuję. Na to trochę liczyłem, na taki twój komentarz. Wielkie dzięki. Zobaczymy, mój humorny bardzo dobry dzięki tobie, Tomku. Zobaczymy, jak z nastrojami wśród maturzystów. Rozglądam się tutaj, jeszcze nikt nie wychodzi, wszyscy piszą. Pytałeś o te poważne sprawy i mam najnowsze informacje, bo kilka chwil temu rozmawiałem z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli chodzi o przecieków żadnych nie ma. Ale, nie, to nie oznacza, że sytuacja jest taka świetna, bo przecieków nie ma, a przecieki mogły być do 9:00, czyli do momentu rozpoczęcia egzaminu. Przed 9:00 żadne informacje się nie pojawiły na temat tego, co jest w arkuszach z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast są już pierwsze podejrzenia na razie. Podkreślam, podejrzenia przypadków nieuczciwości w czasie egzaminu, bo kilka minut po 9:00 w mediach społecznościowych pojawiały się takie profile, na których były zdjęcia arkuszy. A jeśli takie zdjęcia się pojawiały, to musiało oznaczać, że ktoś wniósł niedozwolony sprzęt, czyli telefon komórkowy albo inny sprzęt elektroniczny, który pozwolił po pierwsze zrobić takie zdjęcie, a po drugie połączyć się z internetem i po prostu wysłać, opublikować właśnie w przestrzeni internetowej zdjęcia arkuszy. Te sytuacje, te pojedyncze przykłady i przypadki są w tej chwili badane. Jeśli się potwierdzą, to po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak zapowiadał, złoży właśnie informacje i doniesienia, sygnały o tych przypadkach, o tych podejrzeniach organom ścigania, czyli wprost mówiąc, złoży po prostu informacje i do prokuratury o tym, że takie przypadki mogły być także w tym roku. Pamiętamy, że takie przypadki zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych właśnie przedstawiających arkusz maturalny były także dokładnie rok temu. Takie przykłady i podejrzenia, podkreślam, podejrzenia na razie nieuczciwości egzaminacyjnej są i Centralna Komisja Egzaminacyjna także w tej sprawie w tej chwili pracuje.
0: Michale, jak powiedziałeś, nie widzisz jeszcze żadnych studentów. Rozumiem, że jeszcze nikt nie wyszedł. Przypominajmy, o 9:00 się zaczęło, godzina 43 minęło, a oni mają 4 godziny na to, żeby tę maturę napisać, więc jeszcze chwilę czasu. Nawet ci najszybsi pewnie jeszcze mają.
4: Cały czas się rozglądam, bo to się może zmienić. Rozmawiamy teraz na żywo w Radiu RMF 24, ale tak jak ty kilkadziesiąt sekund temu nikt jeszcze nie wychodził, tak cały czas wszyscy maturzyści tutaj, gdzie teraz jestem, czyli przed 11 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, ci nazwałeś ich, Tomku, studentami, a to są pewnie...
0: No jeszcze przyszli studenci, oczywiście.
4: Przyszli studenci, ale to już jest ta ostatnia prosta. Tak, absolwenci, to jest rzeczywiście ponad 340 tysięcy osób w całej Polsce, absolwenci i liceów, i techników, i szkół branżowych. Dużo, to jest dużo więcej maturzystów w tym roku niż rok temu, bo przypominam, że mówimy tutaj o tym roczniku 2008, którego dotyczyło pójście do szkoły już w wieku 6 lat. Tak było w roku 2014-2015, tamtym roku szkolnym, gdy ci urodzeni właśnie w pierwszej połowie 2008 roku poszli do do szkół już w wieku 6 lat, dlatego to jest tak wiele osób, ale te osoby, które są tutaj cały czas w sali, rozglądam się, czy ktoś może w garniturze właśnie tutaj wyjdzie już z lekką ulgą, ale wydaje mi się, że to jeszcze trochę potrwa, że jeszcze oni piszą, że jeszcze potrzebują może tych 30, może 40 minut, może trochę więcej, bo tego czasu faktycznie jeszcze sporo, do 13 ten egzamin oficjalnie ma potrwać. W całym kraju rozpoczął się punktualnie o 9, a zatem w całym kraju do 13 maturzyści dzisiaj mają czas na rozwiązanie zadań z języka polskiego.
0: Pięknie, dziękuję. Przypominamy sobie pierwsze przypadki podejrzeń i nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Tego dowiedział się z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasz reporter. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia przedstawiające fragmenty arkusza egzaminacyjnego. Bardzo ci dziękuję, Michale.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Nikt na razie nie wychodzi. Cały czas patrzę. Nikt nie wychodzi, czekamy.
0: A ja pozdrawiam rodziców maturzystów. Spokojnie, będzie dobrze. You know.

0: Słuchacie radia RMF24. Jak wiecie, Marcin Mastalerek był dzisiaj gościem porannej rozmowy radia RMF24. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy był w porannej rozmowie radia RMF FM i tam zapowiedział zbiórkę 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie zmiany konstytucji. Dodał, że nie ma to związku z wczorajszymi słowami Karola Nawrockiego. Były szef kancelarii prezydenta dodał, że spór w sprawie konstytucji należy rozstrzygnąć w dniu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Tak, żebyśmy po 2027 roku nie mieli tego samego co teraz, tylko razy 10 jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, mówił gość radia RMF FM.
1: Ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć, nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki, prezydent Nawrocki.
2: Ale dlaczego premier Tusk miałby się zgodzić na to referendum? Z jego perspektywy to już widać, ona się kompletnie nie opłaca.
1: Premier Tusk może zgodzić się tylko i wyłącznie z takiego powodu, z jakiego zgodził się Bronisław Komorowski w 2015 roku i zgłosił referendum, które wcześniej zgłaszał Paweł Kukiz. Dlatego, że przegrywał i miał problemy. Politycy zgadzają się na coś tylko jeżeli są przymuszeni. Dlatego chcemy zebrać jak najwięcej podpisów, żeby właśnie politycy byli tak jak Bronisław Komorowski w 2015 po przegranej w pierwszej turze przymuszeni. Ja nie jestem naiwny. Chociaż może wyglądam trochę, może znaczy, wyglądam rozumiem, na naiwnego.
2: Nie jest pan naiwny, czyli zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat niż zwołać referendum rzeczywiście.
1: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować.
0: Mastalerek dodał, że prace nad nową konstytucją powinny ruszyć dopiero po referendum. A no właśnie. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Do tego tematu jeszcze wrócimy. O 12.10 gościem radia RMF24 będzie konstytucjonalista profesor Marcin Matczak. A wcześniej o 11.10 gościem będzie Tomasz Krzyżak. Porozmawiamy o arcybiskupie Michaliku.

0: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a fakta chyba kwaśne.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Nożownik, który wczoraj wieczorem zaatakował nożem dwie osoby w Poznaniu, wciąż poszukiwany przez policję. Są przypadki podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu, dowiedział się reporter RMF FM. Pochód ludzi ognia na ulicach Chorzowa, dziś święto hutnika.
2: W naszej rodzinie po prostu ojciec pracował, wujki wszystkie pracowali na hucie.
1: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Policja poszukuje napastnika, który zaatakował nożem dwie osoby w Poznaniu. Doszło do tego wczoraj wieczorem na terenie ogródków działkowych w pobliżu Term Maltańskich. Ranni mężczyźni trafili do szpitala. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co ustaliła policja?
3: Dwaj mężczyźni, którzy doznali obrażeń rąk, zostali zabrani do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
3: Wytypowano podejrzanego, który jest teraz poszukiwany. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej. Przekazali mi poznańscy policjanci.
1: Są pierwsze przypadki podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu, dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Jak ustalił nasz dziennikarz, po południu dyrektor Centralnej Komisji zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Od 9 trwa pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13. Groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy, wywołała w Brukseli chaos. Unia zgodnie z przyjętym wcześniej planem musi jeszcze zatwierdzić umowę. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy i czy w ogóle Unia przyjmie umowę, którą prezydent USA ciągle zmienia?
5: Unia Europejska jest podzielona w tej sprawie, co z pewnością nie przyspieszy ostatecznego uzgodnienia umowy. W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. EPL chce głosować nad umową na sesji plenarnej w tym miesiącu. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę. Podziały są widoczne także wśród krajów Unii. Francja dąży do ponownego rozważenia warunków umowy, natomiast Niemcy słuchają głosu swoich firm motoryzacyjnych, które chcą złagodzić napięcie, bo obawiają się wojny handlowej.
1: W faktach teraz informacja sprzed chwili ze świata sportu. Dawid Kroczek został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego wczoraj wieczorem Łukasza Tomczyka. Kroczek w czerwcu ubiegłego roku został asystentem Marka Papszuna w Rakowie.
6: Fakty z bliska.
1: Hutnicy wyszli dziś na ulicę Chorzowa. Tym razem jednak nie chodzi o protest, ale świętowanie. W ten sposób obchodzony jest tam przypadający właśnie dzisiaj Dzień Świętego Floriana, patrona m.in. hutników.
2: W naszej rodzinie po prostu ojciec pracował, wujki wszystkie pracowali na hucie, także to taki jakby rodzinny biznes, można to nazwać.
7: Tak kiedyś hutnik ubierał się do pracy?
8: Tak, to szczególnie na stalowni z tego powodu, no bo tam są bardzo gorące warunki, dużo ognia jest, więc to jest ognioodporne są materiały.
7: Kwiaty, garnitur, rozumiem, że to święto.
9: Dla Chorzowian to Dzień Hutnika, tak jak Dzień Górnika, to są dwa święta dzięki zakładom pracy, które były na terenie Chorzowa.
1: Ze świętującymi hutnikami w Chorzowie rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Oczywiście życzymy udanego świętowania. Pogoda wyśmienita. A w studiu faktów kulturalnych RMF FM pojawiła się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
10: Dzień
1: Kasiu.
10: Dobry.
1: I na początek będzie klasyka, prawda? Przeniesiona tak. W dzisiejsze czasy.
10: Nowa wersja Hamleta Williama Szekspira to premiera Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Tytułowy bohater żyje w świecie, w którym nadmiar bodźców, informacji i fejków miesza się z niepewnością własnej tożsamości i taką presją, by dobrze wypaść w mediach społecznościowych.
11: Naszą inspiracją są między innymi historie młodych ludzi, którzy poprzez ten kontakt ze sztuczną inteligencją inteligencją, z możliwością tworzenia awatarów, możliwością uczestniczenia w świecie w ten sposób. Z jednej strony poszerzają swoje możliwości, ale z drugiej strony to ich jakoś wyobcowuje i czyni jeszcze bardziej samotnymi.
10: Opowiada reżyser nowej wersji Hamleta Jacek Jabrzyk. Lider zespołu Radiohead Tom York i Stanley Donwood, artysta, który od ponad 30 lat tworzy oprawę graficzną dla tej grupy, pokażą w Wenecji swoją nową wystawę. Będzie czynna od środy, równolegle z Biennale Sztuki. Dziś, 4 maja, Dzień Gwiezdnych Wojen, oficjalne święto, nieoficjalne święto fanów Star Wars. Hasło May the Fourth be with you nawiązuje do angielskiej wymowy Niech moc będzie z tobą. A w Nowym Jorku dziś Met Gala, która łączy kulturę i modę. O gwiazdach, o wystawie i czerwonym dywanie opowiem w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Te godziny zaczniemy od wspomnienia arcybiskupa Józefa Michalika, który zmarł wczoraj. Ja porozmawiam o nim z Tomaszem Krzyżakiem, autorem biografii arcybiskupa. Zostańcie z nami.

0: Przy biografii arcybiskupa Michalika witam cię, Tomku, serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: No i zacznijmy od próby podsumowania krótko tego bardzo długiego życiorysu. Arcybiskup umierał już w dojrzałym, bardzo dojrzałym wieku i bardzo różnorodnego, bo to przecież i Rzym, i Gorzów, i Zielona Góra, i Przemyśl, no i przede wszystkim bycie przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
1: No myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że to jeszcze jest Zambrów i diecezja łomżyńska, bo stamtąd pochodzi.
0: Oczywiście stamtąd pochodził, tak.
1: Tak, ale rzeczywiście długie życie. Wiesz, ja sobie teraz przeglądnąłem jeszcze przed naszą rozmową różne nasze archiwalne rozmowy i znalazłem taką, gdzie mówiliśmy o śmierci. I arcybiskup wtedy, pamiętam, 10 lat temu powiedział mi, że nigdy nie spodziewał się, że będzie żył tak długo, a miał wtedy 75 lat. Dlaczego? Dlatego, że jego rodzeństwo zmarło nie dożywszy lat 50. Matka zmarła przed 70 rokiem życia. Ojciec jedynie dożył tam prawie 80 lat. Więc no tutaj arcybiskup przeżył lat 85, bo niedawno skończył te 85 lat. Rzeczywiście ta postać, tak jak wspomniałeś, bardzo wielobarwna, można by było powiedzieć. Jego życiorysem chyba dałoby się obdzielić, jeśli nie dwie, to co najmniej trzy albo i cztery osoby. Tak jak wspomniałeś, to doświadczenie rzymskie, raz najpierw studiów na Angelikum i zamieszkiwanie w latach 60. w Papieskim Kolegium Polskim, którego potem pod koniec lat 70. został rektorem i przez ponad 10 lat był tym rektorem i był właśnie przy tej okazji bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, także ze względu na to, że wtedy pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich w tym momencie, w którym wykluwały się Światowe Dni Młodzieży. No potem rzeczywiście biskup zielonogórsko-gorzowski i jakby to powiedzieć świadek, ale też nie tylko świadek, ale także aktywny uczestnik tych zmian pierwszych demokratycznych w Polsce w latach 90. No bo przecież pamiętamy też, że stał na czele takiej specjalnej komisji Episkopatu Polski do spraw konstytucji i walczono tam wtedy, pamiętam, dość aktywnie o to, ażeby w preambule do konstytucji znalazło się odwołanie do Boga. No to tak jak wspomniałeś, przez dekadę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w jakiś sposób nadał tej Konferencji Episkopatu Polski, czy też temu stanowisku przewodniczącego, jakiś inny rytm, nie?
0: Właśnie, bym tutaj, pozwoli, że się zatrzymamy nad tym. Nie chciałbym, żebyśmy wracali do polityki i do jego słynnych wypowiedzi, bo do takich wypowiedzi, które potem przechodziły do historii, nie zawsze pozytywnej, to miał arcybiskup szczęście, ale zatrzymajmy się na chwilę do tego okresu jego przewodniczenia. To jest taki moment, w którym on trochę zmienia model, o którym powiedziałeś, i w pewnym sensie czyni go bardziej kolegialnym. Można powiedzieć, wygasza znaczenie przewodniczącego w takiej formie, której nadał mu także prawnie. Taką miał możliwość, on takiej nie miał. Najpierw prymas Wyszyński, a później prymas Glemp.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście tutaj mówisz o kwestiach politycznych, o tym, że no, przez wiele lat kardynał Stefan Wyszyński był takim liderem Kościoła w Polsce. No ale tak jak mówimy, ze względów takich politycznych, no bo byliśmy za tą żelazną kurtyną do tego Rzymu, było to, powiedziałbym, może nie tyle daleko, co w takim sensie, może nie mentalnym, tylko w takim sensie podróżowania było nam daleko. Nie? Ale wracając do tego twojego spostrzeżenia. Rzeczywiście tak, arcybiskup Michalik przyjął taki model kolegialny. On mówił cały czas, że jak pamiętam, wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem i powracały te tęsknoty za liderem takim właśnie w postaci Wyszyńskiego czy w postaci kardynała Glempa. On mówił, że to już się skończyło, że to nie może tak wyglądać, że on jest po to, żeby służyć swoim braciom, współbraciom w biskupstwie i on chce słuchać ich głosu. Każdy z nich ma ten głos równy. On jest tylko tak na dobrą sprawę koordynatorem. Nie chcę wychodzić przed szereg. To wszyscy mamy podejmować te decyzje kolegialnie. Oczywiście do dzisiaj jest tak, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest jakby reprezentantem, jest ustami, jest twarzą tego episkopatu. Arcybiskup Michalik był

0: taką twarzą. Niemniej jednak, tak jak mówimy, ten model był zupełnie inny, nie?
1: To jeszcze temat, w którym też jego, nie chcę powiedzieć, zasługi. Znaczy, pojawia się jego nazwisko dość często. To jest kwestia oczywiście ochrony małoletnich. Z nim związana jest pierwsza taka ujawniona wielka afera pedofilska, czyli afera w Tylawie, przy której on się z tego wielokrotnie tłumaczył, wyjaśniał rozmaite elementy, ale przy której, jak się zdaje, nie do końca zdał egzamin i nie do końca zrozumiał nowe czasy, bo on także później tego tłumaczenia, także mnie się tłumaczył w takim dużym wywiadzie Rzece, którego mi udzielił, nie wydawały mi się te tłumaczenia takie w pełni adekwatne.
0: To znaczy, jest pewnego rodzaju trudność z oceną tamtych wydarzeń. Dlaczego? Wydaje mi się, że pierwsza trudność polega na tym, że ta cała afera tylawska wybucha w roku 2001. Dosłownie na chwilę przed zmianą przepisów prawa kanonicznego w Kościele. Na moment przed wprowadzeniem, tak na dobrą sprawę, tego słynnego dokumentu Jana Pawła II Sanctitatis Sanctitorum Tutela, gdzie by został podniesiony z jednej strony wiek ochrony prawnej, ale z drugiej strony nałożony został na biskupów ten obowiązek informowania dykasterii nauki wiary o tego typu przypadkach. Posługiwano się tym starym prawem. To stare prawo mówiło, że jeśli biskup ma przynajmniej prawdopodobną wiadomość o popełnieniu przestępstwa. Jemu się wydawało, że ta wiadomość jest nieprawdopodobna. Niemniej jednak powiem tak, już po zakończeniu pisania tej biografii, w momencie kiedy ona się już ukazała na rynku, próbowaliśmy to, znaczy ja próbowałem tam to rozgryźć na tyle, na ile się to było możliwe, to się udało. Natomiast po opublikowaniu już tej biografii kilka lat później, a pojechałem do Przemyśla i wspólnie z arcybiskupem na podstawie dokumentów przechowywanych jeszcze w archiwach przemyskiej kurii próbowaliśmy odtworzyć działania. I tam widać ślady tego, że były konsultacje ze Stolicą Apostolską, że to nie było tak, że on podejmował te decyzje samodzielnie, że Stolica Apostolska momentami zwlekała, że był pewnego rodzaju problem także natury własnościowej, bo jak się okazało, ksiądz, który był oskarżany o tą pedofilię, a myśmy jako dziennikarze wtedy, pamiętam, zarzucali arcybiskupowi, że on go natychmiast z parafii nie odwołał, nie wyrzucił go z tej plebanii, to już okazało się, że w latach tam 60. czy 70., kiedy on trafił do tej parafii, wszystkie te grunty i plebania stała na jego terenie, a to wszystko było na niego zapisane, więc wywalanie człowieka z jego własnego domu mogłoby się skończyć procesem innego rodzaju. Więc to wszystko tak skomplikowane, tak pokomplikowane, że rzeczywiście w głowie się to nie mieści. Natomiast miał świadomość, chociaż wydaje mi się, że do końca tego nie powiedział, aczkolwiek nie, wydaje mi się, że powiedział. W jednym oświadczeniu takim wydanym kilka lat temu, gdzie przedstawiał to kalendarium swoich działań, powiedział, że przeprasza za wszystkie zaniedbania, które w tym zakresie popełnił. Więc ja jakąś tam refleksję miał.
1: Mówisz tutaj o wszystkich tych szczegółach, natomiast trzeba powiedzieć, że inne wypowiedzi arcybiskupa pokazują, że on był człowiekiem poprzedniej epoki w tej sprawie. Nie rozumiał.
0: Tak, to prawda.
1: Wyznań. To słynne zdanie o tych dzieciach, które lgną, lepią się, przeprosił za nie, to też trzeba uczciwie powiedzieć.
0: Tak, i szybko za nie przeprosił, prawda, bo to okazało się, że jak się zrobiła medialna burza na zewnątrz, to on od razu wyszedł stamtąd i po prostu przeprosił, że nie to chciał powiedzieć, co powiedział, tak, do końca. Rzeczywiście, ale masz rację, tak, był człowiekiem swoich czasów, nie? To jest, wiesz, tak, czasami sobie myślę i wracam myślami do wypowiedzi papieża Franciszka. Papież Franciszek w którymś momencie został zapytany o postępowanie Jana Pawła II i on powiedział takie słowa: w tamtych czasach wszystko się ukrywało. Nie na zasadzie takiej, że wszystko zamiatano pod dywan i tych spraw nie wyjaśniano, bo jakoś tam je wyjaśniano. Niemniej jednak nie publikowano i nie mówiono o nich publicznie, tak jak się o tym mówi dzisiaj. I arcybiskup Michalik taki był, tak. O niektórych rzeczach się nie mówiło, bo się nie mówiło dla dobra Kościoła. To było takie myślenie ludzi tamtych czasów, tak.
1: Na koniec jeszcze pytanie o niego osobiście. Wiem, że znałeś go osobiście. Ja też bywałem u niego gościem, nawet w domu, no tak by trzeba powiedzieć. Oczywiście był to pałac biskupi, ale u niego w domu. No, prywatnie był to człowiek naprawdę uroczy. Uroczy rozmówca, bardzo ciekawie opowiadający o różnych kwestiach. Trochę odsłaniało się jego inne oblicze w tych prywatnych relacjach.
0: Tak, rzeczywiście. To znaczy, ja mam takie wspomnienie z arcybiskupem, że on w pewnym momencie przez zupełny przypadek stał się moim wujkiem. Ale to naprawdę przez zupełny przypadek, bo pamiętam, pojechaliśmy któregoś razu z moją żoną i z dziećmi. Żona z dziećmi poszły pod opieką jakiejś siostry zakonnej oglądać muzeum archidiecezjalne, a myśmy w tym czasie prowadzili jakąś tam swoją rozmowę. A ponieważ siostra wiedziała, że arcybiskup ma rodzinę za granicą, gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, była przekonana, że my jesteśmy rodziną i do moich dzieci zaczęła się zwracać w taki sposób: zobaczcie, a tutaj jest na przykład plecak, który wujek dostał od Jana Pawła II. No i wyprowadzenie tej siostry z błędu zajęłoby pewnie dłuższy czas, więc przyjęliśmy to na klatę. Kiedyś mu o tej sytuacji opowiedzieliśmy, on tak na nas popatrzył i powiedział: no to w zasadzie musimy teraz utrzymywać nasze kontakty. I tak to się właśnie, tak to było. Natomiast mam też jeszcze przed oczyma jego obraz, kiedy namawiałem go na to, żebyśmy wspólnie napisali biografię, to znaczy, żebym ja napisał biografię na podstawie tego, co on mi będzie mówił, tak, i weryfikacji różnych tam rzeczy. On się nie za bardzo chciał zgodzić na to. Natomiast pamiętam, kiedyś gdzieś w jakiejś homilii powiedział, że on ma podobne doświadczenie emigranckie jak papież Franciszek. I faktycznie, historia jego rodziny dość ciekawa, bo dziadek wyjechał przed I wojną światową za chlebem do Stanów Zjednoczonych. On tego dziadka nigdy nie widział, a mnie się udało odtworzyć całą drogę tego dziadka z Polski do Stanów Zjednoczonych. I udało mi się odnaleźć w amerykańskich archiwach również jego kartę powołania na front II wojny światowej, gdzie był podany cały rysopis tego dziadka. Jaki on miał wzrost, jak wyglądał, jaki miał kolor oczu i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, w domu wtedy w Przemyślu położyłem na stole. Pamiętam, w oczach 70-kilkuletniego człowieka pojawiły się łzy i powiedział: dobra, gadamy. I to był ten przełom.
1: No tak, a ja pamiętam inną historię, to już kończąc i dzieląc się także z naszymi słuchaczami, powiem, że pamiętam, kiedyś do niego pojechaliśmy z dziećmi. Dzieci małe biegały wokół stołu, który pięknie siostry nakryły. Ja tylko się modliłem, żeby nie ściągnęły tego stołu, tego obrusa ze stołu. Arcybiskup patrzył się z takim uśmiechem, po czym zawołał wszystkich księży z kurii i mówi: patrzcie i utwierdzajcie się w celibacie. No. Czy miał też poczucie humoru. Najspecyficzne,
0: tak bym powiedział.
1: Ale jednak... Pięknie, dziękuję.
0: To prawda, był takim prostolinijnym człowiekiem, był bardzo.
1: Tak, Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, autor jednej z biografii jedynej zresztą w tej chwili chyba arcybiskupa Józefa Michalika. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Jest 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Co najmniej 4 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w ataku rakietowym wojsk rosyjskich na miasteczko Merefa w północno-wschodniej Ukrainie, poinformowały władze obwodu charkowskiego. Mniej więcej 2,5 godziny temu podczas ataku uszkodzone zostały bloki mieszkalne i domy jednorodzinne, a także 4 sklepy i warsztat samochodowy. Ostrzegamy, są problemy na drodze krajowej 12 w Wielkopolsce na trasie Kalisz-Pleszew na wysokości miejscowości Kuchary. Nieprawidłowe wyprzedzanie na tak zwaną czołówkę zmusiło kierowcę nadjeżdżającego z naprzeciwka do ucieczki na pobocze i do rowu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca jest teraz badany przez ratowników. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Uważajcie. 4 maja w kalendarzu imieniny Floriana. Święty to patron wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, hutników, koksowników, no i oczywiście strażaków, którzy zawsze życzą sobie szczęśliwych powrotów z akcji.
2: Życzymy sobie tego, żeby z tej każdej akcji wracać bezpiecznie do domu, nie tylko do domu, do służby, do jednostki, do kolegów, ale również przede wszystkim do naszych rodzin.
1: Podkreśla Mateusz Kęcer, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pile. W tym wielkopolskim mieście zapraszają na piknik w najbliższą sobotę, 9 maja, na placu Staszica.
2: Punktualnie 12 odbędzie się uroczysty apel z wręczeniem odznaczeń, przemówieniem gości, ale też podziękowaniem za tą służbę zarówno dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie tego wydarzenia również jest planowany piknik bezpieczeństwa, łącznie z takim najnowszym wydarzeniem, czyli Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Będzie moc atrakcji zarówno dla dzieci, dla dorosłych. Będzie można w pewien sposób poznać zagrożenia, które płyną z zagrożeń pożarowych, ale i też w każdych innych miejscach. Także serdecznie zapraszamy.
1: Dziś taki piknik jest w Warszawie podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka. Strażnicy miejscy w Płońsku rozpoczynają patrolowanie ulic na rowerach.
3: Strażnicy miejscy w Płońsku wykorzystywali rowery do służby patrolowej. Po majówce te patrole będą widoczne na terenie miasta Płońska każdego dnia. Od kilkunastu lat wykorzystujemy rowery do czynności patrolowo-porządkowych. Tak będzie również w tym roku i planujemy sezon tak jak co roku do ostatniego możliwego ciepłego dnia, kiedy strażnicy będą mogli bezpiecznie się poruszać.
1: Informował i zapowiadał Bogdan Lewandowski, komendant Straży Miejskiej w Płońsku. Najbliższe dni, no tak do połowy tygodnia, zdecydowanie na rower.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest Radio RMF 24. My teraz wracamy do majówki, ale ona niestety już za nami. Z tym, że majówka za nami, a w Tatrach wciągle jest sporo turystów. Korzystają z pięknej pogody i tego, że teraz jest mniej tłoczno. Za to nie mogą już korzystać z kolejki linowej na Kasprowy Wierch i z tras narciarskich. W Późnicach obok dolnej stacji kolejki na Kasprowy jest Maciej Połachicki. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, co się zmieniło po długim weekendzie w Tatrach?
1: No, przede wszystkim rozpoczął się przegląd techniczny, ten wiosenny przegląd techniczny kolejki linowej na Kasprowy Wierch, także kolejka od dzisiaj nie kursuje, nie wywozi turystów ani narciarzy, no i tak będzie aż do 22 maja. W związku z tym też zamknięty jest już wyciąg krzesełkowy w Dolinie Gąsienicowej i trasa narciarska, nie tylko dla tych narciarzy zjazdowych, którzy zjeżdżają z góry na dół, a do góry wyjeżdżają wyciągiem, ale także dla narciarzy turowych, którzy nie potrzebują wyciągów, a sami sobie podchodzą. No, pewnie nie jest im to w smak, bo na górze ciągle sporo śniegu. Jak patrzyłem przed chwilą, 77 cm na Kasprowym Wierchu, ponad metry w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, więc naprawdę śniegu w Tatrach ciągle sporo i można by pozjeżdżać, no ale już nie wolno, ze względu przede wszystkim na przyrodę, na to, że budzą się już i wykopują po śnie zimowym świstaki, kozice niedługo będą rodzić swoje młode, także no, trzeba im dać troszeczkę spokoju. Jedynym miejscem, w którym można jeszcze pojeździć na nartach, ale to tylko dla tych nielicznych, którzy potrafią to zrobić, to są Rysy. Tam jeszcze przez jakiś czas będzie można podejść na nartach i zjechać, ale tak jak mówię, to dla może 1% wszystkich, którzy jeżdżą na nartach, bo tam trzeba naprawdę świetnie sobie radzić, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No także duże zmiany w Tatrach po weekendzie majowym. Turystów, jak mówiłeś, ciągle sporo, ale to dlatego, że niektórzy postanowili przyjechać już po długim weekendzie korzystać z pięknej pogody, bo w tej chwili tutaj w Kuśnicach prawie 20 stopni, piękne słońce, błękitne niebo, nie ma na nim ani jednej chmurki, no i postanowili także skorzystać z tego, że nie ma tak dużo ludzi. Tłok rzeczywiście jest o wiele mniejszy, no i turyści chodzą z wielkimi bananami na twarzy, uśmiechy po prostu nie znikają.
0: A Zakopianka już się odkorkowała po długim weekendzie?
1: A Zakopianka to w ogóle jest inna droga po tym długim weekendzie. O korkach można zapomnieć, przejechać bez problemu z Krakowa do Zakopanego, myślę, że w godzinę 15 do półtorej godziny, więc naprawdę jest całkiem sympatycznie.
0: Bardzo dziękuję, to był Maciej Połachicki z najnowszymi informacjami z Zakopanego. Także jak macie jeszcze jakiś urlop, to teraz, zanim zacznie padać, bo w najbliższych dniach pogoda ma się zmienić. A w Radiu RMF 24 za chwilę powiemy o Dniu Hutnika i pochodzie ludzi ognia. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: to let you know, you're one of my kind. Słuchajcie radia RMF 24. Dziś w kalendarzu 4 maja, czyli dzień świętego Floriana. To patron strażaków, ale także i hutników. Dziś sytuacja w całej branży hutniczej jest trudna, ale hutnicy nie zapominają o swoim święcie i dlatego wyszli dziś na ulicę Chorzowa, którego historia nierozerwalnie wiąże się z hutnictwem.
1: Bardzo ważny dzień, to jest Dzień Hutnika, Dzień Świętego Floriana. Patrona wszystkich, którzy pracują z ogniem, garncarzy, piekarzy, ale przede wszystkim hutników.
2: Tak kiedyś hutnik ubierał się do pracy?
3: Tak, to szczególnie jest na stalowni z tego powodu, no bo tam są bardzo gorące warunki, dużo ognia jest, więc to jest ognioodporne są materiały, więc to trzeba było zakładać, jeżeli się pracowało na stalowni.
2: Specjalny kapelusz przed czym chronił?
3: No, przede wszystkim przed ciepłem, te okulary, bo jest wysoka temperatura, ponad 1600 stopni, więc chroniła oczy przed naświetlaniem. No, tak się to kiedyś ubierało. No, teraz już też się stosuje, ale bardzo rzadko.
2: Ta kurtka dawała chociaż trochę poczucia chłodu przy wielkim piecu?
3: Tak, to przede wszystkim to jest niepalny materiał, więc takie są wymogi, żeby jeżeli się pracuje przy takich temperaturach. I chroni tak samo skórę pracownika przed przegrzaniem.
2: Garnitur, rozumiem, że to święto.
4: Zdecydowanie tak. Jak dla Chorzowian to Dzień Hutnika, tak jak i Dzień Górnika, to są dwa święta dzięki zakładom pracy, które były na terenie Chorzowa.
2: Wszyscy odświętnie ubrani, czyli to ważny dzień.
4: Bardzo ważny. Zresztą każdy Ślązak podkreśla swoim ubiorem wartość święta.
2: Kiedyś łuna była widoczna, jak się przejeżdżało przez Chorzów. Teraz już jej nie ma, ale jakby ta historia związana z hutą ciągle jest.
4: Cały czas i o tym społeczeństwo nie zapomina, o tym po prostu nie zapominają inni, a poza tym no jeszcze są te miejsca pracy, które daje huta. Kościuszko, Batory na tą chwilę.
2: Czyli Chorzów dalej hutami stoi.
4: Tak, kopalnie już nie, ale huty cały czas.
0: A na obchodach Dnia Hutnika w Chorzowie był dzisiaj Marcin Buczeka w Radiu RMF 24. Już za 9 minut najnowsze fakty RMF FM.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Michał Zieliński już w studiu i będzie prowadził dalszą część programu. Ewa Kwaśna już przedstawi wam fakty o 12.
1: Witam ponownie i zapraszam. Na co w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone pieniądze z unijnego programu SAFE? Z tymi informacjami za moment dziennikarz RMF FM. Cały czas mocno ściskamy kciuki za maturzystów. Ponad 3000 uczniów szkoły w chmurze pisze w tym roku egzaminy w Poznaniu.
2: No, raczej bez wielkiego stresu.
1: To był akurat głos rodziców. Za chwilę też Met Gala w Nowym Jorku, która łączy kulturę i modę. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. W piątek w Warszawie dojdzie do podpisania umowy pożyczkowej unijnego programu dozbrajania. Polska w pierwszej transzy otrzyma ponad 27 miliardów złotych. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kubo, a kiedy kolejna transza pieniędzy trafi do Polski?
3: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy.
4: Będzie to dużo więcej, bo jesteśmy bardzo zaawansowani w wielu projektach, więc myślę, że to będzie dużo wyższa kwota.
3: Mówiła mi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów, ale co ważne, niektóre spośród 129 zaakceptowanych przez Brukselę, które znajdują się w planie inwestycyjnym, zostały już zakontraktowane w ubiegłym roku. Dlatego pieniądze z unijnego programu zostaną przeznaczone na ich refinansowanie. Polska w ramach unijnej pożyczki ma otrzymać w sumie 185 miliardów złotych.
1: Będzie kolejne opóźnienie sprawy europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jego obrońca odebrał w czwartek sądowe wezwanie do uzupełnienia podpisu pod swoim zażaleniem i ma jeszcze 3 dni na jego złożenie. Potem jego odwołanie trafi do sądu apelacyjnego. Do czasu jego rozpatrzenia sąd okręgowy nie może wydać ENA za byłym ministrem sprawiedliwości. Ponad 3000 maturzystów szkoły w chmurze pisze w tym roku egzaminy w Poznaniu. Przy ENA stadionie stanęły specjalnie przygotowane namioty, w których odbywają się tegoroczne egzaminy. Niektórzy oddali już maturalne arkusze z języka polskiego.
5: No raczej nic nie sprawiło trudności. Byłam przygotowana, więc...
6: Ja widzę, że wychodzisz z uśmiechem na twarzy.
5: No, można tak powiedzieć.
6: Rozprawka?
5: Rozprawka dobrze poszła.
6: Uczyłaś się w szkole w chmurze. Mhm. Jak to wygląda przygotowanie do matury w takim trybie?
5: Jest taka duża odpowiedzialność za tą edukację. Też z drugiej strony to jest taka okazja do nauczenia się tego, jak się uczyć.
6: A kto się dzisiaj bardziej stresował?
7: Chyba ja. Niż córka, to ja.
2: No, raczej bez wielkiego stresu. Spokojnie. Bardziej chyba był stresik przed wejściem tutaj.
8: Na jutro największy stres, angielski myślę, że luźno.
1: Z abiturientami i ich rodzicami rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Arkusze maturalne z języka polskiego pojawią się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej około 14. Rozwiązania będziecie mogli znaleźć po południu na naszej stronie na rmf24.pl. A jutro egzamin z matematyki. Sztuka kostiumu to motyw przewodni tegorocznej Met Gali, która wieczorem odbędzie się w Nowym Jorku. Co roku wydarzenie przyciąga wiele gwiazd kina, muzyki, sportu i mody. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Dzień dobry, jestem ponownie.
1: Witamy. Kasiu, kto pojawi się na czerwonym dywanie?
9: Lista gości Met Gali w nowojorskim Metropolitan Museum of Art jest ściśle tajna do ostatniej chwili, ale już wiemy, że będą m.in. członkowie komitetu organizacyjnego, wokaliści Sabina Carpenter, Doja Cat czy Sam Smith, będą prowadzące galę, aktorka Nicole Kidman, tenisistka Venus Williams, a także Anna Wintour, szefowa Vogue'a, była, oraz wracająca po 10-letniej przerwie Beyoncé. To także nieoficjalnie Lady Gaga, Hailey Bieber i Emily Blunt.
1: Ale Kasiu, to jest gala, na której obowiązują ścisłe zasady.
9: To prawda, we wnętrzu muzeum obowiązuje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych i publikowania postów w mediach społecznościowych. Sztuka kostiumu, jak mówiłaś, to i motyw przewodni tegorocznych strojów gości, ale też tytuł nowej wystawy, opowieści o relacji między modą a sztuką. Najważniejszym celem Met Gali jest zebranie pieniędzy dla Instytutu Kostiumów i w zeszłym roku padł rekord ponad 31 milionów dolarów.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy Ci, Kasiu.
10: Cieszą nas takie fakty.
1: Za oknami prawie lato, już 23 stopnie pokazują termometry w Krakowie, do tego spora dawka słońca. Na krakowskim Zakrzówku pojawili się już korzystający z tak pięknej pogody.
11: Właśnie dzisiaj jest tak ciepło, więc stwierdziliśmy, że pierwszy taki fajny dzień, więc korzystamy. Mhm. Fajne miejsce, też teraz na razie nie ma jeszcze dużo ludzi, więc tym bardziej fajnie.
12: Mm. Korzystamy z wolnego, z majówki.
13: Dokładnie, bo są teraz matury i mamy wolne, więc warto spędzać czas gdzieś nad wodą, pojechać sobie razem ze znajomymi. No i tak już od dwóch dni jeździmy sobie nad wodę.
14: Trzeba wykorzystać tą pogodę, póki jest, bo nie wiadomo, czy znowu będzie pogoda, czy deszcz jakiś zaskoczy nas.
6: A pierwsze promienie słońca udaje się złapać przez te dni?
14: Tak, tak. No ja wczoraj też byłam na basenach i trochę się spaliłam, także dzisiaj wyrównujemy kolory.
11: Fajnie też jakoś aktywnie spędzić czas. Może jakiś rower, rolki, to też na pewno fajna alternatywa, ale my dzisiaj tak na leniwo.
1: Tak, na leniwo zazdrościmy. I to bardzo. Usłyszał te głosy na krakowskim Zakrzówku nasz reporter Paweł Konieczny. A w faktach za godzinę zajrzymy do stolicy Tatr.
15: Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
1: Czyli tam też wypoczywają. Zapraszam na fakty o 13.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Michał Zieliński, witam i zapraszam na popołudnie z Radiem RMF24. Prezydent zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja? Co by można ewentualnie zmienić w ustawie zasadniczej? O tym rozmowa już za chwilę. A potem o zakazanych reklamach w Amsterdamie. Zapraszam.

Słuchacie Radia RMF 24, 10 minut po południu. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że rozpoczynają się prace nad konstytucją nowej generacji roku 2030. 10 minut po południu. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że rozpoczynają się prace nad konstytucją nowej generacji roku 2030.

0: dla konstytucji, dla państwa, kiedy ginie cały szczyt władzy, to jest wielka próba, ona ją przeżyła. Ta konstytucja ma pecha tylko do jednej partii, dlatego że prezydenci tej właśnie partii, czyli Prawo i Sprawiedliwości, jakoś mają problem z jej szanowaniem. Aleksander Kwaśniewski nie miał, Bogusław Komorowski nie miał, a i Andrzej Duda i prezydent Nawrocki mają i to oni mówią, że trzeba ją zmienić. Myślę, że konstytucję trzeba przede wszystkim szanować, a niekoniecznie ją zmieniać.
1: No, zgodzi się pan, że realia polityczne się zmieniły i to dość poważnie. W połowie lat 90. w 97. powstawała ta poprzednia konstytucja. Teraz mamy inną sytuację w polskiej polityce, inny rozkład sił. No, prezydent twierdzi, że konstytucja zagraża efektywności zarządzania państwem. Pan nie widzi takiego zagrożenia?
0: Wie pan, są kraje, które mają wiele starsze konstytucje. Na przykład Stany Zjednoczone, jak wiadomo, mają ponad 200-letnią konstytucję.
1: No, ale zgodzi się pan, że ta amerykańska konstytucja jest bardzo ogólna i znacznie krótsza.
0: Ale nasza też nie jest bardzo, bardzo długa. Gdyby pan zobaczył przed konstytucję Malezji, to wtedy zobaczyłby pan bardzo długą konstytucję. Wie pan, ja nie sądzę, że coś się bardzo istotnie zmieniło, dlatego że ta konstytucja 97 roku, ona powstała w traumie postkomunistycznej jako szansa otwarcia na świat, jako idea liberalna, jako przestrzeń wolności. I proszę zwrócić uwagę, że od tego czasu, od 97 roku, nikt, żadna partia polityczna, a w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, nie dostało mandatu do zmiany tej konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje wymusić ten moment konstytucyjny, natomiast nigdy nie wygrało wyborów, na przykład tak jak Viktor Orban w Niemczech, na Węgrzech, w taki sposób, żeby uzyskać większość konstytucyjną. Więc to mówienie o tym, że coś się zmieniło w przypadku konstytucji, no musi być bardzo ostrożny. Zmieni się wtedy, kiedy ktoś wygra wybory z większością konstytucyjną. Do tej pory tak było. Jedyne, co próbowano, to próbowano przepisać czy przeinterpretować tę konstytucję za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważne. Czy Polacy chcą nowej konstytucji? Czy chcą dać komuś taką większość? Na razie, jak mówię, to się nie zdarzyło, więc nie powinniśmy mówić, że istotnie zmieniły się warunki polityczne. Jak się zmienią, to ktoś tę większość dostanie na pewno.
1: Z tego przynajmniej, co w mediach słychać, czy też inaczej, co do mediów trafia, można wnioskować, że prezydent właśnie w szczególny sposób podkreśla no, domniemaną, powiedzmy, nieefektywność konstytucji w tej sferze dotyczącej relacji pomiędzy prezydentem i rządem. Jak pana zdaniem można by tutaj ewentualnie coś poprawić, o ile
0: wie pan,
1: można
0: ja myślę,
1: i trzeba?
0: Że prezydent jest niestety trochę egoistyczny. To znaczy on dostrzega problem w tym miejscu, który dla niego jest problemem, bo prezydent chciałby rządzić, a nasza konstytucja nie pozwala mu rządzić. Pan, niestety prezydent mi przypomina tutaj taką osobę, która, wie pan, wkłada kij w szprychy roweru i mówi, patrzcie, rower nie jedzie, trzeba go wymienić. Są problemy w tej konstytucji, ale problem mianowania, wie pan, ambasadorów, problem powoływania profesorów, problem nawet powoływania służb specjalnych, szefów służb, nie jest kluczowym problemem, który zagraża stabilności państwa. Są trzy obszary, które by pewnie można było w tej konstytucji poprawić. To jest odpolitycznienie prokuratury, to jest zapewnienie niezależności sądownictwa, które zostało naruszone i to jest szersze, dokładniejsze uregulowanie stosunków z Unią Europejską, bo ona, ta konstytucja powstała w 97, no a myśmy weszli w 2004. Proszę zwrócić uwagę, że w tych trzech obszarach, których prawnicy bardzo często mówią, że należałoby coś poprawić, prezydent nic nie mówi. Mówi o sobie. Mówi o tym, że jemu ta konstytucja przeszkadza i że i on ma problem z tym, bo jak mówię, chciałby rządzić. Nie ma takiej potrzeby, bo jeżeli by prezydent przestrzegał konstytucji, na przykład tego, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną, to tego problemu nie było. Dla mnie to niestety wygląda jako chęć wykreowania problemu, wykreowania kryzysu i na podstawie tego kryzysu przekonanie Polaków, że trzeba zmienić, bo nie działa.
1: Wymienił pan sytuację w sądownictwie. No rzeczywiście to jest taka właśnie sfera, w której no, zapanował mocny chaos. Może tutaj zmiana konstytucji mogłaby wprowadzić taką, powiedzmy, opcję zerową, czyli taką umowę, dobrze, zostawmy to, co było, zaczynamy od nowa.
0: Można by było oczywiście spróbować, tylko wie pan, z opcją zero, z opcją od nowa jest to, że ktoś ją musi przeprowadzić. W związku z tym wyobraźmy sobie, że w 2027 roku ktoś wygrywa te wybory. Czy to będzie koalicja z Lewicą, czy to będzie PiS z Konfederacją, no ktoś się musi wygrać, prawda? I jeżeli taki podmiot przeprowadzi reset, to on nie tylko coś zakończy, ale też coś rozpocznie i rozpocznie po swojemu. Problem z takim nowym rozpoczęciem polega na tym, że druga część Polski nie będzie rozpatrywała tego jako jej nowe rozpoczęcie. Dlatego, że no, będzie to robiła jedna
1: To jest
0: strona,
1: jasne, ale nie widzi pan, a nie tak. widzi pan takiej drogi na przykład no, pozapolitycznej, pozaparlamentarnej, w której jakaś rada ekspertów, wiadomo, zaraz pan powie, że eksperci też mają barwy,

0: polityczne, ale może można by to właśnie poza tym światem politycznym przygotować tak, żeby możliwy był kompromis.
1: Ale to się dzieje, no bo tak jak mówię, te uwagi, postulaty dotyczące konstytucji są zgłaszane. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak politycy próbują to skręcić. Pan mówi o ekspertach. Proszę zwrócić uwagę na prezydenta. Prezydent wszystkich Polaków powołuje komisję do spraw konstytucji wszystkich Polaków, ale powołuje do niej tylko swoich Polaków. Na przykład spośród żyjących prezesów Trybunału Konstytucyjnego powołuje tylko Julię Przyłębską. Nie powołuje Andrzeja Zolla, nie powołuje Marka Safiana, nie powołuje Bogdana Zdziennickiego. To tak działa niestety, że politycy chcą często wykorzystać eksperckość albo społeczny ruch do realizacji swoich interesów. Moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Prezydent chciałby rządzić, chciałby w czasie swojej drugiej kadencji w roku 2030 być przywódcą Polski i chciałby być jak Donald Trump. Nasza konstytucja mu na to nie pozwala, więc prezydent namawia Polaków, żeby ją zmienić punktowo w tym obszarze, który jemu przeszkadza. My możemy jako naród dyskutować o zmianach i musimy dać komuś, jakiejś partii politycznej, większość konstytucyjną. Prezydent tutaj nie jest graczem, który może to zrobić. Sejm u nas zmienia konstytucję razem z Senatem. W związku z tym jest to niestety takie trochę, jak mówię, kreowanie kryzysu, próba wypłynięcia politycznego, pokazanie, że niby to jest ponad podziałami, ale to jest niestety strasznie podzielone. Proszę zwrócić uwagę na osoby, które zostały powołane. To jest bardzo stronniczy zespół prawników, którzy stoją ewidentnie po stronie, na której zależy prezydentowi. To nie jest rozmowa. To jest udawanie rozmowy.
0: Pana zdaniem to dotyczy wszystkich tych nazwisk, które padły?
1: Myślę, że tak, dlatego że proszę zwrócić uwagę, tam są osoby, które już wielokrotnie wypowiadały się wyłącznie wspierając Prawo i Sprawiedliwość. Czy to pani profesor Łabno na przykład, czy to pan profesor Legutko, który przecież był europosłem, czy może nawet dalej jest europosłem PiSu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jest pan profesor Piotrowski, który jest znanym konstytucjonalistą i wcześniej krytykował Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz bardzo zmienił front. Właściwie wszystkie wypowiedzi profesora Piotrowskiego, co bardzo dziwi społeczność prawniczą, one po prostu są popierające to, co robi prezydent, popierające to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma tam przypadku. Tak jak mówię, wie pan, dla mnie w państwie, które ma 30 lat tradycji konstytucyjnej, gdzie są żyjący prezesi Sądu Konstytucyjnego i proszę zwrócić uwagę, różnej barwy światopoglądowej. Na przykład profesor Zoll jest przecież dosyć konserwatywną osobą, która była w pewnym sensie odpowiedzialna za orzeczenie w sprawie aborcji, które było nieprogresywne w 97 roku. Nie ma tam nikogo z tej reprezentacji. Nie ma sędziów w stanie spoczynku, których mamy bardzo wybitnych konstytucjonalistów. Są ludzie prezydenta, po prostu ludzie prezydenta. No przecież to widać gołym okiem. Przykre to jest, bo była szansa na to, żeby stworzyć grupę ponad podziałami, no ale niestety stworzyła się grupa, która będzie dzielić.
0: Ja tak pytam o tę pozapolityczną drogę do ewentualnej, powiedzmy, reformy konstytucji, ale wracając do rzeczywistości, no czy realnie jest możliwe przegłosowanie takiej konstytucji? Pana zdaniem na co liczy prezydent czy obóz prezydencki?
1: Myślę, że większość w Sejmie potrzebuje hasła do prowadzenia kampanii. Chce pokazać siebie jako osobę, która ma mandat demokratyczny, chce skupić uwagę na jakiejś takiej kwestii, która jest łatwo rozpoznawalna i oczywiście zmiana konstytucji jest takim elementem. Natomiast mnie się wydaje, że bardziej prawdopodobne jest to, że po zmianie władzy czy po nowych wyborach utworzy się jakaś większość, na przykład z Konfederacją, która chce zmiany konstytucji w niektórych obszarach i być może tam dojdzie do jakiegoś porozumienia, żeby na przykład punktowo konstytucję zmienić, na przykład w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ale to nie będą te zmiany, na które liczy prezydent, bo to będą zmiany, moim zdaniem, które leczą rzeczywiste problemy, a nie problemy prezydenta, który chciałby mieć więcej władzy niż teraz ma, niż podaje konstytucji.
0: Na koniec jeszcze wracając do wspomnianej rozmowy z Marcinem Mastalerkiem na naszej antenie dzisiaj rano, nasz gość zapowiedział zbiórkę podpisów pod inicjatywą referendalną. Taka próba już była 10 lat temu. Czy to jest możliwe, żeby takie referendum się odbyło teraz jeszcze, jakoś przed wyborami? W dniu kolejnych wyborów parlamentarnych?
1: Może się odbyć oczywiście referendum. Referendum w ważnych sprawach dla Polski może się odbyć. Problem jest tylko taki, że jak ono znowu odbędzie się razem z wyborami, no to powstaną pytania, czy to nie jest jakaś chęć zwiększenia sztucznego jakby frekwencji w stosunku do tego referendum. Wie pan, w referendach jest tak, że referenda rozstrzygają rzecz tak, jak chce ten, który zadaje pytania. Ja nie wiem, czy wszyscy Polacy są w stanie, jakby pan dzisiaj w czasie matur nawet obudził obudził wszystkich Polaków i zapytał, jaka jest różnica między systemem prezydenckim a kanclerskim, czy oni byliby w stanie odpowiedzieć, bo to przecież nie jest tak bardzo oczywiste. Pewne rzeczy systemowe dotyczące rozwiązań kierunkowych, jak wejście do Unii Europejskiej, na przykład mogą być referendum rozstrzygane. Kwestie techniczne dotyczące tego, jak ma funkcjonować władza, wydaje mi się, że powinny być rozstrzygane przez fachowców, prawda? Bo tak jak mówię, zadajemy dzisiaj pytanie, jaka jest różnica między systemem kanclerskim a prezydenckim, osobom, które będą występowały w tym referendum. Nie sądzę, żeby było dla nich oczywiste, jakie są wady i zalety każdej z tych form, więc to będzie tak naprawdę pewna propagandowa wersja referendum, w którym każda strona będzie chciała przekonać, że jej jest lepsze, prawda? I znowu będzie to tożsamościowe, polityczne referendum, a nie merytoryczne, tak sądzę.
0: Tak czy inaczej, prezydent zadał temat do dyskusji, z tym się pan pewnie zgodzi. Dyskusja jest zatytułowana Nowa Konstytucja, Konstytucja Nowej Generacji. Bardzo dziękujemy za tę opinię. Profesor Marcin Matczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, był moim i państwa gościem w Radiu RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy teraz informację sprzed chwilą, a dotyczy zapowiedzi ogłoszenia, które właśnie padło z ust premiera, a dotyczy nowego traktatu o obronności pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Przed momentem mówił o tym premier Donald Tusk.
1: Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko. Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności.
0: Ta zapowiedź dotyczy dość nieodległej przyszłości. Dzisiaj mamy poniedziałek, 4 dzień maja, a do podpisania traktatu, jak zapowiedział szef rządu, dojść ma 27 maja. Oprócz tego, że oba kraje będą, jak mówił przed chwilą Donald Tusk, współpracować w dziedzinie obronności, to Polska ma również pomagać Wielkiej Brytanii w głębszej integracji z Unią Europejską, która, jak dodał premier, boryka się ze skutkami Brexitu.

0: O armii, dokładnie o armiach brytyjskiej i polskiej. Zapowiedzi premiera na początek. Faktów o 12.30, Agnieszka Pietrzak.
1: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Zapowiedział to, przypomnę, premier Donald Tusk.
2: Podjęliśmy decyzję ostateczną z panem premierem Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią już 27 maja. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko. Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności.
1: Mówił szef polskiego rządu na pokładzie samolotu, wracając z Armenii. Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj zapowiedzieli wcześniej, że omówią przygotowania do zaplanowanej na czerwiec w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. Drogowcy zmienili dziś organizację ruchu w rejonie budowanego węzła na Zakopiance w Myślenicach. Kierowcy, którzy jadą w stronę Tatr, przez kilka dni będą mieli dostępny tylko jeden pas ruchu.
3: Zawęziliśmy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa ruchu. Prace potrwają do czwartkowego popołudnia, a te prace są związane już tak naprawdę ze sprzątaniem terenu budowy. Tam był taki tymczasowy przejazd między jezdniami na potrzeby budowy. My ten przejazd musimy zlikwidować, musimy też tam posprzątać, musimy postawić bariery na nowo. Te prace potrwają kilka dni, ale to też pokazuje, że finalizujemy już te prace związane z węzłem Myślenice. To już są już prace końcowe. Chcemy niedługo ten węzeł otworzyć dla kierowców.
4: To znaczy kiedy?
3: Niedługo, to mamy nadzieję, że będzie to jeszcze maj.
1: Zapowiada Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem z RMF Max. Kto szedł lub będzie szedł dziś nad odrzańskimi bulwarami w Szczecinie, może przyznać, że czysto. Przynajmniej tak być powinno, bo z początkiem maja do dzieła ruszył ekopatrol.
5: Nasz ekopatrol w piątki, soboty i niedzielę działa ze zdwojoną siłą, sprząta, ogarnia te bulwary tak, aby one w poniedziałek rano były faktycznie czyste, wysprzątane i żeby nie kuły oka, a wręcz cieszyły to oko, że mimo tego, że wieczorami, zwłaszcza w weekendy, dzieje się tutaj dużo, to na ranek, gdy ludzie, którzy nie imprezowali, idą do pracy, idą sobie po czystych bulwarach, nie muszą omijać butelek. To jest, myślę, taki najbardziej widoczny i namacalny dowód tego, że obecność ekopatrolu jest naprawdę potrzebna.
1: Podkreśla Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej w pierwszy poniedziałek maja. Następne fakty RMF FM o 13:00. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobiega końca. Czwarta godzina tegorocznych matur. Ostatnie chwile, żeby wszystko sprawdzić, nanieść poprawki, a następnie oddać pracę. Nasz wóz satelitarny RMF FM z reporterem Pawłem Koniecznym w pobliżu znamienitego adresu, plac na Groblach 9 Kraków. Tam mieści się nie byle liceum, to krakowskie liceum ogólnokształcące numer 1 imienia Bartłomieja Nowodworskiego, czyli Nowodworek. Pawle, ja celebruję tak tę zapowiedź, bo sam spędziłem 4 lata w tej szkole i pisałem tam maturę, ale to nie ma być o mnie, tylko o tych, którzy dzisiaj piszą maturę. Czy już w galowych strojach osoby z poczuciem ulgi, ale też zmęczenia na twarzach opuszczają szkołę?
1: Właśnie takiego zmęczenia na twarzach za bardzo nie widzę. Kilka osób stoi z telefonami, spogląda, tak rozmawiają chyba ze swoimi bliskimi, opowiadają, jak tam było, co trudnego trzeba było napisać, jakie były tematy, czyli czy były jakieś zaskoczenia. Ja myślę, że niebawem od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o tym wszystkim się dowiemy, czy były jakieś przypuszczenia, które się sprawdziły, ale większość osób, które tutaj stoją, przede wszystkim z uśmiechem, nie z zaskoczeniem, nie ze smutkiem, czyli wydaje się, że ten pierwszy poważny egzamin w życiu poszedł dosyć dobrze, a to przecież dopiero początek maratonu. Jak mawiał mój wykładowca z, jeśli dobrze pamiętam, to było makroekonomii, że po tym egzaminie zobaczycie, że matura to była zwykła kartkówka. Natomiast zanim jeszcze te wszystkie osoby pójdą na studia i zobaczą też, jak wyglądają egzaminy na studiach, miały okazję, by zmierzyć się na razie z językiem polskim. A jak im poszło? Zresztą posłuchajmy.
2: Łatwiejszy niż na próbnej, ale okej, w sensie mogło być gorzej, myślę.
1: To na jaki wynik liczysz?
2: Za moje ładne wypracowanie, tak 80 myślę.
3: Szczerze, bardzo proste to było, spodziewałem się czegoś trudniejszego, no ale ogólnie pozytywne wrażenia.
1: Skoro pierwszy egzamin za wami, to już teraz będzie z górki, czy będzie coraz trudniej?
4: Wydaje mi się, że rozszerzona matematyka może być trudna. Angielski będzie raczej prosty, jeden i drugi. Raczej z górki będzie, w poniedziałek będzie drobny podjazd i potem znowu z górki.
2: No myślę, że powyżej 90% powinno być, więc w porządku.
1: Czyli ten wymarzony wynik.
2: Tak.
5: No jak będzie 30%, to będę się cieszyć, co nie?
1: Tak, aż tak trudno było?
5: Strasznie. Najcięższa matura ze wszystkich, więc cieszę się, że najcięższe za mną już, bo dramat.
1: Czyli co, matematyka teraz będzie z górki?
5: Z górki, tak. Jeszcze rozszerzenia to też... No zobaczymy, jak pójdzie, bo się przygotowywałem, no to tyle, nie? Natomiast no... Teraz to był masakra po prostu. Nie wiem, jak ja to wytrzymałem, ale jest git.
6: Ważniejsze, że było 30%, bo to podstawa, więc no nie trzeba było się aż tak starać.
1: Przed chwilą uchylony został rąbek tajemnicy, co było na maturze z języka polskiego. Słyszeliśmy, że był dramat. To miejmy nadzieję, że na polskim też była epika i liryka. Zatem te podstawowe formy literackie pewnie się pojawiły, a myślę, że o tematach więcej powie nam Centralna Komisja Egzaminacyjna, która ma powiedzieć o tym, jakie były tematy po godzinie 14.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. Paweł Konieczny sprzed pierwszego liceum w Krakowie. A w jedynce dużo zdolnych ludzi, nieco kujonowatych bywa, więc nie ma wielkiego strachu przed maturą. To zrozumiałe, z tego co pamiętam, ale to było dawno. Półtora tygodnia temu na rocznicy matury sam wspominałem z koleżankami i kolegami z tego liceum, jak nam szło na maturze. O maturach tegorocznych jeszcze będziemy mówić dziś w Radiu RMF 24.

Tu Radio RMF 24. Od jakiegoś czasu mamy taki codzienny, no niemal codzienny, przynajmniej w dni powszednie, komunikat dotyczący nowych cen paliw, maksymalnych urzędowych cen, które ogłasza Ministerstwo Energii. No i właśnie ukazał się nowy komunikat, wedle którego jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99, zaś oleju napędowego 7,31 zł, więc mamy podwyżki, grosz więcej za litr 95, 3 grosze więcej za litr 98. Trzeba jeszcze zauważyć, że rozhuśtane ceny ropy dzisiaj znów ruszyły w górę i to mocno, około 3%.

tu Radio RMF 24. Na koniec tej godziny przeniesiemy się na minutkę do Amsterdamu, a to dlatego, że w tym mieście nie będzie już można zobaczyć reklam mięsa, produktów związanych z paliwami kopalnymi. I w tym między innymi ta kategoria między innymi mieści reklamy samochodów, tych na benzynę oczywiście, czy też linii lotniczych, bo te też posługują się samolotami na paliwo kopalne. To pierwsza na świecie stolica, która wprowadza tego rodzaju zakaz. Politycy w Amsterdamie twierdzą, że te nowe przepisy mają na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stołecznych władz. To miasto chce osiągnąć do 2050 roku neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem, jak można się domyślić, samych przedsiębiorców, ale również Holenderskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. To stowarzyszenie stwierdziło, że zakaz reklam stanowi znaczne ograniczenie wolności handlowej. Tu Radio RMF 24. U nas najważniejsze i najciekawsze informacje z kraju i ze świata.

0: O Polsce i o Wielkiej Brytanii na początek faktów o 13:00. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej.
1: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy m.in. w zakresie obrony, zapowiada premier Tusk. Bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. RCB rozsyła alerty. Egzamin z polskiego już za maturzystami. Oczywiście pytamy, czy był trudny.
2: Łatwiejszy niż na próbnej.
1: Zajrzymy też do Zakopanego. Wiele osób korzysta z przepięknej wiosny.
3: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje.
1: Jest 13:00. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
4: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z alertami rozesłano do mieszkańców 8 województw. Sucha jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskim, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów.
5: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach, które albo są, albo wzniecają się w trakcie pożaru, bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
1: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile. Jest pierwsza aktualizacja cen paliw po majówce. Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne stawki. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6,49 zł. To 3 grosze więcej niż dzisiaj. Bez zmian za to olej napędowy za litr tego paliwa zapłacimy 7,31 zł.
6: Matura w faktach RMF FM.
1: Abiturienci już po egzaminie z języka polskiego przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy cię,
7: Pawle. Kłaniam się ponownie.
1: Pawle, w jakim nastroju maturzyści opuszczają szkołę?
7: No tak spoglądam na kolejnych wychodzących i wydaje się, że w doskonałym, choć to pierwszy tak poważny egzamin w życiu dla większości spotkanych przeze mnie osób, nie okazał się tak straszny, jak go wcześniej malowano.
2: Łatwiejszy niż na próbnej.
7: To na jaki wynik liczysz?
2: Za moje ładne wypracowanie, tak 80 myślę.
8: Szczerze, bardzo proste to było. Spodziewałem się czegoś trudniejszego.
2: No myślę, że powyżej 93% powinno być, więc w porządku.
7: Czyli ten wymarzony wynik.
2: Tak.
9: No jak będzie 30%, to będę się cieszyć, co nie?
7: Tak, aż tak trudno było?
9: Strasznie, najcięższa matura ze wszystkich, więc cieszę się, że najcięższe za mną już, bo dramat.
7: Ale oprócz dramatu pojawiła się pewnie epika i liryka, wszak to egzamin z języka polskiego. Co jednak dokładnie znalazło się w arkuszu, powinniśmy dowiedzieć się za niecałą godzinę. Sprzed pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, Paweł Konieczny.
1: Za nami majówkowy weekend. Są jednak i tacy, którzy nie lubią tłoku i dopiero dzisiaj wybrało się na majowy wypoczynek. Takie osoby nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki spotkał w Kuźnicach.
10: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami i dobrą pogodą.
11: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
12: To do kiedy ta majówka będzie?
10: Do piątku.
3: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje to,
13: że jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
3: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
1: To były Tatry, a w faktach za godzinę zajrzymy nad morze.
14: Lubimy morze, lubimy Bałtyk, lubimy te miejscowości.
1: Tam też sporo wypoczywających. Zapraszam na Fakty o 14:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, tak się mawiało w czasach komuny, bo życiowa droga do awansu społecznego, materialnego mogła równie dobrze przebiegać z dala od egzaminu dojrzałości. Dziś jest inaczej, chociaż być może dalej nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie influencera. O oficerach będziemy mówić już niedługo w Radio RMF 24 amerykański.

0: Tak energicznie gramy dla was 8 minut po 13 w Radiu RMF 24. Bardzo sucho jest w polskich lasach. Słyszeliście o tym już w faktach o 13. Strażacy otrzymują zgłoszenia o kolejnych pożarach. Wczoraj jeden z nich wybuchł w Chutkach, niedaleko Częstochowy. Trzeci dzień walka z ogniem trwa również w okolicach Dźwiżyna nad morzem zachodniopomorskim. O tej sytuacji porozmawiam teraz z Adamem Pietrzakiem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę opisać, jak się mierzy stopnie zagrożenia pożarowego w lasach. Jak w tej skali wygląda obecna sytuacja? Gdzie jest bardzo źle, gdzie jest źle?
1: Ach, tak naprawdę to bardzo źle jest wszędzie. Jeżeli popatrzymy na mapę zagrożenia pożarowego w polskich lasach, to właściwie ona, cała Polska świeci na czerwono, co oznacza, że praktycznie wszędzie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. A tutaj takim kluczowym parametrem jest wilgotność ściółki leśnej, którą my mierzymy dwa razy na dobę o godzinie 9 i 13. I nasze przepisy, leśne przepisy przeciwpożarowe mówią bardzo precyzyjnie. Jeżeli wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 rano przez 5 dni z rzędu w jakimś nadleśnictwie spada poniżej 10%, to miejscowy nadleśniczy ma obowiązek wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja mogę mówić oczywiście o swoim terenie, o terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. My takiego zakazu tak naprawdę od dłuższego czasu nie mieliśmy i mamy nadzieję, że tym razem też się uda go nie wprowadzać.
0: Ale na razie ta wilgotność jeszcze nie jest tak niska, czy jeszcze się nie uzbierało tych 5 dni?
1: Nie uzbierało się jeszcze 5 dni. Wilgotność jest tragiczna w tej chwili. Są już w tej chwili u mnie w terenie nadleśnictwa, gdzie wilgotność ściółki wynosi mniej niż 9%, czyli to jest kartka papieru. Tak naprawdę tu nie trzeba mieć specjalnie dużej fantazji, by sobie wynieść 9%, czyli to jest kartka papieru. Tak naprawdę tu nie trzeba mieć specjalnie dużej fantazji, by

0: z tego, co widać w prognozach, to no, nie widać. Z tego, co widać, nie widać jakichś specjalnych,
1: specjalnie dużych szału opadów. Nie ma być, ale to pomoże. Przynajmniej na jakiś czas trochę lepiej.
0: Tak? Na jakiś czas, czyli na kilka dni?
1: Tak, to dokładnie są tego typu kwestie, że wystarczy znowu 2-3 dni ciepłej pogody i robi się bardzo sucho. Zresztą to statystycznie tak naprawdę to, że wiosną mamy najwięcej pożarów w lesie, to nie jest żadną tajemnicą. Zawsze takim królem palności był kwiecień, natomiast to z tym roku była długa zima, mam wrażenie, się to trochę przesunęło. No i rzeczywiście jest bardzo sucho. Do tego doszedł ten długi, choć w tym roku wyjątkowo krótki weekend majowy, gdzie my tutaj na Warmii i na Mazurach, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, mieliśmy kilka pożarów. Na szczęście ten system przeciwpożarowy w całych lasach państwowych, on jest na szczęście tak dobrze rozbudowany, że nawet jak do tych pożarów dochodzi, to udaje nam się je zdławić w zarodku, więc ta statystyczna powierzchnia pożarów, ja mogę powiedzieć dane za zeszły rok z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, pożarów mieliśmy 32, a ich statystyczna wielkość nie przekraczała 0,5 hektara. To jak gdyby pokazuje, że i samoloty gaśnicze, którymi dysponujemy, i specjalna sieć dostrzegalni, czyli takich wież, z których prowadzony jest monitoring lasu pod kątem zagrożenia pożarowego, plus oczywiście te punkty alarmowo-dyspozycyjne, zbieranie parametrów takich jak wilgotność ściółki, prędkość wiatru, etc. No to wszystko się przekłada na to, że my to zagrożenie jesteśmy w stanie szybko zneutralizować, natomiast tutaj też zawsze apelujemy o to, by korzystać z lasu z rozsądkiem, tak? To znaczy, żeby pamiętać o tym, aby nie używać tego otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu, nie rozpalać ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, nie wjeżdżać oczywiście pojazdami silnikowymi do lasu z dwóch powodów. Raz, że iskra od samochodu może spowodować pożar. Dwa, że takie zastawione samochodami drogi leśne są często drogami przeciwpożarowymi i zdarzało się niestety w historii, że strażacy mieli kłopot z dojazdem na miejsce pożaru przez to, że ktoś zaparkował samochód w lesie.
0: Czy ja dobrze zgaduję, że kwiecień jest takim miesiącem, kiedy jest sporo pożarów, dlatego że z jednej strony ta suma miesięczna opadów jest niska, a z drugiej strony ludzie zaczynają się po prostu pojawiać w lasach?
1: Powód jest jeszcze jeden, bardzo, bardzo, bardzo prosty do wytłumaczenia. Bardzo sucha ściółka. Nie zdążyła się jeszcze wytworzyć nowa warstwa ściółki. Nie ma tej nowej zieloności, jest po prostu jeszcze zeszłoroczna pozimowa ściółka.
0: No tak, roślinki nie wyrosły
1: jeszcze. To chodzi jeden aspekt, o którym też nie zapominam, a o którym nie tylko pewnie na tej antenie wielokrotnie Państwo mówiliście. Mówię o wiosennym wypalaniu traw. To jest coś, co niestety, mimo że co roku nie tylko my powtarzamy, ale też środowiska naukowe, że nie ma żadnych korzyści z wypalania traw, to jednak są miłośnicy tego. No a często to powoduje przeniesienie takiego ognia z gdzieś z łąki właśnie na las.
0: Na koniec jeszcze takie pytanie, nie wiem, czy to nie będzie nadmiar fantazji, ale mówi pan o tych dostrzegalniach choćby, które pomagają monitorować lasy, tak żeby można było dusić te pożary w zarodku. A tak się zastanawiam, czy dzięki najnowocześniejszej technologii też te możliwości obserwacyjne wasze wzrastają. Czy macie dostęp do takich narzędzi jak satelity, drony ze sztuczną inteligencją, tak żeby można było choćby to zagrożenie już wcześniej zidentyfikować?
1: No to jest świetne pytanie, ponieważ te dostrzegalnie. My na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie mamy ich 39 i raptem na kilku z nich jeszcze siedzą ludzie. Wszystkie pozostałe są wyposażone w systemy sztucznej inteligencji, system Smog Detect, czyli po prostu jest obraz tej wieży obserwowany przez kamery, jest specjalne oprogramowanie, które pokazuje ludziom, którzy siedzą gdzieś na dole w nadleśnictwie w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, że sztuczna inteligencja wykryła jakieś nieprawidłowości w obrazie, co może świadczyć o pożarze, więc te nowoczesne technologie jak najbardziej są stosowane w lasach państwowych i one się rzeczywiście

0: bardzo sprawdzają. No dość powiedzieć, że docelowo wszystkie te dostrzegalnie będą wyposażone w te systemy, że czasy, gdy siedzieli po prostu na nich ludzie, którzy obserwowali las pod kątem zagrożenia pożarowego, no przechodzą do historii.
1: No tak, podsumujmy, że nie po to sztuczna inteligencja w takim razie pilnuje lasu, żeby ludzka niefrasobliwość puszczała z dymem te nasze narodowe skarby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, był gościem Radia RMF24.
0: Ja również dziękuję.
1: Premier komentuje, że Polska nie zamierza podbierać amerykańskich żołnierzy Niemcom. Szczegóły już za chwilę.

0: Tu Radio RMF 24, jak już wspomniałem, premier nie chce, tu cytat, podbierać żołnierzy innym krajom europejskim, a chodzi o to, że Stany Zjednoczone mają wycofać co najmniej 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Taka zapowiedź padła jeszcze przed weekendem, a w weekend prezydent Donald Trump uzupełnił tę wypowiedź, wspominając, że być może tych żołnierzy będzie sporo więcej. Dzisiaj w nocy naszego czasu prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę z Donaldem Trumpem. Istotnym tematem tej rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Tak poinformowała kancelaria prezydenta. A jak do działania prezydenta Karola Nawrockiego w tej kwestii odniósł się Donald Tusk?
1: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, do mnie chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną i ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykański niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólną taką wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą a Stanami Zjednoczonymi. My potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy tak czy inaczej polskiemu bezpieczeństwu i mam nadzieję, że te napięcia niedługo trochę opadną.
0: Oprócz tego premier zapowiedział podpisanie traktatu polsko-brytyjskiego. Jak już informowaliśmy kilka razy na antenie Radia RMF 24, ma to nastąpić 27 maja. A dylemat, czy podbierać Amerykanów w mundurach Niemcom, czy ich nie podbierać, może być czysto teoretyczny, przynajmniej jeśli się opierać na nieoficjalnych doniesieniach z Pentagonu. Telewizja CBS podała, że wojskowi wycofani z Europy pojadą i tak do Azji. I to wcale nie na pewno.

0: Jest 13.30, czas na audiencję. Na początek faktów, które ma dla Was Agnieszka Pietrzyk.
1: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, donosząc o najbliższych audiencjach papieża, poinformowało, że w najbliższy czwartek, 7 maja, Leon XIV przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. To będzie ich pierwsze spotkanie.
2: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni.
1: Donald Tusk kilkakrotnie odwiedzał wcześniej Watykan, zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu zostanie przyjęty przez papieża w najbliższy czwartek, przypomnę, o 9 rano. Na osobnej audiencji tego dnia, 2 godziny później, Leon XIV ma przyjąć amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Wałbrzycha, wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego w centrum miasta, ma być zabezpieczona specjalną siatką, bo odpada z niej tynk. Trwają przygotowania do kompleksowego remontu całej elewacji kościoła, w tym wieży.
3: Nie odkryję, że tak powiem, tak zwanej Ameryki, jeśli powiem, że no, wieża naszego kościoła jest w dość trudnym i tragicznym stanie. Mamy tylko szacunki dawnych wyliczeń sprzed, teraz mamy 2026, to był 2022, mniej więcej wtedy było 1,5 miliona złotych. Wiemy, że dużo się zmieniło od tego czasu, więc no, boimy się trochę tych szacunków, co nam wyjdzie. No, szczególnie powiedzmy z naszej strony, jeśli chodzi o wieżę, no, są dwie ściany, które faktycznie mają największe zniszczenia. To są ściany, które często są mało nasłonecznione i dodatkowo są to ściany, które przyjmują także dużą część opadów.
1: Zauważa ksiądz Marek Bożek z parafii ewangelicko-augsburskiej w Wałbrzychu. Pociąg do Chorwacji znów będzie woził turystów w wakacje. Połączenie kolejowe z Warszawy wystartuje pod koniec czerwca, ale już można myśleć o zakupie biletów, zapowiada prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
4: 5 maja rusza sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki i do słowiańskiego Kopru. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu. W zeszłym roku kursował 4 razy w tygodniu. Pociąg będzie zestawiony do Rijeki i Kopru z 4 wagonów. Jeden wagon będzie więcej. Ceny zaczynają się od 44 euro. W zeszłym roku bilety się bardzo szybko rozchodziły. Myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie.
1: Oczywiście będziemy sprawdzać dla Was najistotniejsze fakty. Zostańcie koniecznie z Radiem RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To wyobraziliśmy sobie letnie wino, a teraz sobie wyobrazimy letnią podróż przez Półwysep Helski, podróż pociągiem, a to dlatego, że we Władysławowie podpisano właśnie porozumienie pomiędzy spółką PKP Polskie Linie Kolejowe a samorządem i to porozumienie ma zrewolucjonizować sposób podróżowania na Półwysep Helski, przez Półwysep Helski. Chodzi o rozbudowę linii kolejowej, nowe perony, lepsze skomunikowanie pociągów z autobusami również. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski, który zapoznał się ze szczegółami tego porozumienia.
1: Dokładnie, dzień dobry.
0: Co dokładnie zmieni się dla pasażerów?
1: No to ma być odpowiedź na rosnący ruch, zwłaszcza w sezonie, gdy pociągi i perony są przepełnione. No i to ma być przełom dla osób podróżujących na Hel i mieszkańców regionu, bo mówimy właśnie o kilku inwestycjach jednocześnie. Na początek kluczowy element, czyli przejście podziemne, które ma połączyć dworzec kolejowy i autobusowy, czyli dwie części miasta, które przedzielone są torami. A drugim ważnym punktem jest rozbudowa samej infrastruktury kolejowej, bo pojawi się drugi tor na odcinku Władysławowo i Władysławowo-Port. I oczekiwany jest również nowy peron.
2: Najgorzej to jest sezonem, najwięcej w Czasowiczów.
1: No i tak, to głos jednej z pasażerek. No, chodzi o rozładowanie tłoku, który szczególnie w sezonie jest ogromny.
3: To w ostatni weekend mogliśmy zobaczyć, ile osób gromadzi się celem wymiany pasażerskiej, ponieważ pociągi akurat mijały się na stacji Władysławowo, czyli ludzie czekali zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w kierunku Helu. Tym projektem, który dzisiaj projektujemy, wybudujemy dodatkowy peron, który tak naprawdę umożliwi odseparowanie ruchu w kierunku Trójmiasta i w kierunku Helu.
1: Mówił mi Rafał Banaszkiewicz, dyrektor pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji. To oznacza, że podróżni nie będą już stać na jednym peronie i czekać, aż pociągi się miną. Dziś problemem jest to, że ta linia jest w dużej mierze jednotorowa, od Redy aż po Hel, więc pociągi muszą się mijać w określonych miejscach, no i to wydłuża podróż.
0: A co konkretnie zakłada to porozumienie pomiędzy spółką i samorządem?
1: To przede wszystkim chodzi o to, aby spiąć dwie inwestycje, kolejową i samorządową, żeby działały jako jeden zintegrowany projekt, tak usłyszałem.
3: Porozumienie sankcjonuje zasady współpracy na etapie projektowania. Faktycznie umowę już podpisywaliśmy, która uwzględnia przebudowę przejścia podziemnego, ale również uregulowuje naszą współpracę na etapie realizacji całego zadania.
1: To też początek większych zmian, jak usłyszałem od dyrektora. Już w tym roku ogłoszone ma zostać następne zadanie do projektowania. Chodzi o odcinek między Redą a Władysławowem, który oprócz dodatkowych odcinków dwutorowych uwzględni docelowo elektryfikację tej linii.
0: Staszku, wróćmy jeszcze do tej umowy dotyczącej prac na Półwyspie. Co się ma zmienić na Półwyspie Helskim?
1: Tak stricte na Półwyspie, już pomijając samo Władysławowo, ważnym elementem będą tak zwane mijanki. No i ten problem, o którym już wspominałem, mijanie tych pociągów, to jest to, co w dużej mierze wydłuża podróż, powoduje postoje, czasem kilka minut, no bo jeden skład musi poczekać na drugi. No a po zmianach te odcinki zostaną skrócone nawet o połowę, a to, jak mówi mi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel, ułatwi połączenie na przykład z samym Trójmiastem.
4: Integracja Trójmiasta z Nordą, czyli z ziemią płucką.
1: No i dziś wyznaczone te miejsca to Chałupy oraz Hel Bur.
0: O mijankach na Półwyspie Helskim opowiadał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. When I was 6 years old, I broke my leg.

W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Irańska agencja Fars, powołując się na siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, podaje, że jej marynarka wojenna ostrzelała amerykański okręt wojenny. Ten okręt zignorował wcześniejsze ostrzeżenia, po czym został ostrzelany i zawrócony, tak czytamy w depeszy agencji Fars. Z tej depeszy wynika co więcej, że jednostka US Navy została nie tylko ostrzelana, ale wręcz trafiona i to dwoma pociskami, a dojść do tego miało w pobliżu wyspy Jask. Państwowa telewizja w Teheranie z kolei przekazuje tylko, że marynarka wojenna uniemożliwiła amerykańskim okrętom wpłynięcie do Ormuzu. Miało się to stać niedługo po starcie zapowiedzianego wczoraj przez Donalda Trumpa projektu Wolność. W ramach tego projektu od dziś amerykańskie okręty mają eskortować statki handlowe przez cieśninę Ormuz. Amerykanie tym informacjom z Teheranu zaprzeczają. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych przekazuje, że żaden okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych nie został zaatakowany, a nieoficjalne źródło Al Jazeera podaje z kolei, że strona irańska te doniesienia po prostu sfabrykowała. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ewa Kwaśny w studio Faktów. Zbliża się 14. Zapraszamy na najnowsze informacje.
1: Wystarczyła wiedza na temat lektur obowiązkowych. Tak nauczyciele komentują egzamin maturalny z języka polskiego.
2: Matura była łatwa.
1: Trzeci dzień strażacy walczą z pożarem lasu w okolicach Dźwirzyna w Zachodniopomorskiem. Jak przebiega ta akcja, dopytywała nasza reporterka. Będziemy też nad morzem, tam wielu wypoczywających.
3: Lubimy te miejsca tutaj, szczególnie Władysławowo. A teraz jedziemy na Hel.
1: Wybiła 14. Centralna Komisja Egzaminacyjna za chwilę opublikuje arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzisiaj te zadania w całej Polsce rozwiązywało ponad 340 tysięcy osób. Propozycję odpowiedzi przygotuje specjalnie dla Was literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzyna Drozd-Urbańska, a rozmawia z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Jak pani na gorąco ocenia skalę trudności tej matury?
2: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów. Wystarczyła wiedza z podstawowych lektur obowiązkowych.
4: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
2: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
4: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
2: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
4: Pani za chwilę zaczyna rozwiązywać ten arkusz?
2: Tak, przygotuję propozycję odpowiedzi.
1: I propozycje rozwiązań już niebawem pojawią się na rmf24.pl. Polecamy. 22 hektary lasu objął pożar w okolicach Dźwirzyna, niedaleko Kołobrzegu w Zachodniopomorskiem. Strażacy walczą z ogniem już trzeci dzień. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak przebiega akcja gaśnicza?
5: Na miejscu cały czas pracuje około 30 strażaków, dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec Lasów Państwowych. Jak przekazał mi młodszy aspirant Damian Romańczuk, rzecznik Kołobrzeskiej Straży Pożarnej, ogień już się nie rozprzestrzenia, ale strażacy pracują na bardzo trudnym terenie.
6: Sporym utrudnieniem jest podłoże torfowe, duża ilość materiału palnego, utrudniony dojazd, ograniczone możliwości użycia ciężkiego sprzętu, tak naprawdę dużo działań prowadzonych ręcznie, podręczny sprzęt burzący, podręczny sprzęt gaśniczy typu hydronetki, szpadle, tłumice, prądy wody.
5: Wszystko wskazuje na to, że akcja potrwa jeszcze nawet kilkadziesiąt godzin.
1: Ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami w Śląskiem. Na trasie S1 na wysokości Mysłowic zderzyły się dwa samochody i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w kierunku Tychów, a w stronę Sosnowca przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
7: Świat nauki. Faktach RMF FM.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois znaleźli kolejny element ryzyka w mediach społecznościowych. Ich badania pokazują, że pewne treści, które mają inspirować, tak naprawdę wbijają w poczucie winy. W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry z redakcji naukowej. Grzegorzu, wyjaśnij nam proszę, o jakie treści chodzi.
8: No, takie, które zwykle uznajemy za pozytywne i motywujące, promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, zbilansowaną dietę. One w mediach społecznościowych cieszą się ogromną popularnością, przy czym, jak się okazuje, mogą mieć swoją ciemną stronę. Mogą prowadzić do obniżenia samooceny, niezadowolenia z własnego wyglądu, wreszcie niezdrowych motywacji dotyczących i diety, i ćwiczeń.
1: A jak silny jest ten efekt?
8: Zespół badawczy przeanalizował 26 badań obejmujących łącznie ponad 6 tysięcy osób w wieku od 18 do 33 lat, pochodzących z 7 krajów. Okazało się, że nawet krótkotrwały kontakt z tego typu treściami, choć uznaje się je za pozytywne, zaskakująco często prowadzi do pogorszenia samopoczucia, a czasem nawet właśnie niezdrowych praktyk. Zdaniem autorów pracy taki nieprzerwany strumień wyidealizowanych obrazów zamiast motywować nakłada presję, z którą wiele osób po prostu sobie nie radzi.
1: To teraz jeszcze podążamy śladem tych, którzy uciekając od presji po wyjątkowo słonecznej majówce wciąż wypoczywają nad morzem. Jak mówią, to idealny czas, aby zwiedzić region bez korków.
3: Wydłużona majówka i specjalnie zostaliśmy dłużej, bo żeby takie mniejsze tłumy były. No i to widać dzisiaj już. Odpoczywamy. Lubimy te miejsca tutaj, szczególnie Władysławowo. A teraz jedziemy na Hel.
9: Lubimy morze, lubimy Bałtyk, lubimy te miejscowości.
10: Jedzenie. Sopot, Gdańsk, Gdynia jedziemy zwiedzić.
11: Teraz Hel, jutro Gdynia, potem może Gdańsk.
12: Wyjątkowo słoneczny weekend nad morzem.
11: Weekend był świetny. Teraz, no jak widać, jest nieciekawie.
12: Spacerowa pogoda.
11: Tak, ale wczoraj na przykład przez dwa dni korzystaliśmy z kąpieli.
12: Można wejść? Można. Do morza?
11: Tak, jasne.
12: Jak woda? Rzeźka.
11: Rzeźka. Powiedziałbym nawet bardzo.
1: Usłyszał w Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Polska ma zawrzeć traktat obronny z Wielką Brytanią, jak ujawnił dziś premier Donald Tusk. Mówiliśmy o tym już kilka razy na naszej antenie. Na koniec maja zaplanowano podpisanie tego dokumentu. O tym, jak zmienia się polityka zagraniczna rządu w Londynie, porozmawiam za chwilę z naszym korespondentem, a potem o tym, jak się zdaje maturę w chmurze w Poznaniu. 5 minut po 14. Zapraszam.

0: W Armenii odbywa się spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Wspominaliśmy już o tym w Radiu RMF 24. W tym spotkaniu bierze udział 47 przywódców z całego świata, w tym premier Kanady Mark Carney, a także brytyjski premier Keir Starmer. I w związku z tą z obecnością tego ostatniego dżentelmena połączymy się teraz z naszym korespondentem Bogdanem Frymorgenem, naszym korespondentem w Londynie. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Zanim porozmawiamy o tym zjeździe Europejskiej Wspólnoty Politycznej, no to nie mogę cię nie zapytać o zapowiedź, która padła z ust premiera Donalda Tuska przed ponad godziną. No, szef polskiego rządu chyba dość zaskoczył obserwatorów taką zapowiedzią zawarcia umowy polsko-brytyjskiej w dziedzinie obronności. Dwustronna umowa to ma być, z tego co można się było zorientować, i ma być podpisana 27 maja. No, szczegółów na razie brak jakichkolwiek. Ale zapytam cię, na ile taka umowa wpisuje się w zmiany kierunków, powiedzmy, brytyjskiej polityki zagranicznej, zmiany, które można w ostatnich miesiącach obserwować?
1: No, na pewno jest częścią tej polityki zbliżania się do Unii Europejskiej. Wiadomo, Polska jest częścią Unii, Wielka Brytania częścią Unii nie jest. To już taka linia polityczna, która tutaj od pewnego czasu się pojawia. Troszeczkę jestem zaskoczony, ale ponieważ nie było żadnych tutaj wyprzedzających głosów z Londynu na ten temat, wiadomo tylko, że będzie to umowa dotycząca obronności i bezpieczeństwa. Możemy tylko spekulować, co w jej skład będzie wchodzić. Wielka Brytania jako kraj spoza Unii oczywiście może zawierać takie bilateralne umowy z każdym krajem. To ciekawe, że Unia Europejska najwyraźniej nie ma nic przeciwko, żeby Polska w takiej bezpośredniej linii rozmawiała o tym z Wielką Brytanią.
0: No, zobaczymy jeszcze, jak to się wpisuje szerzej we współpracę brytyjsko-europejską, tak to nazwijmy. Oczywiście, Bogdanie, jeśli dowiesz się czegoś więcej, jakichś szczegółów dotyczących tej umowy, to poinformujesz pewnie słuchaczy RMF 24 o tym pilnie. A wróćmy teraz do spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jakie znaczenie ma obecność Wielkiej Brytanii na tym forum?
1: Wielka Brytania pragnie
0: do spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jakie znaczenie ma obecność Wielkiej Brytanii na tym forum?

0: i oprocentowania tej pożyczki. W zamian, stając się częścią projektu, brytyjskie firmy zbrojeniowe mogłyby liczyć na kontrakty zawierane z Ukrainą na dostawy broni, których, i to jest dosyć istotne, inne kraje europejskie nie mogą zagwarantować, na przykład na samonaprowadzające pociski typu Storm Shadow.
1: Bogdanie, Brytyjczycy współpracują rzeczywiście blisko z Ukrainą. Wizyty, pociski, pożyczki, tak mówiąc w skrócie, trudno się chyba oprzeć wrażeniu, że to właśnie wojna w Ukrainie przybliża Wielką Brytanię do Europy.
0: No absolutnie tak. Od samego początku Brytyjczycy, można powiedzieć, starają się grać pierwsze skrzypce w niesieniu pomocy Ukraińcom lub drugie, bo często robią to w tandemie z Francją. Warto podkreślić, że w obecnym rządzie Keira Starmera istnieje też polityczne pragnienie ściślejszej współpracy z Europą. W kontekście Ukrainy mówimy o współpracy militarnej i w sferze bezpieczeństwa oczywiście, ale istnieją przecież relacje czysto gospodarcze, które po Brexicie uległy erozji, a obecna administracja w Londynie stara się to odwrócić. Paradoksalnie także sytuacja na Bliskim Wschodzie zbliża Wielką Brytanię do Europy, zarówno w politycznej decyzji o powściągliwości w działaniach zbrojnych, jak i chęci niesienia pomocy w próbach odblokowania tych kluczowych szlaków handlowych. Oczywiście mowa tutaj o cieśninie Ormus. Tu także Londyn współpracuje z Brukselą.
1: Mówimy cały czas o zbliżeniu. Czy w takim razie może się tak skończyć, że koniec końców podejmie się próbę rozpisania ponownego referendum o powrocie tym razem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej?
0: No, powracające pytania oczywiście. Teza, która być może jest w sferze marzeń wielu osób, ale nie mogę jej potwierdzić w kategoriach takiej gotowości brytyjskiego rządu. Brexit jest wciąż zabliźniającą się raną i nikt tak naprawdę nie ma ochoty jej tutaj rozdrapywać. Podejmowane są natomiast zakulisowe i takie podprogowe działania, by ułatwić Brytyjczykom życie bez próby ponownych negocjacji z Brukselą czy rozpisania nowego referendum. Takiego plebiscytu na Wyspach się nie planuje, ale faktem jest, że Wielka Brytania zbliża się do Europy, a pomagają jej w tym paradoksalnie geopolityczne trzęsienia ziemi, jak już wspomnieliśmy, to na Ukrainie i w Wielkiej, i na Bliskim Wschodzie. Nie ma jednak mowy o ponownym przyłączeniu się do wspólnego rynku ani do Unii Celnej, choć dla wielu na Wyspach śmiem twierdzić, że dla większości byłoby to spełnieniem marzeń.
1: No tak sobie rozmawiamy o tym, jak przyspieszające teraz wydarzenia międzynarodowe wpływają na stan stosunków brytyjsko-amerykańskich, brytyjsko-europejskich i trudno oprzeć się wrażeniu, że no interesy w tym związane właśnie z położeniem geograficznym okazują się ważniejsze niż język i historia. Bogdan Frimorgan, prosto z Londynu, bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam się.
1: Strażacy dzisiaj obchodzą swoje święto i to hucznie na placu Piłsudskiego. Przyjrzymy się tym obchodom już za chwilę w radiu RMF24.

0: it snap.
1: Gdzie jest najgorzej? Tak zapytałem na naszej antenie strażaka przed ponad godziną, a rozmawialiśmy o stopniu zagrożenia pożarami lasów w naszym pięknym kraju. No i odpowiedź brzmiała prawie wszędzie. Strażacy mają ręce pełne roboty, dbają o nasze bezpieczeństwo, dbają choćby o lasy, ale też o nasze domy, dobytek. Ich praca jest bardzo ważna i szanowana w Polsce, na co wskazują wszelkie sondaże. Strażacy należą do cieszących się największym zaufaniem i sympatią zawodów w Polsce. Przeniesiemy się teraz na plac Piłsudskiego, bo tam właśnie odbywają się uroczystości związane z przypadającym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Strażaka. W tym wydarzeniu biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Posłuchajmy fragmentu przemówienia prezydenta na temat pracy strażaków.
2: Musimy uświadomić sobie, że w ostatni weekend majowy, podczas gdy Polacy z jednej strony odpoczywali, z drugiej strony świętowali Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 maja, polscy strażacy i z państwowej, i z ochotniczych straży pożarnych gasili pożary lasów pod Częstochową, pod Kołobrzegiem, a wczorajszej nocy 170 dzielnych strażaków gasiło pożar w Gliwicach. To właściwie mówi wszystko o waszej pracy, waszym poświęceniu, waszym profesjonalizmie. To pokazuje, jak potrzebni jesteście obywatelom i jak potrzebni jesteście Rzeczpospolitej.
1: Zauważał prezydent Karol Nawrocki, który podczas uroczystości wręczył awanse generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka ja podzielę się z wami jeszcze moim osobistym doświadczeniem, które pochodzi sprzed jakichś 2 tygodni. Samochód mi się zepsuł niedawno na środku skrzyżowania. No i strażacy wyrośli jak spod ziemi i przenieśli mój samochód na pobocze. Czego chcieć więcej?

0: W Radiu RMF 24 Agnieszka Pietrzak i fakty o 14.30.
1: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 2 na Mazowszu. Na trasie Siedlce Międzyrzec Podlaski w miejscowości Krzes Królowa Niwa zderzyły się dwa auta osobowe i samochód dostawczy i wprowadzony tam został ruch wahadłowy. Cała Polska świeci na czerwono. W lasach trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego zauważył w rozmowie w naszym Radiu RMF 24 Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Takim kluczowym parametrem jest wilgotność ściółki leśnej, którą my mierzymy dwa razy na dobę o godzinie 9 i 13. Wilgotność jest tragiczna w tej chwili. Są już w tej chwili u mnie w terenie nadleśnictwa, gdzie wilgotność ściółki wynosi mniej niż 9%, czyli to jest kartka papieru tak naprawdę. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo sucho. Tak jak doskonale widać, wystarczyły 2-3 dni bardzo ładnej aury, by to zagrożenie było bardzo, bardzo duże.
1: Nie tylko leśnicy, także rolnicy czekają na deszcz. W prognozach deszcze jeszcze dziś na północy i zachodzie kraju, jutro także w centralnej części Polski, a pojutrze już wszędzie będą też burze na południu. W Krakowie drogowcy wymienią asfalt na prawie całej długości ulicy Piłsudskiego. Prace mają objąć nie tylko krótki fragment przy przebudowywanym skrzyżowaniu z ulicą Straszewskiego, ale również odcinek ulicy Piłsudskiego do Alei.
3: Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdecydował się na remont pozostałej części ulicy Piłsudskiego. Ale remont nie oznacza takich rozkopów kilka metrów w dół i wymiany wszystkich instalacji, których normalnie nie widzimy na co dzień. Tylko ten remont oznacza wymianę asfaltu i ten asfalt zostanie wymieniony na właśnie odcinku mniej więcej od skrzyżowania z ulicą Czapskich aż do Alei Trzech Wieszczów oraz wymiany fragmentów szyn torowiska na odcinku właśnie mniej więcej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Czapskich a ulicą Retoryka.
1: I jak zapewnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, w którym wracamy teraz do tematu matur, który przewija się na naszej antenie od rana, rzecz jasna. Tym razem będziemy mówić o miasteczku maturalnym, które stanęło w pobliżu Enea Stadionu w Poznaniu. I to miasteczko maturalne jest o tyle wyjątkowe, że tam zdają egzamin dojrzałości ci, którzy do szkoły nie chodzili. To znaczy mieli szkołę, ale była to szkoła w chmurze. Ponad 3000 osób uczących się na co dzień w domu zdaje maturę w Poznaniu.
1: Bardzo nas cieszy to, że uczniowie są bardzo zdyscyplinowani. Prosiliśmy o to, żeby przyszli odpowiednio wcześnie, po to, żeby na czas wejść. Ważne jest to, żeby nie wejść z chodnika prosto na egzamin, tylko mieć czas na to, żeby osiąść w tej atmosferze, żeby skorzystać z tego wsparcia, które oferujemy, być gotowym na tu i teraz. Cały czas podkreślamy, że te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby ten egzamin przebiegł na jak najlepiej, oni już od dawna mają w sobie.
0: Mówił Kamil Stachowiak, dyrektor szkoły w chmurze. W miasteczku maturalnym powstały dwie strefy. W jednej z nich swoje egzaminy piszą maturzyści, a druga jest przygotowana dla rodziców czekających na swoje prawie już dorosłe pociechy.
2: Stresik był rano przed wejściem, bo tłum maturzystów, ale poszło gładko. Organizacja bardzo dobra. No, nie spodziewałem się, że aż to przebiegnie tak elegancko.
3: A jak przygotowania do samej matury w domu?
2: No raczej bez wielkiego stresu. Spokojnie. Bardziej chyba był stresik przed wejściem tutaj.
3: Psiak tutaj śpi, a pani zestresowana?
4: Już teraz nie. Rano było gorzej, teraz już bardziej spokój.
3: A kto się dzisiaj bardziej stresował?
4: Chyba ja. Niż córka, to ja.
3: A jak przygotowania? Szkoła w chmurze, jak to wyglądają przygotowania do matury?
4: Znaczy generalnie szkoła w chmurze szła swoim tokiem, a dodatkowo szły korepetycje, czyli dodatkowa nauka i te przedmioty maturalne były jeszcze wałkowane jakby dodatkowo.
3: A skąd pomysł na to, żeby uczyć się w chmurze i tutaj zdawać maturę?
4: Znaczy córka chodziła do liceum stacjonarnie, natomiast dużo zajęć miała tanecznych i tak dalej i ciężko było to połączyć i właśnie w szkole powiedzieli, że coś takiego w ogóle istnieje i od razu chciała w to pójść, natomiast ja byłam sceptycznie do tego nastawiona, bo nie wiem, może po 2 miesiącach dopiero się na to zdecydowałam, ale zdało to egzamin. Najbardziej się bałam tej systematyczności, że nie będzie wywiązywać się z tego, ale jakoś to poszło.
5: Za cicho jak dla mnie, strasznie.
3: A sam arkusz? Trudny, wymagający?
5: A nie, szczerze był bardzo prosty. Spodziewałam się czegoś większego. Myślę, że będzie o wiele trudniej, tak szczerze.
3: Coś zaskoczyło tak najbardziej, czy nie bardzo?
5: Chyba nic mnie nie zaskoczyło. Na większość byłem już gotowy.
3: Lektury, któreś się przydały? Bardziej, któreś mniej? Słyszałem, że praca tutaj tematem na rozprawce.
5: Tak, tak, tak. I to był chyba nawet ten, który ja wybrałem. Jak praca może wpływać na człowieka, jego otoczenie i tak dalej.
3: To jakie przykłady?
5: Może podam do mediów, bo odwołałem się do dwóch bardzo fajnych mediów. Powołałem się na grę Faith the Unholy Trinity i na film, który wyszedł w tym roku na Iron Langa.
3: Jak nastawienie na kolejne dni?
5: Matematyka, stres.
3: Angielski?
5: Na jutro największy stres. Angielski myślę, że luźno. Więc jest dobrze w miarę, nie? Oby dobrze poszło.
0: Tyle z miasteczka maturalnego w Poznaniu, a odwiedził je nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. No jak słyszeliście, taki rodzaj egzaminu też zdaje egzamin.

0: Tak.
1: Czy matura jest w tym roku szczelna? Co roku pojawiają się takie plotki o przeciekach, które czasami się potwierdzają. Zakończył się już pierwszy z egzaminów, pisemny język polski na poziomie podstawowym. No i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, oświadczył, że ten egzamin przebiegł spokojnie, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych nie meldowali, że są jakieś trudności w przebiegu egzaminu. Robert Zakrzewski dodał, że egzamin zaczął się punktualnie, a przed jego rozpoczęciem nie doszło do żadnego wycieku. Wcześniej jednak pojawiły się doniesienia o tym, że w trakcie egzaminu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza. Analizuje sytuację. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnienie podejrzenia złamania prawa, złożę stosowne zawiadomienie w tej sprawie do odpowiednich służb. Tak te doniesienia skomentował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przypominamy wszystkim maturzystom, że wniesienie na salę jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej tym bardziej skutkuje unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu maturzyście, który dopuścił się takiego występu.

0: koniec słuchania radia RMF24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 druga część popołudnia radia RMF24 i Marcin Jędrych.

0: No i tak dotarliśmy do 15. Ewa Kwaśny dotarła do studia faktów. Zaczynamy. Najnowsze informacje.
1: Zapraszam. Groźny wypadek na Krajowej Dwójce na Mazowszu. 4 osoby ranne. Ogromne korki na granicy polsko-niemieckiej. Mamy ważne informacje dla kierowców jadących w stronę Berlina i Drezna. W faktach także kolejne komentarze do egzaminu maturalnego z języka polskiego.
2: Ta matura była dobrze dobrana i dla ucznia wybitnego, jak i dla tego troszeczkę gorzej radzącego sobie.
1: Jest 15. 4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na Krajowej Dwójce na Mazowszu, między miejscowościami Siedlce i Międzyrzec Podlaski. Osobówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia na granicy polsko-niemieckiej. Mamy ważne informacje dla kierowców jadących w stronę Berlina i Drezna. Korki w rejonie przejść granicznych mają już kilka kilometrów. Sytuację śledzi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Najdłuższy, prawie 8-kilometrowy korek jest obecnie w rejonie węzła Jędrzychowice na Dolnym Śląsku. Oprócz autostrady A4 korkuje się tam również dojeżdżająca do niej stara 94. W województwie lubuskim z utrudnieniami trzeba liczyć się zarówno na autostradzie A2 w Świecku, jak i na A18 w Olszynie. W obu tych miejscach sznury samochodów mają już około 5 kilometrów. Z kolei w Kołbaskowie obok Szczecina drogowcy informują o utrudnionym wyjeździe z węzła Szczecin-Zachód i dużym natężeniu ruchu. Sytuacji nie poprawiają roboty drogowe i zwężenie jezdni do jednego pasa. Powodem tych wszystkich utrudnień są kontrole niemieckiej Straży Granicznej i wzmożony ruch samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski na zachód po długim weekendzie majowym.
1: Za maturzystami pierwszy dzień egzaminów. Tradycyjnie na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Nasz reporter Michał Dobrowicz razem z literaturoznawcą dr Katarzyną Drozd-Urbańską z Uniwersytetu Warszawskiego rozwiązuje właśnie zadania maturalne. Witamy ponownie.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Przed nami jest teraz zadanie 11. Tutaj jest cytat z tekstu Olgi Tokarczuk. To człowiek oddany historii, choć w gruncie rzeczy jej nierozumiejący, upatrujący własnego indywidualnego zbawienia w Napoleonie, wyzwoleniu, powstaniach, wojnach. I jest pytanie, który bohater lalki Bolesława Prusa został tutaj opisany? O kogo chodzi?
2: Oczywiście o Ignacego Rzeckiego.
4: Która cecha z tego opisu decyduje o tym i wskazuje, że to właśnie Ignacy Rzecki?
2: No niewątpliwie przywiązanie do Napoleona.
4: W skali od 1 do 10, jak pani ocenia, poziom trudności tej dzisiejszej matury?
2: Na 5.
4: Czyli nie za trudna?
2: Nie, zdecydowanie nie.
4: Możecie sprawdzić, czy w waszym przypadku to też dzisiaj była matura na 5. Propozycje rozwiązań i odpowiedzi na kolejne pytania publikujemy na bieżąco na rmf24.pl.
1: Polecamy naszą stronę i komentarze ekspertów do dzisiejszego egzaminu. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych zaprzecza doniesieniom dotyczącym ostrzelania okrętu wojennego USA. Wcześniej irańskie media podawały, że statek został trafiony 2 pociskami przez marynarkę wojenną Iranu. Amerykańska jednostka miała płynąć w pobliżu wyspy Jask w ciśnieniu Ormus. Prezydent Donald Trump zapowiadał, że dziś ruszy operacja Projekt Wolność. Amerykańskie siły mają pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez ciśnienie Ormus.
5: Sport. Faktach RMF FM.
1: Zwycięstwo z Ukrainą i porażka po rzutach karnych z Francją. To bilans naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Na turnieju w Sosnowcu dzień przerwy i szansa, by odzyskać nieco sił po 2 trudnych spotkaniach.
6: To jest olbrzymie obciążenie dla organizmu, więc przyda nam się ten dzień na regenerację. Zrelaksuję się, odpocznę, po południu mamy trening i szykujemy się do kolejnego meczu.
7: Będziemy zmierzać do tego, żeby się przygotować jak najlepiej i nawet jak będzie moment, gdzie będzie trzeba przecierpieć ten mecz, to przecierpimy i odniesiemy z tego cenne punkty.
1: Powiedzieli nam Bartłomiej Pociecha i Krzysztof Maciaś. Jutro Polacy zagrają z niepokonanym na razie Kazachstanem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jeszcze gwoli uzupełnienia tych faktów o 15. Trzy informacje z ostatniej chwili. Premier Donald Tusk oświadczył właśnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że nie pochwalałaby wycofania amerykańskich wojsk z jej kraju, ale też jak zauważyła, nie ma na to wpływu. No i jeszcze premier Słowacji z kolei Robert Fico oświadczył, że spotka się z Władimirem Putinem 9 maja, czyli w rosyjski dzień zwycięstwa, ale nie weźmie udziału w defiladzie, nie będzie się jej przyglądał, no a ta parada ma być w tym roku zredukowana.

Program jest 15.13. Premier Słowacji Robert Fico, jak mówiłem przed kilkoma minutami, zapowiada, że poleci do Moskwy na Dzień Zwycięstwa, spotka się tam z Władimirem Putinem i złoży hołd sowieckim żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej, ale w paradzie wojskowej, która zwykle w Dniu Zwycięstwa się w Moskwie odbywa, udziału nie weźmie. A ta defilada w tym roku ma się odbyć bez pompy znanej z lat poprzednich. Nade wszystko nie będzie parady uzbrojenia, przynajmniej tego lądowego, bo samoloty mają się pojawić, ale no, ta sama defilada ma być zredukowana i jak tłumaczy Kreml, powodem jest zagrożenie terrorystyczne, czyli no, czytaj, zagrożenie ze strony Ukrainy, zagrożenie ukraińskim atakiem z użyciem broni dalekiego zasięgu. I w tym kontekście spójrzmy na nową informację z Kijowa. Dotyczy ona wypowiedzi jednego z doradców ukraińskiego ministra obrony, Sierhii Bezkrestnow, tak się ten doradca nazywa, przekazał, że ukraiński przemysł pracuje teraz nad technologiami, które mają pozwolić na skuteczniejsze omijanie systemów obrony przeciwlotniczej nad Moskwą właśnie. Jest nam faktycznie trudno działać nad Moskwą i w jej okolicy, gdzie wróg zastosował wiele systemów walki radioelektronicznej, tak mówi Sierhii Bezkrestnow. To wyzwanie dla naszych producentów, dodaje, potrzebne są bardziej innowacyjne technologie, aby atakować stolicę naszego wroga. Tak mówi doradca cytowany przez agencję Ukrinform. Dodaje, że trwają prace nad systemami wykorzystującymi m.in. nawigację bardziej zaawansowaną niż satelitarna, dzięki czemu drony miałyby dolatywać do Moskwy i atakować skuteczniej zlokalizowane tam cele. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że drony mogą pojawić się nad Placem Czerwonym podczas wspomnianego Dnia Zwycięstwa obchodzonego w Rosji 9 maja. Głównym celem ukraińskich dronów pozostaje jednak raczej rosyjski sektor naftowy. Tylko w kwietniu Ukraina zaatakowała 14 rosyjskich rafinerii i terminali naftowych.

0: Największe światowe gwiazdy, które chcą się uwolnić od swoich dresików, będą miały okazję, bo zbliża się największa noc mody, tak? Niektórzy mówią o tegorocznej, o corocznej edycji Met Gali w Nowym Jorku. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art zamieni się znów w prawdziwą rewię mody. Z nami w związku z tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry,
1: dzień
0: Kasiu.
1: Dobry. Znam się na modzie bardzo, oczywiście.
0: Na pewno bardziej niż ja.
1: Na kinie jeszcze bardziej niż na modzie, tak myślę. Mam nadzieję taką.
0: No ale tym razem przychodzi ci mówić o modzie, chociaż na pewno troszeczkę o kino zahaczymy.
1: O kulturze
0: też,
1: oczywiście,
0: w związku
1: bo to
0: z tym,
1: się
0: kto jest na liście gości, o ile to jest znane, bo właśnie mało jest znane i wiadome przed tą galą zwykle. Co mówisz, wiadomo o tym, jak to będzie wyglądało?
1: Jak będzie wyglądało? To najpierw jak będzie wyglądało, potem o gościach. Po kolei. Najpierw będzie czerwony dywan, transmitowany w sieci. Najważniejszy wieczór w modowym świecie upłynie pod hasłem i tutaj zapraszam do kultury, sztuka kostiumu. Ten motyw się bezpośrednio łączy z dress code'em, moda to sztuka. I zaproszonym gwiazdom kina, gwiazdom sportu, gwiazdom mody, daje on ten taki motyw, olbrzymie pole do interpretacji i na czerwonym dywanie na pewno pojawi się sporo spektakularnych strojów, bo mieliśmy już takie w przeszłości, które nawiązują, i tutaj mój udział w tym programie w tej chwili nie jest bezpodstawny, do malarstwa, do rzeźby, do kina, do architektury. Czasem te ubiory są tak skomplikowane, że osoby w tych strojach trzeba wnosić po schodach. I ja widziałam taką relację, jak ta pani biedna nie mogła wejść, bo miała tak wąziutką tą sukienkę, że powiedziała do pana: ej, musisz mnie wnieść. I on ją podniósł pod ramiona, właściwie nawet dwóch panów, i on tak przenieśli jak żywą statuę, tak po tych schodkach do góry, bo one się osoby te nie mogą same ruszyć, trzeba im pomagać.
0: Czyli ta gala nawiązuje również do transportu.
1: Transportu dzieł sztuki, tak jest.
0: Dobrze, ostrożnie. A teraz o tej liście gości.
1: Liście gości. Lista pozostaje ściśle tajna aż do momentu rozpoczęcia wydarzenia. Akceptowana jest osobiście przez Annę Wintour, to jest była szefowa Voga. Taka, powiedziałabym, pierwowzór postaci Mirandy z Diabeł ubiera się u Prady, niezbyt sympatyczna szefowa działu mody. Głównymi współprowadzącymi, oprócz pani Anny, będzie też wracająca na galę Met po 10-letniej przerwie Beyoncé, a także Nicole Kidman i Venus Williams. Chodzi o to, żeby każda z dziedzin miała swoją reprezentantkę, czyli Anna Wintour, wiadomo, moda, Beyoncé muzyka, Nicole Kidman aktorstwo, kino i Venus Williams, czyli sport, tenis. Będą, bo potwierdzili swój udział, bo ta lista jest tajna, no ale jak oni potwierdzili udział, to członkowie komitetu organizacyjnego, i to są wokaliści Sabina Carpenter, Doja Cat i Sam Smith, i nieoficjalnie już zupełnie Lady Gaga, Hailey Bieber i Emily Blunt też mają być.
0: A co później, co po tym czerwonym dywanie?
1: A potem będzie bankiet. We wnętrzu muzeum obowiązuje absolutny zakaz używania telefonów komórkowych, a Anna Wintour tego bardzo pilnuje. Oczywiście przedostają się tam jakieś drobiazgi. Czerwony dywan wolno fotografować. Potem to, co już dzieje się we wnętrzu Metropolitan Museum of Art, zostaje w środku. Publikowanie postów w mediach społecznościowych też jest niedozwolone. I zgodnie z tradycją, ta uroczysta ceremonia z udziałem topowych gwiazd kina, estrady, mody, sportu otworzy nową wystawę muzealnego Instytutu Kostiumów. Tematem jest wspomniana już przez nas sztuka kostiumu i to jest też taka opowieść, ta wystawa o relacji między modą a sztuką, jak to się mocno splata. Najważniejszym celem tej Met Gali jest zbieranie pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów i w zeszłym roku upadł rekord, bo zebrano ponad 31 milionów dolarów. Wystawa, gdybyście byli w Nowym Jorku albo słuchacie nas internetowo w Nowym Jorku, to ta wystawa będzie otwarta dla publiczności. Na Met Gale zaproszenia są po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów, no to nie polecamy, ale jakby ktoś chciał pójść zobaczyć wystawę, to ona będzie czynna od najbliższej niedzieli, będzie dostępna aż do 10 stycznia przyszłego roku.
0: Jakoś się na koniec jeszcze zadam takie pytanie uściślające, które obnaży w pełni moją niewiedzę na temat, który opisujesz. Te pieniądze to pochodzą od tych, którzy tam przychodzą.
1: Tak. Tak,
0: oni, czyli oni tam się zrzucają w trakcie?
1: Koszyczek jest, tak, rzucają się w trakcie. Jest taki koszyczek, albo wirtualny koszyczek, albo możesz wrzucić do koszyczka. W każdym razie, tak, to jest od tych, którzy oni po prostu płacą za wstęp, a już tak mówiąc serio, płacą za tak zwany talerzyk. No, wiem, że najdroższy chyba kosztował 350 tysięcy dolarów talerzyk.
0: Katarzyna Sobiechowska.
1: Wszystko wierzysz.
0: Szuchta, tak.
1: Dziękuję.
0: Jest.
1: Omed Gali, dobrego.
0: Gdzie sztuka splata się z modą, jak Kasia mówi, a przy okazji zbiera się, jak słyszeliście, pieniądze od tych, którym tych pieniędzy nie brakuje. Kto chce oglądać w internecie, to może o 6 czasu nowojorskiego, czyli o północy naszego czasu, gala się zaczyna. 15:27 na zegarach. W tej chwili u nas za chwilę najnowsze fakty.

0: 15.30, czas na fakty.
1: Poza walką z ogniem i skutkami katastrof, straż pożarna stanowi też jeden z fundamentów obrony cywilnej, mówił wicepremier i minister obrony podczas obchodów Dnia Strażaka w Porębie Spytkowskiej w Małopolsce. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że finansowany przez MSWiA i MON system działa głównie właśnie dzięki strażakom.
2: Bez strażaków, ochotników, bez strażaków, zawodowców nie ma obrony cywilnej. Jesteście jej fundamentem, stanowicie jej trzon i chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, że po pierwsze szkolicie, przekazujecie informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, wyznaczacie kierunki rozwoju obrony cywilnej.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że tylko jego resort na wydatki obrony cywilnej rocznie przekazuje 5 miliardów złotych. Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, poinformował minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Jak dodał, liczy na to, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że można będzie odejść od tych środków. Kontrole obowiązują na wszystkich granicach Niemiec od 16 września 2024 roku. Były one trzykrotnie przedłużane, ostatnio w marcu, do września. Samica bielika wraca do domu. Ostatnie dwa tygodnie ptak spędził w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie pod Szczecinem. Wycieńczonego bielika wyjęli z wody ratownicy WOPR-u. Dziś bielik wzbił się samodzielnie w powietrze.
3: W świetnej kondycji jest, wystartowała bez najmniejszego problemu, zrobiła nam kilka rundek na pożegnanie i poleciała z powrotem do domu. Zależało nam, żeby jak najszybciej ją wypuścić. Z uwagi na to, że mamy sezon lęgowy, więc bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam czekają na nią dzieciaki.
1: Mówi Paulina Seweryniak z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Zwierzogród w Wielgowie. Przed wypuszczeniem na wolność bielik dostał obrączkę, która pozwoli sprawdzić, dokąd migruje i czy wróci do tego samego gniazda. Zdjęcie zdrowego już bielika znajdziecie również na rmf24.pl. O 16 w RMF FM najnowsze i najciekawsze fakty. Pracują nad nimi już Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Za moment jeszcze Klub Ekonomiczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: słuchacie Radia RMF24, naszego popołudniowego programu. W nim wracamy teraz do rozpoczętej dziś sesji maturalnej. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. No i specjalnie dla Was propozycje rozwiązań zadań, z którymi dzisiaj mierzyli się maturzyści w całej Polsce, przygotowuje literaturoznawca dr Katarzyna Drozd-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego, a towarzyszy jej nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Posłuchajmy, co się tam dzieje.
1: Dzień dobry.
0: Michale, co zwróciło Waszą, czy też przede wszystkim pani doktor, uwagę w arkuszu maturalnym?
2: Ja prawdę mówiąc staram się za bardzo nie przeszkadzać pani doktor, bo pani doktor tutaj między kolejnymi kartkami, między tymi wydrukowanymi kolejnymi stronami arkusza maturalnego, mnie zaskakuje to, gdy na chwilę teraz przerwałem pani doktor pracę nad tym arkuszem, z którym dzisiaj mierzyły się dziesiątki tysięcy maturzystów w całej Polsce, że pani doktor cały czas konsekwentnie mówi, łatwa jest ta matura, chyba nawet usłyszałem, łatwiejsza niż rok temu.
1: Tak, rzeczywiście taka myśl przez chwilę pojawiła się w mojej głowie i wydaje mi się, że jest to opinia słuszna.
2: Łatwiejsza niż rok temu ta matura? Rok temu było faktycznie trudniej, dużo trudniej?
1: Zwróciłabym uwagę na tematy wypracowań w ubiegłym roku. Wydawały mi się one mniej oczywiste. Natomiast tegoroczne tematy maturalne rzeczywiście pozwalają na dość szybkie dobranie adekwatnych lektur.
2: Przypomnijmy, pierwszy temat dotyczył pracy, znaczenia pracy w życiu człowieka, a drugi temat dotyczył tego, w jakich sytuacjach powinniśmy przejmować, zwracać uwagę na to, co myślą o nas inni.
1: Tak. I rzeczywiście te dwa tematy myślę, że są i stosownie dobrane do możliwości uczniów, ale także odzwierciedlają współczesne problemy rzeczywistości.
2: Bo z jednej strony przeżywamy pracę i życie zawodowe, a z drugiej strony czasami zastanawiamy się, przejmować się, co inni o nas pomyślą, czy robić swoje.
1: Tak, jak najbardziej. Praca pewnie to jeden z istotniejszych elementów życia człowieka i czasami trudno rzeczywiście tak pracę zostawić za zamkniętymi drzwiami. Natomiast no, w kwestii oceny to pytania, które nurtują i psychologów, i socjologów, no i które też ostatnio właśnie sprawiają, że oczy dorosłych zwrócone są na dzieci, szczególnie wtedy, gdy kończy się to tragedią, kiedy ta ocena jest negatywna, a możliwości młodego człowieka nie pozwalają mu całkowicie odciąć się od tego, co mówią inni.
2: Trzymamy kciuki za jak najlepsze oceny i wyniki matury, nie tylko z języka polskiego. Doktor Katarzyna Drozd-Urbańska, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Human to Human, razem z nami. Pani doktor, przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę Radia RMF24, zapytałem, które zadań zwróciło uwagę, bo zaskoczyło panią, i pani doktor pokazała to, co doskonale kojarzą ci, którzy dzisiaj zdawali maturę. Jeśli dzisiaj mieliście przed sobą arkusz, to pewnie pamiętacie zadanie 10, a przy tym zadaniu 10 było zdjęcie kolorowe, a na tym zdjęciu mural.
1: Tak, mural przedstawiający owcę prowadzoną przez wilka zwraca tutaj oczywiście uwagę dysproporcja pomiędzy tymi dwoma postaciami. Owca jest zdecydowanie mniejsza, trzymana jest za dużą, dominującą dłoń wilka i ten napis wyróżniony graficznie owiec los.
2: A w pełni człowieczy los i to owiec w środku zwraca uwagę, bo jest innym kolorem.
1: Tak, czerwony kolor tutaj rzuca się w oczy, ale też pokazuje na pewną prawidłowość. Niestety w otaczającym nas świecie bardzo często to ci silniejsi, niekoniecznie mądrzejsi, mają więcej do powiedzenia.
2: A tutaj obok jest jeszcze wiersz, fragment Ignacego Krasickiego, Jagnie i wilcy. Jak to połączyć? Dla maturzystów, pani doktor, najważniejsza informacja, którzy dzisiaj patrzyli na ten mural, zastanawiali się, jak to zinterpretować, jak odpowiedzieć, na co tutaj warto było zwrócić się uwagę, żeby i wpasować się w klucz i poprawnie po prostu odpowiedzieć?
1: Na rzeczy najprostsze. Jagnię ginie zjedzone przez wilki, tak? Czyli istotne staje się tutaj prawo silniejszego. I podobnie jest na tym muralu. Ta dysproporcja postaci, te słowa wyróżnione owiec los sugerują, że niestety, ale w otaczającym świecie to cały czas prawo jest po stronie silniejszego.
2: Pani doktor, gdy o 14 łączyliśmy się w faktach, zadałem krótkie pytanie, jak pani ocenia trudność tego egzaminu w skali od 1 do 10? Teraz mamy kolejne zadania rozwiązane przez panią. Zmieniła się pani opinia, bo o 14 mówiła pani 5 w skali od 1 do 10. A teraz? 1 to najłatwiejszy, 10 najtrudniejszy.
1: Konsekwentnie 5.
2: A my sprawdzamy i wy też możecie sprawdzić, czy to matura w waszym przypadku na 5. Polecam absolutnie także jako osoba, która już jest x lat, dokładnie 18 lat po maturze, aby zwrócić uwagę, aby zerknąć, aby sprawdzić siebie, bo to może być dobra rozrywka. Te wszystkie odpowiedzi, to wszystko, co tutaj proponuje pani doktor Katarzyna Drozd-Urbańska, publikujemy na bieżąco na rmf24.pl. Pani doktor rozwiązuje, ja robię zdjęcia, to wszystko publikujemy na naszej stronie, abyście mieli to do dyspozycji i będziemy łączyli się ponownie w faktach o 16. Też zmierzymy się pani doktor z jednym z zadań, dobrze?
1: Oczywiście, z wielką przyjemnością.
2: A ja bardzo dziękuję pani doktor i trzymamy kciuki cały czas za wszystkich maturzystów i za język polski. No i jutro za matematykę też będziemy jutro po południu przygotowywali propozycje rozwiązań zadań maturalnych, tym razem z Królowej Nauk.
0: Tak jest, trzymamy kciuki i dziękujemy. Rzeczywiście maturzyści, z którymi rozmawiali dziś nasi reporterzy, oceniali, że matura z polskiego jest dość łatwa. Jak mówiła przed momentem dr Katarzyna Drozd-Urbańska, tematy kierują wyraźnie w stronę łatwych do selekcji lektur. Jeszcze raz przypomnę, że propozycje odpowiedzi i rozwiązanie zadań maturalnych znajdziecie na naszej stronie w sieci rmf24.pl. Polecamy.

0: nie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lecimy dalej z programem Radia RMF 24 i lecimy razem z Bielikiem ze Szczecina, który po kilku tygodniach znów rzeczywiście wzbił się w powietrze. Ten moment obserwowała w Wielgowie reporterka RMF FM Anna Połamar.
2: Miałam dzisiaj okazję obserwować tego przepięknego ptaka, jak bierze rozbieg i wznosi się do lotu po kilku tygodniach. Samicę Bielika znaleźli jakieś 2 tygodnie temu ratownicy WOPR ze Szczecina w rejonie Przekopu Mieleńskiego. Ptak był wycieńczony i znajdował się w wodzie. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Zwierzogród pod Szczecinem, gdzie dochodził do siebie, nabrał trochę masy, no i dziś był już gotowy, aby wrócić na wolność.
3: Ważny dzień, ponieważ dzisiaj nasza samica Bielika odzyskała wolność i to zawsze jest takie bardzo duże wydarzenie u nas w ośrodku. Bardzo się cieszymy, że takie uwolnienie następuje. A ta samica jest dość wyjątkowa, ponieważ trafiła do nas z Dąbia. Ośrodek jest w Wielgowie, więc nie musieliśmy jej odwozić na miejsce, ponieważ tutaj stąd mamy powiedzmy tam z 2-3 kilometry, więc ten ptak sobie spokojnie doleci. Jak było widać, w świetnej kondycji jest, wystartowała bez najmniejszego problemu, zrobiła nam kilka rundek na pożegnanie i poleciała z powrotem do domu. Zależało nam, żeby jak najszybciej ją wypuścić, więc jak tylko nadarzyła się okazja, była już w 100% zdrowa. Z uwagi na to, że mamy sezon lęgowy, więc bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam czekają na nią dzieciaki.
2: Mówiła mi Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu. Zanim jednak Bielik został wypuszczony, to dostał obrączki. A w jakim celu, to wyjaśnia obrączkarz ptaków Michał Kizielewicz.
4: Dzięki obrączkom będziemy wiedzieć, dokąd migruje, ile żyje, czy będzie wracać do tego samego gniazda, o ile będzie gniazdo odnalezione z kamerą, więc dzięki obrączkowaniu będzie dużo informacji na temat konkretnego gatunku, konkretnego osobnika ptaka.
2: A dużo takich bielików obserwujecie?
4: Zaobserwowanie bielika z obrączką jest dosyć rzadkie, ponieważ ptak ten lata wysoko i odczytać cały numer obrączki jest nie lada wyzwaniem dla obserwatorów.
2: Dla Wielgowskiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt początek maja to pracowity czas. Najwięcej trafia tu ptaków, ale są też wiewiórki, jeże, a także zwierzęta, które przebywają tu na stałe, na przykład emu albo szopy.
1: Nasza reporterka Anna Połamar opowiadała o uratowanym niedawno bieliku ze Szczecina. Bielik zwany również orłem bielikiem, tak dla ścisłości orłem nie jest. To ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowiaków.

0: Kilka minut po siódmej, to czas na sprawy wagi państwowej. Czy jest szansa, że żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec trafią do Polski?
1: Naszą intencją jest to, aby zdolności amerykańskie w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Michał Zieliński, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Marlena Chudzioj, Bogdan Zalewski w studio Faktów, a Marcin Jędrych poprowadzi program już po 16:00. Do usłyszenia.
1: Adwokat zapadł się pod ziemię.
2: Autor bulwersującej wypowiedzi o trumnie na kółkach poszukiwany listem gończym.
1: Sztuczna inteligencja w medycynie mocno się rozwija.
2: Ale czy to nie rozmija się z bezpieczeństwem?
1: Posłuchajcie o ostrzeżeniach uczonych z Australii.
2: Dziś świętego Floriana.
1: Patrona ludzi walczących z ogniem.
2: Jak strażacy.
1: Ale też wykorzystujących ten żywioł.
2: Jak hutnicy.
1: Adwokat Paweł Kozanecki, poszukiwany przez policję.
2: Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety.
1: Prawnik, broniąc się przed zarzutami, zasłynął bulwersującą wypowiedzią, w której stwierdził, że kobiety zginęły, bo jechały starym samochodem.
2: Ten pojazd nazwał trumną na kółkach.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
2: Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego Kozanecki jest poszukiwany?
3: Policja szuka go, bo nie stawił się do zakładu karnego, by odsiedzieć wyrok. Jak mówiła mi Kamila Sowińska z łódzkiej policji, funkcjonariusze opublikowali komunikat ze zdjęciem poszukiwanego.
4: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim, celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
3: Na razie policjanci ustalają, dlaczego nie stawił się w więzieniu, pojawiają się w miejscach, w których mógłby przebywać, m.in. w miejscu zamieszkania. Wypytują też krewnych i znajomych, gdzie może się znajdować. Jak usłyszałem, jeśli uznają, że się ukrywa, poszukiwania mogą przejść w bardziej zaawansowaną fazę.
5: To są fakty dnia w RMF FM.
2: Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości.
1: Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ocenia w RMF FM literaturoznawczyni dr Katarzyna Drost-Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: A nasz reporter Michał Dobrowicz wskazuje zadania.
6: Z wiersza Antoniego Langego
7: Dusza łka.
6: Dusza łka to jaki środek wyrazu artystycznego?
7: Oczywiście personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich istotom czy zjawiskom.
6: Jest kolejny przykład, zapomniane bogi.
7: Niewątpliwie mamy do czynienia z epitetem.
6: Taki przymiotnik, zapomniane.
7: Epitety to inaczej przymiotniki.
6: A jakim przymiotnikiem pani ten arkusz maturalny by określiła?
7: Łatwy.
6: Czy zgadzacie się z tą opinią? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Mamy propozycję rozwiązań tych zadań, które dzisiaj rozwiązywali maturzyści w całej Polsce.
2: AI w medycynie rozwija się szybciej niż systemy bezpieczeństwa, ostrzegają naukowcy z Flinders University w Australii.
8: I sugerują, by nowych, opartych na AI technologii nie wdrażać pochopnie.
1: Ta informacja przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
1: Gdzie ryzyko jest największe?
8: No to kwestie bezpieczeństwa pacjentów i odpowiedzialności. Nowoczesne algorytmy potrafią już analizować przypadki medyczne, a ich skuteczność diagnostyczna czasem dorównuje, a nawet przewyższa doświadczonych lekarzy. Problem w tym, że decyzje medyczne są złożone i często obarczone dużym ryzykiem i na razie nie wiadomo, co dokładnie z wnioskami formułowanymi przez AI zrobić. Owszem, to może być wsparcie dla personelu medycznego, ale kto ostatecznie będzie ponosił odpowiedzialność? Lekarz prowadzący, twórca oprogramowania, może szpital czy przychodnia? Autorzy pracy przyznają, że sukcesy testów modeli dają silną pokusę ich stosowania, ale prawdziwa opieka medyczna to znacznie więcej niż analiza danych testowych czy samych wyników badań. Konieczne jest stworzenie jasnych ram prawnych, etycznych i zawodowych dotyczących stosowania AI w medycynie i to szybko.
2: Dziś dzień świętego Floriana.
1: To między innymi święto hutników.
2: Sytuacja całej branży jest trudna, ale hutnicy pamiętają o swoim święcie.
1: Dlatego dziś wyszli na ulicę Chorzowa, którego historia jest bardzo mocno związana właśnie z hutnictwem.
9: Dzień świętego Floriana. Patrona wszystkich, którzy pracują z ogniem. Garncarzy, piekarzy, ale przede wszystkim hutników.
10: Ten strój miał chronić przed gorącem?
11: Tak, miał chronić przed gorącem. Kapelusz też był, jeszcze były skórzane takie na to nakładki. No i piecowy przy wytapianiu stalej to go chroniło.
10: Ta historia związana z hutą ciągle jest.
12: Cały czas i o tym społeczeństwo nie zapomina. Poza tym, no jeszcze są te miejsca pracy, które daje huta. Kościuszko, Batory na tą chwilę.
2: Z hutnikami w Chorzowie rozmawiał Marcin Buczek.
1: Życzymy wszystkim wytrwałości ze stali.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, także w kolejnej części naszego popołudniowego spotkania. Tu Marcin Jędrych, dzień dobry. Zapraszam po aktualne tematy, wśród nich m.in. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich. To gorąca depesza, o niej już za chwilę.

Za oknem piękny majowy czas, ciepło, pogodnie, słonecznie. Może często ciężko o tym w tym momencie zastanawiać się nad jakimiś zimowymi sportami, ale to jest wiadomość naprawdę bardzo istotna, jeśli chodzi o to, co będzie już jesienią czy nawet zimą. Otóż Stefan Horngacher wraca do polskich skoków narciarskich. Polski Związek Narciarski poinformował, że austriacki szkoleniowiec będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia. W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że w ostatnich tygodniach prowadzono intensywne negocjacje właśnie z Horngacherem. Ich efektem jest wypracowanie spójnych ram organizacyjnych, współpracy obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalową wizję funkcjonowania systemu szkolenia. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe. Tak czytamy w tym oświadczeniu. Na zatrudnieniu Horngachera wyjątkowo zależało aktualnemu prezesowi związku Adamowi Małyszowi, który zapowiedział, że już nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Oczywiście temat na pewno jeszcze będzie wymagał rozszerzenia, że jak poczekamy na zebranie szczegółów i z pewnością przekażemy je także w Radiu RMF 24. A u nas już za chwilę powiem o kompleksowym remoncie cerkwi świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi. O tym już za chwilę w relacji naszej reporterki. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Radio RMF 24. U nas aktualne tematy. Teraz informacja o tym, że trwa pierwszy od ponad 100 lat kompleksowy remont cerkwi świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi. Konserwatorzy cerkwi zakładają, że renowacja w całości potrwa jeszcze około 2 lat. Będzie to etap mniej spektakularny wizualnie, ale kluczowy dla trwałości całej konstrukcji, zapewnia kierownik prac konserwatorskich Grzegorz Dzierżęga.
1: Obiekt jest dość skomplikowany, jeżeli chodzi o strukturę i dlatego te rusztowania też są, można powiedzieć, takie wymyślne. Dużo takich elementów ciężko dostępnych. Musieliśmy budować specjalne pulpity, żeby dostawać do niektórych elementów. Cerkiew była wymalowana na, można powiedzieć, jeden kolor, który dziewczyny bardzo lubią, różowy. I takie olejne przemalowanie. Pod spodem było kilka innych również olejnych przemalowań, ale na samym dole doszukaliśmy się, odkryliśmy oryginalną warstwę malowideł. To jest widoczne w szczątkowej formie, na takiej wysokości do około 2 metrów wysokości. No i to są głównie marmoryzacje. Mamy malowidła naścienne, te, które widać między tymi rurkami rusztowania. To są w dolnej partii mamy metropolitów świętych cerkwi prawosławnej. Na górze w pendentywach, czyli takich żaglach podtrzymujących bęben kopuły, mamy 4 ewangelistów. I w prezbiterium znajdują się malowidła Chrystusa, Bogu Rodzicy i świętego Jana Chrzciciela. Cerkiew będzie odczyszczona, będą robione naprawy. No teraz pod tymi siatkami rusztowania nie widać, ale sztukaterie, które są zamontowane na fasadzie, szczególnie dzwonnice, w dużej części są spękane, odspojone od ściany i zagrażają po prostu bezpieczeństwu ludzi, którzy się znajdują na dół. Niedawno rozpoczęto pracę na zewnątrz, od oczywiście rozstawienia rusztowania. Teraz trwają prace takie przygotowawcze. Rozpoczęliśmy 3 lata temu pracę od badań. No i teraz kontynuujemy już taką część estetyczną. Przeszliśmy przez część prac technicznych, takich trudnych, brudnych. Teraz wchodzimy już w takie czyste prace malarskie, pozłotnicze. No do tej pory udało nam się pozbyć wody w piwnicy. To jest jakby główna sprawa, dlatego że przez ostatnie 140 lat w piwnicy cerkiew była permanentnie zalewana. Tam było tak obrazowo do kolan wody. Okresowo oczywiście, bo tam wiosna, jesień. W tych czasach później było tak do kostek.
0: No to warto jeszcze przypomnieć, że cerkiew świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi była konsekrowana w 1884 roku i przetrwała nie tylko wojenną pożogę, ale też późniejsze czasem trudne czasy. Zawsze budynek był miejscem modlitwy. Od 1951 roku pełni rolę soboru katedralnego, a od lat 70. znajduje się w rejestrze zabytków. U nas w Radiu RMF 24 nowe fakty już niebawem za 8 minut o 16:30.

0: Tu popołudniowy program w Radiu RMF 24, 16.30 już minęła, a zatem nowe fakty przedstawią Marlena Chudzio i Bogdan Zarewski.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 83 w Dobrej w Wielkopolsce.
2: Auto osobowe potrąciło pieszego.
1: Między miejscowościami Kowale Pańskie Kolonia a Miłkowice ruch odbywa się wahadłowo.
2: Utrudnienia także na krajowej drodze numer 22 na Pomorzu.
1: W Malborku zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: Subtelne ornamenty, imitacje marmuru i złocenia.
1: Takie oryginalne polichromie sprzed 140 lat odkryto w Łodzi podczas prac konserwatorskich w cerkwi Aleksandra Newskiego,
2: uznawanego za świętego przez rosyjski kościół prawosławny.
1: W świątyni trwa pierwszy od ponad wieku kompleksowy remont.
2: Odrestaurowywane są ikony, informuje kierownik prac Grzegorz Dzierzęga.
3: Mamy malowidła naścienne, w dolnej partii mamy metropolitów świętych cerkwi prawosławnej, na górze w pendentywach, czyli takich żaglach podtrzymujących bęben kopuły, mamy czterech ewangelistów i w prezbiterium znajdują się malowidła Chrystusa, Bogu Ojcy i świętego Jana Chrzciciela.
1: Sporo emocji wzbudziło odnalezienie dzwonu z 1903 roku.
2: Prawdopodobnie ukrytego na początku II wojny światowej.
4: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie na początek o nowym filmie Art.
1: Kto znalazł się w gwiazdorskiej obsadzie?
5: Ralph Fiennes, Colin Farrell i Wagner Moura będą gwiazdami nowego filmu twórcy Miasta Boga. Brazylijski reżyser Fernando Meirelles nakręci film Sztuka. I to będzie adaptacja wyróżnionego nagrodą Tony dramatu Jasmine Rezy. Satyra na współczesną sztukę, na przyjaźń i taką intelektualną pretensjonalność. Projekt pojawi się na targach towarzyszących festiwalowi filmowemu w Cannes, który rusza w przyszłym tygodniu. Pod hasłem Opowiedz mi miasto w Tyskim Muzeum w piątek zacznie się wystawa czasowa o 75-leciu oddychów. Będą pamiątki rodzinne, dzieła sztuki, fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i przedmioty codziennego użytku. Pamiętacie komiksy Tytus, Romek i Atomek, Babcia Chmiela? Właśnie pojawiła się zapowiedź pełnometrażowego filmu animowanego. Historia przeniesie widzów do świata, w którym z atmosfery zaczyna znikać niezwykła substancja, nonsensum, stanowiąca źródło ludzkiej kreatywności i radości. Zwiastunowi towarzyszy radosny utwór Mitch and Mitch. I'm 30, I'm lonely and I'm horny. I jest w tym zwiastunie Van Nolot. Za reżyserię nowej produkcji Tytus, Romek i Atomek odpowiada Christopher Rus, twórca znany m.in. z filmu Za duży na bajki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24 u nas. No teraz w programie popołudniowym czas na specjalne życzenia, bo dziś swoje święto obchodzą cisi bohaterowie. Ludzie, którym niejednokrotnie zawdzięczamy życie i zdrowie, którzy są tam, gdzie dzieje się niebezpieczeństwo. Chodzi oczywiście o strażaków, którzy każdego dnia niosą nam pomoc w trudnych sytuacjach, w trudnych chwilach, w trudnych wydarzeniach. A nasz reporter Jakub Rybski wziął dziś udział w centralnych obchodach Dnia Strażaka, które jak co roku odbyły się na Placu Piłsudskiego, oczywiście w Warszawie. Tam też prezydent Polski wręczył awanse funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.
1: Były naprawdę duże emocje, niektórzy też podrzucali swoich kolegów, którzy dzisiaj mogli się cieszyć z tych awansów. Co to jest? Jakie to jest w ogóle uczucie dla strażaków, takie wyróżnienie, taki awans w hierarchii?
2: No każdy awans jest odczuciem i bardzo dużym przeżyciem emocjonalnym, tym bardziej promocja na pierwszy stopień oficerski w Korpusie Państwowej Straży Pożarnej. No jest to przeżycie. Osoby, które były dzisiaj promowane, część z nich skończyła studia podyplomowe pozwalające ubieganie się o stanowisko oficerskie, jak również były też podchorążowi oraz funkcjonariusze, którzy ukończyli studia inżynierskie w Akademii Pożarniczej, więc jest to zwieńczenie ich 4-5-letnich studiów na Akademii Pożarniczej zakończonym obroną pracy dyplomowej, więc naprawdę no, trzeba było włożyć dużo trudu, dużo nauki, dużo czasu poświęcić, aby ten stopień oficerski uzyskać.
1: Co to w ogóle znaczy być strażakiem?
2: Być strażakiem, no przede wszystkim jest to chęć niesienia pomocy innym. Tak naprawdę jak w pewnej książce, jak Wojtek został strażakiem, jeden z fragmentów mówi, kto lepiej niż strażak w nieszczęściu pomoże. No wszędzie tam, gdzie inni uciekają, no my tam spieszymy z pomocą. Zawsze pamiętając też o swoim bezpieczeństwie, bo dobry ratownik to żywy ratownik. Niemniej jednak no zawsze pojawiamy się tam, gdzie jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Czy to są pożary, czy miejscowe zagrożenie typu wypadki komunikacyjne, czy jakiekolwiek inne zdarzenie spowodowane na przykład warunkami atmosferycznymi typu silny wiatr bądź intensywne opady deszczu.
1: No właśnie, często mówi się o was, że jesteście cichymi bohaterami. To też pokazała chociażby powódź na południowym zachodzie kraju. Czy wy czujecie się w takich sytuacjach, szczególnie tych kryzysowych, bohaterami?
2: Nie, no to jest nasza praca, taką mamy służbę, do tego jesteśmy powołani, więc realizujemy te zadania, do których zostaliśmy powołani, zarówno my, jako Państwowa Straż Pożarna, jak również druhowie ochotniczej straży pożarnej, którzy również ramię w ramię z nami śpieszą podczas tego typu zdarzeń, aby nieść pomoc osobom potrzebującym.
1: Czy czujecie na co dzień to, że każdy dzień może przynieść nowe zagrożenia, nowe niebezpieczeństwa?
2: Tak, no każdy nasz wyjazd wiąże się z niebezpieczeństwem. Tak naprawdę nie wiemy, jak ta sytuacja się może rozwinąć. Nie znamy, dojeżdżając na miejsce zdarzenia, z wszystkich zagrożeń, które tam mogą wystąpić. Dopóki nie wykonamy rozpoznania, nie przeprowadzimy rozpoznania tego miejsca zdarzenia, nie poznamy wszystkich szczegółów, czy to jest pożar jakiegoś obiektu. Nawet zwykły pożar śmietnika może grozić dużym niebezpieczeństwem, z uwagi na to, że nie wiemy, co ktoś być może wyniósł na ten śmietnik, czy to na przykład nie jest jakieś tam znalezisko z czasów II wojny światowej i w każdej chwili może dojść do eksplozji, wskutek czego strażacy mogą odnieść obrażenia. Więc tak naprawdę każde zdarzenie jest zarówno niebezpieczne, no i niesie ze sobą ryzyko, które jest wpisane w ten nasz zawód.
1: Czasami jak rozmawia się z dziećmi, to wiele z nich, szczególnie chłopcy, mówią, że chcieliby zostać strażakami, kiedy dorosną. Czy pan się już spotkał z tym, że niektórzy strażacy spełniają swoje dziecięce marzenia i zostają strażakami właśnie dlatego, że od dziecka chcieli takim strażakiem zostać?
2: Myślę, że tak, że wielu z nas już będąc dzieckiem chciało być strażakiem, podobały się czerwone samochody, jak to te nasze mundury, czarne mundury, złote obszycia, więc no na pewno wielu, że tak powiem, sercach strażaków, którzy są teraz funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, zaiskrzyło to będąc dzieckiem. No część kontynuuje również tradycje rodzinne, czy to właśnie jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, czy ewentualnie w szeregach ochotniczych Straży Pożarnej, więc no niejednokrotnie jest to wyzwanie na kilka pokoleń i tak jak pewne przysłowie mówi, że strażakiem się jest, a nie bywa, więc nie dość, że niesiemy pomoc w czasie swojej pracy, służby, ale również wielokrotnie poza służbą, podczas czasu wolnego, czy to strażacy Państwowej Straży Pożarnej, czy ochotniczej Straży Pożarnej, również niosą pomoc osobom potrzebującym.
1: Co daje ta praca i służba, bo to też to nie tylko praca, ale też służba dla Państwa?
2: No na pewno daje satysfakcję, że nasza praca jest potrzebna, że mogliśmy komuś pomóc. Tak naprawdę widok wdzięczności od osoby, której udzieliliśmy tej pomocy, no jest bezcenny, więc tak naprawdę to będzie, to jest dla nas największą nagrodą, że kiedy widzimy, że nasza praca rzeczywiście uratowała komuś zdrowie, życie i ta osoba jest nam wdzięczna za to, że mogliśmy im pomóc.
0: Mówił kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Rybskim, a my oczywiście jeszcze raz życzymy wszystkim naszym dzielnym strażakom najlepszego zdrowia i przede wszystkim dużej odporności. W Radio RMF 24 za kwadrans 17.

popołudniowy czas. W Radiu RMF24 teraz ważny temat polityczny. Przenosimy się do stolicy Armenii, Erywania. Tam obecny jest Wołodymyr Zełenski, który wraz z innymi europejskimi przywódcami bierze udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prezydent Ukrainy spotkał się podczas tego szczytu m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Kosztą. I właśnie po tym spotkaniu zapowiedział rychłe rozpoczęcie konkretnych negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Ukraina ma nadzieję rozpocząć te negocjacje w 6 obszarach związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej w ciągu 2 miesięcy. Liczymy na rozpoczęcie wszystkich 6 klastrów negocjacyjnych w ciągu tego i następnego miesiąca. Technicznie rzecz biorąc, Ukraina jest w pełni gotowa, zapowiedział Zełenski, cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej prezydent Ukrainy podkreślał, że Europa musi być przy stole podczas rozmów pokojowych Ukrainy i Rosji. Jego zdaniem kraje europejskie powinny jednak najpierw wypracować wspólne stanowisko właśnie w tej kwestii. U nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji, niebawem kolejne wydanie faktów, to będzie już o godzinie 17, a po 17 ważna rozmowa na temat matematyki, bo jutro przecież matura z tego ważnego przedmiotu. Moim gościem będzie Franek Augustyniak. Zapraszam do pozostania z nami.

0: teren wojskowy w radiu RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkokresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Zbliża się godzina 17, to jest czas nowych faktów Radio RMF24 i tak właśnie one już na naszej antenie. Przed mikrofonami Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się. Pozostają w szpitalu ofiara i nożownik po zajściach we Włocławku.
2: Jak to się stało, że oboje zostali hospitalizowani, ustalił reporter RMF FM.
1: Zatrzymanie kurierzy przemycający migrantów z Litwy do Polski.
2: Ale różne są sposoby nielegalnego przedostania się do naszego kraju.
1: Nowy skarb łódzkiego orientarium.
2: Orangutan sumatrzański.
1: Małpi maluch z urodzenia łodzianin.
2: W szpitalu jest 44-letnia kobieta zaatakowana nożem we Włocławku.
1: Oraz sprawca, który chwilę później sam został ranny. Do tych dramatycznych scen doszło wczoraj wieczorem w pobliżu włocławskiego Starego Rynku.
2: Fakty ustala reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dotychczas wiadomo?
3: 38-letni mężczyzna ugodził kobietę nożem na jednej z uliczek obok rynku, na którym odbywał się koncert. Po ataku próbował odejść, ruszyło za nim dwóch świadków. Zaatakowali go, bili, kopali i również ranili nożem. 44-latka i 38-latek nietrzeźwi zostali zabrani do szpitala. Policjanci jeszcze na miejscu zatrzymali jednego ze wspomnianych świadków. Jak się dowiedziałem, dziś zatrzymano drugiego z mężczyzn. Trwa ustalanie dokładnie tego, co się tam wydarzyło. Po konsultacji z prokuratorem zapadnie decyzja o dalszych krokach w tej sprawie.
2: 37 migrantów próbowało nielegalnie wjechać do Polski w miniony długi weekend przez granicę z Litwą.
1: Podlascy strażnicy graniczni zatrzymali tych cudzoziemców i przekazali litewskim pogranicznikom.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, gdzie zatrzymano te osoby?
4: Największą grupę polscy funkcjonariusze odnaleźli w busie, który próbował przejechać przez tymczasowe przejście graniczne w Poszeszupiu. Obywatel Ukrainy przewoził swym samochodem dostawczym 24 Somalijczyków. Kierowca został zatrzymany i odpowie za organizowanie przerzutu migrantów. Natomiast wiezionym przez niego obywatelom Somalii odmówiono wjazdu do Polski. W pobliżu strażnicy z Rutki Tartak zatrzymali też Algierczyka, który nielegalnie wszedł do Polski z Litwy. Mudrowi z tej samej jednostki ujęli kolejnych 10 osób, Afgańczyków i Pakistańczyków. Czterech z nich osobówką przewoził Polak, granicę przekroczyło pieszo. Zatrzymanym kurierom grozi 8 lat więzienia. Warto dodać, że w miniony długi weekend nie było żadnej próby przekroczenia granicy do Polski bezpośrednio z Białorusi.
1: Stefan Horngacher znów będzie pracował z polskimi skoczkami, potwierdza Polski Związek Narciarski.
2: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dzień dobry, Czarku.
5: Dzień dobry.
2: Jakie stanowisko obejmie Austriak?
6: Jak informuje PZN, Horngacher zostanie koordynatorem szkolenia kadry skoków. Zgodnie z komunikatem ma także ściśle współpracować z trenerami kadry narodowej. Negocjacje z Austriakiem trwały już od wielu tygodni, żeby nie powiedzieć, że się po prostu przeciągały. Nawiązanie współpracy miało zostać ogłoszone ponad tydzień temu, ale najwidoczniej wciąż nie dogadano wszystkich szczegółów. Teraz można już obwieścić powrót byłego trenera kadry, a po 7 latach przerwę. Pod wodzą Stefana Korngachera, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki sięgali po medale olimpijskie i mistrzostw świata, a w drużynie wygrywali też Puchar Narodów. Wygląda na to, że będzie to ostatni mocny akcent kadencji Adama Małysza na stanowisku prezesa PZN, bo już wcześniej zapowiadał, że nie będzie starał się o reelekcję.
7: Cieszą nas takie fakty.
1: Pierwszy raz w Polsce urodził się orangutan sumatrzański.
2: Już go można oglądać w łódzkim orientarium.
1: Te urodziny to wielki sukces hodowlany, bo w ciągu ostatniego roku w światowych ogrodach zoologicznych odnotowano jedynie 5 takich przypadków.
2: A w Europie tylko w Łodzi odbyły się takie narodziny, zaznacza opiekunka zwierząt w łódzkim zoo Marika Muras.
8: Jak będzie miał na imię, ile już ma to maleństwo?
9: Ma prawie równo miesiąc, urodził się 1 kwietnia. Nazywał się będzie Senium. Imię zostało wybrane w konkursie na Facebooku przez naszych gości.
10: Co warto podpatrywać w zachowaniu właśnie orangutanów?
9: No mi osobiście najbardziej się podoba, jak ten maluch się kurczowo trzyma mamusi. Już mu na tyle ufa, że gdzieś tam się przemieszcza, nawet wysoko na linach, no to ten maluch już tam sam się dobrze trzyma.
1: Pozdrawiamy malucha i mamusię. Orientarium Zoo Łódź odwiedziła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: A jak wygląda maluch? Zobaczcie to na naszej stronie internetowej rmf24.pl w zakładce Regiony Łódź.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy czas w Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Za chwilę kolejny temat, no, pewnie ważny dla części naszych słuchaczy, czyli matura z matematyki. Czy warto się jej bać, albo czy w ogóle jest powód do niepokoju i do takiego strachu, który jest budowany wokół tego egzaminu? Za chwilę porozmawiam na ten temat z gościem. Będzie nim Franek Augustyniak.

0: Za maturzystami już dziś na szczęście egzamin z języka polskiego z głowy. Teraz wracamy do tego tematu maturalnego, ale już myśląc o tym, co będzie jutro, czyli egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Dlaczego on budzi często takie przerażenie wśród uczniów? No i czy rzeczywiście ten egzamin z matematyki w wydaniu maturalnym jest rzeczywiście taki trudny? O tym będę rozmawiał z moim gościem, którego już wcześniej anonsowałem. Z nami jest pan Franek Augustyniak, który, jak sam o sobie mówi, jest motywatorem do nauki matematyki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cieszę się, że rozmawiamy na te kilkadziesiąt godzin przed tym kolejnym egzaminem dla maturzystów. Niektórzy pewnie się niepokoją, ale pewnie też są tacy, którzy czują duży, o większy komfort niż przed na przykład językiem polskim czy angielskim. I tutaj moje pierwsze pytanie do pana jest takie, czy faktycznie ten jakby klimat wokół tej matematyki zbudowano od lat jako trudnego przedmiotu na maturze, to jest coś, co jest uzasadnione?
1: No, matematyka od zawsze budzi największe emocje, ponieważ najczęściej uczniowie mają z nią problem już od najmłodszych lat. Robią się bardzo duże zaległości przez te wszystkie lata nauki od podstawówki i właśnie matura jest tym uwieńczeniem tego. Jeżeli ktoś przegapił te wszystkie lata, no to niestety miał mało czasu, żeby to nadrobić. I ten egzamin dlatego budzi tak dużo emocji, ale naprawdę niepotrzebnie, ponieważ to są ciągle, co roku powtarzające się schematy, że nie trzeba być orłem z matematyki. Wystarczy dobrze się przygotować.
0: Tak, i to, co pan powiedział przed chwilą, że przez lata, jak się ma trochę tych zaległości, czy to może oznaczać też, że trochę ten program z matematyki przez całą podstawówkę, a później także przez szkołę średnią jest na przykład przeładowany, że za dużo tej matematyki jest w szkole?
1: Może nie, że za dużo, tylko za mało jest takiej matematyki, której później uczniowie naprawdę wykorzystają w życiu codziennym. Mhm. Tak jak w szkole podstawowej, tak jak sama nazwa mówi, szkoła podstawowa, uczniowie uczą się podstawowych zagadnień, z których skorzystają w życiu codziennym, ale niestety w szkole średniej dla wielu osób ta matematyka, ciężko jest ją spotkać dla nich w życiu codziennym i jest ta niechęć do niej, do tej nauki, więc przykładowo do języka angielskiego uczniowie lubią się przygotowywać, bo wiedzą, że z tego skorzystają. A niestety z tą matematyką bywa różnie. Ja staram się zawsze motywować, pokazywać, że tą matematykę mogą spotkać, mogą z niej skorzystać przyszłościowo i tak samo przygotować ich jak najlepiej do matury.
0: No właśnie, teraz takie pytania, które czasami się pojawiają, zresztą też parokrotnie na antenie Radia RMF24 o tym żeśmy rozmawiali, że o ile uczniowie są w stanie przyjąć pewnie wiedzę na poziomie z matematyki, na poziomie na przykład procentów, czy nawet rachunku prawdopodobieństwa, który no, może się w życiu przydać, no to ktoś powie, po co mam się uczyć funkcji? Do czego mi się to w życiu przyda? Jak pan wtedy odpowie?
1: Ja staram się zawsze pokazywać to na przykładach z życia codziennego. Przykładowo pan dał funkcję, ja podam z ostatnich lekcji z trygonometrii, gdzie uczę w szkole sportowej piłkarzy. Mhm. Liczyliśmy zagadnienia lotu piłki, że piłkarz kopnie zawodnik piłkę i ona leci pod jakimś kątem i czy ona trafi do bramki, która bramka ma wysokość określoną. Więc gdzieś tak staram się przemycić to jak najbardziej, tak jak dałem przykład szkoła piłkarska, klasy piłkarskiej. To staram się zawsze to pokazać, że to naprawdę to, co ich otacza, to jest matematyka. Tylko tak jak procenty, to oni bezpośrednio z tego korzystają, że idą do sklepu, mamy wyprzedaże, widzą te procenty, a jeżeli chodzi o tą matematykę już w szkole średniej, no to już troszeczkę trzeba się w to wgłębić, tak wyszukać tych przykładów tego zastosowania. Oni wiedzą, że dadzą sobie bez tego radę, dlatego jest troszeczkę ciężej zmotywować. No i tutaj duża rola nauczycieli, żeby ich do tego zachęcił.
0: Tutaj chyba też jest istotne to, że faktycznie matematyka powinna być przedstawiona jako coś, co jest pewnym elementem praktyki w życiu. Być może nie zawsze faktycznie uda się wszystkie te elementy nauczania, te wszystkie działy matematyki przełożyć na język codzienności, na to, co będzie nam przydatne w kolejnych latach, ale z pewnością do wielu obszarów można to zastosować i wtedy chyba to jest lepszy kierunek i nawet taka lepsza zachęta.
1: Ja w ogóle zawsze powtarzam takie moje motto, jest, że matematyka to jest taki WF dla mózgu, żebyśmy ćwicząc, licząc jakieś zadania, my cały czas dajemy pracę naszemu mózgowi. Zawsze też daję przykład, że moglibyśmy wszędzie jeździć samochodem, ale możemy też pójść pieszo, przebiec się, że dla naszego ciała jest to zdrowsze. Tak samo dla naszego mózgu. Jeżeli czasami on się wysili, jakieś logiczne zagadki, zadania matematyczne, to ten mózg będzie w lepszej kondycji.
0: No tak. Tak, i teraz wracając już do tego głównego tematu naszego spotkania dzisiaj na antenie, no właśnie, matura. Pan powiedział, że to jest trochę przewidywalny schemat, który, zresztą schemat to też część jakby nawet można powiedzieć i matematyki w jakimś stopniu, który się pojawia, czyli trochę z rachunku prawdopodobieństwa można przewidzieć, jakie będą tematy na matematyce?
1: Tak, jest taka pula zadań, które powtarzają się co roku na maturze i naprawdę jeżeli są osoby, które boją się matury, które boją się, że uzyskają te magiczne 30%, żeby zdać maturę, to wystarczy przygotować się z tak zwanych pewniaków maturalnych, czyli zadań, które co roku są na maturze. Z każdego działu możemy wysunąć takie jedno zadanie, które zawsze jest na maturze, tylko wiadomo, trzeba przy tym też troszeczkę myśleć, bo w matematyce pojawiają się jakieś wystarczy, że gdzieś zgubimy jeden minus albo zapomnimy przemnożyć dane równanie.
0: Albo nawias nam się zgubi, prawda?
1: I tak dokładnie, dalej. Że to są takie małe niuanse, które później sprawiają, że znaczy, że gdzieś zgubimy jeden minus albo zapomnimy przemnożyć dane równanie.
0: Albo nawias nam się zgubi, prawda?
1: I tak dokładnie, dalej. Że to są takie

0: fizycznym, więc nie wiem, wzory skróconego mnożenia, tego typu rzeczy, to trzeba mieć w głowie zawsze i to nie da się pójść na maturę nie mając tego czy wykutego, czy zapamiętanego.
1: Pamiętajmy, że uczniowie też mają tak zwane karty wzorów, czyli wchodząc na maturę czeka na nich książeczka, w której mają spis treści, wszystkie działy i wszystkie najważniejsze wzory tam zapisane.
0: A, to widzi pan, to w mojej maturze tego nie było.
1: Tego nie było, tak, tak. Ale niestety niektórzy uczniowie mają problem z korzystaniem z tej książeczki. Mhm. Więc teraz, na ten ostatni dzień, taka moja rada ode mnie, kto ma karty maturalne, one są ogólnodostępne w internecie, na stronie CKE. Warto jeszcze raz je przejrzeć, żeby wiedzieć, gdzie jaki wzór się znajduje, bo czasami te zadania to naprawdę wystarczy tylko dopasować, znaleźć w tej książce odpowiedni wzór i podstawić liczby z zadania i mamy już pewny punkt. Nie opuszczamy zadań otwartych, gdzie na przykład jest zadanie za 4 punkty, a wystarczy, że znajdziemy ten jeden wzór, nawet nie wiedząc, co tam trzeba znaleźć w tym zadaniu, ale widząc przykładowo, że jest to funkcja kwadratowa i policzyć deltę. Deltę wszyscy kochają ona jest zawsze na maturze. Wyliczyć tylko te dwa miejsca zerowe i już chociaż jeden punkt w tym zadaniu będzie.
0: Faktycznie otworzyłem sobie teraz ten dokument, który pan mówi. No tak, faktycznie jest tu wszystko. No 30, prawie 5 stron wszystkich wzorów trygonometria, o której pan wspominał. Jest też, są ciągi liczbowe, planimetria, no właściwie wszystko to, czego potrzeba, czyli być może trzeba tylko troszkę przekonania do tego.
1: Tak, tylko jest tam prawie wszystko. Też dla maturzystów taka rada właśnie, żeby przejrzeć sobie, przypomnieć, gdzie, jakie mamy wzory, ale tam nie ma wszystkich wzorów, które są potrzebne do takich zadań, których tych naszych pewniaków maturalnych, żeby też sobie przypomnieć takich kilka wzorków, które ułatwią im o wiele obliczeń.
0: No tak, bo to też przecież ważne, że to nie jest tak, że to jest gotowiec do rozwiązania zadań, czyli jednak tak, mimo wszystko trzeba trochę się wysilić, przypomnieć sobie to, co się ktoś nauczył przez te lata, czy nawet przypominał sobie przed maturą. I tu właśnie dochodzimy do tej najważniejszej kwestii, takiej na te kilkanaście, może już nawet nie kilkadziesiąt godzin przed maturą. Czy w takim czasie, na te moment, kiedy jest matura jutro o godzinie 9 rano, czy coś trzeba jeszcze robić? Trzeba się na coś konkretnego zdecydować, czy sobie raczej odpuścić i dać głowie odpocząć?
1: Moja rada, tak jak wcześniej powiedziałem, przejrzeć sobie jeszcze raz tablice maturalne, przypomnieć sobie te wzory, których ich nie ma, których nie ma, a które są przydatne. Ich jest tam dosłownie kilka. Przede wszystkim pamiętajcie, maturzyści, wyjątkowe trójkąty. I co najważniejsze, wyspać się, żeby jutro mózg nasz był, ich maturzystów był wypoczęty, żeby logiczne myślenie było jak na najwyższym poziomie.
0: Tu chyba jeszcze warto podkreślić, może już tak na koniec, żeby też jeszcze uspokoić wszystkich tych, którzy jutro do tego egzaminu podchodzą, że z tych dotychczasowych doświadczeń ten czas, który jest przewidziany na rozwiązanie tych zadań maturalnych, jest naprawdę według takich najbardziej obiektywnych ocen wystarczający, żeby to zrobić.
1: Tak, pan się z tym zgodzi. Mamy 180 minut, 3 godziny. Tych zadań jest troszeczkę, ale to jest bardzo, to jest wystarczający czas, żeby wszystko zrobić na spokojnie, żeby to jeszcze sprawdzić, upewnić się, że dobrze się zrobiło.
0: Czyli trzeba wszystko i może jeszcze raz policzyć, albo przynajmniej się upewnić, że to jest tak, jak należy.
1: Dokładnie. No i pamiętamy, żeby nanieść wszystkie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
0: Tak.
1: I pamiętamy też o tym, że w razie czego nie zostawiamy, bo niestety zdarzają się też takie przypadki, pustych żadnej nie dajemy odpowiedzi w zadaniach ABCD, tylko liczymy na nasze szczęście, obliczamy nasze prawdopodobieństwo dobrego strzału i strzelamy.
0: Tak, no zawsze warto, jak są 4 odpowiedzi, no to prawdopodobieństwo, dobrze liczę, to 25%, prawda?
1: Więc bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze. A dodatkowo myślimy logicznie, bo nawet jak nie wiemy, jak zrobić dane zadanie, możemy niektóre odpowiedzi wyeliminować logicznie, że one zupełnie nie pasują do treści zadania i wtedy nasze prawdopodobieństwo dobrego strzału wzrasta.
0: Zdecydowanie tak i to bardzo znacząco. Bardzo dziękuję za cenne rady, pan Franek
1: Augustyniak. Trzymamy kciuki za maturzystów.
0: Tak jest, oczywiście, wierzymy, że pójdzie im wszystko dobrze. Pan Franek Augustyniak, motywator do nauki matematyk, był gościem w Radiu RMF 24. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.

Był popołudniowy program. W Radiu RMF 24 wracamy do tematu wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec. Otóż dziennik Bild ustalił, gdzie dokładnie Amerykanie zredukują liczbę swoich żołnierzy. Mowa o Wilsek w Bawarii, gdzie znajduje się baza Rose Barracks, w której stacjonuje na stałe drugi pułk kawalerii armii USA. To jednostka wyposażona w kołowe transportery opancerzone Stryker. Baza po redukcji ma jednak nadal funkcjonować, pozostanie tam co najmniej 8 tysięcy wojskowych. Na doniesienia o wycofaniu części wojsk zareagował burmistrz Wilsek Thorsten Gredler. To dla nas poważny cios, powiedział w wywiadzie dla Bayerische Rundfunk. Zaznaczył, że należy teraz podjąć wszelkie możliwe działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji. Bawarski nadawca publiczny zwrócił też uwagę, że armia USA w ostatnim czasie znacząco inwestowała w infrastrukturę w Wilsek, przede wszystkim z myślą o rodzinach amerykańskich żołnierzy stacjonujących właśnie w tym regionie w Niemczech. Do końca lata ma tam powstać około 36 nowych mieszkań. U nas w Radiu RMF 24 nowe fakty już o 17:30. To za 5 minut. Zapraszam.

0: Tu Radio RMF 24. U nas jak zawsze. Jeszcze więcej informacji. 17.30. Fakty. Marlena Chudzio, Bogdan Zalewski.
1: Armia amerykańska wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Filsek w Bawarii w ramach zapowiadanej redukcji części wojsk w Niemczech.
2: Na doniesienie o wycofaniu części wojsk zareagował burmistrz Filsek. To dla nas poważny cios, oświadczył Thorsten Gredler.
1: Decyzję o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech Waszyngton ogłosił w piątek.
2: Po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merca. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Szczucki, zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości.
1: Grzegorz Sroczyński zapyta parlamentarzystę, dlaczego prawica chce zmiany konstytucji.
2: A także, czy Prawo i Sprawiedliwości grozi rozłam przed wyborami parlamentarnymi.
1: Zapraszamy 2 minuty po 18.
2: Ponad 500 mln zł ma kosztować budowa linii kolejowej z Lublina do Łęcznej.
1: W planie jest 14 par pociągów na dobę, a trasa ma być gotowa w 2031.
2: Tak przynajmniej zapowiada Szymon Młodawski z Polskich Linii Kolejowych.
3: Pociąg stanie w 6 miejscach. Łęczna, Łęczna Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin Lotnisko.
4: Ile domów do wyburzenia?
3: Nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkały.
4: Potrzebna jest kolej do Łęcznej czy nie?
5: Potrzebna.
6: Chyba niekoniecznie. Są autobusy, często.
7: Pociąg nie będzie spełniał swojego przeznaczenia.
8: Moglibyśmy już jeździć.
9: Dobre by było.
1: Komentują mieszkańcy Łęcznej, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Właśnie przed chwilą agencja Reutera podała, że prawdopodobnie około kilku osób zostało rannych w momencie, kiedy samochód uderzył w tłum w Lipsku w Niemczech. Tyle na razie wiadomo. Będziemy sprawdzali te informacje. A teraz na fakty ekonomiczne zaprasza Krzysztof Berenda.
11: Dzień dobry. Polacy zaczęli masowo przenosić swoje kredyty do innych banków, na czym próbują zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Najnowsze dane Związku Banków Polskich pokazują, że na początku roku udział refinansowania w łącznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych wzrósł z 8% do 28%. Całe to skomplikowane zdanie oznacza, że w tej chwili 28% nowych kredytów hipotecznych to kredyty na spłatę wcześniejszych kredytów hipotecznych, czyli doszliśmy do takiego etapu, w którym widzimy, że raty są wysokie. Zaczynamy rozglądać się po innych bankach za promocjami, za niższym oprocentowaniem, za niższymi ratami i to znajdujemy. Na przeniesieniu kredytu, czyli na właśnie refinansowaniu, średnio można zaoszczędzić około 80 tysięcy złotych, a ratę obniżyć o 300 do 500 zł, ale swój przypadek zawsze osobno przeliczmy. W walce o niższe raty najbardziej chyba doświadczeni są byli i obecni posiadacze kredytów frankowych, a skoro tak, to sprawdźmy kurs na przykład franka szwajcarskiego. Ten frank kosztuje teraz 4,64 zł, euro 4,26, dolar 3,63, a brytyjski funt 4,92. Skoro mówimy o walutach zagranicznych, to przy zagranicy zostańmy. PZU przejmuje największe towarzystwo ubezpieczeń życiowych w Ukrainie. Nasz największy krajowy ubezpieczyciel podpisał umowę kupna spółki MetLife Ukraina, która ma połowę rynku i prawie 1 000 000 klientów. PZU jest już obecne na tamtym rynku, oferuje ubezpieczenia majątkowe i firmowe. Teraz w Ukrainie rozszerza się także w zakresie ubezpieczeń życiowych, no w trudnym trzeba przyznać otoczeniu. Dodam, że w Ukrainie bardzo obecny jest także nasz największy polski bank, czyli PKO BP.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. U nas ważny temat sportowy, bo Kamil Majchrzak coraz bliżej powrotu na kort. Kontuzja kolana wymusiła niestety kilka tygodni przerwy, a niebawem nasz tenisista po prostu wróci do rywalizacji. O uraz, a także rehabilitację Majchrzaka pytał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
1: A razem ze mną Kamil Majchrzak. Dzień dobry, Kamil.
2: Dzień dobry.
1: Niestety nie w turze, nie na turniejach, tylko na treningach. Jesteś na etapie powrotu do zdrowia po kontuzji. Gdybyś najpierw mógł opisać, co się w ogóle dzieje z tym, czy działo z tym kolanem, że ten problem się tak, nie wiem, czy on się nawarstwił, czy pojawił się w jakiejś takiej wzmocnionej formie, no że trzeba było podjąć pewnie niełatwą decyzję o tym, że kilka występów trzeba po prostu było odpuścić.
2: No zaczęło się w Miami na meczu z Kecmanowiczem, gdzie poczułem duży dyskomfort w kolanie w trakcie meczu i tam mi to zaczęło doskwierać, natomiast mimo wszystko mogłem grać na 100% i biegać normalnie, poruszać się normalnie i w Miami grałem dobry tenis, wygrałem też z Tienem w następnej rundzie mimo dyskomfortu w kolanie, więc to wszystko się powiedzmy tam zaczęło, natomiast nie wyglądało to na nic groźnego, na nic poważnego, więc też trochę pod presją bronienia punktów czy szybkiego przejścia na ziemi i pojechania do Marrakeszu, w którym de facto bardzo lubię grać. No pojechałem na tą ziemię i wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł. No, gdzieś pogorszyłem trochę tam sytuację i tak. Pierwszy mecz grałem jeszcze biegając na 80% i mówiąc brzydko wystarczyło, tak w drugiej rundzie już grałem na 50-60% i to z bólem, pomimo pracy nad tym i wszystkim, więc finalnie trzeba było zrobić tą przerwę i faktycznie jednak spauzować, żeby to wyleczyć, żeby to nie przerodziło się w zupełnie nic gorszego, co by mnie wykluczyło na kilka dobrych miesięcy, więc teraz jestem już na etapie powolnego powrotu na kort. Niestety na Rzym nie zdążyłem, ale no też wolę dać temu te dwa tygodnie więcej niż się spieszyć, więc teraz moim celem jest Hamburg, ale decyzję, czy w nim wystąpię, pewnie będziemy podejmować w tygodniu tuż przed Hamburgiem. No to by były dla mnie eliminacje też, więc no zobaczymy. Jakby chcę dać temu kolanu wystarczająco czasu i też potem sobie, żeby się ponownie przygotować, bo po ziemi zaraz trawa, więc też obciążenie na kolana, więc tak naprawdę nie będę się spieszył, ale wierzę, że na Hamburg zdążę, żeby przed Paryżem mieć chociaż jeden mecz rozegrany na ziemi dodatkowo, bo za wiele na tej ziemi nie pograłem, plus ta w Marrakeszu jest dość specyficzna.
1: Zastanawiam się, czy w ogóle jest w sezonie tenisowym lepszy, gorszy moment na taką przerwę, czy to w ogóle nie można tego rozpatrywać w taki sposób, bo ten wydaje się dosyć, jeżeli tak można powiedzieć, niefortunny. No właśnie, tych meczów na ziemi praktycznie nie rozegrałeś, no bo liczymy tutaj jakieś pojedyncze sety tak naprawdę. Docelowo wiadomo, że wszyscy myślą o French Open, no i już teraz możemy zaryzykować taką tezę, że pojedziesz tam raczej bez takiego dużego w tym sezonie doświadczenia w grze na tej nawierzchni. To jest duży problem, czy nie rozpatrujesz tego w ogóle w tych kategoriach i po prostu skupiasz się na tym, że to kolano musi być dobrze przygotowane do tego, żeby grać, a jak już będę mógł grać, to będę grał po prostu.
2: Jak będę zdrowy i będę się poruszał na 100%, to na pewno będę się prezentował lepiej niż w Maroku chociażby, gdzie byłem w ciągu, wszedłem na ziemię, ale mogłem się poruszać na 60%. No, tak jak powiedzmy na hardzie czy na innych nawierzchniach szybkich, może jeszcze byłbym w stanie to trochę ukryć, tak na ziemi nie ma szans. Na ziemi trzeba jeszcze więcej fizycznie z siebie dawać niż na innych nawierzchniach, więc w ostatnim czasie faktycznie spędziłem mało czasu na ziemi, ale nie będę tego traktował w kategoriach problemu, bo jednak jesteśmy z Polski, całe życie gramy na ziemi, więc umiem się na niej odnaleźć, więc wierzę, że na Paryż będę najlepiej gotowy, jak to możliwe oczywiście. Może nie będę miał dużego bagażu meczów na ziemi i też tak naprawdę na ziemi rok temu skończyłem grać w lipcu, więc za wiele tych meczów w ostatnim czasie na ziemi nie rozegrałem, ale jest jak jest. Bardziej, mimo wszystko ubolewam, bo dużo dużych turniejów straciłem, bo to będzie Monte Carlo, Monachium, Madryt, Rzym. To są 3000 i 500, gdzie w każdym byłem w turnieju głównym, w każdym można było powalczyć o dobry rezultat, natomiast no, to już było i się nie odstanie. Już jestem skoncentrowany na rehabilitacji, skoncentrowany na kolejnych celach i wyzwaniach i powoli na przejściu na moją ulubioną mimo wszystko nawierzchnię, więc przede mną dobry czas, wierzę, że osiągnę i w Paryżu dobry wynik i potem z uśmiechem na twarzy przeniosę się na trawę, a jak nie, to też będzie okej. Okay. Byle zdrowie było.
0: W najnowszym rankingu ATP Majchrzak jest 76, Hubert Hurkacz 53, u pań trzecie miejsce to oczywiście Iga Świątek. U nas w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji za kwadrans 18.

0: aktualne tematy w Radiu RMF 24, jak zawsze na bieżąco. Teraz dramatyczne doniesienia z Niemiec. Otóż dwie osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne po tym, jak samochód wjechał w tłum w centrum Lipska, informują lokalne media. Policja w Lipsku potwierdziła agencji Reuters, że poszkodowani zostali potrąceni przez samochód, ale nie chciała podać póki co więcej szczegółów. Samochód marki Volkswagen z osobą znajdującą się na jego dachu był widziany, jak pędzi przez chodnik w centrum miasta, przekazało z kolei Radio Lipsk. Radio, powołując się na świadków, przekazało też, że widziano kilka ciał przykrytych prześcieradłami, a także, że doszło do ataku z użyciem noża. Więcej na ten temat oczywiście u nas w Faktach o godzinie 18, to już za 7 minut. Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Tu Radio RMF 24, 18 już na zegarze, a zatem nowe fakty, aktualne tematy. W faktach o 18, Mardana Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się. Na wycieczkowcu płynącym przez Atlantyk, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, jest co najmniej jeden Polak.
2: Nie zgłaszał, że potrzebuje pomocy medycznej.
1: W centrum Lipska w Niemczech kierowca wjechał samochodem w tłum pieszych.
2: Jak podaje policja, dwie osoby nie żyją.
1: W popołudniowej rozmowie w RMF FM o Prawie i Sprawiedliwości.
2: Gościem będzie Krzysztof Szczucki. Co najmniej jeden Polak jest na wycieczkowcu, na którym z powodu zakażenia hantawirusem zmarło troje uczestników rejsu. Dowiedział się reporter RMF FM.
1: Statek wycieczkowy MV Hondius płynął przez Atlantyk z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym Polaku?
3: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że to członek załogi wycieczkowca. Polskie MSZ zapewnia, że monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Resort dyplomacji dodaje, że według aktualnych doniesień nasz obywatel na statku czuje się dobrze, nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego czy konsularnego. Brak jest natomiast pewności, czy to jedyny obywatel Polski na pokładzie, bo nie ma obowiązku zgłaszania takich danych.
1: Krzysztofie, czego dowiedziałeś się o sytuacji na wycieczkowcu?
3: Troje zmarłych to holenderskie małżeństwo i starsza Brytyjka. Jest podejrzenie, że Holendrzy zarazili się pochodzącym od gryzoni wirusem, zanim wyruszyli w rejs podczas zwiedzania Ameryki Południowej. Z danych armatora wynika, że w wycieczce bierze udział ponad 170 pasażerów i 70 członków załogi.
2: Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne, gdy samochód wjechał w tłum w centrum Lipska, na wschodzie Niemiec.
1: Taką informację podaje portal MDR, powołując się na policję.
2: Bild podkreśla, że rannych zostało co najmniej 8 osób.
1: Na miejscu jest kilkanaście karetek pogotowia.
2: Zbieramy informacje w tej sprawie.
4: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: Grzegorz Stroczyński i jego gość.
2: Witamy, zapraszamy.
1: Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zawieszony, jeszcze nie odwieszony, jest naszym gościem. Witam, panie pośle, zawieszony.
6: Witam serdecznie, panie redaktorze, ale to powitanie nie jest w zawieszeniu, jest odwieszone.
5: Tak jest. Zaczniemy od konstytucji. Zanim zaczniecie pisać nową konstytucję, nauczcie się przestrzegać obecnej, mówi do prezydenta Nawrockiego i PiSu premier Tusk. Na co PiS odpowiada oczywiście: sam się, Tusku, naucz przestrzegać konstytucji, bo nie przestrzegasz. W ten sposób nasze elity polityczne uczciły 3 maja. Jaki jest sens pisać nową konstytucję, skoro z tego nic nie będzie?
6: No właśnie, smuci mnie bardzo ta postawa i taki sprowadzanie...
5: Ale pańskiego obozu również?
6: Dobrze, wszystkich tak naprawdę, panie redaktorze, bo uważam, że trzeba podpisać się pod tym, do czego wzywa pan prezydent Karol Nawrocki. Wzywa do procesu przemyślenia, przeanalizowania tego, co nie działa w Konstytucji z 1997 roku, a gołym okiem widać, że wiele nie działa, i przygotować korektę. Ja nawet uważam, że przydałaby się zasadnicza zmiana, ale wydaje się ona tym bardziej niemożliwa w tym sporze, który dzisiaj panuje, ale korekty wydaje mi się, że można by było przygotować w ramach kompromisu politycznego, że są siły. Kiedy rozmawia się z tymi ludźmi indywidualnie, poza kamerami, to ci ludzie, włącznie z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który jest bardzo związany z Konstytucją z 1997 roku, przyznają, że pewna rewizja by się przydała.
5: No tak, ale do tego potrzebne jest jakieś podstawowe zaufanie. Są głównie obelgi. Prezydent powołał 3 maja Radę Nowej Konstytucji, która ma tę konstytucję nową pisać. Najmłodszy jest w tej radzie Marek Jurek, który ma 65 lat. A dlaczego główny konstytucyjny ekspert PiSu, Krzysztof Szczucki, lat 39, nie jest w tej radzie?
6: O, w tym roku już skończę 40, ale,
5: jeszcze
6: ale to rozumiem nie jest
5: istotne. Października jeszcze trochę.
6: Z tego, co wiem i co przekazywał mi pan prezydent i kancelaria prezydenta, bo byłem bardzo zainteresowany tą inicjatywą, tą radą konstytucyjną, to ona ma się składać z kilku segmentów. Na razie powołano, tak jak to mówią, korpus, czyli pewien trzon tej rady konstytucyjnej, ludzi o bardzo takim rozległym doświadczeniu i naukowym, i eksperckim, a też politycznym, jak chociażby Marek Jurek czy pan marszałek Józef Zych, ale mają w tej radzie pojawić się aktywni politycy. Na razie tych polityków w niej nie ma.
5: Ale pan będzie w tej radzie
6: potem? Ja jestem gotów wspierać pana prezydenta, to prezydentowi przekazałem, a oczywiście czy w niej będę, zależy od jego podpisu decyzji. Poczekajmy, bo już nie jeden, panie redaktorze, na znacznie poważniejsze stanowiska jechał odbierać nominacje z Pałacu Prezydenckiego,
5: a wracał z niczym. A to dobry pomysł, żeby do tej rady zapraszać Julię Przyłębską, skoro było wiadomo, że ona wzbudzi skrajne kontrowersje po drugiej stronie.
6: Ja myślę, nie mam zastrzeżeń do tego, kto jest w tej Radzie, ale uważam, że przydałoby się trochę więcej osób i to myślę, że także jeszcze bardziej zróżnicowanym światopoglądzie.
5: Pod względem wieku może.
6: Można by zaprosić na przykład jeszcze, i to pewnie nastąpi, innych byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezydentów Rzeczypospolitej, ale także oczywiście młode pokolenie.
5: Ale oni powiedzą to samo, co powiedziała Platforma i Lewica, że z Julią Przyłębską nigdy w życiu.
6: No, pewne rzeczy się mówi na X-ie, przed kamerami, a kiedy, tak jak mówię, z tymi ludźmi indywidualnie porozmawiasz, no, nie ze wszystkimi się da niestety, ale z tymi, którzy są na to gotowi, to ta przestrzeń, formuła do dyskusji, do współpracy jest, więc naprawdę konstytucji nie można wikłać w jakąś wymianę 3 tweetów. Jest to temat zbyt poważny dla pokoleń.
5: No ja rozumiem, to pięknie brzmi, ale tak nie jest. No dobrze, ale pan jest najlepszą osobą, żeby rozmawiać o konstytucji, ponieważ pan w zeszłym roku napisał książkę Tyrania praworządności, o potrzebie nowej konstytucji. I jak się słucha, co mówi prezydent Nawrocki, to jest słowo w słowo to, co jest, te wszystkie pomysły, które pan w tej książce zawarł. Zresztą ja wiem, że ta książka była czytana i przez Nawrockiego, i przez całe środowisko prawicowe. No i proszę bardzo, pomysły z pana książki. Miałby rządzić prezydent.
6: Miałby być liderem władzy wykonawczej. To jest mój pomysł, bardzo nawiązuje do...
5: Miałby samodzielnie tworzyć rząd. Prezydent.
6: Nawiązuje do koncepcji de Gaulle'a i Piątej Republiki Francuskiej, gdzie właśnie prezydent jako lider władzy wykonawczej powołuje rząd, ale rząd istnieje. Nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, to nie są urzędnicy podlegli prezydentowi, tylko jest pewnym bytem samodzielnym, tak jak to jest w tej chwili w Polsce.
5: Prezydent powołuje rząd, nie ma konieczności uzyskania wotum zaufania, po prostu decyduje, kto będzie premierem. Rozumiem, że decyduje też, kto będzie ministrem, tak?
6: Prezydent. Na wniosek premiera powołuje, ale mógłby się nie zgodzić naturalnie.
5: To już mamy 70% władzy mniej więcej. Prezydent mógłby rządzić rozporządzeniami.
6: Tylko w określonych obszarach, tak rzeczywiście takie rozwiązanie proponuje. W momencie, kiedy Sejm stwierdziłby, że to rozporządzenie, bezpieczeństwo, obrona i bezpieczeństwo wewnętrzne, sprawy zagraniczne i wymiar sprawiedliwości, to są 4 obszary, mógłby wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które mogłyby być uchylone odpowiednią większością kwalifikowaną przez Sejm.
5: Raz w roku, kolejny pomysł, mógłby z pana książki, mógłby rozwiązać Sejm raz w roku.
6: I to jest chyba rozwiązanie najbardziej potrzebne i moim zdaniem pożądane.
5: Potrzebne, żeby raz w roku prezydent mógł rozwiązać Sejm?
6: Żeby mógł rozwiązać, a nie musiał z tej kompetencji korzystać.
5: Okay. To akurat jest
6: kompetencja 1:1 przepisana z konstytucji francuskiej, po to, żeby dyscyplinować Sejm, po to, żeby chronić prace parlamentarne przed obstrukcją parlamentarną, po to, żeby Sejm wywiązywał się ze swoich obowiązków, jak chociażby powołanie sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, po to, żeby marszałek nie stosował niezgodnego z konstytucją weta marszałkowskiego, no to byłoby takie narzędzie, które nad Sejmem
5: by
6: wisiało i mobilizowałoby Sejm do pracy.
5: Sejm by wtedy nic nie znaczył.
6: Ja nie wiem, czy można powiedzieć o parlamencie francuskim, o zgromadzeniu we Francji, że ono nic nie znaczy. Przeciwnie, jest bardzo istotne.
5: To jest kopia z francuskich rozwiązań?
6: Akurat to jest 1:1 kopia. Tam prezydent raz w roku może, nie częściej niż raz w roku, może skorzystać z prawa do rozwiązania parlamentu, ale musi się liczyć z tym, że obywatele niezadowoleni z jego decyzji wybiorą do parlamentu większość całkowicie
5: co się
6: z przeciwnego obozu, co się czasami dzieje także we Francji.
5: Zmniejszenie liczby posłów do 230 to jakby najmniej kontrowersyjny z tych wszystkich.
6: Chociaż myślę, że mało prawdopodobne, bo pewnie trudno wyobrazić sobie, żeby
5: musi
6: posłowie,
5: tak jest.
6: Ale uważam, że bardzo pożądane, naprawdę tak wykreślić. Wielu nas nie trzeba w parlamencie.
5: No dobrze, okej, ale czy to jest pomysł pisany dla Nawrockiego, czy to jest pomysł pisany też dla prezydenta innej opcji? Na przykład gdyby Trzaskowski rządził, to też by pan taką książkę wydał i miał te same pomysły?
6: To jest pomysł pisany dla każdego kolejnego prezydenta, nawet bym powiedział, że nie dla Karola Nawrockiego, bo ja uważam, że ewentualnie nowa konstytucja, gdyby udało się uchwalić, lub zmiany w tej obecnej, powinny wejść w życie dopiero po prezydenturze Karola Nawrockiego. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że on nie pisze dla siebie tej konstytucji. Pisze ją dla kolejnych pokoleń Polaków.
5: A nie boi się pan, że ta połowa Polski, Polska jest podzielona na pół w sprawach politycznych, że połowa Polski, która nie wybierze tego prezydenta, po prostu będzie wzięta pod but tłamszona. Teraz ta druga połowa ma jakieś może blokować różne pomysły, prawda? Nawrocki może blokować rząd, rząd może blokować Nawrockiego. No to ma jakiś sens, no, w takim, przy takiej polaryzacji.
6: Jakiś sens to ma, tylko jednocześnie taka sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, powoduje, że państwo jest niesterowalne w sprawach bardzo ważnych, chociażby takich jak polityka zagraniczna. Obserwujemy od 2 lat poważny konflikt. Nie mamy ambasadora w tak ważnym państwie jak Stany Zjednoczone. Tam jest kierownik placówki. Są co rusz jakieś spory i dyskusje, chociażby dotyczące agendy związanej z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, a to są tylko przykłady. Znaczy, państwo, zwłaszcza w tak trudnych czasach geopolitycznych, w jakich dzisiaj funkcjonuje, które musi się przygotowywać do jeszcze trudniejszych sytuacji. Ja mam nadzieję, że konfliktu zbrojnego nie będzie. No, w te kilka miesięcy Donalda Tuska to wcale nie wierzę, ale musi się do tego przygotowywać. Sprawne, silne, dynamicznie działające instytucje.
5: Żegnamy widzów RMF. Słuchaczy, przepraszam. Żegnamy słuchaczy RMF FM razem z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim. Przenosimy się do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Druga część rozmowy z posłem PiS Krzysztofem Szczuckim. Panie pośle, zawieszony poseł? Niezawieszony? Jak to jest właściwie z panem? Czy formalnie pan jest teraz członkiem PiSu, czy nie?
6: Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jak najbardziej. Nikt mnie z tej partii nie wyrzucił. Jestem pełnoprawnym członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście zostałem zawieszony. Swoją drogą niedługo po naszej rozmowie poprzedniej w RMF.
5: No, ponieważ opowiadał pan strasznych rzeczy. Mianowicie powiedział pan, że uważa pan jako prawnik, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich 6 wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I nie bardzo potrafił pan znaleźć w prawie uzasadnienia, żeby mógł sobie wybierać 2, a 4.
6: Tak, i to podtrzymuje to, co powiedziałem. Co więcej...
5: Może dlatego nie jest pan w tej Radzie Konstytucyjnej?
6: Nie, pan prezydent zna moje stanowisko, szanuje. Oczywiście on jest prezydentem, on został wybrany.
5: A wymieniliście w tej sprawie jakieś wiadomości między sobą?
6: Wymieniliśmy wiadomości. Jestem, oczywiście pan prezydent jest bardzo zajęty, ale na miarę możliwości jego kalendarza jestem z nim w stałym kontakcie. On szanuje moje stanowisko. Oczywiście on podejmuje decyzje.
5: Ale tak napisał? Spoko, możesz tak mówić,
6: nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mniej więcej taki był duch jego wypowiedzi. Mamy dobre relacje i ja bardzo respektuję, szanuję Karola Nawrockiego właśnie za to, że on jest w stanie przyjąć radę czy opinię, z którą się nie zgadza, z której nie musi skorzystać, ale bierze ją pod uwagę.
5: No dobrze, to jest dla mnie prezydenta bardzo istotne. Nie wkurzył, natomiast prezesa pan zirytował i prezes Kaczyński pana zawiesił za tę wypowiedź między innymi oraz za głosowanie inaczej niż dyscyplina partyjna w sprawie weta prezydenckiego. I co będzie dalej?
6: Rektorze, ja szczerze mówiąc, nie bardzo się tym zawieszeniem przejmuję, może powinienem,
5: ale zostaje pan w PiSie, czy
6: zostaję nie? Zostaję w PiSie, jestem, uważam siebie za lojalnego członka Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście nie chcę popadać tutaj w jakieś bardzo duże słowa, ale wtedy, kiedy pojawia się w głosowaniu czy w wypowiedziach publicznych zasadniczy konflikt sumienia, ale kształtowanego przez moją wiedzę prawniczą, bo to nie jest może sprawa ściśle moralna, prawda? Trybunał Konstytucyjny, to jest sprawa ustrojowo-prawna, no to ja nie będę udawał, że jest inaczej niż jest i będę mówił o prawie takim, jakie ono obowiązuje, a nie tak jak ja je interpretuję. Czy jakbym chciał, żeby ono obowiązywało, tutaj nawiązując do słów Donalda Tuska, że on stosuje prawo tak, jak je rozumie. Ja uważam, że my w Prawie i Sprawiedliwości powinniśmy stosować prawo zgodnie z jego treścią, a nie naszym wishful thinking.
5: To wróćmy jeszcze do PiSu. O co chodzi w tej kolejnej sprzeczce wewnątrz PiSu, że premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie będzie chodził na prezydium Komitetu Politycznego PiS, tak zwany ten słynny PKP.
6: Znaczy ja myślę,
5: bardzo mnie to martwi, ale to jego wola, stwierdził Jarosław Kaczyński, więc to nie jest plotka, tylko prezes to ogłosił.
6: Tak, chociaż od pana premiera Mateusza Morawieckiego tego nie słyszałem. Na razie było chyba jedno prezydium Komitetu Politycznego po tych słowach, na którym rzeczywiście Mateusz Morawiecki
5: nie był. Ale rozmawiał pan o tym z premierem Morawieckim?
6: Takiej jego ewentualnej decyzji nie, ale rozmawialiśmy wielokrotnie o Prawie i Sprawiedliwości i on jest wiceprezesem, chce być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, chce wpływać na to, co się w partii dzieje, chce, żebyśmy byli cały czas częścią Prawa i Sprawiedliwości, tym płucem, jak to się w ostatnich tygodniach
5: mówi. Ale wydaje się, że ten konflikt się tli cały czas. Maślarze teraz zapowiedzieli, nie wiem jak pan na to patrzy, że założą swoje stowarzyszenie, nie stowarzyszenie maślarzy, tylko stowarzyszenie, tak jak wasze nie nazywa się dzieli, nie wiem jak pan na to patrzy, że założą swoje stowarzyszenie, nie stowarzyszenie maślarzy, tylko stowarzyszenie, tak jak wasze nie nazywa się

0: z Pawłem Jabłońskim i z innymi osobami jeszcze w Stowarzyszeniu About Polska, które różne inicjatywy podejmuje, także dotyczące konstytucji, planujemy różnego rodzaju konferencje, bo to powoduje, że jest pewna dynamika programowa, intelektualna, organizacyjna w Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie oczywiście, czy to Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska powstaje tylko po to, tylko dlatego, że powstało Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czy ono rzeczywiście będzie podejmowało jakąś działalność.
1: Po co ono powstaje?
0: Życzę temu stowarzyszeniu, żeby podejmowało rozległą działalność.
1: Rozległa działalność, to dobrze brzmi, to zapytam o rozległą działalność waszego stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył pan razem z Mateuszem Morawieckim. Tworzycie te lokalne struktury, czy nie?
0: No nie, tutaj ustalenie jest jasne i zresztą od początku się tego trzymamy, nie będzie lokalnych struktur.
1: Na początku było, że będziecie tworzyć lokalne struktury.
0: Ja tego nigdy nie mówiłem i o takiej decyzji nie słyszałem. Jeżeli ktoś tak powiedział, to...
1: Czyli ustalenie z prezesem obowiązuje, nie tworzycie lokalnych struktur.
0: Absolutnie oddziałów ani gminnych, ani powiatowych, ani wojewódzkich, ani żadnych innych nie tworzymy.
1: Nie macie nawet strony internetowej.
0: No bo stowarzyszenie nie jest jeszcze zarejestrowane. Czy zostało dwa tygodnie temu mniej więcej, tak? Wtedy, kiedy dużo o tym stowarzyszeniu się mówiło, zostały złożone dokumenty w sądzie rejestrowym. I kilka tygodni ta rejestracja musi potrwać, zanim ona się dokona i dopiero po tym, kiedy się dokona, będziemy mogli podjąć działalność. No nie możemy jako stowarzyszenie działać, bo jeszcze formalnie nie istniejemy.
1: No dobrze, ale coś robicie, czy nic nie robicie?
0: Będziemy organizować konferencje, seminaria programowe, w pewnym sensie taką
1: ale
0: zapowiedzią...
1: Jeżeli za kilka tygodni będziecie zarejestrowani, to konferencję przygotowuje się dwa miesiące solidną, czy miesiąc. To już rozumiem, że pan może powiedzieć, że pierwsza konferencja stowarzyszenia będzie o tym i o tym.
0: Ale panie redaktorze, stowarzyszenie ma swojego prezesa, jest nim Mateusz Morawiecki. Gdybym ja teraz w tym momencie bez uzgodnienia z nim zaczął opowiadać o agendzie Stowarzyszenia Rozwój Plus i naszych konkretnych planach, no to nie byłoby lojalne ani wobec całego zarządu stowarzyszenia.
1: Że działalność to nie jest jeżdżenie po kraju, zakładanie struktur, tylko rozumiem organizowanie konferencji. W całym kraju?
0: Tak jest. W całym kraju organizowanie konferencji, pisanie raportów, no to jest taka działalność, bym powiedział, mocno think tankowa, ale nie zamknięta w jakimś wąskim gronie, tylko otwarta na pomysły i przedsięwzięcia.
1: Morawiecki kontra, nie wiem, Czarzasty na przykład.
0: Nie wiem, czy akurat z Czarzastym, ale Morawiecki kontra. Te debaty bardzo dobrze wypadają, zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki wszystkie kolejne debaty wygrywa. Z Kosiniakiem Kamyszem uważam była ciekawa i moglibyśmy zorganizować kolejne. Jest wielu takich polityków. Panie redaktorze, tak naprawdę ja uważam, że można rozmawiać i warto rozmawiać niemal ze wszystkimi, jeżeli nie ze wszystkimi, nawet jeżeli zasadniczo z tymi osobami się nie
1: zgadzam. Zgodził się na debatę z Mateuszem Morawieckim, to warto, stowarzyszenie by chętnie zorganizowało debatę Morawiecki-Tusk.
0: I teraz mówię w imieniu swoim własnym, tak, bo nie konsultowałem tego z koleżankami i kolegami. Ja uważam, że taka debata mogłaby się odbyć. Gdyby była wola po tamtej stronie, ale jej nie będzie zapewne.
1: No dobrze, PiS jest w tej chwili bez Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego. Czy to lepszy PiS, czy gorszy?
0: No to, czy każdy z tych przypadków jest inny. Łukasz Mejza nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale był członkiem klubu parlamentarnego i uważam, że bardzo dobrze, że już nie jest członkiem tego klubu i mam nadzieję, że nie będzie także na listach Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, chociaż tutaj kropki nad i w tym zakresie nie postawiono, bo jego działalność, bym powiedział, nie licowała z godnością i nie licuje z godnością posła, członka klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pan mówił wcześniej o moralności. No długo musiał pan zaciskać zęby, żeby w tym jednym klubie być z posłem Mejzą. Bardzo długo. Chyba z 15 mandatów musiało przelecieć i innych rzeczy.
0: Dość długo zaciskałem, a w pewnym momencie przestałem zaciskać i dość głośno już nawoływałem do tego, żeby jednak przestał być w klubie parlamentarnym. I dobrze, że taka decyzja zapadła, bo niepotrzebnie zajmujemy się Łukaszem Mejzą. Jest dużo więcej ważnych tematów merytorycznych, programowych. A jeśli chodzi o Janusza Kowalskiego, to szczerze mówiąc, poza tym, co sam powiedział publicznie, nie znam przyczyn jego odejścia.
1: No on mówi tak, nie można tolerować tłustych kotów, nie można tolerować partyjniaków, nie można tolerować ludzi, którzy na poziomie powiatów, gmin dogadują się z komunistami, palikotami z SLD. On mówi, że sam odszedł i dlatego, że nie mógł już tolerować pisowskich tłustych kotów na dole.
0: Trudno mi to komentować. Ja z Januszem Kowalskim merytorycznie w wielu sprawach się nie zgadzałem. Polemizowaliśmy ze sobą
1: Zonda,
0: nawet publicznie.
1: Chodzi o jego związki z Zonda Krypto. Czy pan, bo wie pan, są dwie narracje w tej sprawie. To jest bardzo niejasne. No, jeżeli wyrzucacie kogoś, on wychodzi i mówi, dlatego mnie nie wyrzucili mnie. Ja im pokazywałem, że są złodziejami, a oni mnie wyrzucili. Mniej więcej to mówi Kowalski. A z drugiej strony chodzą słuchy, że oczywiście go wyrzucili za związki z Zonda Krypto. No może trzeba to ogłosić.
0: Z tego co ja wiem, to oficjalnie przynajmniej on sam zrezygnował z członkostwa w klubie, a to pociągnęło za sobą rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Więc absolutnie nie mogę się

0: wypowiadać, bo w tych rozmowach nie uczestniczyłem. Znam Janusza Kowalskiego jako człowieka, z którym często się spierałem, ale w klubie był bardzo pracowity. Nawet chyba na najbliższym Sejmie ma uzasadniać jakiś projekt ustawy, już nie pamiętam dokładnie tytułu,
1: ale pan
0: który
1: wie coś o jego
0: imieniu...
1: związkach z Zonda Krypto, poza doniesieniami
0: poza prasowymi? Doniesieniami medialnymi nie wiem nic, a te przecież nie są zweryfikowane. Janusz Kowalski, zdaje się, zapowiedział już prywatny akt oskarżenia w tej sprawie.
1: Chcę jeszcze pana zapytać na koniec o słynny wywiad dla Financial Times premiera Tuska, który powiedział tam, że, no, że wojny z Rosją możemy się spodziewać już za parę miesięcy.
0: I proszę zwrócić uwagę, że tego nikt nie potraktował poważnie, bo tak naprawdę, panie redaktorze,
1: znaczy, była duża burza wokół tego, ale rzeczywiście głównie burza, po co on to powiedział, albo dlaczego on to powiedział, a nie czy będzie wojna za parę miesięcy.
0: No bo słusznie zwrócił uwagę w jednym z komentarzy w internecie Jan Rokita, bardzo trafna ocena, że gdyby sam rząd traktował słowa swojego premiera poważnie, to byśmy widzieli dzisiaj szereg działań, które by przygotowywały Polskę na konflikt zbrojny, działań militarnych, działań
1: bunkier
0: gospodarczych, organizacji
1: i tak dalej. No nic takiego się
0: nie dzieje. Można powiedzieć, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nic nie robi sobie z tych słów premiera, Siemoniak sobie nic nie robi, Sikorski sobie nic nie robi. No generalnie nawet oni poważnie do słów premiera nie podchodzą. Nie wiem, po co on to powiedział. Czy to jest już taka próba straszenia, żeby wszyscy się jednoczyli wokół flagi, no ten efekt, który jest osiągany nieraz przez władzę, która chce pozyskać poparcie wyborców i niestety czasami niektórzy politycy instrumentalnie podchodzą do spraw bezpieczeństwa. Czy to były jakieś słowa powiedziane bez głębszego przemyślenia, ale przecież taki wywiad zapewne się autoryzuje? No trudno mi powiedzieć, bo on też w konsternację wprawił na pewno naszych sojuszników, wprawił wojskowych, to prezydent Karol Nawrocki o tym mówił także, że rozmawiał z generałami, oni wszyscy z brakiem zrozumienia podchodzą do słów premiera, nie wiedzą skąd te słowa. No tak się powagi Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej nie buduje.
1: Szef sztabu generalnego też mówił bardzo poważnie parę miesięcy temu, pamiętam taką jego wypowiedź, że nasze pokolenie, wszystko na to wskazuje, będzie bronić z bronią w ręku.
0: No ale pokolenie to jest mniej więcej 20, prawda, 30 lat, okay, a nie kilka miesięcy. No to są słowa, które powinny być poparte jakimiś dowodami. Nie wiem, powinno być zwołane tajne posiedzenie Sejmu. Powinniśmy wszyscy przygotowywać Polaków na taką decyzję. Nic takiego się nie dzieje, to oznacza, że nie ma żadnych podstaw do takiego twierdzenia.
1: Amerykanie wycofują z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy, a może i więcej, ogłosił prezydent Trump. No i znów zacytuję premiera Tuska, który na pytanie, czy powinniśmy się starać, żeby tych żołnierzy przejąć do Polski, mówi, chyba nie powinniśmy jako państwo ich podbierać.
0: Znaczy ja przede wszystkim tutaj dwie uwagi, do dwóch Donaldów, jak można powiedzieć. Pan prezydent Trump uważam, że podejmuje błędną decyzję, przynajmniej niekorzystną dla Polski. Polska jest w Europie i lepiej mieć żołnierzy amerykańskich w Niemczech, niż nie mieć ich wcale w Europie. Oczywiście, o ile byłaby możliwość ich pozyskania dla Polski, to jest zastrzeżenie do drugiego Donalda Tuska, no to skandaliczna decyzja, bo jak wiemy, jakiejś Solidarności Europejskiej, czy czymkolwiek ona by nie była, no nie
1: wystąpić... To nie jest decyzja, znaczy premier powiedział, że nie wypada w tej chwili od razu domagać się, to dajcie ich nam, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej i jakąś solidarność
0: moim zdaniem
1: zachowujemy.
0: Wypada, trzeba i byłoby to z korzyścią dla wszystkich
1: państw Unii. Nie przejmować się solidarnością.
0: A to byłoby korzystne dla państw Unii Europejskiej, bo jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Donald Trump wolałby przesunąć ich do Polski, to oczywiście lepiej, żeby byli w Polsce, niż nie byłoby ich wcale, dla nas zwłaszcza. Chociaż obawiam się niestety, panie redaktorze, że na to też nie byłoby szans, bo ewidentnie Donald Trump no, potrzebuje teraz zaangażowania militarnego na innym odcinku działań amerykańskich i to uważam w dalszej perspektywie za błędną decyzję.
1: To jeszcze króciutko, mamy minutę. Berlin przyjął nową strategię bezpieczeństwa. W skrócie zakłada ona, że Niemcy będą głównym filarem militarnym Europy. Bundeswehr stanie się kręgosłupem obrony konwencjonalnej na kontynencie. Ma liczyć Bundeswehr 460 tysięcy żołnierzy. Wy w PiS-ie bardzo często no, macie dystans, łagodnie mówiąc, do Niemiec. Pan się boi remilitaryzacji Niemiec, czy nie?
0: No, mam poważne zastrzeżenia i myślę, że w Europie znajdzie się także więcej państw, chociażby Francja, która zawsze też była ostrożna, jeżeli chodzi o siłę Niemiec, bo pokazują Niemcy, jak potrafią kolonizować inne państwa gospodarczo. To jest już niebezpieczne, a nie chciałbym, żebyśmy wrócili do zagrożenia militarnego. Owszem, Niemcy w tej chwili są państwem pokojowo nastawionym, ustawionym i są naszym sojusznikiem w ramach NATO, ale nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie polityka niemiecka. Tym bardziej musimy my jako Polska nasz potencjał obronny znacznie zwiększyć, tak żeby rywalizować także z Niemcami, jeżeli chodzi o możliwości wojskowe.
1: Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, autor książki Tyrania praworządności o potrzebie nowej konstytucji, z której garściami czerpie obóz prawicy, obóz prezydencki pomysły na nową konstytucję. Panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Aktualne fakty w Radiu RMF24, jak zawsze u nas na bieżąco. Już dochodzi godzina 18.30, a zatem Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
1: Kierowca, który wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w Niemczech, został zatrzymany.
2: Tę informację podała lokalna policja.
1: Jak informowaliśmy, w wypadku zginęły dwie osoby.
2: Co najmniej 8 osób zostało rannych.
1: O przechwyceniu 3 rakiet wystrzelonych z Iranu poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: 4 spadła do morza.
1: W kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
2: 1 od czasu wejścia w życie 8 kwietnia rozejmu między USA a Iranem.
1: Rakiety zostały zestrzelone nad emirackimi wodami terytorialnymi.
2: W zakładach petrochemicznych w portowym mieście Fujairze wybuchł pożar po ataku drona z Iranu.
1: Jak podaje agencja Reutera, ranne zostały 3 osoby. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w niemal wszystkich lasach w Polsce.
2: Podczas spacerów można natknąć się na dodatkowe patrole leśników.
3: Głównym celem strażników nie jest karanie odwiedzających lasy, tylko edukacja i kształtowanie właściwych postaw, bo na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli jednak ktoś dopuszcza się rażących wykroczeń prawa, no to musi się liczyć z konsekwencjami.
4: To, że nie widać leśnika, to nie znaczy, że leśnik nie widzi nas.
3: Dokładnie. Strażnicy leśni są wyposażeni teraz w nowe technologie w postaci chociażby fotopułapek czy dronów.
1: Mówi w rozmowie z naszym reporterem Dominikiem Smagą Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Na jej terenie tylko od początku roku wybuchło około 50 pożarów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tu popołudniowy program w Radiu RMF 24. U nas teraz ważny komunikat dotyczący spraw związanych z polską infrastrukturą. Otóż w 2028 roku ma się zacząć budowa linii kolejowej łączącej Lublin z Łęczną. Przejazd między tymi miastami ma trwać 25 minut, a rozkład ma przewidywać 14 par pociągów dziennie, czyli 14 kursów do Lublina i 14 do Łęcznej. Dziś polskie koleje, polskie linie kolejowe pokazały koncepcję nowej trasy, z której wynika, że pociąg ma dojeżdżać aż do centrum Łęcznej.
1: Linia kolejowa do Łęcznej to 17 km jednotorowej linii kolejowej zelektryfikowanej. 6 przystanków projektujemy na prędkość maksymalną 160 km na godzinę. Oczywiście na samym wjeździe do Łęcznej będzie to mniej ze względu na łuki, które musimy wykonać i to będzie jakieś ograniczenie. Na ten moment wytrasowaliśmy tak linię kolejową, że nie wyburzamy domów, nieruchomości zamieszkałych.
2: Są protesty w gminie Mełgiew. Czy to może zablokować tę budowę?
3: Zawsze są protesty, gdy myślimy o budowie czegoś zupełnie nowego, a czymś takim zupełnie nowym jest budowa nowej linii kolejowej. Dlatego staramy się te protesty uspokajać, staramy się wyjaśniać, bo zawsze trafimy na czyjeś pole. To jest nieuchronny proces.
1: To jest normalne. Zdarzają się takie protesty. Natomiast prowadzimy dialog, żeby móc dojść do jakiegoś kompromisu.
2: Zmieniać przebieg?
1: Jeśli już, to lekko korygować. Tak, na etapie doszczegółowienia dokumentacji projektowej, natomiast nie planujemy zmieniać przystanków.
2: Gdzie stanie pociąg?
1: Pociąg stanie w 6 miejscach. To jest Łęczna, Łęczna Szpital, Ciechanki Krzesimowskie, Krzesimów, Trzeszkowice oraz Lublin Lotnisko.
0: Z Szymonem Mołdawskim z Polskich Linii Kolejowych oraz wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Koszt budowy linii to szacowane ponad 500 000 zł. Trasa, jak wynika z dzisiejszej deklaracji, ma być gotowa w roku 2031. U nas za chwilę kolejny ważny polityczny komunikat. Otóż komunikat i depesza od Władimira Zełenskiego dotycząca propozycji jednodniowego zawieszenia broni.

tu Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Kolejna depesza. Wołodymyr Zełenski odrzuca propozycję jednodniowego zawieszenia broni, którą złożył Władimir Putin w środowej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Reutera, nazwał tę propozycję niepoważną i podkreślił, że Kijów wciąż oficjalnie jej nie otrzymał od strony rosyjskiej. Przypomnijmy, że zawieszenie broni, o którym mówił Kreml, miałoby obowiązywać 9 maja, czyli w dniu zwycięstwa, kiedy to Rosjanie świętują pokonanie Niemiec przez ZSRR w II wojnie światowej. Zwykle głównym punktem obchodów jest efektowna defilada wojskowa z prezentacją ciężkiego sprzętu, ale w tym roku ona się nie odbędzie. Wszystko przez zagrożenie ukraińskim atakiem. Zełenski podkreślał dziś, że ukraińskie drony rzeczywiście mogą pojawić się nad Placem Czerwonym 9 maja. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Wkrótce fakty o godzinie 19. To za 9 minut.

0: Kilka minut po siódmej, to czas na sprawy wagi państwowej. Czy jest szansa, że żołnierze amerykańscy wycofywani z Niemiec trafią do Polski?
1: Naszą intencją jest to, aby zdolności amerykańskie w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Tu Radio RMF 24, 19 na zegarze. Najnowsze fakty przedstawią Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy gorąco. Na początek ponownie Lipsk i tragedia w centrum tego niemieckiego miasta.
2: Kierowca wjechał w tłum, dwie osoby nie żyją. Za chwilę podamy aktualne fakty.
1: Nowa konstytucja, jeśli tak, to kiedy?
2: Posłuchajcie opinii posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.
1: W piłkarskiej ekstraklasie dziś bój w drugiej połowie tabeli.
2: Spotkanie Radomiaka i Lechii Gdańsk. Dwie osoby nie żyją, a 20 zostało poszkodowane, gdy samochód osobowy wjechał w pieszych spacerujących centrum Lipska w Niemczech.
1: Saksońska policja informuje, że sprawca został zatrzymany.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zbiera informacje na temat tej tragedii.
1: Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Co do tej pory ustalili niemieccy funkcjonariusze?
3: Osobowy Volkswagen Taygo zjechał z Augustusplatz w strefę ruchu pieszego na Grimmaische Strasse. To ścisłe centrum Lipska. Według świadków poruszał się z dużą prędkością, taranując przechodniów. Następnie uciekł. Pierwsze komunikaty mówiły o 20 osobach poszkodowanych. Na miejsce przyjechało około 40 strażaków i tylu ratowników medycznych. Służby wykorzystują też śmigłowce pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze przekazali właśnie, że udało się zatrzymać i samochód, i kierowcę, który wjeżdżał w ludzi. Nie stanowi już zagrożenia, tak głosi policyjny komunikat. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że podczas zatrzymania mężczyzna, jak to ujęto, miał wykazywać oznaki niestabilności psychicznej. Centrum Lipska jest w tej chwili otoczone przez policjantów. Odgrodzili miejsce zdarzenia. W centrum zamknięte są sklepy. Na razie nie ma komunikatów dotyczących charakteru tego zdarzenia, choć część niemieckich mediów mówi o możliwym ataku terrorystycznym.
2: Nowa konstytucja powinna obowiązywać po zakończeniu kadencji prezydenta, ale jestem gotów wspierać go w debacie wokół zmian ustawy zasadniczej.
1: Tak mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Z nami jest prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński.
1: Dobry wieczór.
3: Witajcie.
1: Grzegorzu.
3: Dobry wieczór.
1: Co jeszcze mówił w tej sprawie twój gość?
4: Pomysł PiSu to cała władza w ręce prezydenta, tak to można podsumować. Szczucki z zawodu prawnik jest autorem głównych pomysłów konstytucyjnych, które krążą teraz w kancelarii prezydenta i w PiSie. W zeszłym roku wydał książkę o zmianie konstytucji. Szczucki proponuje na przykład, by liczbę posłów zmniejszyć do 230 o połowę i dać prezydentowi raz w roku prawo rozwiązywania Sejmu. Po co to rozwiązywanie Sejmu?
5: Po to, żeby dyscyplinować Sejm, po to, żeby chronić prace parlamentarne przed obstrukcją parlamentarną, po to, żeby Sejm wywiązywał się ze swoich obowiązków, jak chociażby powołanie sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, po to, żeby marszałek nie stosował niezgodnego z konstytucją weta marszałkowskiego.
4: Poza tym prezydent sam powoływałby rząd, właściwie bez udziału Sejmu, wyznaczałby premiera i ministrów i mógłby w sprawach bezpieczeństwa i obrony rządzić dekretami. I pewnie w tę stronę pójdzie nowa Rada Nowej Konstytucji, którą wczoraj powołał prezydent Nawrocki. Czy coś z tej nowej konstytucji będzie? No niekoniecznie, bo druga strona sporu politycznego absolutnie nie chce w tej Radzie uczestniczyć.
2: A cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku w Nekli w Wielkopolsce.
1: Na krajowej drodze numer 92 między Kostrzynem a Wrześnią zderzyły się auto osobowe i ciężarówka.
2: W kierunku Wrześni zablokowany jest jeden pas ruchu.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Trwa 31. kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
2: Do końca rozgrywek już niedaleko. Rozpoczyna się spotkanie Radomiaka i Lechii Gdańsk.
1: A my łączymy się z redakcją sportową RMF FM i witamy Cezarego Dziwiszka.
2: Dzień dobry. Czarku, jakie znaczenie ma ten mecz dla ligowej tabeli? No,
7: jak to w ekstraklasie, oczywiście ogromne. Obie wciąż walczą drużynę o utrzymanie. Bliżej jest Radomiak, jeśli dzisiaj pokona Lechię, awansuje na wysokie 8. miejsce i będzie praktycznie pewny pozostania w lidze na kolejne rok. Gdańszczanie są w gorszej sytuacji. Po większości meczów tej kolejki wylądowali na pozycji 15, czyli tuż nad strefą spadkową, ale wiemy, jak spłaszczona jest w tym sezonie tabela. Wystarczy więc, że Lechia wygra w Radomiu i może awansować nawet o 7 miejsc po 3 minutach w Radomiu 0-0.
1: No, liczymy na bramki. Już za niespełna godzinę pierwsze dzisiaj wieczorne fakty sportowe.
2: Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Wieczorna część programu w Radio RMF 24. Oczywiście na bieżąco wszystkie aktualne fakty. Wrócimy do tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce kilka godzin temu w Lipsku. Będziemy o tym jeszcze informować. Ponadto, między innymi, ważna data w kalendarzu dla fanów słynnych Gwiezdnych Wojen, czyli 4 maja. Za chwilę szczegóły.

0: to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter tale.
1: Tu Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Wracamy do tych tragicznych faktów, o których informowaliśmy i w faktach, i także na naszej antenie. Otóż dwie osoby nie żyją, a 25 zostało rannych w wyniku wypadku, do którego doszło w Lipsku. Tak informują lokalne media. Informacje o dwóch śmiertelnych ofiarach potwierdził także burmistrz Lipska Burkhard Jung. Przypomnijmy, że kierowca wjechał w tłum na Grimmaischenstrasse. Został już zatrzymany, jak przekazuje saksońska policja. Z jego strony nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Z medialnych relacji wynika, że kierowcy mają wykazywać oznaki niestabilności psychicznej. Cały czas trwa akcja służb. Na miejscu zdarzenia jest około 10 karetek. Cała ulica została zamknięta, a sklepy póki co nie funkcjonują. U nas w Radio RMF 24 jeszcze więcej informacji, także szczegóły dotyczące tych tragicznych wydarzeń mamy szczegółowo opisane na radiowej stronie rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, u nas aktualne tematy. Patrząc w kalendarz, dzisiaj widzimy datę 4 dzień maja, po angielsku May the 4th. To brzmi bardzo podobnie jak słynne zawołanie z Gwiezdnych Wojen. May the 4th be with you, czyli niech moc będzie z tobą. I to jest właśnie jedna z najważniejszych dat dla miłośników Gwiezdnych Wojen. Bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Dzieło George'a Lucasa przez dziesięciolecia zyskało sobie miliony fanów na całym świecie. A do mieszkania Wiktorii Grzegorza, fanów Star Warsu z Poznania, zawitał dziś nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A co znajduje się w ich kolekcji?
1: To jest nasza prywatna kolekcja gwiezdnowojennych propsów, pamiątek. Część jest kupiona, jak to Lego i książki, ale część jest też w dużej mierze, nawet bym powiedział, robiona przez nas, ponieważ wszelkiego rodzaju tutaj maskotki czy hełmy, elementy strojów, no to są robione rzeczy przez nas własnoręcznie.
2: 4 maja, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, tak się przyjęło. Skąd w ogóle, dlaczego akurat ta data, gdybyśmy mieli wyjaśnić słuchaczom?
1: Jeżeli

0: Dobrze pamiętam, 4 maja jest niedaleko urodzin George'a Lucasa, czyli twórcy Gwiezdnych Wojen, i w maju odbywały się też wszystkie premiery gwiezdnowojenne filmów, więc ten 4 maja jest też tak związane po angielsku pozdrowienie May the Force be with you, nawiązuje, można nawiązać do May the Fourth, czyli maj 4 jako ten zapis amerykańskiej daty.
1: Czyli niech 4 maja będzie z tobą.
0: Zdecydowanie.
1: Pasja, którą rozumiem, że dzielicie razem. To nie jest tak, że on ma suszoną głowę za to, że przynosi coś nowego do domu.
2: Nie, nie. To jest zdecydowanie pasja, którą dzielimy, i w sumie to jest pasja, dzięki której też się poznaliśmy. Uznamy się właśnie z konwentu, gdzie oboje byliśmy w strojach z Gwiezdnych Wojen, bo tutaj też poza kolekcjami takimi domowymi czysto działamy w cosplayu z gwiezdnowojennym. Parę ich już tam mamy. Więc no, to taka zdecydowanie wspólna pasja. No,
1: ja widzę tutaj, jeśli chodzi o tę najwyższą półkę, to widzę, że są, teraz żebym źle nie powiedział, ale hełmy szturmowców, klonów, różnych postaci związanych z uniwersum Gwiezdnych Wojen?
0: Głównie imperialne jednak to są stroje. Poza mandaloriańskim hełmem Bo-Katan, no to jednak szturmowcy, scout-trooperzy i piloci.
1: Co jest takiego w tych Gwiezdnych Wojnach, że tak się nimi interesujecie? No bo każdy ma swoją pasję, oczywiście, że tak, każdy może mieć, i często próbujemy chyba zrozumieć, co takiego jest, że ktoś lubi rysować, ktoś lubi czytać kryminały, a ktoś właśnie pokochał Gwiezdne Wojny.
2: Mi się wydaje, że to jest to, że Gwiezdne Wojny są takie bardzo uniwersalne. To jest, nie wiem, oryginalna trylogia to jest generalnie taka zwyczajna, w teorii prosta historia walki dobra ze złem, ale gdzieś dodali do niej te takie wszystkie fajne kosmiczne elementy. No to jest taka ta piękna space opera z tą magiczną mocą. Mamy tutaj złego Dartha Vadera i mi się wydaje, że to po prostu jakoś tak do mnie przemówiło tą, nie wiem, całościowo tą historią, a im dalej, tym jest tego coraz więcej. I tak naprawdę gatunki teraz Gwiezdne Wojny przechodzą przez wszystko i wszystko można w nich znaleźć. I nawet to nie jest tak, że my kochamy dosłownie każdą jedną część Gwiezdnych Wojen. Każdy ma tam jakieś swoje ulubione, ale mi się wydaje, że to właśnie to jest to coś fajnego, że zawsze można znaleźć w tym coś dla siebie.
3: Tak, i można potem o tym porozmawiać i długo dyskutować nawet o tym, która z tych słynnych części jest najlepsza, najciekawsza albo najbardziej wciągająca. Ja ciągle pozostaję przy tych trzech pierwszych, które były od początku, które w kolejności całej sagi to były 4., 5. i potem 6. To nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat z fanami Star Warsów z Poznania. Myślę, że na koniec mogę śmiało powiedzieć: niech moc będzie z wami.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Tu Radio RMF 24. U nas kolejna ważna depesza dzisiejszego wieczora. Otóż szef dowództwa centralnego USA, admirał Brad Cooper, potwierdził podczas telefonicznej konferencji prasowej, że Iran wystrzelił w kierunku amerykańskich okrętów i statków handlowych pociski manewrujące, że atak został odparty. W reakcji na działania Teheranu amerykańskie śmigłowce Apache i Seahawk zniszczyły 6 małych łodzi szturmowych. Dziennik Washington Post przekazał, że dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie nie odpowiedział na pytanie o to, czy wymiana ognia oznacza zakończenie trwającego zawieszenia broni. Admirał powiadomił natomiast, że siły USA przygotowały tor wolny od irańskich min dla statków handlowych, a 2 statki przepłynęły już tą trasą w ramach rozpoczętego projektu Wolność, mającego umożliwić tranzyt przez cieśninę Ormus. Dodał, że kolejne jednostki są w drodze. Cooper przyznał również, że Iran starał się zakłócić misję w ostatnich godzinach, wystrzeliwując drony i rakiety. Pytany o to, ile statków zostało trafionych przez irańskie siły, odmówił podania liczby, by nie ułatwiać zadania Iranowi. U nas w Radio RMF 24 oczywiście jeszcze więcej informacji na bieżąco, aktualne tematy także na radiowej stronie rmf24.pl, a za chwilę przeniesiemy się na ważne spotkanie w ramach naszej krajowej ekstraklasy. Radomiak podejmuje Lechię Gdańsk, oczywiście to gra ekstraklasa, 31. kolejka tej piłkarskiej ligi.

0: Zapowiadany sport w Radiu RMF 24, bo trwa poniedziałkowy mecz 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak podejmuje Lechię Gdańsk. To jest już końcówka pierwszej połowy, bo w tej chwili 45. minuta się rozpoczyna. Cezary Dziwiszek z nami. Dobry wieczór, Cezary.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Cześć, no co tam się dzieje w tym Radomiu?
1: Zadziała się teraz czerwona kartka, chociaż Radomiak prowadzi 1-0, to rzeczywiście sytuacja stała się, no już taka bym powiedział, nie najlepsza Radomiaka. Do czego doszło konkretnie w 36 minucie, ale teraz sytuacja Radomiaka 2-0, proszę
0: szczęście.
1: Państwa, no nie zdążyłem się rozgadać, bo Radomiak w dziesiątkę strzela bramkę. Do czerwonej kartki oczywiście zaraz wrócę, ale to jest naprawdę fenomenalny rajd i chyba zdaje się, że znowu ta psoba to by oznaczało drugą bramkę reprezentanta Burkiny Faso, ale teraz naprawdę pierwsza bramka, muszę przyznać, naprawdę bardzo ładna, wypracowana, była ładna wrzutka, strzał głową, natomiast tutaj indywidualny rajd zawodnika z Burkina Faso, powiem szczerze, jestem co najmniej zaskoczony, to jest ostatnia minuta podstawowego czasu gry w pierwszej połowie i teraz oglądam jeszcze akcję na powtórce.
0: No mijali trochę jak tyczki, no tak, tak.
1: Otóż to, zawodnicy Lechii biegali gdzieś tutaj dookoła Tapsoby, a ten po prostu poszedł na piłkę, strzelił tuż za pola karnego, jakieś mniej więcej 17 metry, natomiast wcześniej asystował mu, w cudzysłowie, jak pewnie widziałeś, no zawodnik Lechii Gdańsk.
0: Tak, tak, tak, taki trochę, jak to się ładnie mówi po piłkarsku, taka bierna postawa obrońcy.
1: Bierna postawa
0: obrońcy. Tak, myślał, że go nie przejdzie, ale go przeszedł.
1: Troszkę, różne są te określenia, rzeczywiście typowo futbolowe, no tak czy siak, 2-0 dla Radomiaka i przyznam szczerze, obrót spraw taki, że mało kto by się chyba tego spodziewał. Bohaterem Radomia dzisiaj może być Tapsoba, natomiast też warto odnotować, że Radomiak zasługuje na to prowadzenie. Mimo czerwonej kartki, do której zaraz przejdę, no to zacznę już od tego, że po prostu od samego początku Radomiak miał sytuacje lepsze. Lechia nie może się odnaleźć, brakuje konkretu i tak naprawdę jedyna sytuacja Lechii Gdańsk to była, kiedy Tomasz Bobczek wychodził sam na sam. Może jeszcze teraz Lechia próbuje wrzutka w pole karne.
0: No jeszcze mają dwie minuty.
1: Chyba nic z tego nie będzie. Przeciągnięte dośrodkowanie, mogę spokojnie opowiadać o tej czerwonej karce. W 36 minucie Jeremy Blasco, Francuz, krótko mówiąc kolokwialnie, skosił wychodzącego na czystą pozycję sam na sam Tomasa Bobczeka, który dość przypadkowo otrzymał tak dobrą okazję do tego, żeby strzelić bramkę. Został sfaulowany moim zdaniem ewidentnie, raczej tutaj nie ma o czym dyskutować, jeżeli chodzi o tę czerwoną kartkę. Zresztą sędzia Szymon Marciniak podjął decyzję od razu, bez konsultacji z VAR-em. Przypuszczam, że pewnie ta konsultacja była tylko na ucho, ale nie musiał jeszcze raz oglądać sytuacji, także dla mnie sytuacja ewidentna, no i wydawało się, że Lechia zaatakuje, że pójdzie po bramkę.
0: Wykorzysta tą przewagę jednego zawodnika. No.
1: Ale w ciągu 10 minut praktycznie na korzyść Lechii się nic nie wydarzyło. Wydarzyło się za to na korzyść Radomiaka. Teraz już sama końcóweczka tej pierwszej połowy. 3 minuty doliczył sędzia Marciniak. Będzie jeszcze wrzutka dla Lechii Gdańsk. Nie będzie wrzutki, rozgrywa krótko Lechia i próbuje jeszcze w ostatnich sekundach tej pierwszej połowy złapać kontakt. Strzał z dystansu, całkiem niezły, ale jednak dość daleko od bramki. Zatem Radomiak, wszystko na to wskazuje, do przerwy, tak, będzie prowadził z Lechią Gdańsk 2-0. No i będzie bardzo bliski już naprawdę utrzymania w Ekstraklasie.
0: Tak, i właśnie a propos tego utrzymania, bo przecież wiemy, jak ta nasza liga tabela jest spłaszczona, wielokrotnie o tym wspominaliśmy na antenie. No i teraz jak to wygląda, ile jest tych zespołów, które walczą o to, żeby się utrzymać, bo wcale nie są pewni, bo jeden mecz może wszystko zdecydować.
1: Tak jest. Jeżeli Radomiak wygra, moim zdaniem no ma utrzymanie. Nie będzie pewny jeszcze matematycznie utrzymania w lidze, ale praktycznie będzie pewien, bo nad Widzewem na 3 kolejki przed końcem będzie miał 7 punktów przewagi.
0: No to jest sporo.
1: Cuda by się musiały dziać, żeby Radomiak w tym momencie wirtualnej tabeli, przy tym wyniku, jest na 8 miejscu, żeby Radomiak jeszcze się zamieszał później w walkę o utrzymanie. W niezłej sytuacji Pogoń Szczecin mająca 41 punktów, Piast, Legia mające po 40, ale mówimy o zespołach od 9 w dół, tak naprawdę wszyscy walczą o utrzymanie. Wiemy, że Termalika Nieciecza pożegna się z Ekstraklasą. Mhm. Nie wiemy jeszcze, czy Arka Gdynia, czy Widzew, czy Lechia Gdańsk być może pożegnają się z Ekstraklasą, ale wygląda to w tej chwili w tabeli tak, że Lechia przy tym wyniku zajmuje ostatnią bezpieczną pozycję, mając 38 punktów i teraz miała niezłą sytuację jeszcze Lechia. Próbuje złapać kontakt, ale świetnie w bramce
0: Majchrowicz.
1: Wciąż trwa jeszcze ta pierwsza połowa, więc oczywiście będę alarmował, jeżeli padnie bramka. Chyba się
0: właśnie skończyła. Nie, już się chyba skończyło. Tak.
1: Sędzia, tak jest. Była jeszcze jedna groźna sytuacja dla Lechii Gdańsk po wrzutce w pole karne. Strzelał głową i teraz przyznam szczerze, nie widzę, czy to był Tomasz Bobczek. Nie, to nie był Bobczek, to był chyba Rodin. No mniejsza większość. W każdym razie, jeżeli Lechia nie poprawi swojej sytuacji w tym spotkaniu, będzie miała tylko 2 punkty więcej od Widzewa, który w tym momencie jest na 16 pozycji, czyli spada z ligi. I Widzewa bym nie grzebał, krótko mówiąc, bo za tydzień zagrał u siebie z Lechią Gdańsk. Jakżeby inaczej. Tak. To może być spotkanie, kolejne spotkanie sezonu po tym, jak Widzew ostatnio zagrał z Legią Warszawa. A Widzew potem ma jeszcze Koronę, która ma ledwie punkcik więcej. Ma Piasta, który może do tego czasu zapewni sobie już utrzymanie, ale to są wszystko bezpośrednie pojedynki. Fatalny terminarz ma z kolei Arka Gdynia, bo ma Lecha na wyjeździe, Górnika u siebie, czyli drużyny walczące o Mistrzostwo Polski, a także Termalikę i Raków Częstochowa, który także chce ostatecznie, mimo tej zmiany trenera dzisiejszej, doszucować do pucharów. Trochę lepszy terminarz wydaje mi się Krakowia, Korona, natomiast ich losów także bym tutaj absolutnie nie przesądzał. Nawet Motor Lublin zakręci się gdzieś prawdopodobnie na dole tabeli, zaplątał się w tę walkę o utrzymanie, chociaż w sumie nic na to nie wskazywało. Także jeszcze będą się cuda dziać w Ekstraklasie. Pytanie, czy w Radomiu się zadzieją cuda. No i co tu nazwać cudem? No bo Lechia Gdańsk będzie grała w przewadze. Ją na pewno stać na to, żeby odrobić stratę 2 goli z Radomiakiem. Ale patrząc na to, jak dzisiaj Lechia wygląda, przede wszystkim jak Radomiak dobrze wygląda, Łatwo nie będzie. Wydaje się, że Radomiak jest na tyle zmotywowany, że naprawdę może już sobie praktycznie zapewnić to utrzymanie dzisiaj. Zobaczymy, czekamy na to, co się jeszcze w Radomiu wydarzy. Teraz przerwa, no i wracamy do gry za jakieś niespełna 15 minut.
0: I mniej więcej za kwadrans, może troszkę wcześniej też fakty sportowe na antenie RMF24, bo to będą fakty o godzinie 20.
1: Potwierdzam jak najbardziej.
0: Cezary Dziwiszek, dobrego wieczoru, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Radio RMF24.
0: A za dzisiejsze spotkanie w Radio RMF24 dziękuję Marcin Jędrych, polecam fakty o 20. Do usłyszenia.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór. Iran strzela w kierunku amerykańskich statków.
2: Stany Zjednoczone zaprzeczają, że ich jednostki zostały trafione.
1: Za to przyznają się do odpowiedzi na atak.
2: Topr podsumował majówkę.
1: Sporo było pracy.
2: Dziś nieoficjalne święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen.
1: Dlaczego akurat to 4 maja?
2: A w faktach sportowych Ekstraklasa.
1: Starcie Radomiaka i Lechii Gdańsk.
2: Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe, a w odpowiedzi siły USA zatopiły 6 łodzi szturmowych należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
1: Taką informację przekazał szef dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, admirał Brad Cooper.
2: Wcześniej Amerykanie zaprzeczyli, by ich jednostki zostały trafione przez irańskie rakiety.
1: Siły USA podkreślają jednocześnie, że z powodzeniem prowadzą swoją nową akcję Projekt Wolność w cieśninie Ormus.
2: O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, Amerykanie informują, że przez Ormus przepłynęły 2 statki handlowe, które są pod amerykańską banderą, a wkrótce siły USA mają udzielić wsparcia kolejnym jednostkom. Iran ostrzega, że działania Stanów Zjednoczonych spotkają się z odpowiedzią. Już irańska propaganda podała informację o uderzeniu w amerykańskie okręty. Dowództwo centralne USA zaprzeczyło informacji podanej przez irańskie media, jakoby marynarka wojenna Iranu trafiła 2 pociskami amerykański okręt wojenny. Żaden amerykański okręt nie został trafiony, przekazało dowództwo. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa.
2: Taką informację przekazała agencja Reutera, cytując rosyjskie agencje. Ma ona obowiązywać od 8 do 9 maja.
1: Do tej decyzji nie odniosły się na razie władze Ukrainy.
4: Poznaj fakty.
1: Majówka krótka, ale dla ratowników Topr wyjątkowo intensywna.
2: Przez 3 dni uratowali w sumie 22 osoby.
5: Mieliśmy sporo pracy, szczególnie w piątek i w sobotę. Turyści mieli problemy, pomimo tego, że pisaliśmy, ostrzegaliśmy, że w wyższych partiach teatr warunki są typowo zimowe. No ale mimo to mieliśmy sporo działań przy ewakuowaniu turystów, którzy nie do końca byli przygotowani na te warunki zimowe i gdzieś tam utknęli. Na szczęście się to kończyło z reguły po prostu ewakuacją z trudnych miejsc, a nie kończyło się upadkami.
1: Zwrócił uwagę ratownik dyżurny Topr Grzegorz Kubicki.
2: Na szczęście pogoda pozwalała też na korzystanie ze śmigłowca. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.
1: Data na stałe wpisała się do kalendarza miłośników sagi stworzonej przez George'a Lucasa i nie jest ona przypadkowa.
6: Ten 4 maja jest też tak związany po angielsku pozdrowienie May the Force be with you. Można nawiązać do May the 4th, czyli maj 4 jako ten zapis amerykańskiej daty.
7: Czyli niech 4 maja będzie z tobą.
6: Zdecydowanie.
7: Co jest takiego w tych Gwiezdnych Wojnach, że tak się nimi interesuje?
8: Oryginalna trylogia to jest generalnie taka zwyczajna, w teorii prosta historia walki dobra ze złem, ale gdzieś dodali do niej te takie wszystkie fajne, kosmiczne elementy. No to jest taka ta piękna space opera z tą magiczną mocą. Mamy tutaj złego Dartha Vadera i mi się wydaje, że to po prostu jakoś tak do mnie przemówiło tą, nie wiem, całościowo tą historią, a im dalej, tym jest tego coraz więcej.
2: Z Wiktorią i Grzegorzem, fanami Gwiezdnych Wojen, rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Będzie więcej. Moc faktów w RMF FM już za godzinę.
2: A zaprasza Anna Wachowska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso. Producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Piłkarska Ekstraklasa na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych.
2: Zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Pierwsza połowa za nami. Radomiak prowadzi z Lechią Gdańsk 2-0 po 2 golach Abdulla Tapsoby, kandydata na bohatera Radomia. Ale od 36 minuty Radomiak gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasco za faul. Zobaczymy zatem, co będzie w drugiej połowie. O awans do Ekstraklasy walczy w pierwszej lidze Polonia Warszawa, ale pod koniec meczu przegrywa z imienniczką z Bytomia 2-3. Trwa doliczony czas. W Premier League fatalna seria Chelsea również trwa. The Blues przegrali 6 mecz ligowy z rzędu, tym razem z Nottingham Forest 1-3 i oddalają się od awansu do europejskich pucharów. Za niespełna godzinę Manchester City rozpocznie z Evertonem majowy maraton spotkań. Zagra ich 6 w ciągu 20 dni, co nie przeszkadza trenerowi. Wolałbym jeszcze grać półfinał Ligi Mistrzów. Wygrywaliśmy już potrójne, poczwórne korony i zawsze był gęsty terminarz. Zawsze może być pod tym względem lepiej, ale dostosujemy się do tego. Mecz po pomyczu. Zapowiada Pep Guardiola. Przez kontuzję straciłem wiele turniejów w tym sezonie, mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim nasz tenisista Kamil Majchrzak.
11: Monte Carlo, Monachium, Madryt, Rzym to są 3000 i 500, gdzie w każdym byłem w turnieju głównym, w każdym można było powalczyć o dobry rezultat, natomiast no, to już było i się nie odstanie, już jestem skoncentrowany na rehabilitacji.
10: Kamila w turze nie ma od miesiąca, chce wrócić do gry w turnieju w Hamburgu, który zaczyna się w połowie maja. W najnowszym notowaniu rankingu ATP Majchrzak zajmuje 76. miejsce, Hubert Hurkacz 53. Wśród pań Iga Świątek jest trzecią rakietą świata, w okolicach 50. lokaty Magdalena Fręch i Magdalinet, a w meczu pierwszej ligi dwóch Polonii Polonia Bytom wygrała 3-2 z Polonią Warszawa.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
12: Radio RMF 24.
13: To jest poniedziałkowy wieczór w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa. W tym programie opowiadam, analizuję, wyjaśniam kulisy amerykańskiej polityki. Dziś kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy skompromitował tą agencję?

unikał tego corocznego spotkania. Niektórzy twierdzili, że ze względu na żarty, które pod jego adresem wypowiedział były już prezydent Barack Obama, to było dawno temu, w 2011 czy 2012 roku Donald Trump był wówczas na sali i mocno to sobie zapamiętał. Inni sugerowali, że problemem jest jego relacja z dziennikarzami. Trudno powiedzieć, by była przyjazna, no i w związku z tym Trump mógł nie pałać entuzjazmem do wizji spędzenia wieczoru z setkami waszyngtońskich dziennikarzy. Ale tym razem miało być inaczej. Być może ze względu na wojnę w Iranie Donald Trump chciał wygenerować nieco inne nagłówki, pokazać się w nieco innym świetle. Jego doradcy przygotowali mowę. Ta mowa podobno była naszpikowana rozmaitymi drobnymi złośliwościami, żartami. Prezydent miał zrobić show. Mówię miał zrobić, bo z tego nic nie wyszło. Bo ledwie te setki gości zdołały zgromadzić się w sali balowej waszyngtońskiego hotelu Hilton. Ledwie Donald Trump zdążył pojawić się na sali. Ledwie pojawił się amerykański hymn, a później pierwsze dania. Ledwie rozpoczęto konsumpcję sałatek, rozległy się strzały. Okazało się, że zamachowiec próbował sforsować drogę do sali balowej, by zagrozić prezydentowi, być może również innym przedstawicielom administracji, bo na sali zgromadziły się najważniejsze osoby w państwie. Dość powiedzieć, że oprócz Donalda Trumpa było tam jeszcze 6 osób, które ustawowo mogłyby zająć jego miejsce w wyniku jego śmierci. Kolejno ustawa przewiduje, jak w Stanach Zjednoczonych to następstwo powinno wyglądać. Zamachowcowi się nie udało, został zatrzymany jeszcze zanim znalazł się na tym samym poziomie, na tym samym piętrze, gdzie znajduje się owa sala balowa. Nie ucierpiał nikt poza jednym z agentów Secret Service, który został lekko ranny. Na szczęście miał kamizelkę kuloodporną. Donald Trump po tym zamachu oświadczył 2 rzeczy. Po pierwsze, że to wskazuje, iż rzeczywiście dokonuje istotnych zmian w państwie, no bo gdyby ich nie dokonywał, to nikt przecież nie chciałby zorganizować na niego zamachu. Ale po drugie, że bardzo istotna jest budowa sali balowej przy Białym Domu, którą Trump próbuje zbudować, a obecnie sądy mu to utrudniają. No i właśnie ta szybka zmiana narracji, to przejście do sali balowej niemal tuż po zamachu spowodowało, że wiele osób zaczęło podejrzewać, iż cała sprawa była ustawką, że administracja Trumpa specjalnie zorganizowała ten zamach tylko po to, by popchnąć do przodu sprawę upragnionej przez prezydenta sali balowej. Co moim zdaniem dowodzi, że nie tylko zwolennicy Donalda Trumpa mają skłonność do teorii spiskowych. Wiele osób zastanawia również inna rzecz. Jak po 2 poprzednich zamachach na Donalda Trumpa, jak w sytuacji, kiedy postaci takie jak Marco Rubio, Pete Hegseth czy Stephen Miller mieszkają w bazach wojskowych dla własnego bezpieczeństwa, można w ogóle zorganizować tego rodzaju wydarzenie z taką liczbą przedstawicieli administracji i zabezpieczoną w tak, jak sugerują krytycy, marny sposób. No bo przecież to wydarzenie zorganizowano w hotelu, gdzie pokój mógł wynająć każdy. Tak zresztą zrobił zamachowiec. Podobno kontrola bezpieczeństwa też nie była najwyższych lotów. Nie potwierdzano tożsamości każdego z 2000 gości mniej więcej, którzy pojawili się na tym zgromadzeniu. Goście byli usadzeni ciasno przy stolikach. Trudno się było z tego pomieszczenia później ewakuować. Podobno wykrywacze metali też nie były wszędzie tam, gdzie być powinny, przynajmniej jeżeli chodzi o bagaże wnoszone przez gości na salę balową, więc tych zastrzeżeń w sieci pojawiło się sporo. Z kolei zwolennicy tezy, że tym razem służby wykonały właściwą robotę, wskazują na to, że tak naprawdę do żadnego większego zagrożenia nie doszło. Wszyscy ważni goście, myślę tutaj o przedstawicielach administracji, zostali błyskawicznie ewakuowani, a zamachowiec został zatrzymany jeszcze zanim dotarł w pobliże nawet sali balowej, co by wskazywało, że jednak agenci zostali rozmieszczeni we właściwych miejscach i błyskawicznie zrobili to, co do nich należało. To ma rację i czy kolacja organizowana przez Stowarzyszenie Korespondentów została właściwie zabezpieczona, to pewnie ustali śledztwo. Ja w tym odcinku chciałem się skupić na nieco szerszym pytaniu. Co pod rządami Donalda Trumpa stało się z amerykańskimi służbami? Jak one się zmieniły? Jakim celom obecnie służą? I czy te zmiany mogły utrudnić wcześniejsze wykrycie zamachowca? A porozmawiamy o tym na przykładzie jednej konkretnej postaci, która również była obecna na tym wydarzeniu. Chodzi o Kasha Patela, obecnego dyrektora FBI. Czy szef FBI Kash Patel zdaje sobie sprawę, że wydarzenia z sali balowej, na której również był obecny, mogą być gwoździem do jego zawodowej trumny?

Poniedziałkowy wieczór w radiu RMF 24. Szef FBI Cash Patel poważnie obawia się o swoje stanowisko, szczególnie po ostatnich czystkach przeprowadzonych przez Donalda Trumpa. Trzeba powiedzieć, że Patel nie ma ostatnio dobrej pasy. Do tego stopnia, że kiedy zaczęły się ostatnie zwolnienia w administracji, a opowiadałem o tym trochę w tym podcaście, o Christine Noem, o Pam Bondi, swoje stanowisko utraciła również sekretarz pracy Lori Chavez de Remer, to Patel również zaczął obawiać się o bezpieczeństwo własnej posady. Obawiał się podobno tak bardzo, że kiedy pewnego dnia nie mógł zalogować się na swoje służbowe konto, to uznał, że ten moment właśnie nadszedł, że został zwolniony i nawet go o tym nie poinformowano, że odcięto mu wszelkie dostępy i właśnie dlatego zalogować się nie może. Zaczął w panice wydzwaniać do swoich znajomych w administracji. Ci z kolei zaczęli również w panice dzwonić do Białego Domu i pytać, co się stało, kto w takim razie stoi na czele FBI. I odpowiedź, która nadeszła z Białego Domu, mogła się okazać dla nich zadziwiająca. Nic się nie stało. Na czele FBI dalej stoi Cash Patel. Co się wydarzyło zatem? No, okazało się, że ze względu na jakiś błąd techniczny Patel nie mógł się zalogować do systemu i to zostało szybko naprawione. Skąd u niego tak paranoiczny lęk o własną posadę? Zanim został dyrektorem FBI, Cash Patel nie miał wiele wspólnego z tą instytucją, poza tym, że był jej zawziętym, zdecydowanym krytykiem. Patel wypłynął już w pierwszej kadencji Donalda Trumpa, najpierw jako asystent jednego z kongresmenów, później pojawił się w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w wywiadzie, także w Departamencie Obrony i raczej nie dał się poznać z najlepszej strony. Wiele głosów, takich wewnętrznych głosów krytyki na temat Patela się wówczas pojawiało. Z jednej strony nie lubiano go za to, że był lojalistą prezydenta, z drugiej strony uznawano go za osobę, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt kompetentną. Do tego stopnia, że kiedy w 2020 roku Donald Trump zaczął sugerować, że Patel mógłby zostać zastępcą dyrektora FBI, przynajmniej pełniącym obowiązki, to ówczesny prokurator generalny Bill Barr zagroził swoją dymisją, aby do tego nie dopuścić. W następnych latach po odejściu Trumpa z Białego Domu, Patel promuje wiele teorii spiskowych na temat FBI i głębokiego amerykańskiego państwa i prawdopodobnie dlatego Donald Trump uznaje, że to godna figura, by postawić ją właśnie na czele federalnego biura. Z jednej strony człowiek lojalny wobec prezydenta, z drugiej o właściwym nastawieniu, no i to nastawienie Patel zdaje się potwierdzać, bo jeszcze zanim został dyrektorem FBI, to zaczął opowiadać, że zamknie główne biuro w Waszyngtonie i zamieni je w muzeum głębokiego państwa, Deep State. Ale problemy z kierownictwem Patela w tej instytucji ujawniają się szybko i nie chodzi tutaj o zamknięcie tego ikonicznego, choć wyjątkowo brzydkiego budynku imienia Hoovera w Waszyngtonie, w którym rezyduje FBI. Choć na marginesie trzeba dodać, że taka propozycja się pojawiła. To było na początku kadencji, tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy poszukiwano wszelkich oszczędności i hasłem było zredukowanie deficytu, znalezienie zbędnych wydatków. Wówczas pojawiła się koncepcja sprzedaży części budynków federalnych, no i na tej liście pojawiła się również siedziba FBI. Potem jednak ktoś poszedł po rozum do głowy, być może zastanowił się, kim byliby potencjalni kupcy tak istotnego budynku, położonego tak dogodnie w centrum amerykańskiej stolicy, i z tego pomysłu zrezygnowano. Stawiam kropkę, czas na przerwę. To jest radio RMF 24. Zostańcie koniecznie z nami.

Słuchacie Radia RMF24, ja nazywam się Andrzej Kochut, a to jest program Wszyscy Ludzie Trumpa. Lojalista Donalda Trumpa, szef FBI Cash Patel jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Miał oczyścić agencję i walczyć z Deep State, ale czy właściwie realizuje wolę prezydenta? Wracając do problemów z kierownictwem Patela w FBI, tych problemów, które mogły się przełożyć na osłabienie tej instytucji i jej braki w sytuacjach takiego zagrożenia, jakie obserwowaliśmy ostatnio. Pierwszym z nich są zwolnienia. To zresztą dość typowe dla administracji Trumpa. Aby osłabić to głębokie państwo, postanowiono zwolnić sporą liczbę pracowników administracji federalnej. W FBI padło między innymi na tych, którzy byli w jakikolwiek sposób związani ze śledztwami wymierzonymi w Donalda Trumpa, ale także tych, którzy wcześniej okazywali swoją sympatię dla ruchu Black Lives Matter albo dla praw osób LGBT. Tutaj Cash Patel ma długą listę osób, które zostały z FBI wykluczone. Po drugie, pewnym problemem jest zmiana priorytetów wewnątrz instytucji i to może wynikać po prostu ze słabej pozycji Casha Patela w tej administracji, słabszej niż na przykład Stephena Millera, któremu kiedyś poświęciłem odcinek tego podcastu, bardzo wpływowego doradcy Donalda Trumpa, odpowiedzialnego za politykę imigracyjną i politykę deportacyjną. W pewnym momencie spore zasoby FBI zostały przekierowane właśnie na politykę deportacyjną. Agentów, a także analityków, którzy wcześniej z imigracją nie mieli wiele wspólnego, przekierowano właśnie na ten odcinek. W sumie nawet 1/5 zasobów ludzkich FBI mogła być zaangażowana w sprawy deportacyjne, a to oznaczało osłabienie działań FBI na innych odcinkach, takich jak walka z cyberprzestępczością czy zapobieganie terroryzmowi. Przez jakiś czas jednym z priorytetów dla agentów FBI jest również przetrząsanie akt Epsteina, sprawdzanie, czy wszystkie wrażliwe dane zostały wymazane, czy nigdzie tam nie pojawia się nazwisko prezydenta Trumpa. Pracują więc przetrząsając setki, tysiące stron dokumentów, zajmując się czymś, co jest odmienne od ich codziennych obowiązków, a więc znowu nie zajmują się tym, czym powinni, a z drugiej strony działają pod ogromną presją. Patel naciska, by ten przegląd został skończony na czas, grozi konsekwencjami, jeżeli terminy nie zostaną dotrzymane. Trzecim problemem jest, powiedzmy, szopka. Wielu ludzi, którzy odeszło z FBI w ostatnich miesiącach, skarży się na to, że instytucja wiele rzeczy robi na pokaz, pod publikę, zwłaszcza, że tą publiką jest jedna osoba, a więc sam Donald Trump. Że wiele uwagi poświęca się temu, co można, a czego nie można napisać w mediach społecznościowych, a i tak różnie to później wychodzi. Można tutaj spojrzeć chociażby na przypadek samego Casha Patela, który krótko po zabójstwie Charlie'ego Kirka poinformował, że FBI zatrzymało osobę odpowiedzialną za ten zamach. Później musiał się z tego stwierdzenia wycofywać, a jeszcze później sam poleciał do Utah, by nadzorować śledztwo w tej sprawie, coś od czego inni dyrektorzy FBI i jego poprzednicy z całą pewnością trzymaliby się z daleka, aby nie komplikować samego śledztwa, aby po prostu nie przeszkadzać. No i okazało się, że rzeczywiście Patel w tym śledztwie przeszkadzał, na przykład publikując informacje na temat jego przebiegu, czego najczęściej po prostu się nie robi po to, by nie komplikować sobie późniejszych relacji z potencjalnymi świadkami, utrudnić ewentualne zacieranie śladów. Do tego dochodziły drobiazgi, na przykład po dotarciu do Utah podobno Patel nie chciał opuścić samolotu, dopóki jeden z agentów nie pożyczył mu tej ikonicznej czarnej kurtki z żółtymi literami FBI, bo właśnie tak Patel chciał wystąpić przed kamerami. No i tutaj już mamy materiał dowodowy. Właśnie tak pokazał się na konferencji prasowej. Czas na przerwę, po której opowiem o wizycie szefa FBI w Wielkiej Brytanii i spotkaniu z agentami MI5. Zostańcie z nami, to jest Radio RMF24.

Tu wieczorny program w radiu RMF24. Cash Patel, szef FBI, postanowił wziąć udział w oficjalnym spotkaniu z brytyjskimi agentami MI5. Jak to się potoczyło i dlaczego szef FBI znalazł się później w szatni amerykańskich hokeistów po tym, jak zdobyli złoty medal Igrzysk Olimpijskich? Z relacji byłych agentów wiemy co nieco o przebiegu wizyty Patela w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z przedstawicielami brytyjskiego MI5. No i podobno Cash Patel miał się nudzić na tych biurowych spotkaniach i wyrażać pod adresem Brytyjczyków takie oczekiwanie, żeby zorganizowali coś ciekawszego, bo więcej się spodziewał po tej wycieczce do Wielkiej Brytanii. Na przykład chciałby pójść na mecz Premier League albo odbyć wycieczkę helikopterem, zamiast siedzieć i omawiać nudne sprawy w zaciszu biura. Świat obiegły też nagrania z wizyty Patela w szatni hokeistów. To było na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech, podczas których amerykańska reprezentacja zdobyła złoty medal. No i tuż po tym wydarzeniu Patel znalazł się w szatni, by świętować. W czasie tego świętowania pił piwo, oblewał resztką tego napoju zgromadzonych. Cieszył się, jakby to właśnie on właśnie zszedł z lodowiska. No i pojawiły się poważne wątpliwości. Oczywiście nikt nie zabroni Patelowi świętowania zwycięstwa jego reprezentacji, reprezentacji jego kraju, ale taka wizyta w szatni sportowców tuż po meczu jest zjawiskiem dziwnym, przynajmniej dziwnym jak na dyrektora FBI, gdyby to jeszcze był polityk z rzędu premierów albo prezydentów, może prezydentów w przypadku amerykańskim, to tutaj zdziwienia wielkiego by nie było. Dyrektor FBI w ramach podróży służbowej pijący alkohol w szatni ze sportowcami to jednak dosyć dziwna kombinacja. Incydent w szatni zresztą wiąże się z innym poważnym zarzutem wobec Patela. Magazyn The Atlantic opublikował niedawno duży tekst, w którym stwierdza, że Patel ma problem z nadużywaniem alkoholu, że czasami ponoszą go te imprezy, w których bierze udział i że to rodzi problemy dla jego obowiązków służbowych, bo trudno go zlokalizować, bo nie bierze udział w zaplanowanych spotkaniach, albo przesuwa te spotkania, albo pojawia się na nich niedysponowany. No, dużo tego rodzaju rewelacji zostało tam zgromadzonych. Sam Patel twierdzi, że to wszystko pomówienia i wytoczył redakcji wielomilionowy proces, aby powstrzymać dalsze tego rodzaju publikacje. I właśnie z powodu tych rewelacji pojawiających się na jego temat, nie tylko tych alkoholowych, ale też tych pozostałych, o których trochę tutaj opowiadałem, Patel ma poważne obawy o swoje stanowisko. Miał już podobno bardzo poważną rozmowę z prezydentem Trumpem. Trump wyraził swoje niezadowolenie z jego działań. Bo z prezydentem Trumpem jest tak, że gdyby Patel pojawiał się na prasowych nagłówkach z innych powodów, na przykład ze względu na to, że realizuje trudne założenia polityki samego prezydenta, to pewnie nie byłoby ze strony Białego Domu żadnych większych wątpliwości pod jego adresem. Stephen Miller regularnie wywołuje jakiegoś rodzaju sensacje, jego wypowiedzi są szeroko komentowane, ale są to wypowiedzi podkreślające słuszność polityki Trumpa. Tutaj problemu nie ma. Patel generuje zupełnie inne nagłówki, nagłówki związane z jego imprezami, albo na przykład z nadużywaniem samolotu służbowego. To była kolejna wielka afera, za którą był bardzo krytykowany ze względu na swoje niezbyt poważne ekscesy i to już jest dla Trumpa pewnym zmartwieniem, bo w drużynie Donalda Trumpa ma być tak, że te najtrudniejsze zarzuty skupiają się na prezydencie, a ludzie prezydenta są od tego, by skutecznie go bronić w konfrontacji z mediami. Tymczasem w przypadku Patela jest tak, że to on sam generuje rozmaite, trudne, kontrowersyjne nagłówki, z których reszta administracji musi się później tłumaczyć. To nie jest dogodna sytuacja i dlatego Patel ma słuszność, że z niepokojem patrzy w przyszłość, przynajmniej jeżeli chodzi o swoją posadę w FBI. A jak to wszystko ma się do bezpieczeństwa państwa? Daleko idące zwolnienia, zmiana priorytetów i przerzucanie agentów na ten odcinek, który akurat leży blisko tych kluczowych założeń administracji, a odrywanie ich od ważnej, istotnej pracy, którą wykonywali wcześniej. Chaotyczne próby cięć w budżecie samej instytucji, no i do tego ten niezbyt zachęcający przykład płynący z góry i olbrzymia presja na wykonywanie zadań, na przykład związanych z polityką deportacyjną. W pierwszych miesiącach pod kierownictwem Patela FBI ograniczyło swoje zaangażowanie na odcinku monitorowania
wewnętrznego terroryzmu, czy zagrożeń z nim związanych, monitorowania tego, co pojawia się w sieci i mogłoby sugerować, że ktoś się właśnie radykalizuje i może się przygotowywać do jakiegoś ataku. To się trochę zmieniło po śmierci Charlie'ego Kirka, wtedy nieco przesunięto te priorytety, ale wówczas skupiono się przede wszystkim na lewicowych ideologiach i lewicowych organizacjach, które zdaniem Trumpa i jego ludzi odpowiadały za to, co się wówczas wydarzyło. Natomiast takie postaci nienależące do tego grona lewicowych aktywistów, które radykalizowały się gdzieś w zaciszu domowym, nie ujawniając tego wcześniej światu, być może poza jakimiś wpisami w mediach społecznościowych, bo takie i w tym wypadku się pojawiły, ktoś taki mógł przemknąć niemal niezauważony. Czy dni Kasza Patela są policzone? Czy prezydent Trump stracił już do niego cierpliwość? Donald Trump oczekuje od swoich ludzi lojalności i tego, że nie będą go wciągać w kompromitujące afery. W tym przypadku jest zgoła inaczej. To byli wszyscy ludzie Trumpa. Polecam poprzednie odcinki. Są do odsłuchania na RMF On, YouTubie Radia RMF24 oraz platformach streamingowych.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który próbował uciec przez okno. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Potem kolejowa rewolucja we Władysławowie. Wyjaśnimy, co kryje się pod tym hasłem. A w faktach sportowych piłkarskie starcie. Radomiak gra z Lechią. Stołeczni policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji funkcjonariuszy na Żoliborzu próbował uciec przez okno i spadł z trzeciego piętra. Podjęta reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, witamy.
2: Powiedz, dzień dobry.
1: Dlaczego policjanci przyjechali do bloku przy Pomorskowskiej?
2: Otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o nieznośnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy przyszli pod drzwi, nikt nie reagował na pukanie. Wezwali strażaków ze specjalistycznym sprzętem. Z wykorzystaniem podnośnika jedna z policjantek próbowała dostać się do lokalu przez balkon. Wtedy z drugiej strony bloku przebywający wewnątrz mężczyzna otworzył okno, wyrzucił linę i próbował po niej zejść na ziemię. Niestety spadł. Mimo udzielenia mu pomocy, jego życia nie dało się uratować. Teraz do mieszkania wezwano policyjnych techników. Zabezpieczają ślady wewnątrz. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna próbował uciec przed policjantami.
1: Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. O kilkaset tysięcy więcej niż przed rokiem. To dane z Ministerstwa Finansów, które otrzymał reporter RMF FM. W resorcie trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia, a ma zaległy podatek do zapłaty?
3: Konsekwencje mogą być poważne. Z czasem pojawią się odsetki od brakującej kwoty, mogą sięgnąć nawet kilkunastu procent w skali roku. W ostateczności do gry włączy się komornik, jeśli fiskus nie będzie mógł skutecznie skłonić nas do uregulowania rachunku. Ale na początku urzędy skarbowe wybierają pokojowy wariant. Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca. Mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
1: Szykuje się duża przebudowa w pobliżu dworca we Władysławowie, kluczowego miejsca łączącego trasy na Hel i do Trójmiasta. Dziś kolejarze i samorząd podpisali porozumienie w tej sprawie. Tym tematem zajął się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ma się zmienić na stacji i jak to odczują podróżni?
4: To ma być przede wszystkim koniec chaosu, który zdarza się tu w sezonie letnim. Na stacji powstanie nowe przejście podziemne, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym i obiema częściami miasta, dziś podzielonymi torowiskami. Do tego dojdzie nowy peron i drugi tor na odcinku Władysławowo-Władysławowo-Port.
5: Peron, który tak naprawdę umożliwi odseparowanie ruchu w kierunku Trójmiasta i w kierunku Helu.
4: Mówi mi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK. W praktyce oznacza to mniej czekania i sprawniejsze kursowanie pociągów, a to ważne, bo latem przewijają się tędy tysiące turystów. Dokumentacja ma być gotowa do 2028 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2029.
1: Są i takie fakty. Miś Paddington nie ma szczęścia. Jego figurka przesiadująca na ławce w angielskim mieście Southampton ponownie stała się ofiarą wandali. Tym razem jednak misiowi przyszła z pomocą policja. You would like a
6: marmalade sandwich. Miś Paddington wcina kanapkę z marmoladą i uśmiecha się do przechodniów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Southampton doceniają gest lokalnych władz, które umieściły figurkę w miejscu publicznym. Już po raz drugi miś udał się na spacer w towarzystwie wandali. Na szczęście Paddingtona znaleziono w pobliskim parku. Wezwano policję, która przypięła wykonanego z żywicy poliestrowej misia pasami i odwiozła radiowozem w bezpieczne miejsce. Miś Paddington to nie tylko postać z bajki. To symbol uprzejmości i dobrych manier. Niestety nie można tego powiedzieć o wandalach z nadmorskiego Southampton.
1: Co zauważa korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Radomiak lepszy od Lechii w piłkarskiej ekstraklasie. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Tak jest, szalony mecz i przed chwilą zwycięstwo Radomiaka z Lechią 3-1. Dzień konia dzisiaj miał Abdul Tapsoba, autor hat-tricka. Lechia, mimo że grała większość meczu 11-10, odpowiedziała tylko honorowym golem Bobczeka z rzutu karnego. I teraz Radomiak awansował na 8 miejsce w tabeli, jest praktycznie pewne utrzymania. Lechia tuż nad strefą spadkową i w kolejny weekend zagra z będącym tylko 2 punkty za nią Widzewem Łódź. Dawid Kroczek do końca sezonu nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Były trener m.in. Krakowi zastąpił zwolnionego wczoraj z powodu słabych wyników Łukasza Tomczyka, pracującego pod Jasną Górą zaledwie kilka miesięcy. Naszych hokeistów jutro czeka drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Po zwycięstwie nad Ukrainą i remis i porażce po rzutach karnych z Francją, biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
10: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo, nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
9: Na jutro, mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Po 7 latach Stefan Horngacher znów będzie pracował z polskimi skoczkami. Negocjacje z Polskim Związkiem Narciarskim się przeciągały, ale ostatecznie ogłoszono dziś, że Austriak, były trener kadry A, został koordynatorem systemu szkolenia. Ostatnio Horngacher był trenerem reprezentacji Niemiec, a z Polakami pracował w latach 2016-19 i to był, trzeba to powiedzieć, złoty okres z medalami olimpijskimi, Mistrzostwem Świata, a nawet Pucharu Narodów. Na koniec jeszcze piłka ręczna i drugi półfinał Superligi. W pierwszej połowie Wybrzeże Gdańsk przegrywa 2-8 z Orlen Wisłą Płock, minuta 19.

0: Sokom.
1: Na mapach pogodowych wchodzimy w proces wypierania zwrotnikowego powietrza z nad Polski, czyli ciepło, ciepło, cieploteńko. Za kilka dni we wtorek już w masach polarnych znajdzie się Polska. Nie przekroczy temperatura 15 kresek w centrum, na południu i wschodzie. No, w tych regionach to 25. W kolejnych dniach znowu zimniej i chmury burzowe z deszczem i gradem.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Masalerek, były szef gabinetu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pamięta pan swoją maturę?
2: Pamiętam. Duże przeżycie. Dziś z perspektywy czasu wydaje się to mniejszym przeżyciem.
1: Jedna rada dla maturzystów, bo pewnie niektórzy z nas jeszcze nas słuchają, jadą z rodzicami teraz więzieni samochodami. Jedna rada.
2: Nie stresować się aż tak bardzo, dlatego że nic oprócz spraw życia i śmierci nie jest tak ważne, jak się na początku wydaje.

0: zdecydował.
1: Amen. Co z tym referendum? Będzie, nie będzie? Pana zdaniem zaproponował pan wczoraj referendum konstytucyjne w sprawie tego, czy ma być system kanclerski czy prezydencki w Polsce?
2: To przede wszystkim prezydent Duda w 2017 roku zaproponował takie referendum i gdyby wtedy Jarosław Kaczyński i politycy zgodzili się, to dziś nie byłoby w większości problemów w polskiej polityce. Ja mam nadzieję, że będzie takie referendum, dlatego że to najpierw Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczypospolita powinna pójść, bo wiadomo, już chyba większość widzi, że tak się da. Tak się dalej nie da. I dopiero później można zacząć pracę, jeżeli Polacy się wypowiedzą.
1: Ale premier mówi, to ten system, który mamy, jest dobry.
2: Wiadomo,
1: tylko ludzie są źli.
2: To bardzo mocna samokrytyka ze strony premiera Tuska pod swoim adresem.
1: Nie do siebie to mówił, tylko
2: natomiast
1: do drugiej strony.
2: Myślę, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. To znaczy każda nowa odsłona władzy będzie tylko i wyłącznie pogarszała jeszcze ten wielki konflikt. Dziś mamy do czynienia z tego, że władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma do tego żadnych przesłanek. I dlaczego dla Donalda Tuska jest to bardzo dobre? Przecież on będzie mógł swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych mówić tak: no ja nie mogłem tych 100 konkretów zrobić, no bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem.
1: Ale to prezydent mówi dokładnie to samo, że przecież nic nie może.
2: No ale prezydent mówi, że trzeba zmienić konstytucję. To prezydent ma tę samą diagnozę. Prezydent Nawrocki ma tę samą diagnozę, którą miał prezydent Duda w 2017 roku. Oczywiście, że nie
1: 3 maja prezydent i 3 maja pan proponuje to samo.
2: I 3 maja prezydent Duda w 2017 roku. Ja mówiłem zresztą między innymi na piwie z Mencenem, że kiedyś się wkurzę i zacznę zbierać po prostu podpisy pod tym, żeby zmienić ten system. To było wiele miesięcy temu, byłem wtedy u pana tutaj w studio, więc to nie była oczywiście ustawka, nie mam kontaktu z prezydentem Nawrockim, uspokajam wszystkich. Natomiast...
1: No bo prezydent chce raczej ustroju prezydenckiego. To widać, chociaż też mówi, że Polacy mogą zdecydować.
2: Jeśli Polacy zdecydują, to powinien być ustrój albo prezydencki, albo kanclerski, albo może Polacy zdecydują, że powinien być ten system, którego chce Donald Tusk, czyli system blokowania. Myślę, że realnie jesienią. Dziś rozpoczynamy rozmowy między innymi z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z różnymi środowiskami, właśnie żeby te pytania były jak najlepsze. Timing jest taki, że najlepiej pytania pokazać jesienią, bo 30 lat tej konstytucji z 97 roku, będzie w kwietniu 2027. A pamięta pan, panie redaktorze, ile osób wzięło udział w referendum, które przyjęło konstytucję? 42%, prawie 43% Polaków, czyli jedynie 12 milionów ludzi. 6 milionów 400.
1: Skąd założenie, że teraz weźmie więcej?
2: Jeżeli to będzie w czasie wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie więcej. A gdyby nie było, bo ja proponuję, żeby to było w dniu wyborów parlamentarnych. Uważam, że te wybory w 2027 parlamentarne powinny być o tym, czy będziemy mieli w Polsce system prezydencki, kanclerski, czy dalej politycy będą się blokowali prezydent z premierem i premier Tusk będzie mógł sobie powiedzieć: nie no, ja bym zrobił te 100 konkretów, no ale wiecie, no Nawrocki, prezydent Nawrocki.
1: Ale dlaczego premier Tusk miałby się zgodzić na to referendum? Z jego perspektywy to już widać, ono się kompletnie nie opłaca.
2: Dlatego tylko i wyłącznie premier Tusk może zgodzić się tylko i wyłącznie z takiego powodu, z jakiego zgodził się Bronisław Komorowski w 2015 roku i zgłosił referendum, które wcześniej zgłaszał Paweł Kukiz. Dlatego, że przegrywał i miał problemy. Politycy zgadzają się na coś tylko, jeżeli są przymuszeni. Dlatego chcemy zebrać jak najwięcej podpisów, żeby właśnie politycy byli tak jak Bronisław Komorowski w 2015 po przegranej w pierwszej turze, przymuszeni. Ja nie jestem naiwny, chociaż może wyglądam trochę, może
1: znaczy,
2: wyglądam
1: rozumiem,
2: na naiwnego.
1: Nie jest pan
2: ale
1: naiwny,
2: nie
1: czyli
2: naiwny.
1: Zakłada pan, że nie musi być tego referendum. To jest raczej ruch, który ma wywołać temat, niż zwołać referendum rzeczywiście.
2: Bardzo chciałbym, żeby to referendum było, ale pamiętam, jak prezes Kaczyński zablokował referendum prezydenta Dudy w stulecie niepodległości i inni politycy zablokowali, dlatego że wie pan, partie polityczne no średnio chcą oddać głos Polakom. Ja uważam to samo, co prezydent Duda uważał wtedy i uważam to samo, co Paweł Kukiz uważał, że to ludzie powinni zdecydować, a politycy się powinni podporządkować. Czyli jest decyzja, Polacy zdecydują. Chcemy tego, co jest teraz, chcemy prezydenckiego lub kanclerskiego i wtedy
1: Pan doskonale wie o tym, że jak już będzie rozpisane, jeśli w ogóle będzie rozpisane to referendum, to partie cierpliwie zaczną pracować nad tym, żeby przekonać swoich wyborców do własnej decyzji politycznej. Jedne będą przekonywać do systemu prezydenckiego, drugie do kanclerskiego, a trzecie powiedzą, ten układ, który mamy, jest optymalny, bo pozwala zablokować głupie pomysły obu stron.
2: I wtedy Polacy zdecydują, będą mogli wyciągnąć wnioski, a ja wierzę, że Polacy są mądrzy, wielokrotnie mądrze wybierali. Dziś frekwencja jest dużo większa niż 30 lat temu, wtedy, kiedy było referendum właśnie konstytucyjne. Dziś do wyborów chodzi 75% Polaków. Wtedy te 40 kilka procent to była po prostu norma. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjmować, że coś, co zostało 30 lat temu uchwalone, jest najmądrzejsze na świecie. Proszę mi pokazać kraj na zachodzie Europy, który ma taki system władzy jak Polska lub inne sąsiadujące z nami kraje. To jakby z dziwnym trafem, akurat po 89, po 90 roku, to w naszej części regionu zostały przyjęte konstytucje w wielu krajach, które blokują prezydenta i premiera. Czy tak jest gdzieś na zachodzie Europy?
1: No, tylko tam jakoś tylko jest, są tak? Różne rozwiązania, bardzo różne i one się sprawdzają w różnych miejscach, bo i system kanclerski w Niemczech się sprawdza i system prezydencki w Stanach Zjednoczonych.
2: A ten system, który jest u nas, się nie sprawdza i to widzą wszyscy. Nie jesteśmy w stanie ani w sprawach bezpieczeństwa, ani nawet w sprawach ambasadorów, ani w najprostszej sprawie po prostu
1: się porozumieć.
2: A może
1: ludzie są winni, a nie system?
2: Nie, winne jest to, że nie ma jasnej odpowiedzialności. Jeśli Donald Tusk wygrywa wybory lub wygrywa prezydent Nawrocki, to powinien mieć 4 lata, pełną odpowiedzialność i powinien zostać za to rozliczony. Inaczej premier Tusk będzie w 27 roku opowiadał, że te 100 konkretów to tak, ale niestety prezydent...
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Mastalerek, były szef gabinetu kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński podkreśla zawsze, jak się go o to pytać, że jednak system kanclerski jest lepszy, bo może zablokować dojście do władzy osoby nieodpowiedzialnej, o tak ładnie powiedzmy. Będzie konflikt między prezydentem a byłym premierem, byłym wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
2: Pamiętam, jak prezes Kaczyński w 2008 albo w 2009 roku przedstawił projekt konstytucji radykalnie wzmacniający
1: prezydentem był jego brat.
2: Prezydenta, więc nie wiem, jakie dziś zdanie ma prezes Kaczyński. Ja uważam, że liczyć się trzeba ze zdaniem Polaków i to oni powinni zdecydować. Natomiast wiadomo, że każdy lider partyjny, to jest oczywiste, wolałby system kanclerski, czyli parlamentarno-gabinetowy, dlatego że ten system daje partiom większą władzę i on jest na pewno lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ja nie mówię, czy ja jestem za systemem prezydenckim czy kanclerskim. Ja uważam, że ten, który dziś jest zły i powinien być taki, który daje jasną odpowiedzialność i jasne rozliczenie polityków. I zarówno prezydencki, jak i kanclerski byłby lepszy. Ale jest duża grupa Polaków, która uważa, że ten system jest niezły, dlatego że blokuje jakieś nieodpowiedzialne ewentualnie pomysły. I uważam, że pytania w referendum powinny być takie, żeby uwzględniały właśnie również to, bo może się za chwilę okazać, że może większość Polaków
1: chce tego systemu,
2: bo się w takim urodzili, nie wiem, bo taki pamiętają. No tego nie wiemy, tylko musimy to po prostu
1: A jak powinien być wybierany prezydent w wyborach powszechnych, czy jednak przez Zgromadzenie Narodowe?
2: No to zależy od tego, który będzie
1: model
2: przyjęty, bo jeśli będzie model kanclerski, to wówczas nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej był prezydent z tak silnym mandatem, no bo tak naprawdę po co? Więc no albo w lewo, albo w prawo i tak, żeby politycy wreszcie zaczęli odpowiadać za swoje decyzje i żeby nie mogli po 4 czy 5 latach opowiadać, no że zrobiliby to, ale druga część wykonawczej władzy ich blokowała.
1: Na tym etapie z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika w zeszłym tygodniu opublikowanego, że prawie 50%, 47,7% nie chce systemu prezydenckiego. Popiera ten system 29,8%, no prawie 30%, a zdanie nie ma 22%. Czyli wygląda na to, że kanclerski by wygrał.
2: Ja myślę, że kampania byłaby bardzo intensywna i ciekawa. Natomiast jeśli miałbym coś przewidywać, to wydaje mi się, że nie byłoby tak to oczywiste, jak jest teraz. Że naprawdę byłby czas na dotarcie z argumentami przez wszystkich.
1: A która partia by chciała być za systemem prezydenckim? Która z tych, które są obecnie na scenie politycznej, jasno by powiedziała, bierzemy system prezydencki na sztandary?
2: Wydaje mi się, że jednak partie skłaniałyby się do kanclerskiego, bo mają wtedy więcej do powiedzenia, ale nie znam programu Konfederacji, to trzeba zapytać Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka, ale jeśli któraś, czy Grzegorza Brauna, jeśli któraś z tych partii miałaby być w ogóle za takim systemem, to wydaje mi się, że któraś z Konfederacji, ale to jest tylko moja intuicja, to
1: no, ja nie znam. Korona Polska jest za monarchią, no to jakby bez przesady. No, to znaczy korona to korona, nie prezydent.
2: Przepraszam, ale nie znam ich programu.
1: Aż tak szczegółowo, ja też nie, ale rozumiem, że jak się jest koroną, to się nie jest za prezydenturą. No to jest dość oczywiste.
2: Ale kto miałby być królem? Grzegorz. Może być tylko jeden.
1: Grzegorz Braun. Zostawmy Grzegorza Brauna, za chwilę do niego wrócimy. Jeżeli wszyscy są byliby za systemem kanclerskim, to kto by lobbował za systemem prezydenckim? Także jak się zdaje, za projektem samego prezydenta, bo on chyba chce takiej zmiany.
2: Myślę, że dziś najsilniejszym graczem na scenie politycznej jest urzędujący prezydent Karol Nawrocki. On, nie mając partii, ma wielką siłę do przekonywania i sądzę, że przekonywałby w stronę prezydenckiego systemu, ale to też
1: nie
2: tylko
1: przekona
2: i wyłącznie...
1: PiS-u? Do swojego projektu?
2: Myślę, że mógłby przypomnieć prezesowi Kaczyńskiemu, że prezes Kaczyński kiedyś chciałby jakby wzmocnienia roli prezydenta. A czy przekona? Nie znam relacji pomiędzy prezydentem Nawrockim a premierem Kaczyńskim.
1: A nie obawia się pan, że ten ostry bardzo konflikt doprowadzi do tego, że za chwilę będziemy mieć oczywistą sytuację? To znaczy, za zmianą konstytucji będzie prawa strona, różnorodna, czyli obecna opozycja. Przeciwko będzie oczywiście obecna koalicja i skończy się jak zwykle, czyli niczym.
2: Ja się obawiam zupełnie czego innego. Obawiam się, że po 2027 roku w Polsce nie będzie można wybrać stabilnych rządów i nie będzie już żadnej odpowiedzialności. Obawiam się, że ani jedna, ani druga strona nie będzie miała...
1: Dlatego system kanclerski
2: nie będzie miała, nie będzie miała większości. No ale dziś będziemy mieli jeszcze większe zamieszanie, bo będzie, jeśli by się tak wydarzyło, jeśli by się tak wydarzyło. Natomiast zmienić to mogłaby ordynacja wyborcza, bo zmieniając system można zmieniać też ordynację. Proszę zwrócić uwagę, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzymało w tych samych wyborach, utrzymało władzę w Sejmie, a straciło ją w Senacie. To od ordynacji przy tak zbliżonych wynikach do siebie zależało, kto w Polsce miałby władzę. Gdyby to Senat decydował, kto jest premierem.
1: Tylko, że przy takim...
2: przy tych samych wyborach. No jest to chyba ciekawe, przyzna pan, panie
1: redaktorze.
2: To prawda,
1: tylko że...
2: Czyli, że ordynacja decyduje o tym, przy tak zbliżonych wyborach, kto ma władzę.
1: Tylko że przy tym układzie to również absolutnie o włos będzie się decydował,
2: oczywiście,
1: kto będzie prezydentem i kto będzie miał pełną władzę.
2: Tak, jeżeli pan mnie pyta, czego ja się obawiam tego, że będzie trudność z wyborem rządu, obawiam się wielkiego chaosu i dlatego uważam, że należy zmienić ten system, żebyśmy my po 2027 roku nie mieli po prostu tego samego, co teraz, tylko razy 10, czyli jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji, ani rozwojowych, ani w sprawie bezpieczeństwa, ani zupełnie innych. I jeszcze raz podkreślę, to, że ktoś 30 lat temu przyjął jakieś rozwiązania, to nie jest żaden święty graal.
1: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest szansa na przekierowanie wojsk amerykańskich z Niemiec, tych 5000 żołnierzy, tej części wycofywanej z Niemiec do Polski, pana zdaniem?
2: Uważam, że że sama rozmowa właśnie w tym momencie, kiedy wycofywani są żołnierze z Niemiec i kiedy o tym trwa dyskusja, jest świetnym sygnałem i to świetna robota prezydenta Nawrockiego, że właśnie taki sygnał w świat idzie, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, kiedy prezydent podejmuje ważne decyzje, to prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem i już sama ta rozmowa jest dobrym sygnałem dla Polski.
1: Ale ona skończy się czymś dobrym, poza sygnałem? Bo to jest dobry sygnał dla prezydenta, dobry dla Polski, ale czy skończy się decyzjami, pana zdaniem?
2: Ja mam nadzieję, że tak. Że najpierw to będą decyzje o stałej obecności, a potem o zwiększeniu. To jest proces. Rozpoczął go prezydent Andrzej Duda już w 2015 roku i te zabiegi trwają do dziś. Dziś prezydent Nawrocki idzie drogą prezydenta Kaczyńskiego. Wcześniej prezydent Duda szedł drogą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dziś jest to pewna właśnie sztafeta prezydentów proamerykańskich i bardzo mi się to podoba. Uważam, że Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem, które trzeba realnie traktować jako gwaranta polskiego bezpieczeństwa. Uważam, że to są mrzonki i brednie opowiadanie o bezpieczeństwie Polski w oparciu o Niemcy lub Francję. I uważam, że szkodliwe są listy czy wywiady, bo to był chyba wywiad premiera Donalda Tuska w Financial Times i to wszystko, co premier Tusk proponuje.
1: A nie jest szkodliwe.
2: Ważniejsze w wywiadzie premiera Tuska dla Financial Times jest to, czego premier Tusk tam nie mówi. De facto ta jego propozycja i te jego wnioski, które wysnuła Donald Tusk, mają według mnie prowadzić do federalizacji Europy. Czyli dziś establishment europejski, mainstream europejski, rękami premiera z Europy Środkowo-Wschodniej próbuje pokazać państwom, które były bardzo sceptyczne, że bezpieczeństwo może zapewnić tylko i wyłącznie
1: tylko
2: federalizowana
1: Donald
2: Europa.
1: Trump bardzo pomaga w tym sygnale. To znaczy, powiedziałbym, jego polityka mocno zmienna i dynamiczna, o tak powiedzmy, bardzo wspomaga to myślenie w Europie, to znaczy także w Europie Środkowej, że przesadne zaufanie do Stanów też nie załatwia wszystkiego.
2: Przede wszystkim to Donald Trump wzmocnił NATO, bo to dzięki Donaldowi Trumpowi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zwiększyć w całym NATO wydatki do 3%, została przeprowadzona. Ja przypomnę, że kiedy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed 25. rocznicą wejścia Polski do NATO, prezydent Duda powiedział, że będzie walczył na szczycie NATO i w ogóle będzie walczył o to, żeby wszystkie kraje zwiększyły wydatki, no to po prostu były kpiny ze strony premiera Tuska i mówił, że dzisiaj kraje nawet 2% nie wydają. I pamiętajmy, że jak przychodził prezydent Trump, to kraje nie wydawały 2%, dziś wydają. Więc fakty są takie, że sojusz północnoatlantycki jest mocniejszy. I oczywiście prezydent Trump zaczął rozliczać kraje Europy Zachodniej, że robi to w swoim stylu. No robi. Wszyscy widzimy, jak to wygląda. Natomiast Polacy, polski premier powinien zabiegać o polskie bezpieczeństwo, a nie martwić się bardziej Europą i brukselskimi urzędnikami.
1: O dwa płuca w Prawie i Sprawiedliwości. Te dwa płuca teraz będą tak pompować ten tlen w to ciało i naprawdę teraz już będzie sprint ku zwycięstwu.
2: To jest tak, że nic nie zapowiadało zwycięstwa w 2015 roku, rok przed wyborami w 2014. W 2025 też nic nie zapowiadało zwycięstwa prezydenta Nawrockiego. Mnie też wówczas wydawało się to niemożliwe, bo wielu dziś opowiada, że tak, byli pewni, że prezydent Nawrocki
1: wygra. To jest takie
2: opowiadanie,
1: zdarza się. Oczywiście cuda się zdarzają. Ja się pytam
2: ale
1: o to.
2: Ale raz na jakiś czas, więc właśnie, czy pan się mnie pyta, czy zdarzą się drugi raz pod rząd? Wydaje mi się, że jeśli będą robili tak jak teraz, to się nie zdarzą. Także cuda to są cuda, a nie...
1: PiS dotrwa jako jedność do tych wyborów?
2: To zależy od najbardziej zależy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że to prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu najbardziej niepopularnego albo jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że premier Morawiecki, no trudno było mu to zaakceptować. Więc to, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
1: Tak, socjalizm zupełnie. Rozwiązuje bohatersko problemy, które sam...
2: To prezes Kaczyński stworzył ten problem, bo przecież premier Morawiecki artykułował dość wyraźnie, że nie zaakceptuje i jest to dla niego sytuacja trudna, jeżeli najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera. Ale prezes Kaczyński szedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje własne stowarzyszenie, a później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że pomimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, to premier Morawiecki się nie wycofuje z tego. Więc to wszystko jest gaszeniem pożaru, który prezes Kaczyński sam.
1: Tak, ale pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu opłaca się w tej chwili wychodzić z PiS-u, albo nawet za rok. Do tej pory nikomu się nie udało wyjść z PiS-u i zbudować trwałą formację na prawicy.
2: Przede wszystkim tam trwa gra, żeby wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby tak nie było, to przede wszystkim nie było żadnej przesłanki, żeby półtora roku przed wyborami już pokazywać kandydata na premiera.
1: Podobno ręka wyciągnięta do korony polskiej i Konfederacji miała być przecież.
2: Myślę, że to było bardziej skonfliktowanie się z nimi, bo jeżeli pokazuje się tak radykalnego polityka, to po to, żeby odebrać wyborców Konfederacji i koronie.
1: PiS jeżeli powiedział odzyskać.
2: No właśnie, jeżeli ktoś chce odzyskać tych wyborców, to myślę, że to nie jest ręka wyciągnięta, tylko raczej zaciśnięta pięść, więc stąd mocne napięcia i jeszcze większe między Konfederacją i koroną, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ja nie sądzę, żeby Przemysław Czarnek miał szansę odzyskać tych wyborców. Do dzisiaj nie przeprosił za Lex Czarnek, za to, że chciał, żeby urzędnicy decydowali o naszych dzieciach, a nie mogli robić tego rodzice. Ja dopóki już tak długo jestem kandydatem,
1: nie jest tak długo, na razie nic się nie zmieniło.
2: Dopóki kandydat na premiera Czarnek nie przeprosi za Lex Czarnek, to mojego głosu mieć na pewno nie będzie, bo ja bym nie chciał, żeby urzędnicy decydowali o moich dzieciach.
1: To jeszcze pytanie o innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, już byłych, bo mieli wylecieć zwolennicy harcerzy, a tu nagle okazuje się, że Łukasz Mejza i Janusz Kowalski odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Co się stało?
2: Ja średnio jestem na bieżąco z tym, co się dzieje wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja pamiętam,
1: ale to
2: że
1: dowód siły, zdecydowanie na prezes w końcu podjął decyzję. Odeszli. Jeden z nich miał się mierzyć w klatce z kimś charytatywnie i odszedł.
2: Ja pamiętam, jak ja byłem posłem, też wielu odchodziło, wracało i ten serial długo trwał, więc ja nie jestem przekonany, że to jest ostatni odcinek tego serialu.
1: Myśli pan, że wróci Łukasz Mejza?
2: Wydaje mi się, że dopiero
1: posypie głowę popiołem.
2: Wydaje mi się, że dopiero po po zakończeniu tego serialu będziemy mogli go komentować. Przy ustalaniu list, oczywiście wyborczych. Przy ustalaniu list, bo prezes Kaczyński, jak każdy lider partyjny, ma długopis i myślę, że wielu może się zdziwić, czy będą na listach, czy
1: nie. No to
2: nie
1: jeszcze
2: będą.
1: Pytanie, bo tych dwóch polityków mogłoby się też odnaleźć na przykład w koronie.
2: Myślę, że obaj by tam pasowali. Nie wiem, czy się nie obrażą. Natomiast wydaje mi się, żeby pasowali.
1: Marcin Masterek, były szef gabinetu.
2: Nie wiem, czy się obrażą, ale średnio też mnie to interesuje.
1: I tym zdaniem kończymy. Marcin Masterek, były szef gabinetu Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem. Bardzo. Dziękuję za rozmowę. Radio RMF 20.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Anna Wachowska.
1: Amerykański prezydent Donald Trump grozi Iranowi. Jeśli zaatakuje siły USA, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Kierowcy jutro zapłacą więcej za benzynę. Ceny oleju napędowego pozostają bez zmian. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziś strażacy mają swoje święto. Przechwycono 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony. To pierwsze doniesienia o irańskich atakach na Zjednoczone Emiraty Arabskie od wejścia w życie 8 kwietnia zawieszenia broni w amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił od dziś rozpoczęcie operacji Projekt Wolność. Ma ona służyć obronie statków handlowych przechodzących przez cieśninę Ormus przed irańskimi atakami. Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeżeli zaatakuje jedno USA eskortujące statki handlowe. Amerykańskie wojsko przekazało, że Iran zaatakował już amerykańskie statki handlowe i okręty wojenne. Takie informacje podały również media irańskie. Benzyna w górę, olej napędowy bez zmian. Po majówce przyszedł czas na zmianę maksymalnych cen paliw. Minister energii zaakceptował nowe stawki. Co jutro czeka nas na pylonach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: 6 zł i 49 groszy za litr benzyny 95 to o 3 grosze więcej niż dziś i przez całą majówkę. Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym jutro nadal będziemy płacić 7 zł i 31 groszy. Sygnały płynące z międzynarodowych rynków wskazują, że w najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej. Poziom powyżej 100 dolarów za baryłkę na razie z nami pozostaje, a to sugeruje dalsze podwyżki na stacjach paliw.
1: Iga Świątek, trzecią zawodniczką rankingu WTA, w najnowszym notowaniu awansowała o jedną lokatę. W męskim rankingu ATP Hubert Hurkacz 53, Kamil Majchrzak 76. On ciągle leczy kontuzję. Z perspektywy kilku tygodni ocenia, że wyjazd na turniej do Marrakeszu z lekką niedyspozycją kolana był błędem.
3: Wydaje mi się, że to nie był najlepszy pomysł. Pogorszyłem trochę tam sytuację. Trzeba było zrobić przerwę, spauzować, żeby to wyleczyć, żeby to nie przerodziło się w zupełnie nic gorszego, co by mnie wykluczyło na kilka dobrych miesięcy. Teraz jestem już na etapie powolnego powrotu na kort. Niestety na Rzym nie zdążyłem.
1: Rozmowa z Kamilem Majchrzakiem do posłuchania na rmf24.pl.
4: Ludzie w faktach RMF FM.
1: Często nazywani są cichymi bohaterami. Są zawsze tam, gdzie dzieje się niebezpieczeństwo. Dziś strażacy obchodzą swoje święto. Jak co roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Polski wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.
5: Co to w ogóle znaczy być strażakiem?
6: Przede wszystkim jest to chęć niesienia pomocy innym. Tak naprawdę jak w pewnej książce, jak Wojtek został strażakiem, jeden z fragmentów mówi, kto lepiej niż strażak w nieszczęściu pomoże. No wszędzie tam, gdzie inni uciekają, no my tam spieszymy z pomocą.
5: Czasami jak rozmawia się z dziećmi, to szczególnie chłopcy mówią, że chcieliby zostać strażakami, kiedy dorosną. Czy pan się już spotkał z tym, że niektórzy strażacy spełniają swoje dziecięce marzenia?
6: Myślę, że tak, że wielu z nas, już będąc dzieckiem, chciało być strażakiem, podobały się czerwone samochody.
1: Wyjaśniał Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Strażakom życzymy wszystkiego najpiękniejszego, a z najnowszymi faktami wracamy o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam serdecznie. Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zawieszony, jeszcze nie odwieszony, jest naszym gościem. Witam, panie pośle, zawieszony.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, ale to powitanie nie jest w zawieszeniu, jest odwieszone.
1: Tak jest. Zaczniemy od konstytucji. Zanim zaczniecie pisać nową konstytucję, nauczcie się przestrzegać obecnej, mówi do prezydenta Nawrockiego i PiSu premier Tusk. Na co PiS odpowiada oczywiście: sam się, Tusku, naucz przestrzegać konstytucji, bo nie przestrzegasz. W ten sposób nasze elity polityczne uczciły 3 maja. Jaki jest sens pisać nową konstytucję, skoro z tego nic nie będzie?
2: No właśnie, smuci mnie bardzo ta postawa i taki sprowadzanie...
1: Ale pańskiego obozu również?
2: No, że wszystkich tak naprawdę, panie redaktorze, bo uważam, że trzeba podpisać się pod tym, do czego wzywa pan prezydent Karol Nawrocki. Wzywa do procesu przemyślenia, przeanalizowania tego, co nie działa w Konstytucji z 1997 roku, a gołym okiem widać, że wiele nie działa, i przygotować korektę. Ja nawet uważam, że przydałaby się zasadnicza zmiana, ale wydaje się ona tym bardziej niemożliwa w tym sporze, który dzisiaj panuje, ale korekty wydaje mi się, że można by było przygotować w ramach kompromisu politycznego, że są siły. Kiedy rozmawia się z tymi ludźmi indywidualnie, poza kamerami, to ci ludzie, włącznie z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który jest bardzo związany z Konstytucją z 1997 roku, przyznają, że pewna rewizja by się przydała.
1: No tak, ale do tego potrzebne jest jakieś podstawowe zaufanie. Są głównie obelgi. Prezydent powołał 3 maja Radę Nowej Konstytucji, która ma tę konstytucję nową pisać. Radę Nowej Konstytucji, która ma tę konstytucję nową pisać.

0: Na razie powołano, tak jak to mówią, korpus, czyli pewien trzon tej Rady Konstytucyjnej, ludzi bardzo takim rozległym doświadczeniu i naukowym, i eksperckim, a też politycznym, jak chociażby Marek Jurek czy pan marszałek Józef Zych, ale mają w tej Radzie pojawić się aktywni politycy. Na razie tych polityków w niej nie ma.
1: Ale pan będzie w tej Radzie potem?
0: Ja jestem gotów wspierać pana prezydenta, to prezydentowi przekazałem, a oczywiście czy w niej będę, zależy od jego podpisu decyzji. Poczekajmy, bo już nie jeden, panie redaktorze, na znacznie poważniejsze stanowiska jechał odbierać nominacje z Pałacu Prezydenckiego,
1: a to dobry pomysł, żeby do tej Rady zapraszać Julię Przyłębską, skoro było wiadomo, że ona wzbudzi skrajne kontrowersje po drugiej stronie.
0: Ja myślę, nie mam zastrzeżeń do tego, kto jest w tej Radzie, ale uważam, że przydałoby się trochę więcej osób i to myślę, że także jeszcze bardziej zróżnicowanym światopoglądzie.
1: Pod względem wieku może
0: można by zaprosić na przykład jeszcze, i to pewnie nastąpi, innych byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezydentów Rzeczypospolitej, ale także oczywiście młode pokolenie.
1: Ale oni powiedzą to samo, co powiedziała Platforma i Lewica, że z Julią Przyłębską nigdy w życiu.
0: No, pewne rzeczy się mówi na X-ie, przed kamerami, a kiedy, tak jak mówię, z tymi ludźmi indywidualnie porozmawiasz, no, nie ze wszystkimi się da niestety, ale z tymi, którzy są na to gotowi, to ta przestrzeń, formuła do dyskusji, do współpracy jest, więc naprawdę konstytucji nie można wikłać w jakąś wymianę trzech tweetów. Jest to temat zbyt poważny dla pokoleń.
1: No ja rozumiem, to pięknie brzmi, ale tak nie jest. No dobrze, ale pan jest najlepszą osobą, żeby rozmawiać o konstytucji, ponieważ pan w zeszłym roku napisał książkę Tyrania praworządności, o potrzebie nowej konstytucji. I jak się słucha, co mówi prezydent Nawrocki, to jest słowo w słowo to, co jest, te wszystkie pomysły, które pan w tej książce zawarł. Zresztą ja wiem, że ta książka była czytana i przez Nawrockiego, i przez całe środowisko prawicowe. No i proszę bardzo, pomysły z pana książki. Miałby rządzić prezydent.
0: Miałby być liderem władzy wykonawczej. To jest mój pomysł, bardzo nawiązuje do...
1: Miałby samodzielnie tworzyć rząd.
0: Nawiązuje do koncepcji de Gaulle'a i Piątej Republiki Francuskiej, gdzie właśnie prezydent jako lider władzy wykonawczej powołuje rząd, ale rząd istnieje, nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, to nie są urzędnicy podlegli prezydentowi, tylko jest pewnym bytem samodzielnym, tak jak to jest w tej chwili w Polsce.
1: Prezydent powołuje rząd, nie ma konieczności uzyskania wotum zaufania, po prostu decyduje, kto będzie premierem. Rozumiem, że decyduje też, kto będzie ministrem, tak?
0: Prezydent. Na wniosek premiera powołuje, ale mógłby się nie zgodzić naturalnie.
1: To już mamy 70% władzy mniej więcej. Prezydent mógłby rządzić rozporządzeniami.
0: Tylko w określonych obszarach, tak rzeczywiście takie rozwiązanie proponuje. W momencie, kiedy Sejm stwierdziłby, że to rozporządzenie, bezpieczeństwo, obrona i bezpieczeństwo wewnętrzne, sprawy zagraniczne i wymiar sprawiedliwości, to są cztery obszary, mógłby wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które mogłyby być uchylone odpowiednią większością kwalifikowaną przez Sejm.
1: Raz w roku, kolejny pomysł, mógłby z pana książki, mógłby rozwiązać Sejm raz w roku.
0: I to jest chyba na rozwiązanie najbardziej potrzebne i moim zdaniem pożądane.
1: Potrzebne, żeby raz w roku prezydent mógł rozwiązać Sejm?
0: Żeby mógł rozwiązać, a nie musiał z tej kompetencji korzystać.
1: To akurat
0: jest kompetencja 1:1 przepisana z konstytucji francuskiej. Po to, żeby dyscyplinować Sejm, po to, żeby chronić prace parlamentarne przed obstrukcją parlamentarną, po to, żeby Sejm wywiązywał się ze swoich obowiązków, jak chociażby powołanie sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, po to, żeby marszałek nie stosował niezgodnego z konstytucją weta marszałkowskiego, no to byłoby takie narzędzie, które nad Sejmem
1: by
0: wisiało
1: Sejm
0: i mobilizowałoby Sejm do pracy.
1: Sejm by wtedy nic nie znaczył.
0: Ja nie wiem, czy można powiedzieć o parlamencie francuskim, o zgromadzeniu we Francji, że ono nic nie znaczy. Przeciwnie, jest bardzo istotne.
1: To jest kopia z francuskich rozwiązań?
0: Akurat to jest 1:1 kopia. Tam prezydent raz w roku może, nie częściej niż raz w roku, może skorzystać z prawa do rozwiązania parlamentu, ale musi się liczyć z tym, że obywatele niezadowoleni z jego decyzji wybiorą do parlamentu większość całkowicie
1: co się
0: przeciwnego obozu, co się czasami dzieje także we Francji.
1: Zmniejszenie liczby posłów do 230 to jakby najmniej kontrowersyjny z tych wszystkich.
0: Chociaż myślę, że
1: posłów.
0: Mało prawdopodobne, bo pewnie trudno wyobrazić sobie, żeby
1: musi
0: posłowie,
1: tak,
0: ale uważam, że bardzo pożądane, naprawdę tak wielu nas nie trzeba w parlamencie.
1: No dobrze, okej, ale czy to jest pomysł pisany dla Nawrockiego, czy to jest pomysł pisany też dla prezydenta innej opcji? Na przykład gdyby Trzaskowski rządził, to też by pan taką książkę wydał,
0: tak,
1: i miał te same pomysły?
0: To jest pomysł pisany dla każdego kolejnego prezydenta, nawet bym powiedział, że nie dla Karola Nawrockiego, bo ja uważam, że ewentualnie nowa konstytucja, gdyby udało się uchwalić, lub zmiany w tej obecnej, powinny wejść w życie dopiero po prezydenturze Karola Nawrockiego. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że on nie pisze dla siebie tej konstytucji, pisze ją dla kolejnych pokoleń Polaków.
1: A nie boi się pan, że ta połowa Polski, Polska jest podzielona na pół w sprawie

0: politycznych, że połowa Polski, która nie wybierze tego prezydenta, po prostu będzie wzięta pod but tłamszona. Teraz ta druga połowa ma jakieś, może blokować różne pomysły, prawda? Nawrocki może blokować rząd może blokować Nawrockiego. To ma jakiś sens, no, przy takiej polaryzacji.
1: Jakiś sens to ma, tylko jednocześnie taka sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, powoduje, że państwo jest niesterowalne w sprawach bardzo ważnych, chociażby takich jak polityka zagraniczna. Obserwujemy od 2 lat poważny konflikt. Nie mamy ambasadora w tak ważnym państwie jak Stany Zjednoczone. Tam jest kierownik placówki. Są co rusz jakieś spory i dyskusje, chociażby dotyczące agendy związanej z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, a to są tylko przykłady. Znaczy, państwo, zwłaszcza w tak trudnych czasach geopolitycznych, w jakich dzisiaj funkcjonuje, które musi się przygotowywać do jeszcze trudniejszych sytuacji. Ja mam nadzieję, że konfliktu zbrojnego nie będzie, no, w te kilka miesięcy Donalda Tuska to wcale nie wierzę, ale musi się do tego przygotowywać. Sprawne, silne, dynamicznie działające instytucje.
0: Panie pośle, zawieszony poseł? Niezawieszony? Jak to jest właściwie z panem? Czy formalnie pan jest teraz członkiem PiSu, czy nie?
1: Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jak najbardziej. Nikt mnie z tej partii nie wyrzucił. Jestem pełnoprawnym członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście zostałem zawieszony. Swoją drogą niedługo po naszej rozmowie poprzedniej RMF.
0: No, ponieważ opowiadał pan strasznych rzeczy. Mianowicie powiedział pan, że uważa pan jako prawnik, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich 6 wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I nie bardzo potrafił pan znaleźć w prawie uzasadnienia, żeby mógł sobie wybierać 2, a 4.
1: Tak, i to podtrzymuje to, co powiedziałem. Co więcej...
0: Może dlatego nie jest pan w tej Radzie Konstytucyjnej?
1: Nie, pan prezydent zna moje stanowisko, szanuje. Oczywiście on jest prezydentem, on został wybrany.
0: A wymieniliście w tej sprawie jakieś wiadomości między sobą?
1: Wymieniliśmy wiadomości. Jestem, no oczywiście pan prezydent jest bardzo zajęty, ale na miarę możliwości jego kalendarza jestem z nim w stałym kontakcie. On szanuje moje stanowisko. Oczywiście on podejmuje decyzję.
0: Ale tak napisał? Spoko, możesz tak mówić,
1: nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mniej więcej taki był duch jego wypowiedzi. Mamy dobre relacje i ja bardzo respektuję i szanuję Karola Nawrockiego właśnie za to, że on jest w stanie przyjąć radę czy opinię, z którą się nie zgadza, z której nie musi skorzystać, ale bierze ją pod uwagę.
0: No dobrze, to jest dla mnie prezydenta bardzo, pan bardzo nie wkurzył, natomiast prezesa pan zirytował i prezes Kaczyński pana zawiesił za tę wypowiedź między innymi oraz za głosowanie inaczej niż dyscyplina partyjna w sprawie weta prezydenckiego. I co będzie dalej?
1: To, że ja szczerze mówiąc, nie bardzo się tym zawieszeniem przejmuję, może powinienem,
0: ale zostaje pan w PiSie, czy
1: zostaję w PiSie, jestem uważam siebie za lojalnego członka Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście nie chcę popadać tutaj w jakieś bardzo duże słowa, ale wtedy, kiedy pojawia się w głosowaniu czy w wypowiedziach publicznych zasadniczy konflikt sumienia, ale kształtowanego przez moją wiedzę prawniczą, bo to nie jest może sprawa ściśle moralna, prawda? Trybunał Konstytucyjny, to jest sprawa ustrojowo-prawna, no to ja nie będę udawał, że jest inaczej niż jest i będę mówił o prawie takim, jakie ono obowiązuje, a nie tak jak ja je interpretuję. Czy jakbym chciał, żeby ono obowiązywało, tutaj nawiązując do słów Donalda Tuska, że on stosuje prawo tak, jak je rozumie. Ja uważam, że my w Prawie i Sprawiedliwości powinniśmy stosować prawo zgodnie z jego treścią, a nie naszym wishful thinking.
0: To wróćmy jeszcze do PiSu. O co chodzi w tej kolejnej sprzeczce wewnątrz PiSu, że premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie będzie chodził na prezydium Komitetu Politycznego PiS, tak zwany ten słynny PKP.
1: Znaczy ja myślę,
0: bardzo mnie to martwi, ale to jego wola, stwierdził Jarosław Kaczyński, więc to nie jest plotka, tylko prezes to ogłosił.
1: Tak, chociaż od pana premiera Mateusza Morawieckiego tego nie słyszałem. Na razie było chyba jedno prezydium Komitetu Politycznego po tych słowach, na którym rzeczywiście Mateusz Morawiecki
0: nie był. Ale rozmawiał pan o tym z premierem Morawieckim?
1: Takiej jego ewentualnej decyzji nie, ale rozmawialiśmy wielokrotnie o Prawie i Sprawiedliwości i on jest wiceprezesem, chce być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, chce wpływać na to, co się w partii dzieje, chce, żebyśmy byli cały czas częścią Prawa i Sprawiedliwości, tym płucem, jak to się w ostatnich tygodniach
0: mówi. Ale wydaje się, że ten konflikt się tli cały czas. Maślarze teraz zapowiedzieli, nie wiem jak pan na to patrzy, że założą swoje stowarzyszenie, nie stowarzyszenie maślarzy, tylko stowarzyszenie, tak jak wasze nie nazywa się Stowarzyszeniem Harcerzy, tylko po pierwsze Polska będzie się nazywało to stowarzyszenie. Podobno akcję zgłosiło już 90 parlamentarzystów. Wy macie 30, a nie 90. No są lepsi.
1: U nas jest znacznie więcej osób niż 30, ale,
0: parlamentarzystów macie 30.
1: Też jest więcej, ale nie popadałbym, panie redaktorze, znaczy więcej jest zgłoszeń, bo przyjmować członków będziemy dopiero po zarejestrowaniu stowarzyszenia. Ale ja nie chciałbym brnąć w licytację, bo to zupełnie nie jest potrzebne. Ja się cieszę, że powstają stowarzyszenie w Prawie i Sprawiedliwości, że powstaje stowarzyszenie po pierwsze Polska, jeżeli to się potwierdzi. Niech powstanie jeszcze 5 innych. Ja sam funkcjonuję z Pawłem Jabłońskim i z innymi osobami jeszcze w stowarzyszeniu About Polska, które różne inicjatywy podejmuje, także dotyczące konstytucji. Planujemy różnego rodzaju konferencje. Bo to powoduje, że jest pewna dynamika programowa, intelektualna, organizacyjna w Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie oczywiście, czy to Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska powstaje tylko po to, tylko dlatego, że powstało Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czy ono rzeczywiście będzie podejmowało
0: tak,
1: jakąś pan działalność?
0: Myśli, po co ono powstaje?
1: Życzę temu stowarzyszeniu, żeby okay. podejmowało rozległą działalność.
0: Rozległa działalność. To dobrze brzmi, to zapytam o rozległą działalność waszego stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył pan razem z Mateuszem Morawieckim. Tworzycie te lokalne struktury, czy nie?
1: No nie, tutaj ustalenie jest jasne i zresztą od początku się tego trzymamy, nie będzie lokalnych struktur.
0: Na początku było, że będziecie tworzyć lokalne struktury.
1: Ja tego nigdy nie mówiłem i o takiej decyzji nie słyszałem. Jeżeli ktoś tak powiedział, to...
0: Czyli ustalenie z prezesem obowiązuje, nie tworzycie lokalnych struktur.
1: Absolutnie oddziałów ani gminnych, ani powiatowych, ani wojewódzkich, ani żadnych innych nie tworzymy.
0: Nie macie nawet strony internetowej.
1: No bo stowarzyszenie nie jest jeszcze zarejestrowane. Czy zostało dwa tygodnie temu mniej więcej, tak? Wtedy, kiedy dużo o tym stowarzyszeniu się mówiło, zostały złożone dokumenty w sądzie rejestrowym.
0: A co
1: i kilka tygodni ta rejestracja musi potrwać, zanim ona się dokona i dopiero po tym, kiedy się dokona, będziemy mogli podjąć działalność. No nie możemy jako stowarzyszenie działać, bo jeszcze formalnie nie
0: istniejemy. No dobrze, ale coś robicie, czy nic nie robicie?
1: No będziemy organizować konferencje, seminaria programowe. W pewnym sensie taką zapowiedzią...
0: Jeżeli za kilka tygodni będziecie zarejestrowani, to konferencję przygotowuje się 2 miesiące solidną, czy miesiąc. To już rozumiem, że pan może powiedzieć, że pierwsza konferencja stowarzyszenia będzie o tym i o tym.
1: Ale panie redaktorze, stowarzyszenie ma swojego prezesa. Jest nim Mateusz Morawiecki. Gdybym ja teraz w tym momencie bez uzgodnienia z nim zaczął opowiadać o agendzie Stowarzyszenia Rozwój Plus i naszych konkretnych planach, no to nie byłoby lojalne ani wobec całego zarządu stowarzyszenia.
0: Pomysł na działalność to nie jest jeżdżenie po kraju, zakładanie struktur, tylko rozumiem organizowanie konferencji. W całym kraju?
1: Tak jest. W całym kraju organizowanie konferencji, pisanie raportów, no to jest taka działalność, bym powiedział, mocno think tankowa, ale nie zamknięta w jakimś wąskim gronie, tylko otwarta
0: na
1: pomysły
0: debaty,
1: i przedsięwzięcia.
0: Morawiecki kontra, nie wiem, Czarzasty na przykład.
1: Nie wiem, czy akurat z Czarzastym, ale Morawiecki kontra. Te debaty bardzo dobrze wypadają, zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki wszystkie kolejne debaty wygrywa. Z Kosiniakiem Kamyszem uważam była ciekawa i moglibyśmy zorganizować kolejne. Jest wielu takich polityków. Panie redaktorze, tak naprawdę ja uważam, że można rozmawiać i warto rozmawiać niemal ze wszystkimi, jeżeli nie ze wszystkimi, nawet jeżeli zasadniczo z tymi osobami się nie
0: zgadzam. Zgodził się na debatę z Mateuszem Morawieckim, to warto stowarzyszenie by chętnie zorganizowało debatę Morawiecki-Tusk?
1: I teraz mówię w imieniu swoim własnym, tak. Bo nie konsultowałem tego z koleżankami i kolegami. Ja uważam, że taka debata mogłaby się odbyć. Gdyby była wola po tamtej stronie, ale i nie będzie zapewne.
0: No dobrze, PiS jest w tej chwili bez Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego. Czy to lepszy PiS, czy gorszy?
1: No to, czy każdy z tych przypadków jest inny. Łukasz Mejza nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale był członkiem klubu parlamentarnego i uważam, że bardzo dobrze, że już nie jest członkiem tego klubu i mam nadzieję, że nie będzie także na listach Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, chociaż tutaj kropki nad i w tym zakresie nie postawiono, bo jego działalność... powiedział, nie licowała z godnością i nie licuje z godnością członka klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
0: Żeście to, bo pan mówił wcześniej o moralności, no długo musiał pan zaciskać zęby, żeby w tym jednym klubie być z posłem Mejzą. Bardzo długo. Chyba z 15 mandatów musiało przelecieć i innych rzeczy.
1: Dość długo zaciskałem, a w pewnym momencie przestałem zaciskać i dość głośno już nawoływałem do tego, żeby jednak przestał być w klubie parlamentarnym i dobrze, że taka decyzja zapadła, bo niepotrzebnie zajmujemy się Łukaszem Mejzą. Jest dużo więcej ważnych tematów merytorycznych, programowych. A jeśli chodzi o Janusza Kowalskiego, to szczerze mówiąc, poza tym, co sam powiedział publicznie, nie znam przyczyn jego odejścia.
0: On mówi tak, nie można tolerować tłustych kotów, nie można tolerować partyjniaków, nie można tolerować ludzi, którzy na poziomie powiatów, gmin dogadują się z komunistami, palikotami z SLD. On mówi, że sam odszedł i dlatego, że nie mógł już tolerować pisowskich tłustych kotów na dole.
1: Trudno mi to komentować. Ja z Januszem Kowalskim merytorycznie wielu sprawach się nie zgadzałem, polemizowaliśmy ze sobą nawet publicznie.
0: Chodzi o jego związki z Zonda Krypto, czy pan, bo wie pan, są dwie narracje w tej sprawie, to jest bardzo niejasne, no, jeżeli wyrzucacie kogoś, on wychodzi i mówi, dlatego mnie nie wyrzucili mnie, ja im pokazywałem, że są złodziejami, a oni mnie wyrzucili, mniej więcej to mówi Kowalski, a z drugiej strony chodzą, no, słuchy, że byście go wyrzucili za związki z Zonda Krypto, no może trzeba to ogłosić.
1: Z tego, co ja wiem, to oficjalnie, przynajmniej, on sam zrezygnował z członkostwa w klubie, a to pociągnęło za sobą rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, więc absolutnie nie mogę się wypowiadać, bo w tych rozmowach nie uczestniczyłem. Znam Janusza Kowalskiego jako człowieka, z którym często się spierałem, ale w klubie był bardzo pracowity, nawet chyba na najbliższym Sejmie ma uzasadniać jakiś projekt ustawy, już nie pamiętam dokładnie tytułu,
0: ale pan
1: który
0: wie coś
1: składał
0: o jego
1: w imieniu...
0: związkach z Zonda Krypto, poza doniesieniami
1: medialnymi? Poza doniesieniami medialnymi nie wiem nic, a te przecież nie są zweryfikowane. Janusz Kowalski, zdaje się, zapowiedział już prywatny akt oskarżenia w tej sprawie.
0: Chcę jeszcze pana zapytać na koniec o słynny wywiad dla Financial Times premiera Tuska, który powiedział tam, że, no, że wojny z Rosją możemy się spodziewać już za parę miesięcy.
1: I proszę zwrócić uwagę, że tego nikt nie potraktował poważnie, bo tak naprawdę, panie redaktorze,
0: znaczy, gdyby... Była duża burza wokół tego, ale rzeczywiście głównie burza, po co on to powiedział, albo dlaczego on to powiedział, a nie czy będzie wojna za parę miesięcy.
1: No bo słusznie zwrócił uwagę w jednym z komentarzy w internecie Jan Rokita, bardzo trafna ocena, że gdyby sam rząd traktował słowa swojego premiera poważnie, to byśmy widzieli dzisiaj szereg działań, które by przygotowywały Polskę na konflikt zbrojny, działań militarnych, działań
0: bunkier
1: gospodarczych, organizacji
0: i tak dalej. No nic takiego się nie dzieje.
1: Można powiedzieć, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nic nie robi sobie z tych słów premiera, Siemoniak sobie nic nie robi, Sikorski sobie nic nie robi. No generalnie nawet oni poważnie do słów premiera nie podchodzą. Nie wiem, po co on to powiedział. Czy to jest już taka próba straszenia, żeby wszyscy się jednoczyli wokół flagi, no ten efekt, który jest osiągany nieraz przez władzę, która chce pozyskać poparcie wyborców i niestety czasami niektórzy politycy instrumentalnie podchodzą do spraw bezpieczeństwa. Czy to były jakieś słowa powiedziane bez głębszego przemyślenia, ale przecież taki wywiad zapewne się autoryzuje? No trudno mi powiedzieć, bo on też w konsternację wprawił na pewno naszych sojuszników, wprawił wojskowych. To prezydent Karol Nawrocki o tym mówił także, że rozmawiał z generałami, oni wszyscy z brakiem zrozumienia podchodzą do słów premiera, nie wiedzą skąd te słowa. No tak się powagi Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej nie buduje.
0: Szef sztabu generalnego też mówił bardzo poważnie parę miesięcy temu, pamiętam taką jego wypowiedź, że nasze pokolenie, wszystko na to wskazuje, będzie bronić z bronią w ręku.
1: No ale pokolenie to jest mniej więcej 20, prawda, 30 lat, okay, a nie kilka miesięcy. No to są słowa, które powinny być poparte jakimiś dowodami. Nie wiem, powinno być zwołane tajne posiedzenie Sejmu. Powinniśmy wszyscy przygotowywać Polaków na taką decyzję. Nic takiego się nie dzieje, to oznacza, że nie ma żadnych podstaw do takiego twierdzenia.
0: Amerykanie wycofują z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy, a może i więcej, ogłosił prezydent Trump. No i znów zacytuję premiera Tuska, którym na pytanie, czy powinniśmy się starać, żeby tych żołnierzy przejąć do Polski, mówi, chyba nie powinniśmy jako państwo ich podbierać.
1: Znaczy ja przede wszystkim tutaj dwie uwagi do dwóch Donaldów, jeżeli tak można powiedzieć. Pan prezydent Trump uważam, że podejmuje błędną decyzję, przynajmniej niekorzystną dla Polski. Polska jest w Europie i lepiej mieć żołnierzy amerykańskich w Niemczech, niż nie mieć ich wcale w Europie. Oczywiście, o ile byłaby możliwość ich pozyskania dla Polski, to jest zastrzeżenie do drugiego Donalda Tuska, no to skandaliczna decyzja, bo jak wiemy, jakiejś Solidarności Europejskiej, czy czymkolwiek ona by nie była, no nie
0: to nie
1: wystąpić...
0: jest decyzja. Znaczy premier powiedział, że nie wypada w tej chwili od razu domagać się, to dajcie ich nam, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej i jakąś solidarność
1: moim zdaniem
0: zachowujemy.
1: Wypada, trzeba i byłoby to z korzyścią dla wszystkich
0: państw Unii. Nie przejmować się solidarnością.
1: A to byłoby korzystne dla państw Unii Europejskiej, bo jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Donald Trump wolałby przesunąć ich do Polski, to oczywiście lepiej, żeby byli w Polsce, niż nie byłoby ich wcale dla nas zwłaszcza. Chociaż obawiam się niestety, panie redaktorze, że na to też nie byłoby szans, bo ewidentnie Donald Trump potrzebuje teraz zaangażowania militarnego na innym odcinku działań amerykańskich i to uważam w dalszej perspektywie za błędną decyzję.
0: To jeszcze króciutko, mamy minutę. Berlin przyjął nową strategię bezpieczeństwa. W skrócie zakłada ona, że Niemcy będą głównym filarem militarnym Europy. Bundeswehr stanie się kręgosłupem obrony konwencjonalnej na kontynencie. Ma liczyć Bundeswehra 460 tysięcy żołnierzy. Wy w PiS-ie bardzo często macie dystans, łagodnie mówiąc, do Niemiec. Pan się boi remilitaryzacji Niemiec, czy nie?
1: Mam poważne zastrzeżenia i myślę, że w Europie znajdzie się także więcej państw, chociażby Francja, która zawsze też była ostrożna, jeżeli chodzi o siłę Niemiec, bo pokazują Niemcy, jak potrafią kolonizować inne państwa gospodarczo. To jest już niebezpieczne, a nie chciałbym, żebyśmy wrócili do zagrożenia militarnego. Owszem, Niemcy w tej chwili są państwem pokojowo nastawionym i są naszym sojusznikiem w ramach NATO, ale nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie polityka niemiecka. Tym bardziej musimy my jako Polska nasz potencjał obronny znacznie zwiększyć, tak żeby rywalizować także z Niemcami, jeżeli chodzi o możliwości wojskowe.
0: Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, autor książki Tyrania praworządności o potrzebie nowej konstytucji, z której garściami czerpie obóz prawicy, obóz prezydencki, pomysły na nową konstytucję. Panie pośle, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Anna Wachowska.
1: Polsko-brytyjski traktat o obronności. W komentarze w tej sprawie w Londynie wsłuchiwał się korespondent RMF FM. Maturzyści zmierzą się dziś z królową nauk, matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego. Fakty we wtorek, 5 maja, zaczynamy od informacji ważnej dla kierowców w Śląskiem. Wybiła północ. Utrudnienia na drodze krajowej nr 91 w Śląskiem. W pobliżu Kozich Głów, chodzi o trasę Częstochowa-Siewierz, zapalił się samochód osobowy. Zablokowany został pas jezdni w kierunku Katowic. Uważajcie. Polska i Wielka Brytania 27 maja podpiszą obustronny traktat w zakresie obronności. Taką informację przekazał premier Donald Tusk po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erwaniu.
2: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
1: Jak ta informacja jest przyjmowana na Wyspach? Komentarze zebrał w Londynie korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Współpracę obejmować będzie szeroki wachlarz działań, od ochrony granic po cyberbezpieczeństwo. Kluczowym filarem jest wymiar zbrojeniowy, integracja przemysłów obronnych w ramach programu przeciwlotniczego i dostawa ogromnej partii rakiet. Jak zauważają komentatorzy, politycznie Polska wyrasta na głównego pośrednika między Wielką Brytanią a Unią Europejską, co nabiera znaczenia w obliczu deklaracji premiera Keira Starmera o odwróceniu nastrojów pro-brexitowych. Brytyjczycy przez ten traktat nie tylko wzmocnią wschodnią flankę NATO, ale też zabezpieczą własne interesy handlowe z jednym z najbardziej dynamicznych rynków zbrojeniowych w Europie.
1: Przed nimi drugi dzień maturalnego maratonu. Uczniowie kończący naukę w szkołach średnich przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego.
4: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą rzeczywistość. Ja się odniosłem do Orwella i że Winston Smith nie lubi swojej pracy i przez to się buntuje. To pierwsze i drugie, zdążyć przed Panem Bogiem, że człowiek wykonując swoją pracę może ratować ludzi.
5: Czy to były tematy, które się spodziewaliście?
6: Może niekoniecznie spodziewaliśmy, ale na pewno to był taki fajny temat do napisania.
5: To było coś takiego zaskakującego?
7: Ta pieśń o Rolandzie. To się nie spodziewałam. W sensie ja to tak powtórzyłam, bo to jest moje ulubione z średniowiecza, ale nie sądziłam, że to będzie, ale było.
5: Lalki sporo się spodziewało, że może być w tym roku ze względu na film chociażby powstający.
7: Moja babcia myślała, że będzie, bo jasnowidz, największy jasnowidz w Polsce przewidział, że będzie lalka. Było tylko jedno pytanie.
5: Skoro pierwszy egzamin za wami, to już teraz będzie z górki, czy będzie coraz trudniej?
4: Wydaje mi się, że rozszerzona matematyka może być trudna. Angielski będzie raczej prosty, jeden i drugi. Raczej z górki będzie. W poniedziałek będzie drobny podjazd i potem znowu z górki.
1: I tego maturzystom życzymy. A rozmawiał z nimi przed pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny.
8: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
1: Łódź ma powód do dumy. Pierwszy w Polsce orangutan sumatrzański przyszedł na świat w tamtejszym zoo. Mały rudzielec już robi furorę wśród zwiedzających, a opiekunowie nie posiadają się z radości.
9: No patrzę właśnie, że z mamusią siedzi, się przytula, z tego co widzę. Taki malutki, złodziutki.
10: Sukces hodowlany ogromny, ale też chyba taki uroczy obrazek.
11: Tak, tak, tak. Fajnie, fajnie zobaczyć. Czytałem, że dopiero piąty urodzony w tym roku na świecie, także ciekawie.
12: Ma małego, widzisz, trzyma chroni łapą.
10: Czy wy sobie tak wyobrażaliście, że tak będzie wyglądał ten malutki, czy jakoś inaczej?
13: Inaczej. Będzie trochę mniejszy.
10: Pani się rozczula, jak widzi takie maleństwo?
14: Tak, słodki.
15: Taki malutki na brzyszku Krystianku leży, widzisz? No, teraz patrząc, no to całkiem słodki jest. Fajnie wygląda. W każdym bądź razie, no nie byliśmy na to przygotowani, nie słyszeliśmy, że tutaj jest akurat taki mały orangutan. Fajnie zobaczyć. Dobrze, że tak trafiliśmy, że akurat jest taka okazja.
1: Słodziak, usłyszała Agnieszka Wyderka. Przyjście na świat orangutana sumatrzańskiego to prawdziwy zoologiczny hit. W ciągu ostatniego roku na całym świecie urodziło się zaledwie 5 takich maluchów. W Europie tylko w łódzkim zoo.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF.

0: tu RMF FM. Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę pierwszą. Czas na fakty, które zebrała Anna Wachowska.
1: Polacy na wycieczkowcu płynącym przez Atlantyk czują się dobrze. To na tym statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Incydent w Waszyngtonie. Agenci Secret Service otworzyli ogień do uzbrojonego mężczyzny. Przedłużona majówka nad morzem? Czemu nie? Tak mówią turyści naszemu reporterowi. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, czują się dobrze, potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Zgłoszono 6 podejrzanych przypadków. Niestety 3 osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Informuje Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Kolejny incydent w Waszyngtonie. Doszło do strzelaniny między agentem Secret Service a podejrzanym mężczyzną. Najpewniej to on został ranny, a także przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala. W związku ze strzelaniną na chwilę zamknięty został Biały Dom. Służby były w stanie najwyższej gotowości po strzelaninie w Waszyngtonie w czasie gali korespondentów z 26 kwietnia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zbagatelizował w rozmowie z ABC News irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus i emiracki port, uznając, że nie były zbyt ciężkie. Uchylił się też od odpowiedzi na pytanie, czy stanowi to pogwałcenie zawieszenia broni. Statki idą dalej, całkiem sporo z nich przeprowadziliśmy, dodał. Prezydent zaznaczył, że Iran powinien liczyć na to, że rozejm pozostanie nienaruszony. Turcja przygotowuje się do zwodowania nowej flotylli, mającej podjąć próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Do wypłynięcia z Turcji przygotowuje się 20 łodzi, informuje portal Jerusalem Post. Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami, ostrzegły izraelskie media. Hutnicy wyszli wczoraj na ulicę Chorzowa. Powód był jeden. Dzień świętego Floriana, który patronuje nie tylko strażakom, ale także pracownikom hut. Ponadto historia Chorzowa nierozerwalnie związana jest z hutnictwem.
2: Generalnie święto świętego Floriana, no święty Florian jest patronem ognia.
3: Hutnicy i górnicy zawsze byli razem. Te święta troszeczkę się rozeszły. Mamy Barbarę w grudniu i Floriana w maju, natomiast przemysł hutnicy jest dalej bardzo ważny, prężnie rozwijający się w naszym kraju i to jest naprawdę podstawa gospodarki.
4: To ważne miejsce, zakład dla Chorzowa?
5: Myślę, że ważne. Moi dziadkowie tutaj pracowali, wiele krewnych Chorzowian też tu pracowało i zdecydowanie bardzo ważnym obiektem na mapie Chorzowa.
4: Czy dlatego tu dzisiaj jesteś?
5: Tak.
1: W Chorzowie był reporter RMF FM Marcin Buczek. I na koniec jeszcze wizyta nad morzem, gdzie odpoczywają ci, którym majówka się nie znudziła. Jak mówią, to idealny czas, aby zwiedzić region bez korków.
6: Wydłużona majówka i specjalnie zostaliśmy dłużej, bo żeby takie mniejsze tłumy były. No i to widać dzisiaj już. Odpoczywamy. Lubimy te miejsca tutaj, szczególnie Władysławowo. A teraz jedziemy na Hel.
7: Lubimy morze, lubimy Bałtyk, lubimy te miejscowości.
8: Jedzenie. Sopot, Gdańsk, Gdynia jedziemy zwiedzić.
9: Teraz Hel, jutro Gdynia, a potem może Gdańsk.
10: Wyjątkowo słoneczny weekend nad morzem.
9: Weekend był świetny. Teraz, no, jak widać, jest nieciekawie.
10: Spacerowa pogoda.
9: Tak, ale wczoraj na przykład przez 2 dni korzystaliśmy z kąpieli.
10: Można wejść?
9: Można.
10: Do morza?
9: Tak, jasne.
10: Jak woda? Rzeźka.
9: Rzeźka. Powiedziałbym nawet bardzo.
1: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe fakty w RMF FM o 2:00 przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy Wam życzę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całym kraju zobaczymy godzinę drugą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dwie osoby ranne po strzelaninie pod Białym Domem. Funkcjonariusze mieli zatrzymać podejrzanego, uzbrojonego mężczyznę. Wyjątkowo agresywnego złodzieja ujęli z kolei policjanci w Łódzkiem. Zatrzymany nietrzeźwy mężczyzna odpowie za kradzież oraz atak na nieletniego. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. To największy ubezpieczyciel na życie w tym kraju. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w warmińsko-mazurskim. Są utrudnienia na trasie S7 między Ostrudą a Elblągiem. Potem jak w pobliżu Małdyt samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W wypadku ranna została jedna osoba. Aktualnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Dwóch rannych strzelaninie w pobliżu Białego Domu. Jak informowaliśmy w faktach, do zdarzenia doszło wczoraj po południu w parku między siedzibą prezydenta a pomnikiem Waszyngtona. Obrażenia odnieśli dorosły mężczyzna oraz nastoletni przechodzień. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według relacji służb, jeden z funkcjonariuszy zauważył podejrzanego znaki posiadania broni i podjął pościg. Chwilę później mężczyzna miał otworzyć ogień. W odpowiedzi padły strzały ze strony policji. I tak ranny został napastnik oraz przypadkowy nastolatek. Motywy działania sprawcy nie są znane. W pobliżu przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem, jednak nic nie wskazuje na to, na związek ze zdarzeniem. Po incydencie tymczasowo zamknięto kompleks i wprowadzono środki bezpieczeństwa.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wyjątkowo agresywnego złodzieja ujął policjant po służbie w Rawie Mazowieckiej w Łódzkim. Zatrzymany mężczyzna był tak pobudzony, że mundurowi musieli założyć mu kask ochronny, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Aspirant sztabowy Grzegorz Zajączkowski, wracając do domu, odpowiedział na zgłoszenie przechodnia, któremu chwilę wcześniej skradziono portfel, mówi oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Rawie Mazowieckiej Agata Krawczyk.
3: W parku zauważył osobę, która odpowiadała rysopisowi sprawcy. Kiedy już do niego podchodził, podejrzewany z premedytacją zepchnął z roweru przypadkowego chłopca. Dzielnicowy obezwładnił sprawcę, zadzwonił po wsparcie. Ze względu na agresję 25-latka oraz dość silny stan pobudzenia, interweniujący policjanci byli zmuszeni założyć mu kask ochronny. Zatrzymanym okazał się 25-letni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało. Został przebadany przez lekarza, po czym przekazany pod opiekę rodziców.
1: Sprawca po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kradzieży, za które grozi mu do 5 lat więzienia, oraz opowie także za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka, przestępstwo o charakterze chuligańskim. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgody na nią wyda nadzór finansowy. MetLife Ukraina ma niemal 1 milion klientów, to prawie połowa ukraińskiego rynku ubezpieczeń na życie. To kolejny też ruch PZU związany z tym krajem. W zeszłym miesiącu polska spółka wprowadziła ubezpieczenia od szkód spowodowanych działaniami zbrojnymi. Korzystać z nich mogą polskie firmy prowadzące biznes za naszą wschodnią granicą.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Polacy powinni w referendum zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego albo kanclerskiego, czy takiego, w którym premier i prezydent blokują się wzajemnie. Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Marcin Mastelarek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
4: Ja mam nadzieję, że będzie takie referendum, dlatego, że to najpierw Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczypospolita powinna pójść, bo wiadomo, już chyba większość widzi, że tak się dalej nie da. I dopiero później można zacząć pracę, jeżeli Polacy się wypowiedzą.
5: Ale premier mówi, to ten system, który mamy, jest dobry.
4: Wiadomo,
5: tylko ludzie są źli.
4: To bardzo mocna samokrytyka ze strony premiera Tuska pod swoim adresem.
6: Nie do siebie to mówił, tylko
4: natomiast
6: do drugiej strony.
4: Myślę, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. To znaczy każda nowa odsłona władzy będzie tylko i wyłącznie pogarszała jeszcze ten wielki konflikt. Dziś mamy do czynienia z tego, że władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma myślę do tego żadnych przesłanek. I dlaczego dla Donalda Tuska jest to bardzo dobre? Przecież on będzie mógł swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych mówić tak, no ja nie mogłem tych 100 konkretów zrobić, no bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem.
6: Ale prezydent mówi dokładnie to samo, że przecież nic nie może.
4: No ale prezydent mówi, że trzeba zmienić konstytucję. To prezydent ma tę samą diagnozę. Prezydent Nawrocki ma tę samą diagnozę, którą miał prezydent Duda w 2017